0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej. Było związane z uderzeniami Rosji na Ukrainę. W operacji brały udział samoloty wojskowe NATO, a także francuskie i holenderskie maszyny. To była niespokojna noc, przede wszystkim w Kijowie. Zginęły 4 osoby, a rannych jest około 14. Jedna z rakiet trafiła w blok. W mieście wybuchło kilka pożarów. Minister obrony i generałowie podsumowali pierwszy etap wdrażania programu SAFE. Tak mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: My to robimy po to, żeby nasze dzieci i wnuki nie musiały płacić swoją krwią za bezpieczeństwo Polski. Bo jak dzisiaj zainwestujemy w to bezpieczeństwo, to nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia będą po prostu bezpieczne. Bo nikt Polski nie zaatakuje. Zbrodnią by było, gdybyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali.
0: A szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła mówił, że musimy uzupełnić braki, które wynikają z 30 lat ograniczeń środków wydawanych na wojsko, a z drugiej strony konieczne jest także pozyskiwanie nowych zdolności. W serwisie o orderze Orła Białego Wołodymyra Załęskiego prezydent Karol Nawrocki chce odebrać najwyższe polskie odznaczenie prezydentowi Ukrainy po tym, gdy ten ogłosił, że jeden z ukraińskich oddziałów otrzyma nazwę bohaterów UPA. W TVP Info tak tę sprawę komentował Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
2: Czy mamy eskalować, czy deeskalować? Na pewno mamy prawo żądać od strony ukraińskiej, od prezydenta Zeleńskiego zmiany decyzji, bo ona jakby uderza w nasze najwyższe wartości, w naszą ocenę tej zbrodni, jaką była rzeź wołyńska. Ja mam absolutne przeświadczenie również i często bywając w Kijowie, że oni tego nie przerobili jeszcze, znaczy w tej lekcji. Być może wojna, żaden prezydent na poważnie tą sprawą się nie zajął.
0: To może być skuteczny gest, mówi z kolei Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ja myślę, że najważniejsze dla nas jest dotrzeć do społeczeństwa Ukrainy z prawdą historyczną, bo to jest, wydaje mi się, na Ukrainie największy problem, że oni taką jeszcze mentalnością postsowiecką cały czas swojemu społeczeństwu tłumaczą, że ta UPA była dobra i przedstawiają swoją alternatywną wersję historii. Nie chcą przyznać prawdy w tej sprawie i popełniają wielki błąd, bo mi się wydaje, że no nie ma takiej możliwości, żeby w świecie taka narracja przetrwała przez, nie wiem, wieki czy dziesięciolecia.
0: Jeśli kapituła Orła Białego przychyli się do stanowiska prezydenta, konieczne będzie złożenie kontrasygnaty przez premiera. Iran zawiesił rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi o otwarciu cieśniny Ormus. Teheran tym samym protestuje przeciwko izraelskim atakom na Hezbollah w Libanie. Amerykański prezydent Donald Trump próbuje doprowadzić do przywrócenia zawieszenia broni między Izraelem a wspieraną przez Iran organizacją, a zamknięty strategiczny szlak morski podtrzymuje obawy o przedłużający się kryzys energetyczny i dalszy wzrost cen ropy naftowej. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Do południa w zachodniej połowie Polski będzie pogodnie, we wschodniej pochmurno i deszczowo z lokalnymi burzami. W późniejszych godzinach w całym kraju chmury zaczną przeplatać się ze słońcem. W czasie burz silniej powieje, na ogół jednak wiatr będzie słaby i umiarkowany. Termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do około 23 stopni w centrum i nawet 27 stopni na zachodzie.

0: Cross Town Traffic. My już pokonaliśmy, dotarliśmy do studia. Mówię my, bo to ja, mówiąc ze słowa, Mateusz Andruszkiewicz i Mikołaj Tyczyński.
1: Dzień dobry Państwu. Tak, obyło się bez żadnych korków na warszawskich drogach.
0: Cudownie. Klaudisza wciąż nie ma, więc ponieważ sobie urlopuje, to my dzisiaj będziemy zasuwać we dwóch z Mikołajem do godziny 10.
1: Tak, damy przestrzeń Klaudiuszowi na to, żeby mógł odpocząć, wiesz.
0: Pospać sobie.
1: Tak, i wiesz, jak w momencie, w którym jedni odpoczywają, to inni muszą być na porannej zmianie.
0: No i padło na ciebie, jak się z tym czujesz?
1: Czuję się dobrze. 5 lat temu coś tam spróbowaliśmy. Dzisiaj jest okazja, że po 5 latach jesteśmy mądrzejsi, bardziej doświadczeni, szczególnie ja. I możemy dzisiaj Państwu przez nadchodzące 4 godziny umilić trochę życie.

0: Czyli niejako wielki powrót po latach.
1: Nie no, wielki powrót to bym nie przesadzał z takimi pompatycznymi określeniami, ale nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, gdyby nie ludzie, z którymi to robię, poza tobą Mateuszu, bo wydaje nas niezmiennie Jakub Jędras, realizuje nas Kajtek Strzelczyk, muzykę ułożył dla państwa Kuba Ferlin, telefony 224-280-280, to jest nasz numer, odbiera Wiktoria Wichrowska i jeszcze serwisy informacyjne robi Kasia Oklińska.
0: Tak jest i w tym składzie do godziny 10 będziemy tu razem z Państwem. O czym dzisiaj będziemy opowiadać? O kolekcjonowaniu różnych rzeczy na pewno. O jazzie sobie trochę porozmawiamy.
1: O jazzie, tak? Dobra, to ja się przygotuję na to. Będziemy rozmawiali o fenomenach popkulturalnych, o prawach osób LGBT. Dużo będzie tych tematów
0: przez książki się pojawia, 4 godziny. Tak. Przed 10 też. A teraz, o ile dobrze pamiętam, Brazylia?
1: Chyba tak.

0: Ja dobrze pamiętałem, że to z Brazylii muzyka. Z Rio konkretnie.
1: A wiesz, że w języku portugalskim w tej odmianie brazylijskiej nie mówi się Rio, tylko mówi się Rio, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tak to w ogóle powinno się. Ja też zresztą jak chodziłem na kurs języka portugalskiego na studiach, to usłyszałem, że mówię jak z francuskiego odpadu, bo mam takie twarde R, jak mają Francuzi.
0: Z francuskiego odpadu?
1: Tak, wiesz, bo na przykład...
0: Bo w języku
1: brazylijskim, bo Brazylijczycy mówią, że to jest język, tamto R jest nieme. A jako, że przez wiele lat uczyłem się języka francuskiego, to mam takie bardzo mocno akcentowalne to R. Tak jak masz na przykład oglądać, masz regarder i na przykład pies po portugalsku, brazylijsku to jest cachorro, a ja właśnie cachorro powinno się mówić, czy jakoś tak, a ja mówię, to słychać to R, tak jak w języku francuskim. Więc.
0: To widzisz, to tu się różnimy, bo ja się uczyłem przez lata języka niemieckiego, chociaż moja bardzo pilna nauka nie wykształciła we mnie poprawnej wymowy litery R, więc może jest szansa, że ucząc się portugalskiego nie miałbym takich naleciałości.
1: Słuchaj, na pewno jest to jakaś pewnego rodzaju przewaga na starcie. W tym konkretnym języku.
0: Bez wątpienia. 2 czerwca dzisiaj mamy, drodzy państwo. Dzień dziecka za nami, skończyło się. Dzisiaj już poważna, dorosła rzeczywistość. Mamy wtorek. Marianna obchodzi imieniny. Marzanna, Eugeniusz, Piotr, Maria i Mikołaj.
1: Ale nie ja. Ja mam 6 grudnia, tak jak wszyscy, tak jak większość Mikołajów, których znam. A to dlatego, że po prostu daty 6 grudnia jest najłatwiej zapamiętać.
0: No tak, oczywiście, że tak.
1: Wiesz, podejrzewam, że tak samo na przykład Sylwester nie obchodzi tylko imienin 31 grudnia, tylko po prostu każdy Sylwester raczej, większość Sylwestrów obchodzi wtedy, no bo najłatwiej zapamiętać, najzwyczajniej w świecie. Tak samo jak Adam i Ewa w Wigilię.
0: Jest to najbardziej ikoniczne, pełna zgoda. No dobra, mamy jeszcze Blandynę, mamy Floriannę, Marcelina, Erasma, Efrema i Sadoka też. Dzień pierwszej pomocy dla zwierząt dzikich i domowych, dzień macochy i dzień bez krawata. A to się właściwie dobrze składa, bo dzisiaj o macochach może nie zupełnie, ale o rodzinie będziemy rozmawiać po 8 z profesor Moniką Kresą. Ciąg dalszy naszej zeszłotygodniowej dyspoty, kiedy to przy okazji Dnia Matki rozmawialiśmy właśnie o etymologii określeń, słów różnych. Przez ojca, matkę, po teściów, cieściów i tak dalej, więc dzisiaj różne inne słowa, trochę, które często wypadły z użytku, po 8 też się pojawią.

0: Podobno 2 czerwca w 1897 roku Mark Twain w odpowiedzi na pogłoski o swojej śmierci opublikował na łamach New York Journal ikoniczne, legendarne sprostowanie. Wiadomości o mojej śmierci są przesadzone, co stało się słynnym powiedzeniem. Zatem ja śpieszę donieść, że informacje, jakoby hasło związane z aferą było naszą płytą tygodnia, przesadzone wcale nie są, ponieważ Madame Affair i post-funk będziemy Państwu grać codziennie. Znaczy, nie post-funk konkretną piosenkę, ale najnowszy album Madame Affair.
1: Wiesz, jako że zajmuję się soulem, funkiem, zastanawiam się, czym jest post-funk, ale teraz dzięki Madame Affair to chyba będę wiedział trochę więcej.
0: Myślę, że post-funk dla funku jest tym, czym post-punk dla pod-punku. Post-punku?
1: Nie, albo, albo postmodernizm, albo postmodernizm dla modernizmu. Ale powiedziałeś o Marku Twainie i według internetu bardzo źródła, które ciężko zweryfikować, tego samego dnia, czyli 2 czerwca 1897 roku, to jest ważne wydarzenie w naszym kontekście radiowym, bo podobno Guglielmo Marconi tego dnia uzyskał patent na radio.
0: No właśnie, czemu dzisiaj nie ma dnia radia? Znaczy, ja wiem, że jest innego dnia, ale mogłoby być drugie święto dzisiaj w kalendarzu.
1: Wiesz, bo świat jest nielogiczny. Bo świat jest nielogiczny w dużej mierze. Ale tego samego dnia, w 1297 roku, Wacław II został koronowany na króla Czech. Ten sam Wacław II, który w 1300 roku był koronowany na króla Polski. Tego dnia w roku 1900 założony został niemiecki klub FC Kaiserslautern. Słynny klub, a Tomasz Hajto bez problemu wymieni pewnie skład, słynny skład Kaiserslautern. Już nie pamiętam, z którego to był roku, ale przeciwko Bayernowi Monachium.
0: Czekaj, jest, ja to musisz mnie wprowadzić. Dlaczego
1: wiesz co, jest w internecie, na platformie X, dawnym Twitterze, ale też na Facebooku są takie żarty a propos legendarnego składu FC Kaiserslautern, który wygrał z Bayernem Monachium. Nie pamiętam, z którego to roku było. No. Chyba z końcówki lat 90. No i że właśnie ludzie są w stanie za jednym tchem wymienić tę jedenastkę. Ale na przykład też w 1953 roku, a mianowicie 2 czerwca tego roku, Elżbieta II została koronowana na królową Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Więc przy okazji tego można sobie przypomnieć serial The Crown, który jest dostępny jednej z największych platform streamingowych.
0: To dużo, czekaj, monarchicznych?
1: Monarchii. Wiesz, to jest Dzień Monarszy, myślę, że tak można powiedzieć.
0: O, Dzień Monarszy, właśnie.
1: Dzień Monarszych. Wiesz co, powiem ci, że ja na przykład chyba odpadłem na pierwszym serialu The Crown, na pierwszym sezonie The Crown, nie dlatego, że mi się ten serial nie podobał, tylko ja coś mam takiego, że na przykład tak jak filmy jestem w stanie pożerać jeden za drugim, to z serialami mam tak, że one mogą mi się podobać, ale potem na przykład będę miał jakiś taki cięższy tydzień i już zapomnę o tych serialach.
0: Że odkładasz je i one później leżą tak sobie na półce wstydu tylko.
1: Trochę jak z książkami, coś na takiej zasadzie, myślę.
0: To nie, to ja mam chyba tak. Chociaż ja rzadko oglądam seriale. Ale jeżeli się w coś wciągnę, to muszę zbinge-watchować całość, więc mój system dopaminowy nie pozwala mi na odkładanie tego na później. Ale faktycznie, jeżeli czegoś nie zrobię od razu, to może mam coś takiego trochę jak ty. No nie wiem, muszę sobie przypomnieć, kiedy ostatni serial oglądałem.
1: Słuchaj, ale mam nadzieję, że film Stowarzyszenie Umarłych Poetów nie jest na twojej półce do zobaczenia, dlatego że 2 czerwca 1989 roku ten jakże kultowy film miał swoją premierę w reżyserii Petera Weira.
0: Ale my Państwa dzisiaj wyposażyliśmy w informacje związane z tym, co 2 czerwca się wydarzyło. A jeszcze to ja dorzucę w ramach szerokiego spektrum tematów, że w 1973 roku w Amsterdamie otwarto Muzeum Vincenta van Gogha. Więc mieliśmy literaturę, film, sztukę,
1: piłkę nożną. No a w 2018 roku 2 czerwca Pedro Sanchez, obecny premier Hiszpanii, został wtedy premierem.
0: No, to też polityka, to jeszcze muzyki brakuje, ale tu widzę, że za chwilę nadrobimy zaległości.

0: 26 minut po szóstej. Postmodernizm od modernizmu, postpunk od punka różni się tym samym, czym post różni się od karnawału, uważa jeden z naszych słuchaczy. Wydaje mi się, że różnica może być nieco subtelniejsza. Bardzo niemniej dziękuję za wiadomość. Gdyby ktoś chciał jeszcze dopełnić to, co mówimy na antenie, to poprosimy. Nowy Świt Małpan, Nowy Świat Online. Pod tym adresem można.
1: Napisała też do nas pani Kasia. Dzień dobry. Krótko i zwięźle. Język portugalski jest piękny, a już z pewnością piękniejszy od niemieckiego. Zazdroszczę znajomości języka portugalskiego. Oj, pani Kasiu, z tym bym nie przesadzał. Mówiąc szczerze, ledwo zaliczyłem ten przedmiot na... Miałem wybitną niezdolność do tego języka, bo on mi się za bardzo mieszał z językiem włoskim i francuskim. Miałem taką technikę na zaliczeniach, że jak czegoś nie pamiętałem, to po prostu sportugalszczałem włoskie słowa. Bo one są bardzo często ze sobą zbieżne, bo na przykład po portugalsku, po włosku 8 to jest otto, a po portugalsku ojtu. I często mi na przykład jednej literki brakowało, albo źle akcent postawiony.
0: No ale strategia całkiem niezła. Myślę, że... No.
1: I pani Kasia jeszcze dodaje, mogłabym słuchać fado. Ten język jest moim zdaniem też taki miękki, przytulny, jak język polski, inne słowiańskie. Niemiecki jest quadratis practis gut.
0: Bardzo quadratis practis, potwierdzę.
1: Tylko, że to jest tak z językiem portugalskim, że jest ten wariant portugalski, który jest taki bardzo mocno szeleszczący i on jest taki twardszy. Jest ten brazylijski, który brzmi tak, jakby osoba mówiąca w tym języku miała cukierek w ustach, że to się tak rozpływa. I jakbyśmy posłuchali na przykład muzyki z jakby portugalskiej, z Lizbony czy z Porto, to będzie zupełnie inna muzyka niż z São Paulo czy z Rio. Tak.
0: No tak, natomiast nie będzie ani jednej, ani drugiej teraz. Chociaż tak sobie myślę, no ale nie wiem, zobaczymy, może Kubana Sferdin zaskoczy jeszcze czymś dzisiaj. Natomiast ja wspominałem wcześniej, że jeszcze tej muzyki nam trochę zabrakło. Muzyki w języku angielskim jednak mimo wszystko. I ja nie wiem, to jest jakaś świetna okoliczność dla fanów Rolling Stonesów, no bo wczoraj Ronnie Woods był, jeżeli chodzi o rocznicę, a dzisiaj mamy Charlie'ego Wattsa, który urodził się 2 czerwca w 1941 roku. Niestety w 2021 go pożegnaliśmy. No ale dzisiaj przy okazji rocznicy urodzin gramy Stonesów, co nam wybrał Kuba, Street Fighting Man.

0: Ale wiesz co, mam coś, co łączy Rolling Stonesów z Brazylią, o której też mieliśmy okazję porozmawiać. Otóż 18 lutego 2006 roku, czyli
1: w Brazylii.
0: Ponad 20 lat temu odbył się legendarny koncert Rolling Stonesów na plaży w Copacabanie.
1: Czy to jakaś taka rekordowa frekwencja?
0: Tak, tak, no wówczas to było jedno z największych wydarzeń. To był zresztą w ogóle darmowy koncert, na którym zebrało się ponad 1,5 miliona widzów.
1: Ładnie, tak bym się spodziewał. Rod Stewart ma chyba, czekaj, na Copacabanie? Nie,
0: też na Copacabanie, tak. Madonna chyba też, z tego co pamiętam, to był chyba rekordowy koncert.
1: Musisz uważać przy Kajtku, jak się wypowiada.
0: Madonna,
1: Kajtku. A propos jeszcze języków obcych, ty powiedziałeś, że z włoskiego sobie tłumaczyłeś na portugalski, w sensie próbowałeś przeinaczyć i w ten sposób strategicznie zbierałeś punkty. Mi się przypomniał mój znajomy ze szkoły, który z polskiego na niemiecki, jak nie wiedział, to przerabiał słowa, dodając N na końcu, więc przy nazwach różnych przedmiotów, warzyw i tak dalej. Różne ciekawe figury z tego wychodziły, ale z podobną skutecznością do twojej. Śmiem twierdzić, że może nawet trochę mniejszą. Porozmawiamy o zbieractwie. Oczywiście to tak w dużym cudzysłowie mówię.
0: To jest temat rzeka, tak na dobrą
1: kolekcjonerstwie,
0: sprawę.
1: Będzie o odrzutowcu słów kilka. To jest jedyny taki odrzutowiec w Polsce, mianowicie Anna Nowak. Trafiła na niego przez przypadek, szukała akcesoriów lotniczych do swojej kolekcji. Nie zastanawiała się długo o nietypowej kolekcjonerce z Piły i jej MiG-23. Opowie Klaudia Kowalczyk.
2: Jak w starych dobrych filmach. Tak, mamy już tu nawet zapach typowy dla tamtych czasów, mimo tego, że samolot jest 1969 roku. Nadal mamy ten klimat. Kolor taki zielony typowy, który w technologii radzieckiej był oceniony jako kolor, który najbardziej tutaj, że tak powiem, działa relaksująco na pilota i te wszystkie urządzenia, które widzimy, są bardzo widoczne na jego tle. Ściągamy odrzutowce, dlatego że one są związane z historią ogólnie polskiego lotnictwa, nie tylko pilskiego. Chociaż jeden z naszych samolotów stacjonował tutaj w latach 1982-86, natomiast dwa pozostałe mogły być tu gośćmi na tym lotnisku, natomiast stacjonowały jeden w pułku w Debrznie, a drugi w pułku w Redzikowie.
3: To powiem, że niecodzienna na pewno rzecz do kolekcjonowania, ale też z tymi samolotami wiążą się perypetie.
2: Zaczęliśmy od standardowego kolekcjonowania dużo mniejszych rzeczy. Książki, stroje pilotów, różne inne artefakty związane z lotnictwem tamtych czasów. Po prostu zbierając te wszystkie pamiątki, trafiliśmy na MiG-23 w wersji dwumiejscowej. Tak w skrócie okazało się, że to jest jedyny taki, który został na naszym kontynencie, dlatego jedyny taki polski, dodam, bo w innych krajach też one były. I po prostu decyzja była szybka, tak? Skoro stwierdziliśmy, że to jest jedyny taki, który jest i do odzyskania, to trzeba było szybko działać. Nie byliśmy do tego kompletnie przygotowani, bo kolekcjonując standardowe rzeczy mniejszych gabarytów, a tutaj trzeba było przetransportować jednak samolot 1200 km do Polski. Jeszcze jest to konstrukcja, która po demontażu skrzydeł przekracza te wartości standardowego transportu. Musieliśmy troszeczkę bardziej zastanowić się, jak to zrobić, żeby jeszcze zmieścić się w kosztach, bo przetransportować w tych czasach można wszystko, tylko wiadomo, zawsze rozbija się to o koszty.
3: To był dodatek do hełmu, tak?
2: Tak, kupiłam hełm razem z wysokościowym ubiorem kompensacyjnym. No i zawsze lubię wiedzieć, skąd są dane rzeczy, czy ktoś to ma jako pamiątki rodzinne, czy po prostu, nie wiem, kupił na Plim Targu. No i chłopak, który sprzedawał ten zestaw, powiedział, że wyciągnął to od mamy z samolotu. No i w tym momencie tak zapaliła mi się czerwona lampka. Mówię, ale jak z samolotu? No przecież nie takiego współczesnego, prawda? No i wtedy powiedział, że mama w latach 90. nabyła taki samolot w Polsce, wywiozła go do Niemiec, tam gdzie miała po prostu swoją firmę, ponieważ w latach 2000 była taka tendencja, że jak rozwiązywali u nas spółki w Polsce, generalnie przychodzili z radzieckiej technologii na tą zachodnią, to po prostu te samoloty lądowały albo na wszelkiego rodzaju poligonach, w muzeach, lub też niektórzy kupowali sobie prywatnie, do dzisiaj można zobaczyć gdzieś na stacjach benzynowych właśnie tego typu samoloty, albo w dużej mierze one wyjeżdżały za granicę, dlatego że Zachód był bardzo zafascynowany w tamtych czasach technologią radziecką i po prostu posiadanie takiego sprzętu no, było dla nich swego rodzaju wcześniej niedostępne, a już w latach 2000 mogli swobodnie sobie za naprawdę śmieszne pieniądze kupić i postawić właśnie czy przy posesji, czy przy firmach. Czas mija, pokolenia się zmieniają, teraz pokolenie to kolejne na Zachodzie, no nie docenia już tej technologii, dla nich to są po prostu przysłowiowe złomki, więc się tego pozbywają. Tak też było w tym przypadku, pani, która po prostu kupiła wtedy ten samolot, po prostu sprzedawała rancho, na którym on stał, no i był dla niej balastem. My akurat trafiliśmy przez przypadek, właśnie przez ten hełm, który został najpierw wystawiony na aukcję, trafiliśmy właśnie do niej, dlatego że gdyby ten samolot trafił na taką aukcję typowo lotniczą, międzynarodową, no raz, że nie kupilibyśmy go za takie pieniądze, a dwa, no nie kupilibyśmy go prawdopodobnie wcale, ponieważ zainteresowanie tymi modelami, znowu tak patrząc ogólnoświatowe, jest naprawdę bardzo duże. Takich samolotów właśnie tych dwumiejscowych MiG-23 w Stanach Zjednoczonych jest 5 naszych polskich, z których jeden teraz jest przywracany do stanu lotnego. Tam jest zupełnie inny rynek kolekcjonerski, zupełnie inne pieniądze. U nas możemy mówić tak na dobrą sprawę o stojących pomnikach, ale mimo tego, że one tutaj stoją i tak na dobrą sprawę ktoś mówi, może stoją, no i co robią? No na przykład jeden z naszych samolotów ostatnio był aktorem w filmie. W takim filmie, który będzie miał ogólnoświatową premierę. Natomiast pozostałe samoloty są udostępniane turystom, młodzieży, no wszystkim, których interesuje lotnictwo tamtych czasów. Przychodzą, otwieramy im kabiny, mogą sobie zobaczyć, jak to wygląda w środku, jak musiał być przygotowany pilot w tamtych czasach do lotu, jak wyglądał sam pulpit, gdzie teraz wszyscy przyzwyczajeni są do wszechobecnej elektroniki, natomiast tam niestety trzeba było no, mieć zupełnie inaczej rozłożoną percepcję. Więc jest to takie ciekawe doświadczenie, ponieważ ci sami ludzie, którzy jadą później do muzeów, na przykład w Dęblinie, w Krakowie, mogą oczywiście wejść do udostępnianych sprzętów, ale nie wszystkich. A tutaj po prostu podczas naszych prac oni przychodzą, korzystają, przyjeżdżają fotografowie na sesję, więc mimo tego, że te samoloty są na tą chwilę pomnikami, one cały czas żyją.
1: A opowieść przygotowała Klaudia Kowalczyk. Bardzo jej za to dziękujemy. Jeżeli chodzi o kolekcjonerstwo, to czy w ogóle słowo, tak jak ten temat został zapowiedziany, kolekcjonerstwo z samolotów MiG-23, no brzmi dosyć egzotycznie, przyznasz.
0: To prawda, jest to niecodzienne hobby, czy jest to niecodzienny kierunek, w którym podąża nasza kolekcja. Wiesz, ja mam na przykład bardzo wielu znajomych, jest jako osoba towarzyska, no i na przykład moi przyjaciele, nie wiem, zbierają puszki po napojach gazowanych, które kupują sobie za granicą. Czyli na przykład lecą do Japonii, kupują sobie tam napoje gazowane, słodkie i przywożą puszki do Polski i sobie to trzymają na półeczce. Mam taką przyjaciółkę, ale zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam Ale, która no, ma bardzo dziwną kolekcję, o której powiem ci na tak zwanym poza anteniu, bo
1: teraz słuchacze się nie dowiedzą.
0: No nie, bo nie będę demoralizować młodzieży. Prywatę. Tak, okay. Tak.
1: Dobrze, to nie mów.
0: Więc ludzie naprawdę różne rzeczy kolekcjonują i dla mnie to jest zawsze zadziwiające. I właśnie tutaj nagle pojawia się taka osoba jak bohaterka materiału Klaudii, która nagle kolekcjonuje samoloty, migi.
1: No tak, zupełnie to odbiega. Ja się zastanawiam, czy odlatuję w tym przypadku. Zastanawiam się, czy przy dziełach kultury można mówić o kolekcjonowaniu. Chyba tak, no bo masz kolekcję, nie wiem, płyt winylowych na przykład, czy płyt w ogóle, czy książek. Chociaż to jest akurat na tyle powszechne, że każdy to robi, ale jeżeli chodzi o kolekcjonowanie, to chyba z tym mi jakoś tak najbardziej po drodze nie miałem jakichś takich faz związanych z artefaktami różnymi. Innymi.
0: Nie kolekcjonowałeś Pokemonów na przykład, jak byłeś
1: młody?
0: A nie,
1: no to tak, ale to takie infantylne trochę.
0: No ale nie, no to wiesz, no Mati, to jest kolekcja. No,
1: jest część tożsamości.
0: Jest część tożsamości, wiesz, no myślę, że nie można tego deprecjonować. No jakby każdy z nas ma różne etapy, przechodzi różne etapy w życiu. No i jesteś na etapie dziecka. Ja kolekcjonowałem karty piłkarskie.
1: Właśnie miałem powiedzieć
0: miałem tym, praktycznie tak. Cały album Euro 2012. Pamiętam, no, człowiek miał 10 lat, kolekcjonował te karty, w dodatku jeszcze euro w Polsce. To miało taki wyjątkowy smak i potem się wymienialiśmy w szkole z chłopakami tymi kartami, które ktoś miał na przykład w duplikacie, a komuś ich brakowało. To były piękne czasy, piękna socjalizacja wtórna.
1: To z takich kolekcji związanych ze sportem. Ja wiem, że ty w to nie uwierzysz, ale kiedyś zbierałem takie płyty, były, nie pamiętam, czy to było jakieś Bravo Sport, czy Giga Sport, czy która to była z gazet, ale były zamieszczane płyty z historią futbolu, rozłożoną na kolejne części. I faktycznie całkiem, nie wiem, czy kompletną, ale wieloczęściową kolekcję udało mi się
0: zbierać. Jezu, Mati, znamy się 6 lat, a ty mnie zaskakujesz codziennie.
1: Człowieku, ja miałem bardzo bogatą historię piłkarską, bogatą, choć krótką, ale o tym może innym razem. W 1980 roku, 2 czerwca, urodził się Fabrizio Moretti, perkusista The Strokes, więc gramy The Strokes.

0: Widzisz, nie spytaliśmy z tego wszystkiego słuchaczy o to, co państwo kolekcjonują, zbierają z rzeczy typowych i nietypowych też. Proszę nam powiedzieć.
1: No właśnie, na przykład ile mają państwo książek na tak zwany, na liście do tak zwanego przeczytania.
0: Trudno jest to są,
1: to jest rodzaj kolekcji, który tylko się wydłuża.
0: Tak, wyjątkowa kolekcja. 224-280-280 można nam powiedzieć, można nam napisać. Zachęcamy do tego. Nie tylko o książkach. Zresztą dzisiaj na temat książek będziemy po 9.30 o rynku wydawniczym rozmawiać, ale to jeszcze trochę czasu do tego zostało. Za nami The Strokes i miałem dylemat. Fabrizio Moretti, no bo to on jest...
1: Z języka włoskiego, taka tam...
0: On jest Brazylijczykiem.
1: Włoska w Brazylii jest dosyć spora. Większość na przykład piłkarzy brazylijskich ma na przykład podwójne paszporty i mają też włoskie paszporty.
0: Więc Fabrizio czy Fabrizio? Fabrizio chyba.
1: Ja bym powiedział Fabrizio.
0: To intuicyjnie dobrze powiedziałem. Do wątku włoskiego zaraz jeszcze wrócimy, natomiast jeżeli chodzi o rocznice muzyczne, to jeszcze 86 rok nam się kłania i dzień, ten wielki dzień, kiedy ukazał się album My Kind of Magic.

0: Wiesz co, Mati, przypomniałem sobie, że na przykład mam jeszcze kolekcję biletów na koncerty, takich ważnych dla mnie.
1: Tak, to ja też to zbieram, faktycznie.
0: Mam na przykład bilet na koncerty Rolling Stonesów w Warszawie i Sztokholmu, mam bilet na Iggy'ego Popa zachowany z Budapesztu. I przypomniałem sobie o tych biletach a propos maila od pana Jacka, który napisał, że w młodości, czyli przełom lat 80. i 90. zbierał tekturowe bilety kolejowe i miał pół ściany w pokoju nimi wyklejone. Potem weszły papierowe i to już nie było to samo.
1: No nie, tekturowe to jest zupełnie inny artefakt. Ja nie mam biletów chyba koncertowych, tak mi się, znaczy może jakieś pojedyncze, ale na pewno różne takie plakietki, opaski,
0: no właśnie,
1: z ważnych festiwali,
0: masz?
1: Akredytacje, tak, to wszystkie te takie dowody dziennikarskiej aktywności swego czasu zbierałem, więc to było dla mnie ważne.
0: Bo to będzie fajne za 20 lat sobie po prostu pokazać, czy jakby wyciągnąć gdzieś z jakiejś szafki, czy z jakiegoś takiego pudełeczka, pokazać to sobie albo komuś ważnemu dla nas. Patrz, to jest pierwszy festiwal, na którym poszedłem jako dziennikarz.
1: Tak jest. No tak, mam specjalne pudełeczko z tymi rzeczami. A państwo co mają w swoich specjalnych pudełeczkach? Proszę nam o tym mówić. 224-280-280. Bass Drum of Death. Zagramy jeszcze na chwilę, wrócimy w tej godzinie.

0: Siódma będzie za 5 minut, a co będzie po siódmej? Wybierzemy się do Łodzi. Jako się rzekło na początku spotkania, trochę o jazzie dzisiaj, bo my posłuchamy to.
1: No tak, tak, tak.
0: Rozmówca poopowiada.
1: Ale państwu nie zdradzimy. Ale też przede wszystkim będziemy mieli gościa. Będzie nim Anton Ambroziak z OKO.press i będziemy, szanowni państwo, ja będę rozmawiał z Antonem a propos ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Co z projektem tej ustawy po zapowiedzianym już wecie prezydenta Karola Nawrockiego?
0: Więcej po pełnej godzinie. We'll be right back.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Cztery osoby zginęły w ataku Rosji na Kijów, rannych jest ponad 50 osób. Jedna z rakiet wystrzelonych w kierunku ukraińskiej stolicy trafiła w blok mieszkalny. Jak podają służby ratunkowe, pod gruzami mogą być ludzie. Szczątki dronów spadły na budynki użyteczności publicznej, między innymi na przedszkole i stację benzynową. W związku z atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operowało polskie i sojusznicze lotnictwo. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie odnotowało naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zajmie się wnioskiem o zawieszenie prawnika aresztowanego w związku z fałszywymi alarmami. 48-letni mecenas wysyłał pisma o rzekomych planowanych zamachach na najważniejsze osoby w państwie, m.in. prezydenta czy ministra spraw zagranicznych.
1: Działał samodzielnie, wykorzystywał swoją wiedzę, no bo będąc prawnikiem miał ogromną wiedzę, doświadczenie, wiedział jak poruszać się w procedurach, wiedział jak skutecznie podszywać się pod różnego rodzaju osoby. Mogę na pewno potwierdzić, że podszywał się pod osoby publiczne, pod funkcjonariuszy i również pod jednego z ministrów. Tak, potwierdzam to, natomiast nie chciałabym tutaj mówić o szczegółach.
0: Mówiła w TVN24 rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Sąd zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie. Kolejne zmiany w Krakowie. Premier Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To pokłosie referendum, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta. Komisarzem Krakowa został Stanisław Kracik, a komisarzem partii w regionie wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. W ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum powinny być przeprowadzone przedterminowe wybory.
2: W tą dyskusję, jaki to będzie kandydat bądź kandydatka, wciągnąć nie dam. Dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że z bardzo dużym autorytetem, z dobrym doświadczeniem, osoba, która naprawdę potrafi łączyć ludzi i doskonale zna Małopolskę i też Kraków, pani marszałek Dorota Niedziela, ma teraz to wszystko pozbierać, poskładać.
0: Komentował w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka. Włosi obchodzą najważniejsze święto państwowe, Dzień Republiki. W całym kraju są zaplanowane uroczystości, parady wojskowe i pokazy lotnicze. Największe obchody będą w Rzymie. Święto upamiętnia referendum sprzed 80 lat, po którym Włochy przestały być monarchią. Jak podkreślają sami Włosi, to dzień symboliczny nie tylko politycznie, ale też społecznie.
3: To jest świętowanie dnia, kiedy wszystko się zmieniło, bo od monarchii to przeszliśmy do republiki i to jest właśnie ta rocznica referendum, które zostało zrobione w 1946 roku i gdzie po raz pierwszy kobiety miały prawo do głosu. Więc według mnie to jest jedna z tych właśnie rzeczy, które musimy tutaj podkreślić. I 54% Włochów zdecydowało, że jednak republika.
0: Tak o włoskim święcie narodowym mówił na naszej antenie Nicola Palladini, a dla wielu mieszkańców Italii Dzień Republiki to także okazja do spędzenia czasu z rodziną i rozpoczęcia długiego czerwcowego weekendu. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Więcej słońca będzie dzisiaj na zachodzie, gdzie zapowiadane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie i w centrum okresami wzrośnie do dużego i tam pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie także burze lokalnie z gradem. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w czasie burzy z silniejszymi porywami do około 60 km na godzinę. Najcieplej we wtorek zapowiada się na zachodzie do 27 stopni, nieco chłodniej, ale też ciepło będzie w centrum 23 stopnie, a najchłodniej u podnóża Karpat 19 stopni.

0: Beastie Boys rozpoczynają drugą godzinę naszego spotkania.
1: Ale to jest wejście.
0: No jest wejście na 100% to jest wejście. Miałeś swojego ulubionego członka Beastie Boys, Adam Jok, Mike D, Adrock, Mixmaster Mike. Czy kochasz ich miłością pełną, nie rozgraniczając?
1: Chyba najbardziej Mike'a D, tak. Okay. Ale powiem ci, że bo usłyszeliśmy na początku kompozycję Share Shot z albumu Ill Communication. Ale ja chyba najbardziej lubię Paul's Boutique. To jest moja ulubiona płyta Beastie Boysów. Okay.
0: Ja mam duży sentyment, choć to nie jest najlepsza płyta do ich debiutanckiego albumu, tego z samolotem, że tak wrócę do wątku
1: MiG-23,
0: License to Ill, tak zawsze mi wylatuje ta nazwa. I wiem, że dużo ludzi nie lubi tej płyty, ale ja tak długo ją katowałem, że bardzo ją polubiłem, Hello Nasty.
1: No ale tam wiesz, też masz Fight For Your Right, kultowe, No Sleep Till Brooklyn, w ogóle Beastie Boysi, to szanowni państwo, jest dokument też na jednej z platform streamingowych dostępny na temat Beastie Boysów, też może na weekend długi czerwcowy, warto sobie zapodać. Tak.
0: Tak, chociaż ta pierwsza płyta Beastie Boys była akurat dosyć, czy to poprawna odmiana, mizoginistyczna?
1: Mizoginistyczna chyba, tak.
0: Za chwilę sprawdzę, żeby nie było wstydu przed panią profesor.
1: Wiesz, dzisiaj często się mówi, że to pierwsze wrażenie jest, czy to jak z egzaminem, że pierwsza odpowiedź, która przyjdzie ci na myśl, zazwyczaj jest tą dobrą. Im dłużej o tym myślisz, tym okazuje się, że kombinując i zmieniając tę odpowiedź, no wybierasz tę złą.
0: No tak. Zmierzałem do tego, że z tego powodu trochę niełatwo się słucha tej pierwszej płyty Beastie Boys, ale z drugiej strony są to wszystkie klasyki, o których mówiłeś, więc tak. A oprócz tego jest też wielka księga Beastie Boys, która jakiś czas temu wyszła w polskim wydaniu, więc to kolejny artefakt do kolekcjonowania swoich ulubionych jakichś takich atrybutów zespołów. To myślę, że wiele osób mogłoby chcieć mieć na swojej półce. Tak, druga godzina z Mikołajem rozpoczynamy. Jest 9 minut po 7.

0: wydaniu fizycznym, nie e-booki.
1: Wydaniu fizycznym, tak. Wiesz co, powiem ci, że jeżeli chodzi o książki, takie tak zwane do czytania dla przyjemności, to tylko w papierze. Ale na przykład nauczyłem się czytać literaturę naukową na komputerze. Bo jak jest bardzo dużo tego, jak ja mam na studiach dużo do czytania tych wszystkich książek, no to jakbym miał to nosić w plecaku, to by mi kręgosłup siadł.
0: A kiedyś to, no właśnie, ale a propos kącika wstydu związanego z książkami przez ciebie zamówionymi, które mam nadzieję, że uda się przeczytać i się znajdzie czas, mamy małą korektę od słuchaczy.
2: Miałam kiedyś przyjemność być w księgarni, w której powiedziano mi, że nazywanie tego kubką wstydu jest jakby no takie deprymujące i że właściwie to powinno być nazwane piwniczką z winem, bo tak jak piwniczka z winem, to jakby ma te wszystkie butelki w środku, których nie wypijemy na raz i nie są jakby na każdy dzień, ale jak akurat mamy ochotę na tą konkretną książkę, to po prostu otwieramy sobie tą biblioteczkę pełną nieprzeczytanych książek i ją czytamy. I oczywiście kupiłam tą książkę, dalej leży w mojej biblioteczce nieprzeczytanych książek, ale myślę, że to może nasze użyte sumienia troszkę uśpi.

0: ramach rozmowy o książkach podrzucę jeszcze statystyki, o których po 9.30 będziemy mówić więcej. Mianowicie od kilku lat w Polsce ukazuje się średnio, no, gdybyś miał strzelać, ile nowych tytułów rocznie?
1: W Polsce czy na świecie?
0: W Polsce.
1: 1000.
0: Nie, co ty, więcej.
1: Więcej?
0: Dużo więcej.
1: Podejrzewam, że połowę tego pisze Remigiusz Mróz. Przepraszam.
0: Chwała mu za to. 30 tysięcy nowych tytułów rocznie.
1: 30 tysięcy nowych. Czyli sugerujesz, że naprawdę to powiedzenie, które brzmi tak, że więcej ludzi pisze książki niż je czyta, jest aktualne.
0: No właśnie, będziemy to trochę weryfikować po 9.30, czy rzeczywiście jest tak, że te statystyki coś tam mówią o czytelnikach, czy tylko o... No właśnie, o potencjale pisarskim, który mamy w Polsce. Wartość sprzedaży detalicznej książek sięga około 4,5 miliarda złotych. To tak podrzucam jako ciekawostkę i zajawkę tego, że po 9.30 trochę więcej o tym porozmawiamy. Natomiast nasza najbliższa rozmowa, ona dotyczyła będzie tematu społeczno-politycznego. Prowadził ją będzie Mikołaj.
1: Tak, a zanim... debiutuję w tej roli dzisiaj.
0: Tak jest. A zanim przejdziemy do tej rozmowy, to jeszcze obiecana wyprawa do Łodzi, którą nam zafunduje Robert Kawka o Geyer Music Factory, czyli łódzkim festiwalu, który rusza już za miesiąc. Za chwilę Państwu trochę więcej o tym powiemy.

0: 18 po 7, Only Love i Pasalio gościnnie, a gospodarzami tego utworu byli Ezra Collective.
1: Bardzo fajnie bujająca nowość. Tak. Ja byłem w zeszłym roku na Ofie na koncercie Pasalio i to był naprawdę fajny koncert.
0: Tak, też tam byłem. Czy my staliśmy obok siebie?
1: Nie, byłem z moją koleżanką Cornelią, z którą pojechałem na ten festiwal.
0: Nie stałem z wami, ale byliśmy obok
1: ale
0: na
1: Fontaine's
0: DC.
1: Ale ona się świetnie bawiła, ja tylko patrzyłem, jak ona... Tak, byliśmy razem na Fontaine's DC, a Cornelia generalnie bardzo wczuła się w tę muzykę i wyrzuciła z siebie całą energię tańcząc.
0: Fajnie, pozdrawiam Cornelię w takim razie. Podobnie rezonowałem z Pasalio.
1: Myślę, że w Łodzi też będzie bardzo dużo energii, dlatego że na początku lipca właśnie tam startuje popularny muzyczny festiwal Gajer, Music Factory. Koncerty odbywają się w piątkowe letnie wieczory na dziedzińcu jednej z najstarszych i najwspanialszych łódzkich fabryk, zwanej Białą Fabryką. Organizatorem wydarzenia jest jak co roku Tomasz Gołębiewski, a z którym rozmawiał Robert Kawka.
2: Od czego to się zaczęło, pamiętasz?
3: Tak, w 2009 roku Fundacja ulicy Piotrkowskiej nadawała takie nagrody za wnętrze roku. I wnętrzem roku była wtedy Biała Fabryka, wejście na dziedziniec był zupełnie z innej strony. I kiedy wszedłem na ten dziedziniec, to stwierdziłem, że to jest miejsce do robienia koncertów. Zaczynaliśmy od 100 krzeseł, które stawialiśmy w 2009 roku. Dzisiaj jest to 600 miejsc siedzących plus miejsca stojące.
2: Kto się przewinął przez scenę przez te lata?
3: Mnie oczywiście najbliżej było do sztuki jazzowej, więc jeśli chodzi o jazzmenów, to cały garnitur polski jazzmenów, może oprócz Leszka Możdżera, to chyba wszyscy byli. Oczywiście Piosenka, Ania Jopek, Dorota Miśkiewicz, Krzysiek Herdzin, pan Karolak, no niesamowicie wspaniałe wspomnienie. Wiecie państwo, że pan Karolak sypiał za dnia, jeździł po nocy, po koncercie jechał do następnej miejscowości. Trzeba było dobę hotelową przestawiać, bo przyjeżdżał o 4 rano, wychodził z hotelu o 4 po południu prosto na próbę. Wtedy mieszkał u nas w hoteliku na samym dziedzińcu. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy po prostu o godzinie 4 go budził, a on mówi, czy pan jest organizatorem? Ja mówię, tak, kocham pana, jeszcze nigdy prawie na scenie nie mieszkałem. To było wspaniałe. No wielu, Michał Urbaniak, urodziny Garego Gatmana, 70. Pacesa, Stewarta, Trębacza od Markusa Millera, też 70. urodziny. Co roku mamy inny temat, taki cykl ma zawsze myśl przewodnią. To same kobiety, sami faceci. Gorączka piątkowej nocy, czyli takie numery do tańca. Ludzie tańczyli na dziedzińcu, mimo tego, że oczywiście bruk jest z radziecki, strasznie labutów. Ale mamy obok dziedzińca brukowanego w Białej Fabryce też dziedziniec żeliwny, więc można było tam przenieść. Głośniki stawiałem specjalnie na drugi dziedziniec, żeby ludzie mogli tańczyć. No, wiele to było przeżyć i na samym początku był to tak mały festiwal, że można go było w ramach deszczu i problemów z pogodą przenosić do środka. No teraz jest to już absolutnie niemożliwe. Wielka scena, audytorium się tworzył pod gołym niebem.
2: Teraz zauważyłem, że dużo koncertów jest tribute to. Jak gdybyście się skupiali na oddaniu hołdu dawnej muzyce.
3: Tak, zdecydowanie w zeszłym roku postanowiłem zrobić tribute to i zauważyłem to, co oczywiście stare powiedzenie polskie mówi. Ludzie lubią słuchać tego, co znają. I postanowiłem, że przedłużę ten cykl o jeszcze jeden rok. Zrobiłem tribute to tu. Jak wiadomo, ja staram się korzystać z ludzi, których znam artystycznie, których jakby cenię profesjonalnie i w ten sposób po prostu dobrałem program. Zaczynamy 3 lipca od premiery. Phil Collins to Leszek Kołodziejski, z którym ja współpracuję z orkiestrą Gromana od lat, jeśli chodzi o aranżę. Miał taki myśl, kiedy spotkałem go na ulicy, mówię, Leszku, tribute to. A on od razu mówi Phil Collins. I został temat. Po miesiącu mówi, słuchaj, mam wokalistę. Okazało się, że jego przyjaciel, Radek Boleski, jest niezwykłym fanem Phila Collinsa i Genesis i zna dokładnie wszystkie teksty na pamięć, więc po prostu strzał był w dziesiątkę. To będzie super przedstawienie, dlatego że dwie perkusje na estradzie. Przy jednej Radek jako cudzysłowy Phil Collins, a obok drugi perkusista grający też wszystkie inne rzeczy. Kolejny piątek, 10 lipca, arcyciekawe spotkanie z muzyką i tekstami Agnieszki Osieckiej. Usłyszymy no nie w tradycyjny sposób, tylko zagrany na instrumentach etnicznych. Będzie to orientalne spotkanie. Zespół się nazywa Sentido. Grają muzycy, którzy są zebrani przez Piotra Kopieca, akordeonistę, którzy no chyba mieszkają już w Polsce, a grają na instrumentach z innego świata, typu darbuka, rig, daf, bendir. To spotkanie będzie na pewno przeciekawe dla widzów i słuchaczy. Potem gramy 17, też troszeczkę taki spreparowany dla naszych potrzeb program, a mianowicie Fever Night, czyli gorączka sobotniej nocy. Pani Dorota Kołodziej, aktorka z Wrocławia, absolutnie charyzmatyczna dziewczyna, zagra ze swoim zespołem piosenki i przeboje Bee Geesów, Tiny Turner, Abby. 31 lipca zagra, no oczywiście wspomnienie mojej młodości, mój ukochany zespół Republika i Grzegorz Ciechowski. Zagrają ten program koledzy z Krakowa, Latające Talerze, specjalizujący się w coverach tego zespołu. Spotykamy się w sierpniu, potem 7 sierpnia. Żaneta Lubera zebrała ekipę, która zagra i zaśpiewa piosenki z filmów Quentina Tarantino. I kończymy festiwal zespołem Bartka Grzanka, bluesmana, świetnego gitarzysty, który od paru lat gra program z muzyką Erika Claptona. Eric Clapton dopiero co był w Krakowie przy pełnej sali, więc myślę, że to też będzie fajne spotkanie z jego muzyką i z bluesem, prawdziwym bluesem.
0: Nie przypomnijmy, pierwszy koncert Geier Music Factory już 3 lipca w piątek. Radzimy się pośpieszyć z kupnem biletów na ten i na pozostałe wydarzenia, bo podobno już się kończą.
1: Ale wiemy, jakie to będą tributy, bo tak jak tutaj organizator powiedział, tribut tu, to myślałem, że chodzi o album Milesa Davisa, tak, na którym pojawił się Michał Urbaniak, gdzie na basie grał m.in. Marcus Miller. Zresztą znakomita płyta, jedna z moich ulubionych, jeżeli chodzi o dyskografię Milesa. Ale a propos też tego zbieractwa, o którym też mówiliśmy w pierwszej godzinie, to pojawił się mail od pani Hanny. Dzień dobry, kolekcjonuję torebki z cukrem, które dają w knajpach do kawy. Mam już całe akwarium i czasem mi się to przydaje. Jak nie mogę sobie przypomnieć miejsca, w którym byłam, a pamiętam, że mieli tam firmowe cukierki, to zaglądam do kolekcji. To prawie jak w piosence Zbigniewa Wodeckiego. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, tak pod jest. Ten balkon pełen pnących róż.
0: Tak, trochę w nawiązaniu do tego, o czym opowiadał rozmówca Roberta Kawki, że znamy te piosenki, które lubimy i tribut tytuł. I wracania do zła.
1: Słuchaj, ale ty też nie masz czasami tak, okej, no my się zajmujemy muzyką, zajmujemy się też nową muzyką, ale czasami nie masz tak, że jak masz do wyboru jakąś płytę, którą uwielbiasz od lat, albo nowość, to czasami nie chcesz bardziej posłuchać tego starego albumu,
0: no,
1: który tak kochasz.
0: No stopka, tu je te same albumy, oczywiście, że tak.
1: Ja na przykład wracając z Wadowic w sobotę, odpaliłem sobie po długiej przerwie What's Going On Marvina Gaye'a i się mnie trzyma ta płyta. Trzyma się mnie już któryś dzień z rzędu.
0: Dobrze, bo to świetny album, niech nie puszcza. A propos zbieractwa, my się powoli zbieramy do pierwszej rozmowy.

0: Zmieniają się prowadzący, ale schemat audycji się nie zmienia. Jest 7:30, co oznacza, że za chwilę przejdziemy do rozmowy. Jak to we wtorki bywa, podział mamy taki, że jedną prowadzę ja, to po 9:30, a pierwszą prowadzi Mikołaj.
1: Tak jest, a ja przy okazji tego, że po raz pierwszy od bardzo dawna i być może po raz ostatni mam okazję poprowadzić, współprowadzić poranek, więc nie mogłem sobie odmówić przyjemności zrobienia rozmowy. Dzisiaj będzie społeczno-politycznie na temat taki, który mam wrażenie, że przez weekend i wydarzenia związane z potencjalnym odebraniem Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełeńskiemu troszkę przepadł. A naszym gościem jest Anton Ambroziak z OKO.press. Dzień dobry, Anton.
2: Dzień dobry.
1: Cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie o porze, która dla wielu ludzi jest nieludzka, a będziemy rozmawiali o tym, co z ustawą o statusie osoby najbliższej. Otóż w piątek na sali plenarnej Sejmu marszałek Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że piekło zamarzło, ale tak chciałem powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju pyrrusowe zwycięstwo rządu Donalda Tuska, jednak chyba o zwycięstwie ciężko mówić, dlatego że w środę w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego, szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker na briefingu prasowym ogłosił, że prezydent Nawrocki taki projekt ustawy zawetuje. Anton, z twojej perspektywy, co oznacza to potencjalne weto?
2: No, to może zacznijmy jeszcze trochę od początku, to znaczy marszałek Włodzimierz Czarzasty mówiący o tym, że piekło zamarzło i Sejmowi w końcu udało się przyjąć jakiś rodzaj regulacji dla par jednopłciowych, co było niemożliwe przez ostatnie 22 lata, kiedy nad podobnymi projektami procedowano, zapomniał dodać, że ta kadencja zaczęła się od dużo bardziej ambitnego projektu, to znaczy był pomysł na to, żeby rząd przedstawił projekt ustawy o związkach partnerskich i to taki ambitny w pierwszej wersji, zanim konserwatyści w rządzie, czyli PSL, powiedzieli, że w życiu na coś takiego się nie zgodzą. Był to projekt ustawy, który w zasadzie zrównywałby w pewnym sensie związki partnerskie z małżeństwami, tylko inaczej by je nazywał, bo w tym projekcie było nawet przysposobienie dzieci przez pary tej samej płci. W toku tej kadencji ten projekt został okrojony do czegoś, co nie tworzy oddzielnej instytucji, tylko wprowadza do polskiego porządku taką bardzo rozszerzoną umowę cywilnoprawną, którą dwie osoby, które tworzą więzi rodzinne, mogłyby zawrzeć i w ten sposób państwo otoczyłoby je jakąś większą ochroną, czyli coś, na co dzisiaj nie mogą liczyć, więc to tak tytułem wstępu. Natomiast to potencjalne weto, znaczy potencjalne, w zasadzie prawie, powiedzmy, nigdy nie można być stuprocentowo pewnym, ale 99% będziemy mieć weto prezydenta Karola Nawrockiego i ono będzie oznaczało, że ta ustawa, nad którą tak długo debatowano, tak długo pracowano, która była w konsultacjach, która była przedmiotem też sporów koalicyjnych, ona po prostu wyląduje w koszu, co oznacza, że dla par jednopłciowych nic się w tym kraju przynajmniej tą drogą nie zmieni. I są dwie opcje. Albo po prostu ten pomysł zostanie zakopany do kolejnej kadencji, albo prezydent przedstawi własny pomysł na ustawę o statusie osoby bliskiej. Będzie to pomysł, który rażąco odbiega od tego, co zaproponował rząd. Bo rząd zaproponował, żeby uregulować sytuację osób, które pozostają we wspólnym pożyciu i przyznać im jak najszerszy katalog praw, taki, który wypełnia znamiona regulacji europejskich, czyli żeby pary jednopłciowe mieszkające w Polsce miały plus minus te same regulacje podstawowe, które mają pary jednopłciowe mieszkające za granicą. Natomiast Karol Nawrocki chciałby uregulować bardzo podstawowe rzeczy, takie jak dostęp do informacji medycznej, możliwość odwiedzania się w placówkach medycznych, regulacje dotyczące wspólnego pochówku i żeby też ta jego ustawa dotyczyła wszystkich osób, jakby współpracownicy prezydenta oraz też PiS, który wspiera te propozycje, mówili wprost, że miałoby to dotyczyć na przykład wnuczki i babci, albo dwójki sąsiadów, albo jak z kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, młodego kombatanta z młodym człowiekiem. To jest oczywiście policzek dla społeczności LGBT, która miałaby gdzieś zostać zakopana w tym większym pomyśle.
1: No bo właśnie Paweł Szefernaker na tym briefingu prasowym mówił, że to jest ta ustawa rządowa jest nie do zaakceptowania ze względu na to, że ona niesie pewnego rodzaju komplikacje prawne, bo na mocy tej ustawy trzeba by było zmienić 200 innych ustaw, a przede wszystkim argumentem szefa gabinetu prezydenta jest to, że tak na dobrą sprawę to są związki partnerskie, a nie żadna ustawa o statusie osoby najbliższej i że to jest wprowadzanie quasi-małżeństw tylnymi drzwiami, co i tak już według prawicy się dzieje ze względu na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, o czym między innymi pisaliście razem z Angeliką Pitoń na łamach OKO.press. Czy nie uważasz, że jest to dziwne, zważywszy na to, że Karol Nawrocki w czasie debaty przed drugą turą mówił a propos tej słynnej historii, o której wspomniałeś, dotyczącej kawalerki pana Jerzego, no taki projekt zadeklarował, że zawetuje?
2: Nie, absolutnie nie wydaje mi się to dziwne. Karol Nawrocki jest raczej bardzo konsekwentny w tym, co opowiada. To znaczy chciałby... Wydaje mi się, że prawica już zrozumiała, że zmiana społeczna dotycząca osób LGBT poszła w ekspresowym tempie, szczególnie w ich drugiej kadencji, gdy ta homofobia sączona przez państwo była taka siermiężna i w zasadzie groteskowa i bardzo dużo osób zmieniło swoje postawy i przekonania dotyczące osób LGBT i uregulowania również ich związków, co widać bardzo mocno po zmianach sondażowych. Związki partnerskie popiera zdecydowana większość społeczeństwa, ale też odsetek osób, które popierają równość małżeńską, skoczył i wynosi ponad 50%, a to jest taki próg, który raczej wielu polityków na Zachodzie zachęcał do tego, żeby jakoś ustawowo to uregulować. Więc prawica wie, że musi coś zaproponować, ale proponuje coś jak najmniej godnościowego, i w zasadzie taki ochłap, no bo musimy sobie powiedzieć wprost, że to, co teraz proponuje Karol Nawrocki, mgliście i jego gabinet, no to są rzeczy, które można dzisiaj uregulować umową cywilnoprawną u notariusza już teraz. Trzeba zawrzeć po prostu kilka umów cywilnoprawnych, dać sobie pełnomocnictwa do tych różnych spraw, natomiast ta wersja rządowa jest dużo bardziej ambitna i wchodzi w pola, których nie da się dzisiaj uregulować u notariusza w żaden sposób, żadnym świstkiem. I chodzi między innymi o dziedziczenie testamentowe, chodzi między innymi o wspólne rozliczanie podatków, chodzi między innymi o zabezpieczenie społeczne, na przykład rentę po zmarłym partnerze. Chodzi też o ubezpieczenie zdrowotne, tak żeby objąć wspólnego partnera, więc to jest dużo, dużo więcej obszarów. No i Karol Nawrocki i jego gabinet mówią, że to jest ingerencja w ustrój i w związku z tym godzi to w małżeństwo i uprawnienia, które mu przysługują i będzie to instytucja konkurencyjna, no ale ta ustawa tak naprawdę to jest kłamstwo. Ta ustawa tak naprawdę nie tworzy żadnej instytucji konkurencyjnej wobec małżeństwa. Ona po prostu rozszerza katalog, którym praw, które można sobie uregulować umową cywilnoprawną, bo przypomnijmy, że osoby, które zawarłyby taką umowę, one nie zmieniłyby stanu cywilnego. Nadal w Urzędzie Stanu Cywilnego figurowałyby jako osoby stanu wolnego i w takim podrejestrze byłoby tylko wpisane, że zawarły ze sobą umowę o statusie osoby bliskiej, a więc do czasu jej rozwiązania nie mogą na przykład wejść w związek małżeński. Więc to nie ma mowy o jakiejś innej instytucji, natomiast wydaje mi się, że Karol Nawrocki od początku mówił, że jemu chodzi o zupełnie inne regulacje i właśnie takie, które przede wszystkim nie honorowałyby tylko więzi rodzinnych, ale jakiekolwiek więzi pomiędzy dwoma osobami, które chcą sobie, cytując prezydenta, ułatwić życie. I chyba plus minus było wiadomo, że dla tego prezydenta i dla jego obozu politycznego ta ustawa w wersji zaproponowanej przez rząd będzie po prostu nie do przyjęcia i to też stawia pytanie, czy warto było okrajać tę ustawę. Czy nie lepiej było, skoro prawica i tak uważa ją za ustawę o związkach partnerskich, a ta ustawa nią nie jest, czy nie warto było iść z ambitniejszym projektem i jednak wysilić się w koalicji, dobić jakichś targów, tak jak to się stało z kwestią transkrypcji i zaproponować coś ambitnego, godnościowego i takiego, co lepiej zapisze się w historii polskiego parlamentaryzmu niż ta ustawa nazywana przez społeczność LGBT współlokatorem plus.
1: A Urszula Pasławska w Radiu Z u Andrzeja Stankiewicza mówiła przed tygodniem, że jest poparcie ze strony, takie wstępne ze strony Pałacu Prezydenckiego. To Anton, już tak na koniec cię zapytam, czy tak na dobrą sprawę jedyną nadzieją dla par jednopłciowych, dla osób ze społeczności LGBT, tak na dobrą sprawę w tej kadencji będzie tylko ta transkrypcja aktów małżeństw zawartych za granicą?
2: Jestem pewien, że to jest jedyna furtka i to furtka wywalczona samodzielnie drogą litygacji strategicznych przed sądami europejskimi i krajowymi. Tutaj oczywiście też jest wiele znaków zapytania. Na razie wiemy, że transkrypcje są wykonywane w kilku urzędach stanu cywilnego w kraju. Od wakacji będą musiały, ze względu na rozporządzenie, które wchodzi w życie, będą musiały być wykonywane w całym kraju. No i te znaki zapytania dotyczą tego, jakie uprawnienia będą przysługiwać małżeństwom, które zostaną uznane w Polsce. Wiadomo, że to nie będą wszystkie uprawnienia przysługujące na przykład małżeństwom osób różnej płci. Wiemy, że na pewno ZUS, który jest pod kuratelą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zarządzanego przez Lewicę, będzie honorować te małżeństwa i będą te pary miały prawo do wspólnych świadczeń. Pytanie, co z urzędami skarbowymi, pytanie, co się stanie z NFZ-em. Myślę, że tutaj będą nas czekać kolejne postępowania sądowe i kolejne litygacje strategiczne, żeby sprawdzić, na ile szeroka jest ta furtka, która dzisiaj nam się otworzyła, ale na pewno jeśli coś zapamiętamy w kontekście praw osób LGBT z 2026 roku, to będzie to kwestia transkrypcji, a nie ustawy o statusie osoby najbliższej, to ta ustawa wydaje mi się, że jest jakoś tak ważniejsza dla tej koalicji, która jest tak super dumna, że się dogadała, na jakieś ustawodawstwo dotyczące par osób tej samej płci, ale wydaje mi się, że większej ilości osób to tak naprawdę po jakimś czasie nie będzie obchodzić i niewiele osób to zapamięta jako jakiś sukces albo przełomowy moment.
1: Chociaż z drugiej strony ten obrazek, jak na posiedzeniu rządu Donald Tusk przeprasza tak de facto społeczność LGBT, myślę, że zostanie z nami na długo. A w kwestii par jednopłciowych i potencjalnego projektu Pałacu Prezydenckiego, pewnie będą mogli Państwo przeczytać na stronie OKO.press, pewnie taki tekst napisze czy to Anton z Angeliką Pitoń, więc zachęcamy do tego, żeby Państwo śledzili. A Anton Ambroziak z OKO.press był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję, Anton.
2: Dziękuję.

0: The Roots. Za nami za 13 minut będzie godzina 8. Dzisiaj wątki włoskie jakoś tak przewijają się przez naszą antenę. Dla zsynchronizowania informacji właśnie zerknąłem, jak sytuacja wygląda we Włoszech, jeżeli chodzi o no właśnie kwestię prawną i społeczną osób LGBT. Od 2016 roku są dopuszczone, zalegalizowane zostały związki partnerskie. Więc 10 lat temu. Nie wiem, czy będziemy teraz nawiązywać do spraw włoskich. Na pewno jeszcze dzisiaj do...
1: Tak, no wiesz, w Dniu Republiki nie sposób od tych Włoszech, od tych Włoch się uciec od nich tak na dobrą sprawę. Wiesz co, nie, smutne mi jest po tej rozmowie z Antonem, bo to jest tak na dobrą sprawę, to będzie, wydaje mi się, że to będzie taki temat, taki kamyczek w bucie dla każdego polskiego kolejnego rządu i być może niewiele będzie się na przestrzeni lat zmieniać w kwestii związków partnerskich, bo tutaj Lewica w imieniu Katarzyna Kotula, w imieniu Lewicy, a także Urszula Pasławska, która jest według insiderów takim najbardziej liberalnym skrzydłem Polskiego Stronnictwa Ludowego, w pocie czoła przez rok pracowały nad i tak bardzo skromnym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i o wspólnym pożyciu, bo taka jest nazwa tej audycji. No a potem tutaj mamy szachy 5D, tak, projekt ustawy. Tak. A co powiedziałem?
0: Nazwa audycji. Projekt ustawy.
1: A, projekt ustawy, tak. Tak, tak, tak, tak, tak. To jest 7:48, szanowni państwo. Jeszcze człowiek się dobudza.
0: Słuchaj, ja robię tyle czeskich błędów, że jeszcze musisz się na przejęzyczać dużo, żeby mnie dogonić. No ale tak. Gdyby państwo mieli jakieś komentarze albo chcieli uzupełnić cokolwiek, co pojawia się na antenie, to poprosimy w wiadomym miejscu, telefonicznie najlepiej, 224-280-280. Waluś, kraksa, kryzys.

0: Waluś, kraksa, kryzys, broń, gonie. To wszystko na 8 minut przed godziną 8. Jak ładnie się zrymowało. 8 minut przed 8. A po 8 pani profesor Monika Kresa.
1: Bo tak jest. Jeżeli ktoś przespał zapowiedź, to dajemy znać, że dzisiaj będziemy kontynuować zeszłotygodniowy wątek, kiedy to przy okazji Dnia Matki się z panią profesor spotkaliśmy, rozmawialiśmy właśnie o matkach, ojcach i tak dalej. Kilka nam słów zostało do rozgryzienia i będziemy się tym po godzinie 8 zajmować.
0: No i będziemy teraz cały czas o tym myśleć. Still Overthinking i Kindred Sun.

0: Za 4 minuty będzie 8. Czy w twoim słowniku jak dotąd funkcjonowało takie słowo jak świekra?
1: Nie, absolutnie nie. Dla mnie dziecka z betonowej dżungli zwanej Warszawą nie funkcjonowało takie słowo.
0: I jątrew też nie
1: zupełnie. Też nie. Nie, w ogóle wiesz, jakiś... Nie ma pojęcia, co to jest.
0: Zeuwa.
1: Wujek, ciocia, to
0: coś... O, że oni mówią.
1: Tak.
0: No właśnie po 8 będziemy to wszystko rozwijać, drodzy państwo, proszę być z nami.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska, zapraszam. Rosjanie w nocy i nad ranem zaatakowali Kijów. Użyli dronów i rakiet, w tym pocisków balistycznych. Są doniesienia o 4 osobach zabitych i o 50 rannych cywilach. Bilans może się zwiększać, bo trwają akcje ratunkowe. Istnieje też niebezpieczeństwo kolejnych uderzeń. W nocy rosyjskie rakiety i drony zaatakowały także Dniepr i Charków. Tam również zabiły i raniły cywilów. Kreml od ponad tygodnia zastraszał Ukraińców zapowiedziami zmasowanych ataków powietrznych, które miały być wycelowane głównie w ukraińską stolicę. Sejm w wersji narodowej zakończonej, podsumowany przez kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. W ciągu 3 dni podpisanych zostało 59 umów wartych ponad 120 miliardów złotych, mówi wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: My to robimy po to, żeby nasze dzieci i wnuki nie musiały płacić swoją krwią za bezpieczeństwo Polski. Bo jak dzisiaj zainwestujemy w to bezpieczeństwo, to nasze dzieci, wnuki i kolejne pokolenia będą po prostu bezpieczne. Bo nikt Polski nie zaatakuje. Zbrodnią by było, gdybyśmy tych pieniędzy nie wykorzystali.
0: Nasz kraj z unijnego mechanizmu SAFE ubiega się w sumie o ponad 180 miliardów złotych w tanich pożyczkach. Kredyty mają odroczoną płatność na 10 lat, a ostatnie raty polski rząd ma płacić za uzbrojenie kupione w 2070 roku. Kancelaria premiera podsumowała 2 lata rządowego programu wsparcia in vitro. Rezultat to imponująca liczba urodzeń, mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
2: Jak patrzę na tę liczbę 15 tysięcy, to myślę o tym, że to jest historia 15 tysięcy rodzin. Osób, które po raz pierwszy usłyszały mamo, tato.
0: W kancelarii premiera zostało zorganizowane spotkanie z udziałem rodziców, którzy skorzystali z programu leczenia niepłodności. Wystartował on 2 lata temu i jest realizowany w prawie 60 klinikach. Skorzystało z niego ponad 50 tysięcy par. Godzina nad rzeką z przyrodnikiem. Fundacja Czysta Rzeka uruchamia program ekolekcji. Zajęcia są organizowane w terenie nad brzegami polskich rzek i mają uczyć dzieci obserwacji przyrody.
3: I uczymy ich przyrody tam, gdzie ona jest, czyli nie w ławkach szkolnych, nie w murach szkolnych, tylko zabieramy na łono natury. Pokazujemy, jak pachnie przyroda, że ją można dotknąć, co tam żyje, co tam mieszka. To właśnie ten świat, który się toczy, jest wokół nas. Że to nie jest świat właśnie przed komputerem, przed smartfonem, przed ekranem. I my zabieramy te dzieci sprzed ekranu właśnie na łono natury.
0: Mówi Izabela Sałamacha z Fundacji Czysta Rzeka. Organizacja prowadzi zbiórkę, a zebrane fundusze pozwolą na darmowe warsztaty dla szkół i przedszkoli. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Zachód będzie dziś najcieplejszą częścią Polski. W Zielonej Górze termometr wskazał w południe 26 stopni, a we Wrocławiu 25. W Szczecinie, Poznaniu i Katowicach maksymalna temperatura wyniesie 24, w Bydgoszczy i Krakowie 23, w Lublinie i Rzeszowie 22, w Gdańsku i Białymstoku 21, a w Zakopanem 19 stopni maksymalnie. Na zachodzie będzie nie tylko cieplej, ale też pogodniej. Z kolei we wschodniej połowie kraju utrzyma się więcej chmur, spodziewane są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze, także z gradem. Wiatr na ogół spokojny, ale w czasie burz porywiste.

0: to wkraczamy w trzecią godzinę spotkania. Jeżeli ktoś dopiero dołączył, a spodziewam się, że są takie osoby, bez Klaudisza Slezaka, z Mikołajem Tyczyńskim, moim kompadre, dziś
1: tak
0: prowadzimy poranek.
1: Tak jest, dzień dobry państwu, ale z nami niezmiennie są inne ostoje tego programu, poza tobą Mateuszu, bo jest Jakub Jędras, który nas wydaje, jest Kajtek Strzelczyk, który nas realizuje, Kuba Ferling, który ułożył dzisiejszą playlistę, jest Wiktoria Wikrowska, która odbiera od państwa telefony, a je przyjmuje pod numerem 224-280-280 i jest też Kasia Oklińska, która przygotowuje serwisy informacyjne.
0: I za chwilę będzie z nami jeszcze jedna osoba.
2: Nowy świt.
0: Jeżeli udało się połączyć, to nawet już powinna być profesor Monika Kresa. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja słyszę studio, czy studio słyszy mnie?
0: Słyszymy się w dwie strony, chyba jest w porządku.
1: Jak mnie słyszysz, ja Wisła, jak mawiał klasyk. Tak tutaj jest. Pani profesor, pani pozwoli, bo mamy maila od pani Luśki, naszej patronki z Łodzi, która napisała: dzień dobry, ja jestem świekrą i to podwójną, bo mam dwie snechy. I ja nie wiem, co oznacza ten mail tak de facto, mówiąc
0: szczerze.
1: Gdyby
0: mogła pani profesor rozszyfrować.
3: Tak, świekra to matka męża, więc zakładam, że w takim kontekście słuchaczka tego użyła, czyli tak z polskiego na nasze powiedzielibyśmy, że jest teściową dla swojej synowej, ponieważ snecha, sneszka to dawniej żona syna, czyli dzisiaj po prostu synowa. Ale faktycznie oba te wyrazy wyszły już z użycia. Tę ostatnią audycję zakończyliśmy właśnie na słowie teść i teściowa, czyli dawniej cieść i cia.
0: Cieść, tak.
3: Tak, prawda? I ten cieść to ojciec żony, a cia to matka żony, a właśnie świekr i świekra to matka i ojciec, ale męża. I do XVII wieku w polszczyźnie to rozróżnienie funkcjonowało, natomiast od XVII wieku z jakiegoś powodu wybraliśmy sobie teścia i teściową, a nie świekra i świekrę. To było łatwiejsze do wymawiania.
1: No właśnie, chyba ten aspekt fonetyczny jest bardzo istotny.
3: Tak.
1: Bo wyobraźmy sobie, jakbyśmy mieli mówić ci-ci-cia, cieść, to brzmi jak jakiś taki rodzaj zinfantylizowanego cześć, cieść.
3: Trochę rzeczywiście tak, chociaż akurat ten aspekt fonetyczny to z jednej strony właśnie dlatego wygrał teść i teściowa, ale trochę się zastanawiam też, dlaczego teść i teściowa zmonopolizowały w ogóle całą tę sferę. Tak, to znaczy właśnie już nie odróżniamy, czy są to rodzice naszego męża, czy rodzice naszej żony, tylko na wszystkich mówimy tak samo, tak? I tutaj chyba też właśnie fonetyka, bo tam w tym świekrze mamy takie kry na końcu, zbitkę spółgłoskową. Z drugiej strony w teściu też mamy, ale teść jest taki, nie wiem, bardziej miękki chyba. I, prawda? I ta teściowa też jednak taka mniejsza sercu niż ta świekra, która brzmi tak dosyć bardzo.
0: Tak, zdecydowanie. Czyli my językowo się leniwie stajemy na przestrzeni lat. Tak sobie lubimy ujednolicać.
3: Tak, rzeczywiście. To też pokazuje, że chyba przestaje mieć dla nas znaczenie, czyli to rodzice. Tak? To znaczy to, o czym też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że ten system rodzinny dawny, on był o wiele bardziej rozbudowany, w sensie tam było ważne,

0: teściowymi a synowymi, albo teściowymi a zięciami. A ta sneżka pokazuje, że to było takie słowo trochę deminutywne, na pewno pieszczotliwe, więc jednak była sympatia na tej linii. Piekra i sneżka.
1: Była sympatia. Jest jeszcze takie sformułowanie niewiestka, które przy okazji Sneżki też się pojawia.
2: Czy ono ma jakieś konotacje z niewiastą?
0: Oczywiście, ponieważ współczesna niewiasta to dawniej właśnie tyle co synowa. My dzisiaj kojarzymy to słowo jako określenie kobiety, chociaż też już takie trochę przestarzałe. Raczej
1: No
0: jednak
1: tak.
0: używamy tego w kontekście religijnym, ewentualnie takim trochę patetycznym. Ciekawa jest etymologia tego słowa, ponieważ właśnie niewiasta i niewiestka, one pierwotnie oznaczały synową, czyli żonę syna. Natomiast tak etymologicznie, jak sięgniemy do korzeni tego słowa, to oba wywodzą się z niewiedzy. Ale nie chodziło o to, że to niewiasta czy niewiestka czegoś nie wiedziały, ale o to, że te kobiety były nieznane tej nowej rodzinie. Tak? To znaczy one wchodziły do tej nowej rodziny jako obce. To były te, o których się nie za wiele wie. Takie, które też muszą udowodnić swoją wartość. W tej dawnej społeczności było tak, że ta niewiasta albo niewiestka mogła udowodnić swoją wartość dopiero gdy urodziła syna, więc miała też bardzo ważne i poważne zadanie. I w momencie, gdy wzięliśmy sobie słowo synowa, czyli takie utworzone już trochę, można powiedzieć, bardziej współcześnie, to tę niewiastę wykorzystaliśmy w innej funkcji, tak? Zaczęła nam ona oznaczać po prostu kobietę, już bez względu na to, czy to żona syna i bez względu na to, czy urodziła dziecko.
1: Czyli w języku nie może być próżni.
0: Tak, w języku nie może być próżni i język też jest taki zero waste trochę. To znaczy to, co jest mu już niepotrzebne w jednym miejscu, wykorzystuje sobie w drugim. Taki językowy recykling.
1: I też pewna nierówność, bo pani profesor wspomniała, że niewiastka musiała udowodnić swoją wartość w przypadku...
0: Tak.
1: W drugą stronę u facetów chyba nie ma takiego odpowiednika.
0: Nie, zupełnie nie. Co też ciekawe, zięć był zięciem i do dzisiaj zięciem pozostaje. To znaczy, o ile rzeczywiście obserwujemy w tym nazewnictwie kobiet, które wchodzą do rodziny, pewien ferment, no bo tam się pojawiają te różne określenia, o tyle zięć jest słowem prasłowiańskim i jako mąż córki funkcjonował i funkcjonuje do dziś. Nie ma swojego konkurenta tutaj w tym nazewnictwie.
1: A gdybyśmy sięgnęli tak etymologicznie, spojrzeli na to słowo, czy to ma podobne źródło co cieść, czcia, to takie zmiękczenie zięć?
0: Tak, prawdopodobnie tak, chociaż te słowa są tak krótkie, bo to są właściwie rdzenie, więc trudno tutaj szukać jakichś takich powiązań etymologicznych, natomiast niewątpliwie samo zakończenie, tak, czyli to ci, które dawniej było ty jeszcze w prasłowiańszczyźnie, zarówno w ci, cieściu, jak i zięciu, rzeczywiście gdzieś tam pewnie jest ta wspólnota rdzeni. Co ciekawe, my w tym słownictwie, w tym nazewnictwie mamy sporo właśnie takich miękkich głosek, to znaczy one nam się zwiększyły dopiero tak naprawdę po XIII wieku, ale mimo wszystko jest to jakieś takie odzwierciedlenie językowego obrazu świata. No ta rodzina jest dla nas bliska, tak, więc też nazywamy je takimi słowami, które dobrze nam brzmią, miło nam się kojarzą, są właśnie takie miękkie, przyjemne dla ucha.
2: Czyli z perspektywy pani profesor, ten zięć jest dotychczas niezdetronizowany ze względu na to, że po prostu łatwo jest to wymówić i jest gdzieś taki przyjemny w tej wymowie?
0: Z jednej strony pewnie tak, z drugiej strony, no właśnie, ten cieść i ćcia też takie milutkie były dla ucha. Myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, że to może kontrowersyjnie zabrzmi, ale za bardzo nie zwracaliśmy uwagę na mężów naszych córek, tak? To znaczy, o ile właśnie ta synowa, ona wchodziła do rodziny i musiała coś udowodnić, tak? O tyle ten mąż córki był od początku wybrany przez rodziców zapewne w ogóle, tak, bo jeszcze jak sobie przypomnimy, jak kiedyś się te małżeństwa aranżowano i też nie przywiązywano zbyt dużej wagi do nazewnictwa, tak, dlatego ten zięć jak sobie był, tak sobie jest.
1: Pani profesor wspomniała o tym takim miękkim, przyjemnym, bardzo rodzinnym określeniu.

0: Więc to takie zwiększenie sieci i ci. Ja się zastanawiam, że tego szukaliśmy w języku. No i teraz patrzę sobie na jątrew na przykład. I szukam tak tamtej miękkości i czułości. I jakoś nie potrafię znaleźć.
1: Nie, no masz to on.
2: Ale jątrew. On jest miękkie. Jątrew nam się kojarzy z jątrzeniem, szczerze mówiąc, chociaż no tak. Nie ma, prawda? No właśnie, więc jest wprost przeciwnie, tak? Nie ma tych konotacji, ale tutaj przechodzimy, czy właściwie inaczej, nadal pozostajemy w tej sferze trochę dalszej rodziny, tak? I takiej rodziny przybieranej w pewnym sensie, bo jątrew, która też dzisiaj wyszła z użycia, to dawniej żona brata.
1: O,
2: prawda? I ja znowu mam takie poczucie, że gdzieś tam, o ile brat i siostra to właśnie bliższa ciału koszula, o tyle ta żona brata, no już nie zawsze być może była mile widziana, tak? I to słowo już nie jest takie milusie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli.
0: Czy z tym jątrzeniem pani profesor nie żartowała?
2: Tak, tak. Gdzieś tam jest ten sam rdzeń, który mamy w jątrzeniu. Jątrzew też, co ciekawe, bo jątrzew też wypadła, no właśnie, być może ze względu na to, że nam się z tym jątrzeniem kojarzy. Po drugie jednak jest trudna do wymówienia, bo ma znowu to try, a poza tym się odmienia jątrwi, więc już w ogóle mamy taką zbitką współgłoskową.
1: Łamaniec językowy się z tego robi.
2: Prawda? Tak, bardzo. Ale zobaczcie także, bo jakie mamy... Co mamy w zamian, tak? Bo raczej nie mówimy chyba dzisiaj żona brata.
1: Bratowa się mówi. Wydaje mi się, właśnie, że bratowa, prawda? Jest bardziej tak. intuicyjna niż jątrew.
2: Tak, jak najbardziej, prawda? Że wchodzi nam to słowo, podobnie jak synowa, za pomocą tej cząstki owa. Tak, jest po pierwsze bardziej intuicyjna, dzisiaj czytelna etymologicznie, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ta bratowa też jest takie ma trochę szersze znaczenie też. To znaczy właśnie z jednej strony ten język dawny, bo tutaj mówimy o słowach staropolskich, już nawet nie tyle prasłowiańskich, ile staropolskich, dążył do takiej dużej precyzji, a dzisiaj, no akurat w tym wypadku zostaje nam właśnie ta bratowa, ale w wypadku innych słów, które nam wypadły, takie jak dziewierz, czy na przykład swa, czy na przykład czurzyn, to wszystko określenia mężczyzn, dzisiaj to jest po prostu szwagier. A kiedyś odróżnialiśmy, bo swak to był mąż siostry, szurza to był brat żony, a dziewierz to był brat męża. I właśnie ta bratowa, która dawniej była określana jako jątrew, no dzisiaj jest czytelna, które dzisiaj, kiedy mówimy szwagier, prawda, to mówimy o różnych konotacjach tych rodzinnych, bo to właśnie zarówno mąż siostry, brat żony, jak i brat męża, a dawniej to było poważne, że jest szurza albo szurzyn, czy też dziewierz.
0: Szurza w tym przypadku wydaje się być ciekawym określeniem w kontekście tego, że do mężczyzny się odnosi.
2: Tak, bo a i kojarzy nam się, prawda, jakby to był rzeczownik rodzaju żeńskiego, ale zobaczmy, że samo słowo mężczyzna też się kończy tak. na a, prawda, i też się odmienia, tak, i też się odmienia zgodnie z paradygmatem żeńskim. Więc tutaj widzimy, ale właśnie dlatego też powstał ten szurzyn, mam wrażenie, że jednak było to słowo bardziej wyraziste ze względu takiego płciowego, z perspektywy płciowej.
1: Ale było jeszcze coś takiego, czego nazwa mnie bardzo urzekła, zełwa.
2: Zełwa, prawda? Trochę brzmi jak ta jątrew, raczej tak nieprzyjemnie. I to właśnie, też ta dalsza rodzina, czyli siostra męża po prostu. Czyli dzisiaj znowu szwagierka, tak byśmy powiedzieli. Ciekawe jest też to, że moment zaniku tych wszystkich słów, o których mówimy, tak, czyli właśnie tych swaków, czurzy, jątrwi i zełw i dziewierzy, to jest XVII wiek. To znaczy, to jest jakiś taki moment nie chcę powiedzieć tąpnięcia tych relacji rodzinnych, ale właśnie chyba takiego, taki moment, kiedy przestały nam być potrzebne te różne określenia. Zobaczmy też, że dawniej w tym społeczeństwie staropolskim było tak, że rodzina jednak mieszkała nawet fizycznie bardzo blisko siebie, prawda? Te rodziny były wielopokoleniowe, to były pewne gniazda rodzinne, nawet mamy takie określenie gniazdo, w takim sensie, że to dawna, prawda, posiadłość tej rodziny. Od XVII wieku trochę zaczynamy bardziej migrować, to znaczy na wsiach nadal nie, dlatego te słowa na wsiach się utrzymują, ale w języku ogólnym zaczynają nam wchodzić takie słowa ujednolicające i też ważne, że ten szwagier i szwagierka, które nam zaczęły tutaj dominować nad tymi słowami, o których powiedzieliśmy, one wchodzą z języka niemieckiego. Więc mamy też taki moment zapożyczeń z innych języków, które prawdopodobnie sprawiają właśnie, że to słownictwo nam ubożeje. I znowu ten szwagier, który zastąpił i swaka, i szurzę, i szwagierka, która zastępuje zełwę, wchodzą przez środowisko mieszczańskie. Bo to język niemiecki, więc wiadomo, że wśród mieszczan on był popularniejszy. I widzimy zatem też te kierunki zmian, tak? Że z jednej strony właśnie to miasta gdzieś tam zrywają te więzi rodzinne, a z drugiej strony idzie to od zachodu, bo to zachodnie miasta przyniosły nam właśnie szwagra i szwagierkę i gdzieś wyrzuciły zełwę i jątrew z języka.
1: Ale to jest wspaniałe, bo ja na przykład bałem się, jako że nie jestem polonistą, bałem się, że zadam głupie pytanie, bo tak mi się wydawało, że ten XVIII wiek to jest moment dominacji języka francuskiego w Europie i na świecie, a później języka angielskiego. I czy to przypadkiem nie jest z tym związane, że nasz język zaczął podążać w kierunku francuskiego i angielskiego i zaczął coraz więcej czerpać. Ale pani profesor o tym wspomniała, że być może ten jeszcze niemiecki tutaj się pojawił. W tym kontekście.
2: Tak, tu się pojawia niemiecki, tak, i rzeczywiście te zmiany językowe, one są napędzane kontaktami językowymi, tak? To znaczy to, co się dzieje dookoła języka, to jak najbardziej na to wpływa. Podobnie zresztą jest chociażby ze słowem partner, bo kiedy myślałam o tym naszym dzisiejszym spotkaniu to i o tych zmianach, które zachodzą w ogóle w społeczeństwie, tak, i w naszym postrzeganiu rodziny, to zobaczmy, że dzisiaj bardzo często mamy do czynienia z tak zwanymi rodzinami patchworkowymi. Znowu zapożyczenie, prawda, tylko tutaj oczywiście z języka angielskiego. I tak naprawdę spokojnie moglibyśmy sobie wykorzystać do nazywania tych relacji rodzinnych słownictwo, które funkcjonowało już dawniej, prawda? No bo zastępcza matka to macocha, no i to słowo funkcjonuje. Zastępczy ojciec to ojczym i to słowo też już od dawna funkcjonuje. I być może, znaczy na pewno one dzisiaj są używane, ale też tak, takie są trochę, przynajmniej ta macocha, ona nam się kojarzy z Babą Jagą bardzo często, tak? Ta macocha w bajkach, ona nie była fajną mamą, nie była tą zastępczą mamusią, tylko macochą.
1: Kopciuszek się o tym przekonał.
2: No właśnie, prawda? I wyszło nam też z użycia, to znaczy biernie nadal mamy, ale tak mam wrażenie, że czynnie coraz rzadziej używamy chociażby słowa pasierb i pasierbica, prawda? Czyli jako właśnie te dzieci naszego nowego, no właśnie partnera i partnerki, bo od tego słowa wyszłam, że raczej mówimy, no właśnie, nasze dzieci, tak, czyli używamy tego zaimka nasze i używamy właśnie tego słowa partner, który jest zapożyczeniem z języka francuskiego. Więc tutaj na te zmiany językowe wpływają z jednej strony właśnie te przeobrażenia społeczne, gospodarcze również, bo to się na siebie nakłada, a z drugiej to, co za nimi idzie, czyli właśnie te pożyczki z innych języków. No to będę tak na marginesie, ten pasierb, on ma związek z siorbać i ssać. Bo to też tak, bo to też takie słowo prasłowiańskie w staropolszczyźnie funkcjonujące. I pasierb to pa z kolei ma taką konotację niby, tak? Czyli ten pasierb to taki niby ssa, czyli taki właśnie trochę podszywający się pod nasze prawdziwe dziecko, jakkolwiek to nie brzmi. Ale tak jak mówię, wychodzi do rzeka, bo gdzieś tam staramy się nie odróżniać, tak, tych dzieci właśnie w rodzinach poszerzonych, patchworkowych i wszystko to nasze dzieci, a nie pasierby i pasierbice.
0: No właśnie miałem nadzieję, że to będzie jakąś taką puentą tej całej opowieści, mm-hmm. że po XVIII wieku, że to wcale nie chodzi o to, że to są wpływy językowe z języka niemieckiego i o kwestię mm-hmm. urbanizacji, tylko my tak po prostu uznaliśmy, że skoro wszyscy jesteśmy rodziną, jesteśmy blisko, to nie ma co się różnicować i sobie uprościliśmy
1: ten Polacy język. Bo Polacy to jedna wielka rodzina, jak to było w jednej z piosenek, ale pani Alicja napisała do nas wiadomość, trudno się połapać w tych koligacjach.
2: I pewnie też dlatego właśnie je jednak uprościliśmy to, to słownictwo. Mi też, kiedy mówimy o tych nazwach, to też przypominam sobie cytat z Kogla Mogla, gdzie pojawia się stryjeczny wuj szwagra mego drugiego męża. I też nie wiadomo kto to, ale był on takim właśnie mitycznym, stryjecznym wujem szwagra mego drugiego męża, który podobno był ojcem Kasi.
1: Tak, przy takich dużych rodzinach to nazewnictwo jest kluczowe. Ja nie miałem tego problemu, bo ja miałem, mój ojciec jest jedynakiem, moja mama ma siostrę, więc miałem tylko ciocię, nie miałem tam. Nie, ciocia jest też w przypadku żony stryjka. Tak, dobra, tak, nieważne, ja się już zagubiłem.
2: Nie, spokojnie, bo gdybyśmy się cofnęli pewnie jeszcze głębiej, to pewnie i na ciocie było jakieś określenie akurat nawet nie wiem jakie.
1: No właśnie, te koligacje są wszystkie skomplikowane. Dobrze, że je uprościliśmy, to przynajmniej moja refleksja.
0: Tak jest i to była druga część rozmowy na temat, no właśnie, słów. Na określanie członków rodziny. Pierwsze mogą Państwo znaleźć raz, że w podcastach Radia Nowy Świat na stronie i w aplikacji, a dwa na YouTubie, gdzie lądują nasze wtorkowe rozmowy z profesor Moniką Kresą i ta dzisiejsza też będzie do posłuchania, do nadrobienia albo do polecenia innym. O. Profesor Monika Kresa była z nami. Bardzo dziękujemy Pani Profesor.
2: Dziękuję również.
1: Dziękujemy.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki wzajemnie. Prosto.

0: Ale jednak taka radość delikatna ogarnia. Co, że załapaliśmy się na ten moment historii
1: tak.
0: przemian językowych, że nie trzeba się zastanawiać nad świekrami, zełowami.
1: To prawda.
0: I tak dalej.
1: Wiesz, na przykład pani Magdalena napisała do nas: mój tato powiedział kiedyś do żony swojego kuzyna: ty jesteś obca, moją rodziną to jest twój mąż. Obraziła się. Mój tato ma duże poczucie humoru. Ona nie, ale to obca. Więc...
0: Well...
1: Nie wiem, jak to spuentować należycie.
0: Wiesz co, zostawmy tutaj trzy kropki. Do sportu za chwilę przejdziemy.
1: Jakub będzie sam.
0: Tak, Kuba będzie z wykrzyknikiem, może nawet nie tylko z kropką.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Panie Jakubie, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Kuba jest z nami od samego rana, ale dopiero teraz ma okazję wydać odgłos.
2: Z tym przyczajonym tygrysem i ukrytym smokiem.
3: Pięknie. Aż chyba sobie obejrzę dzisiaj ten film.
1: Boję się, która natura wyjdzie pierwsza.
3: No właśnie, Jakubie,
2: Poczekajcie, zobaczycie.
3: Słuchaj, Jakubie, w Warszawie to był przyczajony tygrys czy ukryty smok?
2: Chciałeś zacząć od Mistrzostw Świata 3x3, tak?
3: Nie, ja cię po prostu zapytałem. Możesz odpowiedzieć na to pytanie za parę minut na przykład.
2: Odpowiem za parę minut na to pytanie, bo ja jednak jestem cały czas pod wrażeniem tego, co się wydarzyło wczoraj po południu na kortach Rolanda Garrosa. I pod wrażeniem naszej Mai Chwalińskiej, która awansowała już do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Niemożliwe staje się realne powoli. Zawodniczka z drugiej setki rankingu, która do turnieju głównego przebiła się przez trzystopniowe kwalifikacje, wygrała już 4 mecze w tym turnieju głównym. Ten czwarty to mecz w 1/8 finału. Ponownie z wyżej notowaną rywalką, przynajmniej jeśli chodzi o ranking sprzed turnieju, bo Maja Chwalińska cały czas się pnie w tym wirtualnym rankingu, ale o tym za chwilę. Wczoraj Chwalińska grała z francuską Diane Parry, no i mimo, że grała z ostatnią już w turnieju reprezentantką gospodarzy, mimo, że grała na korcie centralnym.
3: W Paryżu. A Paryż jest we Francji.
2: Tak jest, dodajmy. Więc no, mówiąc wprost, publiczności pewnie nie miała większości za sobą. To jednak imponowała na korcie spokojem, taką konsekwencją, no ale przede wszystkim znakomitym przygotowaniem motorycznym. To, jak Maja Chwalińska biega, porusza się po korcie, to jest prawdziwy fenomen, już doceniany przez świat tenisowy. Jeżeli ktoś jeszcze nie znał Mai Chwalińskiej tak dobrze, no to już ją poznał i rzeczywiście trwa w tym zachwycie.
3: Ja widziałem na platformie X komentarze, że Maja Chwalińska jest reprezentantką nowej generacji tenisa, jeżeli chodzi o jakiś sposób gry, jako że nie śledzę tego tak dokładnie jak ty, to ciężko jest mi określić, na
2: czym
3: polega.
2: Wiesz, my jesteśmy karmieni od paru lat taką historią, że te współczesne tenisistki muszą być duże, silne i mocno uderzać.
3: Iga Świątek trochę przełamała ten stereotyp.
2: Troszkę tak, ale jednak Iga Świątek też jest fizyczną zawodniczką. To nie ma co ukrywać. Jest bardzo, bardzo silna. No. Jest też o wiele na przykład wyższa od Mai Chwalińskiej. Mówiono, że gdzie tam zawodniczki poniżej 1,70 m, to nie mają czego tu szukać. A Maja Chwalińska przeczy temu wszystkiemu. I to jest właśnie piękne w tym wszystkim. I myślę, że za to też świat tenisowy powoli zaczyna lubić Maję Chwalińską. Wczoraj wygrała 6-3, 6-2 w dwóch setach. No, fantastyczny wynik w czwartej rundzie turnieju wielkoszlemowego dla zawodniczki, która wcześniej mogła pomarzyć o takich sukcesach. To jest oczywiście kolejny życiowy sukces Mai Chwalińskiej, która poprawia te osiągnięcia co drugi dzień, tak naprawdę. Zobaczymy, co się wydarzy jutro. W wirtualnym rankingu WTA jest już w okolicach 50. miejsca, dokładnie na 49. To jest taki ranking, który nie jest oficjalny, ale zlicza te wszystkie punkty, które na bieżąco są zdobywane dzięki wygrywanym czy też przegrywanym meczom przez zawodniczki. No i to oznacza, że do końca tego sezonu prawdopodobnie będzie grała w turniejach wyższej rangi. To znaczy nie będzie się już musiała tułać po tych gorzej punktowanych i słabiej płatnych turniejach WTA, a także ITF, czyli tej troszeczkę niższej rangi. Problem może być z Wimbledonem, bo tutaj listy na londyński turniej już zostały zamknięte 18 maja na podstawie rankingu ówczesnego. No i tutaj Maja Chwalińska musiałaby walczyć w kwalifikacjach do Wimbledonu znowu. No ale jest jeszcze szansa, że dzięki dobrym występom na kortach Rolanda Garrosa otrzyma na przykład dziką kartę i że jej właśnie tutaj rosnąca forma zostanie dostrzeżona. No i teraz pytanie, czy Maja Chwalińska ma szansę na awans do półfinału French Open? Ma jak najbardziej, bo no, pokonała do tej pory 4 wyżej notowane od siebie zawodniczki, w tym doświadczone, takie jak Elise Mertens czy Maria Sakkari. No ale teraz poprzeczka będzie zawieszona jeszcze troszeczkę wyżej niż w poprzednich rundach, bo tą rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Młoda zawodniczka, ale rozstawiona z numerem 22. W 1/8 finału pokonała świetnie ostatnio dysponowaną Anastazję Potapową. Więc no, zobaczymy, jak to wszystko się się potoczy, czy Maja Chwalińska zaskoczy czymś rywalkę z Rosji, tak jak zaskakiwała wcześniejsze rywalki. W turnieju kobiet dalej gra turniejowa jedynka Aryna Sabalenka. Wczoraj pokonała Naomi Osakę, chociaż podopieczna Tomasza Wiktorowskiego postawiła twarde warunki. Sabalenka o półfinał zagra z Dianą Schneider, która wyeliminowała z kolei Madison Keys. A pozostałe pary to ukraińska para. Marta Kostiuk, Elina Svitolina i rosyjsko-rumuńska Mira Andrzejewa kontra Sorana Kirstea. W turnieju mężczyzn natomiast w ćwierćfinałach brakuje, to wiemy już od kilku dni, Janika Sinnera, ale za to jest aż trzech jego rodaków. Matteo Berrettini zmierzy się z Matteo Arnaldim, a inny Włoch, Flavio Cobolli, z Kanadyjczykiem Felixem Ogierem Alesim. A na faworyta wyrasta turniejowa dwójka, czyli Aleksander Zwieriew, reprezentant Niemiec, zagra z Hiszpanem Rafaelem Hodarem. No i wreszcie czwarta para ćwierćfinałowa, bardzo ciekawa, no bo tu mamy pogromcę Nowaka Dziokowicza, czyli Brazylijczyka João Fonseca i Czecha Jakuba Mensika, który też już pokonał w tym turnieju takich zawodników jak Alex de Minaur czy Andrzej Rublow. Bez wielkich faworytów w tych ćwierćfinałach, ale będzie bardzo ciekawie.
3: No Włosi może będą mieli co świętować w Dniu Republiki.
2: No zobaczymy, zobaczymy. Mają 3-8 w ćwierćfinałach, więc spora reprezentacja. Spokojnie się przyglądamy temu, co dzisiaj na kortach Rolanda Garrosa, a jutro emocje rosną, bo mamy mecz Maji Chwalińskiej. Z Anną Kalińską, przypomnę.
3: Jutro też mecz Polska-Nigeria, mecz towarzyski.
2: Jutro też mecz Polska-Nigeria towarzyski. No tutaj nie oczekiwałbym zbyt wiele
3: po tym meczu z Ukrainą, jak najbardziej.
2: Jeśli chodzi o jakieś walory widowiskowości czy atrakcyjności, zwłaszcza, że Nigeria też przyjedzie w takim okrojonym składzie. Nie będzie tych największych gwiazd.
3: No nie będzie Wiktora Osimena między innymi.
2: No właśnie, więc no ale cóż, no takie pożegnanie z kadrą przed wakacjami z nadzieją na to, że po wakacjach już w meczu o coś będzie troszkę...
3: Chociaż lepiej. Piotr Zieliński sugerował, że chyba piłkarze byli słabo nastawieni do tego meczu z Ukrainą, że jednak te wakacje i brak mundialu...
2: No, każdy po sezonie, tak. Motywacja też pewnie siadła. No tak, tak. No ale mamy duży turniej rangi mistrzowskiej w Polsce, w Warszawie. Turniej Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3.
3: I to jubileuszowy, tak, bo to są 10. Mistrzostwa Świata.
2: Tak jest. No konkurencja bardzo widowiskowa, więc warto oglądać. Nasze koszykarki na razie ze zmiennym szczęściem w tym pierwszym dniu mistrzostw. Wczoraj mogły liczyć na doping publiczności oczywiście i rzeczywiście w pierwszym meczu odwdzięczyły się tej publiczności. Ta inauguracja wypadła okazale. Polki pokonały Madagaskar 20-10, 10 punktów Aleksandry Ziemborskiej, liderki naszej kadry, ale drugi już nie poszedł tak dobrze. Przegrały Polki z sąsiadującą w światowym rankingu reprezentacją Czech 12-14. Po słabym początku wyszły na prowadzenie 10-6, potem było 12-9, no i zostały 2 minuty. Wydawałoby się, że sytuacja, no może niepewna, ale taka bardzo korzystna. No ale w koszykówce 3x3 wszystko się zmienia bardzo szybko. No i niestety ostatnie 2 minuty słabsze wykonanie naszych koszykarek wykorzystały to Czeszki i wygrały. Jutro dwa pozostałe mecze grupowe Polek z Azerkami i Holendrkami dotąd niepokonanymi, które przypomnę bronią tytułu Mistrzyń Świata. Do ćwierćfinału bezpośrednio awansują tylko zwyciężczynie czterech grup, a ekipy z miejsc 2-3 powalczą w 1/8 finału w piątek. Tymczasem dzisiaj do gry przystępują polscy koszykarze. Na pierwszy ogień mecz z Mongolią o 19:45, a na koniec dnia o 21:35 potyczka z silnymi Łotyszami. W grupie mamy jeszcze Amerykanów i Czechów, z nimi zagramy w czwartek. Dobrze byłoby wygrać dzisiaj oba mecze, albo przynajmniej ten jeden pierwszy.
3: Trudno to będzie, bo Mongolia, jeżeli dobrze pamiętam, była sensacją ubiegłoroczną.
2: Ale grali u siebie.
3: No tak, grali w Ulaanbaatar.
2: Tak jest. Jeśli chodzi o koszykówkę, no to mamy też z tego tradycyjnego parkietu meldunek Legia Warszawa dołączyła do Orlen za Stalu Zielona Góra i te dwie ekipy zagrają o Mistrzostwo Polski. Legia, która broni mistrzowskiego tytułu, wczoraj pokonała po raz trzeci inną stołeczną drużynę, czyli Dziki. Już do przerwy legioniści prowadzili 14 punktami. W trzeciej kwarcie spokojnie przewagę powiększali, a w ostatniej po prostu kontrolowali wynik. Skończyło się na wygranej 91-78. Przed nami batalia finałowa, pierwszy mecz dopiero w poniedziałek, no ale to dlatego, że zarówno Legia, jak i Zastal szybko się uporały z tymi półfinałowymi rywalami i na ten tydzień były zaplanowane ewentualne mecze numer 4 i 5, a nie ma potrzeby ich już rozgrywać i stąd te kilka dni bez męskiej krajowej ligowej koszykówki. Mistrzem Polski zostanie ta ekipa, która wygra 4 mecze. Pierwsze dwa zostaną rozegrane w Warszawie, kolejne dwa w Zielonej Górze, no a potem, o ile oczywiście zajdzie taka potrzeba, na przemian. Więc tym razem best of seven w samym finale. No i na koniec o szybownictwie, bo w weekend zakończyły się Mistrzostwa Świata i to u nas w Polsce na lotnisku w Rudnikach pod Częstochową. Tam startowało, lądowało 70 załóg z 26 krajów. No i dobra wiadomość jest taka, że srebrny medal w klasie otwartej, w klasie open, wywalczył Sebastian Kawa, nasz wybitny pilot, chyba najwybitniejszy pilot szybowcowy w historii w ogóle. Wielokrotny mistrz świata, multimedalista, z wykształcenia lekarz zresztą. W klasie otwartej zdobył medal po raz pierwszy, no i skompletował tym samym jako pierwszy na świecie medale we wszystkich klasach szybowcowych. Uczynił to mimo sporych problemów, tam były sprawy z wycofaniem się sponsorów, z dostępem do szybowca. No ale jest znakomitym fachowcem Sebastian Kawa, przegrał tylko z Felipe Lewinem z Niemiec. Srebro zdobyli także w klasie 20-metrowej Judyta Czysz i Łukasz Grabowski, oni też przegrali tylko z Niemcami. No a polska załoga wywalczyła brązowy medal w klasyfikacji, w rywalizacji drużynowej. Zgadnijcie, kto wygrał?
3: Niemcy?
2: Zgadza się. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o szybowce, bogate tradycje polskie podtrzymane. Więc miejmy nadzieję, że już nie będzie jakichś kłopotów finansowych, jeśli chodzi o sport szybowcowy.
3: I to jeszcze na polskiej ziemi.
2: I na
3: to,
2: polskiej
3: to ziemi. Jeszcze ważniejsze.
2: Tak jest. Tak jest. No, ode mnie to tyle na dzisiaj. Jutro będę miał... Czy też Mikołaj jutro?
3: Jutro co? Ja mam, jutro tak, my się wymieniliśmy. Tak.
2: Tak, jutro ty będziesz miał świeże wiadomości.
3: No tak, i pewnie będę opowiadał o tym, co się może wydarzyć w czasie finałów NBA, które startują już w nocy ze środy na czwartek. Pojedynek San Antonio Spurs, New York Knicks.
1: Zdążysz się wyspać do tego czasu.
3: Być może.
1: Jest dobrze. Kuba, inny raz dzięki ci piękne.
2: Dzięki ogromne.

Za 10 minut będzie 9. To, co właśnie słyszą Państwo na antenie, to jest nowość od Jungle. Deszcz powiedzieć, że wyczekiwana mamy kolejny rozdział dorobku tego zespołu. Album zatytułowany Sunshine wejdzie 14 sierpnia, więc będą to słoneczne i roztańczone wakacje w drugiej części. A The Wave zapowiada to, co nadchodzi, więc proszę zasłuchać się śmiało.

0: nich już wychodzi ta płyta Jungle Sunshine. Do połowy sierpnia trzeba czekać na pełny album.
1: No letniaczek totalnie.
0: Bardzo. No i 10 listopada Jungle też gra w łódzkiej Atlas Arenie.
1: Czyli więc... sugerujesz, że w zimnym, ponurym listopadzie będzie trochę lata i trochę letniaczków.
0: Słońce. Tak, i będzie sporo miejsca do potańczenia. Ja mam Rzeczpospolitą i kwestię polskiej cyfrowej suwerenności, czyli kwestię bardziej abstrakcyjną niż to się może wydawać, bo są liczby na to. Mianowicie problematyczne jest to, że teoretycznie mamy polskie firmy technologiczne i trochę takiego polskiego kapitału intelektualno-technologicznego. Tylko, że on jest taki trochę udawany, to jest nawet takie sformułowanie Ghost GDP, czyli widmowe PKB. Chodzi o to, że na przykład, nie wiem, spośród 41 polskich firm technologicznych, które pozyskały ponad 15 milionów euro finansowania, 38 ma holdingi za granicą. Tak samo startupy na przykład. 7 największych startupów założonych przez Polaków zdobyło łącznie 1,7 miliarda dolarów kapitału. Ale żadna z tych spółek nie ma siedziby w Polsce. Tu dalej są rozdziały na temat kwalifikowania pracowników, którzy później też wyjeżdżają do pracy za granicę, więc ten kapitał też nam ucieka. Stąd ta tytułowa cyfrowa suwerenność ze znakiem zapytania. Gdyby ktoś chciał podumać na ten temat, to dzisiaj z Rzeczpospolitą w wersji drukowanej można. WW to polski kapitał muzyczny.

0: pozostał w nas.
1: WW, prawie na zakończenie tej godziny. Za dwie minuty godzina dziewiąta, a po dziewiątej zawędrujemy do Afryki, o której będzie opowiadał Mikołaj Kierski. Będzie też o pieniądzach, o których jak zawsze będzie opowiadać Paweł Orlikowski.
2: I książki.

0: Punktualnie 9:00 tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Patryka Jakiego i wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Chodzi o jego nadzór nad służbą więzienną jako wiceministra sprawiedliwości. To może być rewolucja w szkołach podstawowych. Rząd planuje zakazać używania telefonów nie tylko podczas lekcji, ale także na przerwach. Nowelizacją ustawy Prawo oświatowe zajmą się dziś ministrowie. Początek posiedzenia za 2 godziny, a przed obradami swoje stanowisko przedstawią organizacje społeczne, uczniowie i nauczyciele. Część z nich wskazuje, że problem uzależnienia od telefonów jest realny, ale sam zakaz może nie wystarczyć.
1: My jako organizacje pozarządowe raczej patrzymy na to bardziej odpowiedzialnie niż politycy, bo jednocześnie mamy świadomość tego, że telefony komórkowe są dużym niebezpieczeństwem dla nas jako młodych ludzi, bo uzależniamy się bardzo szybko i od telefonów, i od mediów społecznościowych, ale z drugiej strony widzimy, że same zakazy niczego nie poprawią, więc tutaj zadajemy tak naprawdę pytanie, czy ten temat zakazu telefonów nie jest zbytnio spłaszczany do tego, że politycy podejmą jedną decyzję i de facto umyją ręce od tego, żeby faktycznie o bezpieczeństwo młodych ludzi dbać.
0: Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek. Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy, podkreślał podczas spotkania z mieszkańcami Sosnowca marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty odniósł się do decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Wywołało to falę krytyki. Zdaniem marszałka Sejmu warto jednak zachować rozwagę.
2: Jeżeli jest prawdą, a jest prawdą, że nasze bezpieczeństwo to jest bezpieczeństwo Ukrainy, to takich spraw nie można bagatelizować, ale nie można tracić tej perspektywy 10-15-letniej bezpieczeństwa naszych rodzin, naszych dzieci, naszych wnuków, naszych babć, matek i ojców.
0: Włodzimierz Czarzasty podkreślił znaczenie Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa regionu. Wskazywał też na unijny program zbrojeniowy SAFE jako ważny element wzmacniania bezpieczeństwa Polski. Dodajmy, że część polityków, w tym prezydent Karol Nawrocki, zaczęła domagać się podjęcia działania, w tym odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W zachodniej połowie Polski będzie dziś raczej pogodnie. We wschodniej trochę więcej chmur. Po południu spodziewane są przelotne opady deszczu z lokalnymi burzami. W czasie burz silniej powieje. Na ogół jednak wiatr będzie słaby i umiarkowany. Termometry wskażą maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu do około 23 w centrum i nawet 27 stopni na zachodzie.

0: wrócili niedawno na Ross Barkley, czyli Danger Mouse i CeeLo Green z nową płytą. Going on, od tego zaczynamy ostatnią godzinę naszego wtorkowego, porannego spotkania.
1: Nowy świt.
0: Trochę wracamy hasłowo do Marvina Gaye'a. Co z tym going on?
2: Tak jest, wiesz, wydaje mi się, że to już jest ta fraza, która zagościła na stałe, nie tylko w języku angielskim, ale również w szeroko pojętej popkulturze.
0: Tak jest. Mikołaj Tyczyński, że tak raz jeszcze wspomnę.
2: Mateusz Andruszkiewicz.
0: Tak jest. Ostatnia godzina naszego spotkania, jak to we wtorki bywa, a właściwie w co drugie wtorki. Razem z Mikołajem Kierskim wybieramy się do Afryki. Dzisiaj nie jest inaczej.
3: Dziś temat sportowy, ale nie będzie wcale o zbliżających się mistrzostwach świata w piłce nożnej, gdzie zaprezentuje się 10 afrykańskich reprezentacji, a o mało znanym sporcie, który łączy też w sobie temat kulinariów. Mowa o abuli, dyscyplinie stworzonej w Nigerii, której nazwa pochodzi od popularnego dania kuchni Jorubów. To połączenie kilku różnych potraw podawanych razem, czyli masy z mąki pochrzynowej, zupy z liści juty, zupy z fasoli zwanej gbegiri oraz pikantnego sosu pomidorowo-paprykowego. Dla twórcy sportu Eliasa Yusufa nazwa nie była przypadkowa, jak sam tłumaczy, skoro kulinarna abula łączy kilka składników w jednym posiłku, tak jego nowa gra miała połączyć kilku zawodników w jeden sprawnie działający zespół. Historia tej dyscypliny zaczęła się w 1984 roku na szkolnym boisku w Lagos. Yusuf pracował wówczas jako nauczyciel wychowania fizycznego i szukał nowych sposobów na zaangażowanie uczniów w aktywność sportową. Pierwszy mecz rozegrano pomiędzy czterema nauczycielami, a czterema uczniami. Ku zaskoczeniu pedagogów zwyciężyli uczniowie, a wydarzenie to uznawane jest dziś za narodziny sportu, który 40 lat później wciąż rozwija się w różnych częściach Nigerii. Na pierwszy rzut oka abula przypomina siatkówkę, ale różnice są znaczące. Gra odbywa się na twardym boisku o wymiarach 16 na 8 metrów, przedzielonym siatką zawieszoną na wysokości około 2,5 metra, ale zamiast odbijać piłkę dłońmi, zawodnicy używają specjalnej prostokątnej rakietki wykonanej z drewna i gumy, a sama piłka jest zwykłą piłką tenisową. Każda drużyna składa się z czterech zawodników. Podobnie jak w siatkówce, zespół może wykonać maksymalnie trzy kontakty z piłką po swojej stronie boiska. Set wygrywa drużyna, która jako pierwsza osiągnie 16 punktów, a przy remisie 15 do 15 gra toczy się do 20 punktów. Mecz rozgrywany jest najczęściej do 3 lub 5 wygranych setów. Choć poza Nigerią mało kto o abuli słyszał, ta dyscyplina nie jest już całkowicie lokalną ciekawostką. Od 1998 roku regularnie pojawia się podczas Narodowego Festiwalu Sportowego Nigerii, jednej z najważniejszych krajowych imprez sportowych. Gra jest również obecna w szkołach, na turniejach społecznościowych oraz w niektórych jednostkach wojskowych. Co ciekawe, już 10 lat po jej powstaniu dyscyplina otrzymała wsparcie w ramach programu Sport for All międzynarodowego oraz nigeryjskiego komitetu olimpijskiego. Mimo to rozwój sportu napotyka wiele przeszkód. Brakuje specjalistycznych boisk, sprzęt często wykonywany jest prowizorycznie, a finansowanie pozostaje ograniczone. Działacze związani z Nigeryjską Federacją Sportów Tradycyjnych uważają jednak, że sytuacja może się zmienić, a ich ambicje są bardzo duże. Chcieliby najpierw wprowadzić abulę do kolejnych krajów Afryki, następnie doprowadzić do jej obecności na igrzyskach afrykańskich, później na igrzyskach Wspólnoty Narodów, a w dalszej perspektywie nawet na igrzyskach olimpijskich. Brzmi to bardzo ambitnie, ale zwolennicy tej dyscypliny przypominają, że wiele popularnych dziś sportów również zaczynało jako lokalne inicjatywy. W ich opinii abula ma kilka atutów. Jest bardzo dynamiczna, łatwa dla zrozumienia dla widzów i jednocześnie

0: No tak od razu słonecznie się zrobiło. Nad Ostrą zawitało słońce. Coraz cieplej się robi.
1: Czekaj, idę poszukać, bo... No dobra, jest.
0: Państwo muszą sobie to wyobrazić, jak Mateusz się schylił w poszukiwaniu słońca, ustawił wzrok pod odpowiednim kątem, żeby je zauważyć. No i tutaj pojawia się pytanie, czy nad telewizją Republika świeci słońcem, bo jest artykuł w Polityce. Żebrak z sakiewką, taki nosi on tytuł i wstęp do niego brzmi tak. Rozszumiały się wierzby płaczące i srogi partyzancki los ponownie dopadł Tomasza Sakiewicza. Na szczęście szef telewizji Republika dobrze wie, jak przechytrzyć swoich oprawców, a przy okazji trochę na tym zarobić. To wstęp do artykułu Rafała Kalukina, opowiadający o sytuacji w telewizji Republika, mówiący trochę o Tomaszu Sakiewiczu jako, może nie tyle o dziennikarzu, co bardziej o biznesmenie. Tutaj pojawia się,
1: myślałem, że powiesz osobowość.
0: Jest na przykład taki akapit, w towarzyskich kręgach nazywany od wielu lat Sakiewką, nie tylko z powodu nazwiska. Więc jeżeli ktoś z Państwa chce się dowiedzieć, co tam w telewizji Republika piszczy, co tam słychać, to można przeczytać, nie oglądając telewizji Republika, tekst Rafała Kalukina w najnowszej Polityce. A ja znam takich ludzi, którzy z zamiłowaniem oglądają telewizję Republika. Na przykład Agata Szczęśniak jest z OKO.press. Pozdrawiam Agatę. Ona nałogowo ogląda telewizję Republika i nawet pisze o tym teksty.
1: A, to się robi z pasji.
0: To się robi z pasji. Ale kolejny artykuł też a propos ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, o którym to w serwisie informacyjnym mówiła Kasia Oklińska, jest tekst Ewy Siedleckiej pod tytułem Żurek ma pod górę. Ładny rym.
1: Zgrabny.
0: Zgrabny, tak jest.

0: Było dzisiaj Beastie Boys, teraz Pet Shop Boys. Bardzo mi się podoba linia programowa kolegi Ferlina.
1: Tak, w dodatku jeszcze w studiu siedzą cztery faceci, więc bardzo męsko się zrobiło.
0: Boys, ale Kasia wpada w serwisach informacyjnych.
1: Tak jest, jest to na pewnego rodzaju przełamanie.
0: nie mów tak.
1: Przepraszam. Nie mogłem się powstrzymać od tego głupiego żartu.
0: Nie, to nie chodzi o to, że głupi żart. A, nieważne, zostawmy to. O książkach będziemy rozmawiać po 9.30. Bartłomiej Chinowski, starszy ekspert polityki Insight, będzie z nami. Rozmowa na temat raportu Rynek wydawniczy i księgarski w Polsce. Bardzo dużo statystyk pojawia się w tym raporcie, obrazujących, jak to w naszym kraju wygląda, ale też ten raport jest takim spojrzeniem do rozwiązań, do regulacji państwowych w innych krajach. Pewnie o tym zdążymy wspomnieć. Natomiast dzisiaj mówiłem o statystyce wydawniczej, czyli że od kilku lat w Polsce wydaje się średnio 30 tysięcy nowych tytułów rocznie, a wartość sprzedaży detalicznej sięga około 4,5 miliarda złotych. No i cały czas, jeżeli chodzi o strukturę tego rynku, no to gdybyś miał powiedzieć, strzelić, czy więcej się czyta e-booków, czy książek drukowanych.
1: Myślę, że w tym momencie mogą to być e-booki.
0: No, jeszcze nam trochę brakuje.
1: Jeszcze
0: do
1: brakuje,
0: tego.
1: Okay.
0: Tak, ale no, wiadomo, że trend jest taki, że mamy ku temu odpowiednie narzędzia, żeby z e-booków korzystać, no ale wciąż jednak ta książka drukowana dominuje. To, o czym dzisiaj mówiłeś trochę, że potrzebujesz mieć fizycznie wydrukowaną, poznać.
1: Tak, ale to w przypadku książek, które czytam dla przyjemności. I ta książka włoska, o której ci mówiłem, którą kupiłem dzisiaj, też jakby przypominając sobie o tym, że będziemy rozmawiali, ty będziesz rozmawiał o książkach i że mamy dzisiaj dzień Republiki Włoskiej, no to zamówiłem. Ostatnie lato w mieście, to jest powieść Gianfranco Caligiarego, która to opowieść dzieje się w Rzymie i ponoć jest bardzo ciekawa, a te propozycje znalazłem w rolce profilu takiego blogera książkowego dla książek. Bardzo też serdecznie polecam.
0: Książek. Ja coś właśnie jeszcze w rękach trzymam.
1: Tak, bo w plecaku wożę. Wiesz co, to jest tak, że mam zawsze książkę w plecaku, rzadko kiedy po nią sięgam, bo a tutaj gdzieś jadę szybko, a tu jestem zmęczony.
0: Wygląda jak tomik wierszy.
1: To jest akurat tomik opowiadań Juana Carlosa Onettiego. Historia kawalera z różą i ciężarnej dziewicy z Lilliputu. Jest to proza latynoamerykańska, jeżeli dobrze pamiętam, urugwajskiego pisarza. Tak, dokładnie. Jedno z najciekawszych zjawisk według literaturoznawców w literaturze iberoamerykańskiej.
0: Ja jestem ciekaw, właściwie zostawimy Państwa z dwoma pytaniami. Jak Państwo teraz sięgną do kieszeni, to może nie, ale do plecaka, do torby albo na półeczkę tuż przy łóżku, to co tam będzie leżało?
1: No właśnie, czy mają Państwo takie książki, które wiecznie wożą w plecaku i rzadko kiedy są z niego wyjmowane? To mnie niezwykle ciekawi.
0: To jest plecak wstydu, torba wstydu, bo już nie półka zupełnie.
1: Trochę książka wstydu, bo wiesz, jak ona jeździ z tobą na przykład od roku, tak miałem z pornografią Witolda Gombrowicza, że ona ze mną jeździła przez rok w plecaku i rzadko kiedy ją wyciągałem.
0: No właśnie, to proszę nam o tym powiedzieć. No i czy Państwo, może zrobimy króciutkie badanie statystyczne, jeżeli pojawi się trochę odpowiedzi, czy Państwo czytają e-booki, czy książki drukowane? Zobaczymy, jak to
1: Połączenie metody ilościowej i jakościowej, bo to będą komentarze, w których być może będą zawarte odpowiedzi, tak albo nie.
0: Tak to jest, tak się z badaczem prowadzi program. 23 minuty po 9:00, Nilufer Janja.

0: dobra, mamy trochę odpowiedzi. Książki czy e-booki? Michał Mailowo napisał, że e-booki, bo papier nie liczy się do statystyk w czytniku, żeby nie podawać nazwy własnej. Że tak to przedstawię. Agnieszka napisała, po stokroć książki drukowane. W dobie powszechnej komputeryzacji nie ma jak papier. Pracujemy przed monitorami i tak dużo czytamy z ekranu. Książka to książka. Maciej. O rany, co tu się dzieje? Kolejne komentarze. Maciej napisał, że z booków i e-booków wybieram audiobooki. Ludzie kochani, nie mam czasu na czytanie, no i wzrok już nie ten, stawiam na pragmatyzm, ja to rozumiem doskonale.
1: I ja też to rozumiem, ale na przykład pani Marta napisała jeszcze, a propos tej książki, którą zakupiłem, czytałam ostatnie lato w mieście, faktycznie książka godna polecenia, no to ja się bardzo cieszę, że mój wakacyjny zakup najprawdopodobniej jest trafny. Ale wiesz co, a propos Mikołaja Kirskiego i naszej wędrówki do Afryki, to przypomniałem sobie, że dzisiaj nie ma Mateusza Kuśmierka i Mateusz Kuśmierek nie może nam powiedzieć, co się w internecie dzieje, a internet żyje finałem trzeciego i zarazem ostatniego sezonu słynnego już serialu Euforia, który, no powiem szczerze, pierwsza połowa tego serialu, tego sezonu, no nie była najciekawsza. Sam Lewinson moim zdaniem popełnił w pierwszej części błędy z poprzednich seriali jak The Idol z Lily Rose Depp, a także z The Weeknd'em. Taka nadmierna seksualizacja kobiet, ale później w dalszej części sezonu okazuje się, że to miało jakieś swoje uzasadnienie i no, zakończenie jest dosyć spektakularne i niespodziewane. No i jest rozmowa w New York Timesie z reżyserem tego serialu, samym Lewinsonem. Radzę nie czytać tym osobom, które jeszcze nie oglądały, bo jest tam dużo spoilerów.
0: Spoilery, no tak,
1: i
0: trzeba uważać.
1: Sam Lewinson wyjaśnia, dlaczego takie decyzje jako reżyser podjął. A ja polecam ostatecznie
0: no,
1: ten trzeci sezon.
0: Znaczy, w cudzysłowie oczywiście kontrowersji było wokół tego ostatniego sezonu. Ja dzisiaj mówiłem o moim podejściu do seriali, w związku z czym się za pierwszy odcinek pierwszego sezonu jeszcze nie zabrałem. Może kiedyś się na to zdobędę. Albo się umówimy, to mi opowiesz.
1: Myślę, że lepiej, żebyś to obejrzał, bo powiem ci, to co jest wyjątkowe w tym trzecim sezonie, to zupełnie inne podejście do technik realizacyjnych i to się ogląda jak takie, jak kino na małym ekranie, bo to tak technikami filmowymi zostało zrobione.
0: Tak, jest to New York Times, gdyby ktoś chciał poczytać tak Euforii. A my za chwilę przejdziemy do rozmowy, no nie wiem, czy euforycznej, jeżeli chodzi o recenzję polskiego rynku wydawniczego, no ale jednak na temat raportu Rynek Wydawniczy i Księgarski w Polsce Bartłomiej Chinowski będzie z nami. To za moment.

0: 9.32. Przechodzimy do zapowiedzianej rozmowy z Bartłomiejem Chinowskim, starszym ekspertem polityki Insight. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
0: Dziś mojego gościa przedstawię przede wszystkim jako autora raportu Rynek Wydawniczy i Księgarski w Polsce. Kilka minut temu zadaliśmy naszym słuchaczom pytanie dotyczące preferowanej formy konsumowania literatury, czyli czy wolą książki drukowane, czy e-booki. Gdzieś tam audiobooki się też pojawiły. No i pozwoli pan, że jeszcze kilka wiadomości przytoczę, bo sporo tych komentarzy się pojawiło. Marta napisała, że czytam e-booki dla wygody w podróży przed snem. Papierowe też się pojawiają, plus audiobooki. Co my tu jeszcze mamy? Wanda napisała, że tylko książki papierowe. Kolejna słuchaczka, drukowane, kupowane, drukowane z biblioteki, e-booki, audiobooki, wszystko się pojawia. Alicja, ja jestem wzrokowcem, zamykam książkę bez zakładki. Łatwo trafiam na ostatnią stronę, więc książki drukowane. Tu jeszcze e-booki. Co my tu mamy jeszcze? Joasia, że kupienie czytnika to był game changer. No, nie liczyłem dokładnie, ale no powiedzmy, że mniej więcej 50-50 nam to się rozkłada. Jak to z perspektywy rynku wydawniczego i konkretnych statystyk wygląda, jeżeli chodzi o sposób, w jaki korzystamy z książek?
1: Tak, statystyki pokazują, że nadal dominującym formatem jest taka tradycyjna książka, książka papierowa. Natomiast w ostatnich latach no jest obserwowany ten trend taki ku digitalizacji, czyli te najnowsze formy, takie jak e-booki i audiobooki, zyskują na popularności. I to jest obserwowane w tym, jak wzrasta wartość sprzedaży w tych nośnikach. Natomiast z takich zjawisk, które są obserwowane na rynku, to jest substytucyjność, czyli to, w jaki sposób użytkownicy decydują się na wybór formy konsumowania książki, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bo no, nie tylko czytania. I wychodzi z tego taki obraz, w którym o ile na przykład książka papierowa i e-book, można powiedzieć, rywalizują ze sobą i często o wyborze może decydować cena, czyli jeżeli akurat jest promocja na e-book, to ktoś, kto no nie widzi dużej różnicy dla siebie, takiej praktycznej, może zdecydować się po prostu kierować się ceną i wybrać e-book. Natomiast w przypadku audiobooków dochodzi już rywalizacja tego nośnika nie tylko z tą książką tradycyjną czy z e-bookiem, ale też z innymi formami rozrywki, innymi formami spędzania czasu. Czyli ta rywalizacja audiobooka jest bardziej o czas, byśmy powiedzieli, niż o treść. Bo jeżeli ktoś konsumuje, sobie słucha audiobooka w czasie jakichś czynności domowych czy jazdy samochodem, no to dla niego alternatywą jest na przykład radio czy słuchanie jakiejś audycji podcastowej. No a w takich okolicznościach wiadomo, że no nie może wybrać czytania książki. Czyli to,
0: tak.
1: To jest jedno zjawisk, z którymi dzisiaj mierzy się rynek książki, rynek wydawniczy.
0: No tak, więc trochę rozmawiamy o naszej konkurencji, jeżeli mowa o audiobookach konkretnie, no ale w przypadku tego formatu no zmieniają się też narzędzia konkurowania, z jakich można korzystać.
1: Tak, zgadza się. Czyli ten obraz książki jako takiego artykułu, który jest dostępny w jednym miejscu, wiadomo, że musimy pójść do księgarni i tylko tam możemy obejrzeć książki i tam możemy je kupić, no to już jest obraz archaiczny.
0: Tym bardziej, że coraz mniej księgarni funkcjonuje.
1: To prawda, tak. To jest taki trend no, negatywny, obserwowany. On jest no, nie tylko w Polsce, ale też i w innych krajach europejskich, gdzie widzimy znaczny spadek liczby księgarń, czyli takich punktów, które zajmują się no, w przeważającej części sprzedażą książek. No bo jak wiadomo, mamy jeszcze na przykład supermarkety czy sklepy wielkopowierzchniowe, które też mają w swojej ofercie książki, no ale to nie, one nie są traktowane jako to miejsce takie, które może zastąpić księgarnię. I to jest jedno z wyzwań, no nie tylko dla rynku, ale też i dla państwa, no bo państwo, jeżeli chce zadbać o dostęp obywateli do książki, no to jednym z motywów, jednym z kanałów takiego dostępu są właśnie księgarnie. Natomiast, no można powiedzieć niestety, te księgarnie mierzą się z bardzo trudnym przeciwnikiem, jakim jest e-commerce, czyli dokonywanie zakupów przez internet. No i wszyscy wiemy, że dzisiaj ta forma zyskuje cały czas na popularności. czyli kupujemy i ubrania, i elektronikę, i artykuły spożywcze online. Więc w takiej długiej perspektywie, jak o tym pomyślimy, że no, ludzka taka działalność handlowa, nasze zakupowe przyzwyczajenia będą prawdopodobnie się nasilały w internecie, to może być trudno wyobrazić sobie model, w którym dana osoba kupuje sobie buty, kupuje sobie telefon przez internet, a tylko po książkę założy buty, wsiądzie w autobus czy w samochód i pojedzie do księgarni. Czyli no, mimo że chcielibyśmy może, żeby to jest pewnie najwłaściwsze miejsce, gdzie można i z księgarzem porozmawiać, i może z innymi czytelnikami, w niektórych miejscach też napić się kawy, no i to jest piękny obraz, taki romantyczny. No ale są te realia rynku, te realia technologiczne i cywilizacyjne, które no, mają swoje prawa, domagają się tego, co im należne.
0: Czyli z czasem ten obraz będzie się stawał melodią przeszłości. Jeżeli chodzi w ogóle o liczbę nowych tytułów, które się ukazują na rynku, to w ostatnich latach mówi się o średnio 30 tysiącach nowych tytułów rocznie. W 2017 roku ukazało się 36-38 tysięcy nowych tytułów. Czyli rozumiem, że mimo wszystko mamy trend no, spadkowy, jeżeli chodzi o wydawanie książek. Coraz mniej czy coraz więcej piszemy?
1: No, liczby pokazują, że coraz mniej, aczkolwiek no, myślę, że ta liczba, która od kilku lat jest powyżej 30 tysięcy, no to jest taki, taki stan, który się utrzymuje, no i te fluktuacje, no wiadomo, wynikają z różnych czynników, przykładowo w czasie pandemii, no to czytelnictwo wzrosło i wtedy też, no i też naturalny, można powiedzieć, mechanizm, ci, którzy siedzieli w domu, jedni czytali, a niektórzy spośród nich pisali, więc był naturalny taki mechanizm, który spowodował, że tych książek wyszło więcej. Natomiast wydaje się, że ta strona podażowa, jakbyśmy ekonomicznie powiedzieli, no jest wystarczająca, czyli tych książek ukazuje się dużo. Pojawiają się głosy nawet, że może niekiedy bardzo dużo, w tym sensie, że wiadomo, że każda książka nowa rywalizuje nie tylko z pozostałymi nowymi książkami, no ale oczywiście z całym dotychczasowym księgozbiorem. I w efekcie czytelnik i tak myślę, że ma ci, którzy sam zaliczam się do grona czytelników, to raczej mam kłopot wyboru i chciałbym dostać dodatkowe godziny w ciągu dnia, żeby choćby uszczknąć coś z tych 30 tysięcy rocznie wydawanych książek, więc myślę, że tutaj wyzwania po stronie tej podażowej nie ma, szczególnie, że dzisiaj mamy też zjawiska takie jak self-publishing, czyli każdy, nawet amator, może skorzystać z takich elektronicznych form wydania swojej książki, które są no, bardzo przystępne w stosunku do tego, że musiałby przejść całą procedurę u wydawcy i jakąś weryfikację, to każdy może sam skorzystać z tej formy publikowania. Czyli ta strona podażowa tutaj nie jest kłopotem. Wydawcy zwracają uwagę, no i obserwatorzy rynku mówią o tym, że wydatki na tę część kultury, czyli na książkę są no, na niskim poziomie, żeby nie powiedzieć bardzo niskim, bo to jest około 23 zł w skali roku. Czyli no to są niewielkie kwoty.
0: Pół książki.
1: I szczególnie tak, no i biorąc pod uwagę, że dzisiaj właśnie książka konkuruje no nie tylko z innymi książkami, ale po prostu z innymi formami rozrywki. Czyli jeżeli ja mam do dyspozycji kilkadziesiąt złotych, to mogę zastanowić się, czy może kupię abonament na seriale i filmy, bo z tego skorzystam w takim no już bardzo przyziemnym przeliczeniu. Powiem sobie, aha, no to seriali obejrzę 20 godzin, a książka mi zapewni rozrywkę na 7. To moje złote lepiej zapracują w tym miejscu, więc to jest takie zjawisko, no, które chciałoby się, żeby czytelnicy no, mieli przede wszystkim możliwość, zdolność i chęć też wydawania większych kwot na książkę, no, która ma taki bardzo pozytywny wizerunek wśród dóbr kultury.
0: Bez wątpienia. Przejdę do chyba, chociaż nie wiem, zastanawiam się, czy powiedzieć najważniejszego, bardzo istotnego elementu tego raportu, żeby zdążyć jeszcze powiedzieć o regulacjach państwowych, które odnoszą się do rynku wydawniczego, dlatego że na końcu tego raportu czytamy, pozwolę sobie zacytować, że diagnoza rynku książki w Polsce jest wystarczająco wiarygodna, by uzasadniać konieczność podjęcia poważnej debaty o interwencji państwa w celu ochrony tegoż rynku. Pisze pan też o tym, że w lutym 2025 roku powołany został organ pomocniczy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli Zespół do Spraw Pola Literackiego. Pan to odbiera jako sygnał, że no właśnie popyt na regulację czy pewnego rodzaju takiego bocznego arbitra w obrocie książkami w Polsce jest po prostu?
1: Ja jako autor raportu może opowiem od tej strony, czyli ja jestem osobą, która jest, no nie zajmuje żadnej pozycji na tym rynku, czyli nie mam, nie należy do żadnej z grup internetu i interesu i my jako autorzy z Polityka Insight chcieliśmy zbudować obraz w raporcie tego, jak rynek dzisiaj wygląda i jakie ewentualnie można na nim zdiagnozować, rozpoznać zjawiska, które być może są negatywne. No i niestety jest tak, że żeby zbudować ten obraz, no potrzebne są fundamentalne informacje, takie podstawowe dane o różnych segmentach, czyli o wartości sprzedaży, liczbie sprzedanych książek, o tym, w jakiej cenie one zostały sprzedane, bo tutaj dygresja, każdy z nas zna to zjawisko, że jest jedna cena nadrukowana na książce, natomiast nierzadko ta cena w sprzedaży detalicznej się od niej różni. Czyli tych aspektów takich liczbowych, stricte informacyjnych jest bardzo wiele i dopiero oparcie na tych liczbach analizy pozwoliłoby na pełne zdiagnozowanie rynku. Dzisiaj jest niestety tak, że tych liczb nie ma wystarczająco, czyli są różne organizacje, które informują i raportują o wybranych segmentach tego rynku, natomiast no, wciąż brak jest. Nie jest to też polska specyfika, bo w innych krajach, takich jak na przykład w Niemczech, też tych informacji jest niewystarczająco, tam się ocenia. Czyli odpowiadając na pana pytanie, można dzisiaj dopiero zastanawiać się, w jaki sposób pozyskać te informacje, no, czyli wprowadzić jakiś sposób raportowania różnych uczestników rynku, bo wydaje się, że dopiero, że rozwiązania, które byśmy chcieli ewentualnie wprowadzać, czy państwo by chciało wprowadzać, no, mogą być po pierwsze skuteczne, a potem mierzalne, czyli żebyśmy byli w stanie ocenić, czy zamierzone cele zostały osiągnięte. No, można to zrobić tylko na podstawie liczb, prawda? Bo nawet najlepsze intencje przy wprowadzaniu jakichś regulacji wydają się niewystarczające, kiedy no, nie do końca znamy te zagadnienia, o których mówimy. No, to nie jest zarzut do nikogo, no bo to jest po prostu stan rzeczy, że tych danych wcześniej, te dane nie były zbierane i jak mówię, to nie jest tylko polska specyfika, ale na pewno jest to pewien krok, czyli te ruchy ministerstwa wskazują, że jest gdzieś zapotrzebowanie na przynajmniej rozpoznanie i być może jakieś dalsze kroki.
0: Trochę wzorem innych krajów. Nie wiem, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, bo o tym, jak tam wygląda rynek, również w kontekście regulacji wspomina panu w raporcie, który można znaleźć na stronie Polityka Insight. Ja wspomnę raz jeszcze rynek wydawniczy i księgarski w Polsce pod takim tytułem można znaleźć raport, o którym opowiadał nam dzisiaj autor, starszy ekspert Polityki Insight, Bartłomiej Chinowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Do widzenia.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Ordikowski. Rada Polityki Pieniężnej dziś zdecyduje w sprawie stóp procentowych. Zwykle dzieje się to w środę, ale przed nami Boże Ciało i długi weekend, dlatego wtorek. Dane rynkowe są sprzeczne. Pojawiają się też różne sygnały co do poziomu stóp w przyszłości, w kolejnych miesiącach, a nawet latach. Gdyby nie wojna na Bliskim Wschodzie, pewnie mielibyśmy na stole obniżkę, albo bylibyśmy po niej już w maju. Jednak nie tylko wydarzenia z Zatoki Perskiej są obserwowane przez członków Rady. Co prawda przez wzrost cen ropy i utrzymujące się wysokie wyceny za baryłkę, pojawiały się sygnały ostrzegawcze o możliwym wzroście stóp procentowych. No pewnie nie teraz od razu, ale w kolejnych kwartałach. Jednak zadziałał program osłonowy obniżający VAT i akcyzę, a do tego odczyt inflacji za maj był pozytywny. Analitycy oczekiwali odbicia inflacji do poziomu 3,7%, a tu zaskoczenie i spadek z 3,2% do poziomu 3,1%. Odczyt z piątku zmienił nastawienie. O podwyżkach byłaby mowa dopiero, gdyby inflacja wymknęła się z celu NBP. Ten jest ustalony na poziomie 2,5%, ale dopuszcza możliwe wahania o 1 punkt procentowy w obie strony. Są głosy, które twierdzą, że inflacja może dobić do poziomu 3,5% do końca roku, czyli wciąż być w celu, przy negatywnym scenariuszu, ale to i tak będzie na tyle w ryzach, że nie doprowadzi do wzrostu stóp procentowych. Na pewno nie w tym roku. Oczywiście przyjmując dane, które mamy obecnie. Czasy nie są niepewne, są wręcz szalone, a to utrudnia prognozowanie, choć są tacy odważni, którzy twierdzą, że jeśli obniżki stóp procentowych, to dopiero gdzieś w połowie 2027 roku. No ale to wszystko przed nami, nie wiemy. Zakładając jednak, że tak będzie w kolejnych miesiącach i kwartałach, no to dla konsumentów oznacza to utrzymanie poziomu rat kredytów przy złagodzeniu wydatków, choćby w maju potaniała żywność, w szczególności warzywa. Podsumowując, inflacja wciąż na szczęście jest pod kontrolą, wynagrodzenia rosną bardziej niż inflacja, ale nie skokowo, bo tu tempo wyhamowało, więc i Rada Polityki Pieniężnej nie spieszy się z dyskusją o podwyżkach, a zatem dziś po południu jest praktycznie przesądzone, że przeczytamy komunikat o tym, iż stopy procentowe pozostały bez zmian na poziomie 3,75%. Odczyt inflacji z piątku to ten wstępny, tak tylko na koniec nadmienia, ostateczny poznamy w połowie miesiąca. No do tego wpływ wojny na Bliskim Wschodzie na polską gospodarkę nie jest jeszcze przesądzony, ale póki co nie rozlewa się po niej zbyt mocno. No i rząd też nie będzie w nieskończoność mógł dokładać z budżetu państwa, czyli z naszych pieniędzy, do niższych cen paliw, ale jednocześnie zbyt szybkie odejście od programu CPN przełożyłoby się na szybkie odbicie inflacji. Dlatego tu trzeba cierpliwości, a w danych widzimy na razie spokój.

0: No i tak właśnie dojechaliśmy do końca dzisiejszego spotkania. Za 5 minut będzie 10. Jak się czujesz, Mikołaju?
1: Dobrze, trochę zmęczony.
0: Zjazd energetyczny się włącza.
1: Tak, a jeszcze dzień jest długi. Wiesz, no jak mawia klasyk, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Tak samo serial Euforia, który wczoraj miał swój ostatni epizod. Zarówno w trzecim sezonie, jak i w ogóle.
0: Mam nadzieję, że hasło Euforia toczy się również emocji związanych z prowadzeniem planowanego programu.
1: No to była totalna euforia, tak, fajnie.
0: No i świetnie.
1: Podobało mi się, mam nadzieję, że i państwa jakoś nie zamęczyłem, nie wkurzałem i tak dalej.
0: Mi się dobrze rozmawiało.
1: Nie z tobą też, no ale to żadna nowość.
0: Wiadomo.
1: Zuzu, rozgrzałem ci partnera na jutro.
2: Bardzo dziękuję. Przede mną jest euforia w takim razie na dwa sposoby, bo odcinki mam tu nadrobienia i euforia jutrzejszego poranka również jest przede mną.
1: Mocna jest końcówka sezonu, muszę ci powiedzieć.
0: Fajnie, bo tak. Ja też nie oglądałem, to będziemy mogli rozmawiać jutro o euforii, której nie widzieliśmy.
2: Nie, Mateuszu, bo to nie jest dobry pomysł, bo ja tak mam 6 odcinków do nadrobienia i to nie jest dobry pomysł, żebym ja to odpalała dzisiaj wieczorem. Bo nie zasnę albo nie wstanę, co gorsze.
0: Dobra, ja nie widziałem ani jednego, więc mogę się wypowiadać. Jamie XX kończy nasze spotkanie poranne, za które bardzo państwu dziękujemy. W składzie Mikołaj Tyczyński,
1: Mateusz Andruszkiewicz,
0: Jakub Jędraska, Jacek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Jakub Fardin, Kasia Oklińska i Zuzu będzie tu po 10:00.
2: Zapraszam.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska. Zakaz telefonów w szkołach coraz bliżej. Rząd za godzinę zajmie się projektem przepisów, które od września mogłyby ograniczyć korzystanie ze smartfonów w szkołach podstawowych. Pomysł budzi jednak emocje. Organizacje społeczne i młodzieżowe zwracają uwagę, że problem uzależnienia od ekranów jest poważny, ale zamiast zakazów potrzebna jest edukacja.
1: Nie zgadzamy się na wprowadzenie odgórnego, ogólnopolskiego zakazu telefonów komórkowych w szkołach. Raczej na pierwszym miejscu stawiamy na edukację i w momencie, gdy wyczerpiemy wszelkie ścieżki edukacyjne, wyczerpiemy ścieżki, które będą mogły edukować młodych ludzi na temat tego, jakie to są poważne zagrożenia, no to nie powinniśmy zakazywać, bo jeśli zakażemy młodym ludziom czegoś za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jeśli klikniemy magiczny przycisk zakaż, nie wytłumaczymy, czemu jest to zakazywane, ani czemu to jest złe, no to młodzi ludzie się zbuntują i będą próbować omijać ten zakaz.
0: Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek. Zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych. Stery w jednej z najważniejszych struktur dowódczych w armii obejmie generał Ireneusz Nowak. To doświadczony pilot myśliwców F-16, który przez ostatnie lata był inspektorem sił powietrznych i zastępcą dowódcy generalnego. Dotychczasowy dowódca operacyjny generał Maciej Klisz ma być wyznaczony na nowe stanowisko. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ma objąć się stanowisko szefa sztabu dowództwa sił połączonych NATO. Byłoby to jedno z najwyższych stanowisk w Sojuszu Północnoatlantyckim, jakie w ostatnich latach sprawowałby polski oficer. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów, mówi komendant główny policji Marek Boroń. Chodzi o sprawę fałszywych wezwań z maja. W tej sprawie zatrzymanych zostało 5 osób. Analizujemy każdy przypadek, mówił w TVP Info Marek Boroń.
2: Częściowo się te osoby przyznają do tych przestępstw. One są w różnych prokuraturach, bo dotyczy to przestępstw nie tylko tych obecnie popełnionych, ale też wcześniejszych przestępstw, więc dzisiaj musimy popracować nad materiałem dowodowym.
0: Wiadomo, że zatrzymani współpracowali ze sobą.
2: Te osoby się ze sobą komunikowały w sieci. To była jest konkretna grupa, zorganizowana, hierarchiczna. Ja nie chciałbym mówić o każdym z tych przestępstw, które zostało przez nich popełnione, ponieważ dzisiaj pracujemy nad tym, żeby udowodnić wszystkie te czyny, które rzeczywiście tutaj wypełniają te znamiona przestępstwa.
0: Przez fałszywe zawiadomienia w ubiegłym miesiącu ratownicy, policjanci i strażacy byli wzywani do nieprawdziwych zdarzeń, m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa PiS. Uwaga na burze, ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert pierwszego stopnia obowiązuje na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz w większości województwa mazowieckiego, a także we wschodnich częściach województw świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Podczas burz ma spaść 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 55 km/h. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, jak co wtorek po godzinie 10 do godziny 11 i granie z graniem na antenie Radia Nowy Świat. Zuzanna Iłęda przy mikrofonie, Kajetan Strzelczyk realizuje i zapraszam na godzinę pięknej muzyki. Dzisiaj będzie bardzo różnorodnie, bardzo i grająco, bo będzie i coś pod nóżkę, i tak zaczęliśmy, bo była Puleza, Nurzyni i Fabiana Martone, to z najnowszego albumu Nurzyni, który ukazał się już jakąś chwilę temu. A będą też takie rzeczy, że będzie można się wzruszyć, to na pewno, nie wiem czy łezka się zakręci, w zeszłym tygodniu mam wrażenie wykorzystałam limit łez do wypłakania w ciągu miesiąca, w ciągu igrania z graniem, więc może nie, ale wzruszenia będą, ale trzymamy się na razie tego, co pod nogę. Najnowsza Ezra Collective razem z Pasolie na featuringu, czyli utwór Only Love.

Na moment zwolnimy po to, żeby nadrobić premiery, które ominęłam w związku z tym, że w ubiegłym tygodniu Dzień Matki w głośnikach wybrzmiewał, to kilku rzeczy nie zagrałam, a szkoda, bo na przykład Pedro Mizutani, który już nieraz pojawiał się w Igraniu z Graniem, wydał album 22 maja, Nowa Bossa, ma jeszcze podtytuł, ale jest w języku portugalskim, więc pozwolą Państwo, że nie będę krzywdziła tego języka i nie będę próbowała tego odczytywać, gdyż nie jest to język, którym władam, ale jak to zwykle u Pedro, bardzo jest to piękny album, bo jemu się niezwykle sprawnie udaje łączyć to, powiedziałabym, co nam się kojarzy z korem muzyki, z sercem muzyki latynoskiej, ale jednocześnie te tradycje z nowoczesnością, że to jest jednocześnie trochę ponadczasowe, ale w sumie współczesne. Więc mamy bardzo piękny, ciepły jego głos, mamy gitarę, ale tam produkcyjnie dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Tam jest trochę takich delikatnych syntezatorów, ale takich zupełnie nienachalnych. Bardzo ciekawe rozwiązania, jeżeli chodzi o perkusjonalia. Więc posłuchamy dwóch utworów z tej płyty Nowa Bossa, Sim, a potem Colcao.

chwila podróży palcem po mapie, a jednocześnie podróży w czasie, bo to nowość od Pedro Mizutaniego z nami z Brazylii, a przeniesiemy się do Angolii, a tam bonga, dobrze na pewno Państwu znany, ale myślę, że nie z tego utworu, bo jeden utwór nadal ma się bardzo dobrze i często i gęsto go słychać, ale to akurat nie Mulembak z Angola, która przed nami w Igraniu z Kraniem.

I z tej Angolii powędrujemy do Barcelony, ale tylko w pośredni sposób, bo Barcelona to jest tytuł utworu George'a Ezry, który ukazał się 12 lat temu. I moja czasoprzestrzeń, kiedy się o tym dowiedziałam, a raczej kiedy sobie o tym przypomniałam, lekko się zakrzywiła, a potem zakrzywiła się po raz drugi, kiedy zorientowałam się, że George Ezra ma teraz 32 lata, więc on tę Barcelonę, która naprawdę cały ten album, z którego Barcelona jest, świetnie się poniósł, on to wydał, jak miał 20 lat? To strasznie wcześnie w ogóle. Ja byłam przekonana, że jest przynajmniej jeszcze zdychę starszy, a to proszę bardzo.

Przechodzimy do nowości, które jeszcze mam do nadrobienia. Oli przed nami i jej powrót do twórczości po dłuższym czasie, bo to jest pierwszy singiel od dłuższego czasu, ale nie jest to jeden z tych powrotów głośnych, tylko z tych powrotów, kiedy ktoś zaczyna z powrotem mówić własnym głosem. Tytuł tego utworu to jest Incredibly Soft Spoons. I jeżeli państwo słyszą miękka łyżka i od razu sobie państwo myślą o Matrixie, to nie jest to złe odniesienie. Ja też tak miałam. To znaczy ta łyżka nie istnieje i łyżka się gnie w ręku dziecka. I Oli taki fragment znalazłam w informacji prasowej i państwu go przeczytam, bo jest bardzo ładny. Jeśli mam zacząć nowe życie i znaleźć w nim jakiś nowy sens, nie mogę od razu przeskoczyć do stwierdzenia, że łyżki nie ma. Wyobraziłam sobie więc własne spotkanie z dzieckiem mnichem. Dom pełen łyżek, kiedy dotknęłam jednej z nich, okazało się, że jest absolutnie miękka. Bo to jest utwór, który powstał właśnie w takim momencie przeprowadzki, zmiany i nowych początków.

0: I nowości z Polski nadal przed nami. Monika Kowalczyk, która już się w Igraniu z Graniem pojawiała i wraca teraz z nowym singlem, takim o podobnym chyba odczuciu, na pewno wynikającym z innych spraw niż u Oli, ale o takim poczuciu zagubienia, kiedy jednego dnia wydaje się, że wszystko jest możliwe, a następnego stwierdzamy, że to nieprawda i w ogóle bez sensu była ta ekscytacja jeszcze wczoraj. Jest to bardzo piękny tekst. To trzeba Monice przyznać, że to jest niebywale wprawna ręka do pisania bardzo poetyckich tekstów, bo Monika zresztą z tego nurtu bardzo wyrasta. A poza tym bardzo prosta forma piosenkowa, którą ja bardzo lubię, czyli głos i gitara przede wszystkim, a tytuł to Królowa Mórz.
1: Co u ciebie?

To singiel, a przechodzimy do zapowiedzi dużego, długo grają. Nie, to jest będzie epeczka, przepraszam. Do epeczki, którą ma wydać już za moment, po 26 czerwca Nectar Wood, i pojawiło się już kilka singli zapowiadających to wydawnictwo. Ostatni za 2 tygodnie temu, i jak to bywa u Nectar Wood, jest po prostu przepiękny, a tytuł to River Ends.

stali słuchacze i grania z graniem wiedzą, że jestem osobą, która zbiera koncerty, na których nie była, bo z reguły więcej jest tych, na które nie dotarłam z tysiąca różnych przyczyn, niż te, na których byłam. No i na przykład ostatnio nie byłam na Olivii Dean, na Orange Warsaw Festival. Widziałam za to mnóstwo nagrań i bardzo się cieszę, że tylu moich znajomych się bawiło doskonale na tym koncercie, bo to jest świetna wokalistka. Już mogę zapowiedzieć, że we czwartek historia jednej piosenki będzie o piosence Olivii Dean, a my wrócimy do jej poprzedniego albumu i poprzedniego hitu, zanim się wszystkie te Grammys i Brit Awards wydarzyły, to największym hitem Olivii Dean był utwór Dive.

W piosenkach często śpiewa się o różnych sytuacjach związkowych, to tych bardziej radosnych, to tych absolutnie łamiących serce, a ostatnimi czasy, już myślę, że od dobrych kilku lat, bardzo popularnym stwierdzeniem, jeżeli chodzi o relacje, jest red flag, czyli to, na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak to zobaczymy, tego red flaga, to uciekać, gdzie pieprz rośnie. I o red flagu właśnie pan Mariuszek zrobił piosenkę. Pan Mariuszek był gościem Igrania z Graniem przy okazji poprzedniego singla, no a teraz właśnie taki randkowy utwór stworzył.

I przed nami album tygodnia, bo szanowni państwo, tak się sytuacja zmieniła, że poza tym, że poranki i poza tym, że będę wydawać koncert życzeń, to dołączyłam do redakcji muzycznej również w roli układaczki playlist i również biorę udział już teraz w wybieraniu albumu i tak się pięknie złożyło, że Madame Affaire jest album Madame Affaire, czyli post-funk, jest albumem tygodnia w tym tygodniu w Radiu Nowy Świat. I singiel z tegoż albumu za państwu zaprezentuję. Nie był on singlem promującym, więc myślę, że mogli go państwo jeszcze nie słyszeć.

Kończymy dzisiejsze granie z graniem, skończymy je Beatlesami, a to dlatego, że nie słuchałam jeszcze nowego wydawnictwa Paula McCartneya, ale o ekran mojego telefonu obiły się fragmenty wywiadów, które udzielał, szczególnie wywiadów dla Emily, które są przeurocze i przewspaniałe kiedy je obejrzałam, zapragnęłam przysłuchać całą antologię Beatlesów jeszcze raz, więc dzisiaj zagram dwa utwory na koniec z albumu Help i będzie to tytułowe Help i potem Ticket to Ride. A z reguły, kiedy kończyłam wtorkową audycję, to mówiłam dziękuję, do usłyszenia, słyszymy się we czwartek w szczycie wszystkiego, no a od dzisiaj, co mnie niezmiernie cieszy, będę mówiła do usłyszenia we środę, czyli do usłyszenia jutro z samego rana. Melduję się od 6 razem z Mateuszem Andruszkiewiczem, a na teraz do usłyszenia. Zuza Iłęda, Kajetan Strzelczyk realizował i Beatlesi.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek o wniosku prokuratury do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu, a także o na wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.
1: Z naruszeniem przepisów prawa wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi służby więziennej, aby uruchomił procedurę związaną z podejmowaniem kolejnych decyzji kadrowych wobec ustalonego funkcjonariusza służby więziennej, które w efekcie doprowadziły do jego awansu, a również doprowadziły do uzyskania z tego tytułu wyższego uposażenia. Nie było ani podstaw faktycznych, ani podstaw prawnych do podejmowania tych decyzji kadrowych.
0: Przekazała rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Jak dodała, decyzje awansowe dotyczące funkcjonariusza podejmowane były w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Sam Patryk Jaki o wniosku prokuratury napisał tak. Chcą robić cyrk na całą Europę z zatrzymaniem. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji. Czytamy na X-ie. Od jutra dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach, na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Za brak ochrony głowy grozi mandat w wysokości 100 zł. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników jednośladów przed wakacjami. Policja przypomina, że liczba wypadków z udziałem dzieci na rowerach i hulajnogach jest wysoka. Eksperci wskazują jednak, że same przepisy nie wystarczą i potrzebna jest także praktyczna edukacja dotycząca bezpieczeństwa.
2: Wierzymy w to, że przepisy, które właśnie wchodzą dotyczące tego, że trzeba będzie nosić kask, wpłyną realnie na bezpieczeństwo, ale mamy świadomość też tego, że potrzebujemy edukacji. Według naszych badań blisko 60% Polaków twierdzi, że ten temat powinien być częściej obecny w szkole. On jest obecny w podstawie programowej, ale wiemy, że nie zawsze nauczyciele mają dobre materiały czy materiały na wyciągnięcie ręki, żeby przeprowadzić ciekawe dla dzieciaków lekcje.
0: Mówiła Justyna Rysiak z Fundacji Multisport. Najwięcej wypadków z udziałem dzieci i hulajnóg elektrycznych policja odnotowuje właśnie podczas wakacji. Donald Trump podczas szczytu w Pekinie zwrócił się do przywódcy Chin Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny w Ukrainie, podaje South China Morning Post. Prezydent USA miał powiedzieć Xi, że negocjacje rosyjsko-ukraińskie utknęły w martwym punkcie i naciskać, by ten skłonił Rosję do powrotu do rozmów pokojowych z Ukrainą. Gazeta podkreśla, że apel Trumpa do Xi jest wyrazem rosnącej potrzeby Waszyngtonu włączenia Pekinu w wysiłki na rzecz zakończenia wojny. Doprowadzenie do końca konfliktu za naszą wschodnią granicą stało się jednym z głównych punktów polityki Trumpa po jego powrocie do Białego Domu w ubiegłym roku, napisała gazeta. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień na zachodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na zachodnich krańcach kraju wzrastające do dużego, ale bez opadów. Natomiast na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wieczorem także rozpogodzenia i tam na wschodzie znaczy się przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Temperatury maksymalne dziś od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, około 23 w centrum do 27 na zachodzie. Wiatr słaby, w czasie burz przyspieszy.

0: Falls i Total Life Forever, proszę Państwa, 7,5 minuty po 11.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy dziś bardzo, bardzo bogaty w wrażenia muzyczne weekend, właściwie przedłużony weekend, no bo wczoraj był poniedziałek i w poniedziałek zagrał w Warszawie on. Sam geniusz we własnej osobie, czyli Jack White, Dominic John Davis na scenie, Bobby Emmett i Patrick Keeler. Patrick Keeler to perkusista, z którym Jack White, bo oczywiście o nim mowa, spotkał się w grupie Raconteurs. No i ten koncert, który dzisiaj zagrają w Krakowie, chociaż podobno zestaw utworów trochę się jednak różni w zależności od występu. No to jest przegląd repertuaru Jacka White'a. Mógłby być zupełnie inny i też by było znakomicie, ale jest właśnie taki. Mniej więcej 1/3 to repertuar White Stripes. Sam solowy Jack White ze swoich różnych płyt tej nadchodzącej także. No i właśnie nagrania Raconteurs. Ja jestem zachwycony, proszę Państwa, trochę. Mam kilka praktycznych porad dla wszystkich, którzy się wybierają. Weźcie gotówkę po pierwsze, no bo oczywiście zabierane są telefony, to znaczy zamykane w takich specjalnych kopertach. Nie stójcie może przy ścianie, ponieważ dźwięk potrafi się nieść różnie w klubach koncertowych. Nie wiem, jak w krakowskim studio jest, ale wiem od dzisiaj, jak jest w stodole. To znaczy, że jak się przy ścianie stoi za bardzo, to ucho to od ściany może mocniej oberwać, że tak powiem, więc ewentualnie im bliżej sceny i ściany, to pamiętajmy o zatyczkach do uszu być może. Natomiast tak przede wszystkim to jest wielka radość przeżywania muzyki, kontaktu z geniuszem, z jakąś muzyczną ekstazą. Tutaj nie ma co szukać innych słów. To jest jeden z żyjących geniuszy muzyki. To był utwór numer 2 wczoraj.

White Stripes, także Raconteurs, jeden cover także się pojawił innego artysty. Półtorej godziny, proszę Państwa, dość głośny ten koncert był, co naturalne, no ale też proszę o swoich uszach pamiętać, no i proszę pamiętać o tym, żeby wziąć gotówkę. Jeszcze ciekawostka, właściwie nie ciekawostka, ale myślę, że ważna informacja w kontekście takich tras koncertowych wielkich i całej debaty, która wokół sprzedaży biletów się toczy. No więc na przykład proszę sobie wyobrazić, że na tej trasie, europejskiej trasie koncertowej, która oczywiście celowo jest trasą klubową, bardziej kameralną, bardziej intymną, bardziej taką młodą, garażową w duchu, są też bilety dla studentów w cenie 20 euro i one są w każdym z miast albo w kasie tego klubu, czy miejsca, w którym odbywa się koncert, albo w jakimś sklepie muzycznym. Jest taki post na mediach społecznościowych Jacka White'a, w którym można przeczytać o szczegółach. Nie wiem, jak sprawa wygląda z Krakowem i nie wiem, czy o 11.14, gdy mówię te słowa, to jest jeszcze aktualne, ale może jest, więc 20 euro za bilet na Jacka White'a. Dla studentów trzeba mieć legitymację studencką. Proszę sprawdzić. A tymczasem nie, gramy dalej.

No i 19 minut po godzinie 11 to Brian Jackson, Master at Work, Kenny Dope i Louis Vega. Taki zestaw, utwór zatytułowany po prostu New York City. I za chwilę, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o tym, jak to zrobić, żeby się zatrzymać, nie czuć z tego powodu winy, czy nie mieć poczucia winy po prostu, że przystanęliśmy na chwilę i w czym takie przystanięcie i nauczenie się tego, że przystanięcie może być dla nas okej, może nam pomóc. Ale wcześniej jeszcze odwiedzamy płytę sprzed lat. No i teraz czy dwóch, czy trzech płyta Fuse. Kiedy ona wyszła?

Nie do pomylenia z żadnym innym głos. Tracy Thorn, Everything But The Girl i Caution To The Wind. To chyba od tego utworu zaczynaliśmy promocję, znowu chyba, drugie chyba. Zaraz wszystko posprawdzam, już bez chyba będę mówił, ale od tego się zaczynała promocja albumu Fuse, którym po... chciałbym się powiedzieć chyba... Nie, po 22 latach wrócili na rynek. 24 minuty po godzinie 11, teraz David Bowie.

0: Asher Strachey z David Bowie oczywiście, no i sprawdziłem, że po prawie 24 latach wrócili Everything But The Girl z płytą Fuse i to było już 3 lata temu, nawet 3 lata temu i prawie 3 miesiące temu, także tak, 28 minut po godzinie 11, a teraz z nami już Martyna Jadczak-Turyk, psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa nas słuchających.
0: Będziemy rozmawiać o tym, jak zrobić sobie przerwę, jak stanąć w miejscu na chwilę, dlaczego to może być dla nas dobre. No i myślę, że pora roku coraz bardziej sprzyjająca takiemu właśnie, takiej decyzji, żeby na chwilę pozwolić sobie na oddech. Świat każe nam pędzić, to jest tekst w najnowszych charakterach, który właśnie o tym mówi. To znaczy jesteśmy w presji, jesteśmy w pędzie, mamy cały czas osiągać kolejne cele, wypełniać, mówiąc po staropolsku, targety i mamy mieć poczucie winy, jeżeli chociaż na chwilę zrobimy sobie przerwę, jeżeli coś przełożymy na kolejny dzień, no tak nie powinniśmy robić. Przecież powinno być zrobione i choćbyśmy mieli paść ze zmęczenia, no to musi być zrobione i cel musi zostać osiągnięty. Mamy ciągle takie myślenie, czy już to odchodzi gdzieś w przeszłość? Jak pani myśli? Jak pani na podstawie oczywiście również spotkań z ludźmi może powiedzieć?
1: No tak, my tutaj wraz z Jagodą Libera Regucką razem pisałyśmy tą książkę Zatrzymaj się, poradnik dla żyjących w biegu i wiecznym pośpiechu.
0: Do której nawiązuje tekst, tak jest.
1: Tak, artykuł. I tam też piszemy, że coraz częściej w gabinetach słyszymy, że nie mam czasu na odpoczynek, jestem zmęczony, nie mogę przestać robić, ale chcę z drugiej strony, tylko że już nie potrafię, bo wiele lat życia w takim biegu i rozpędzeniu gdzieś powodują, że trudno jest nam się zatrzymać, a jednak zgłaszają się osoby do gabinetu psychologa i mówią, że potrzebują już tej pauzy, aczkolwiek jak sami próbują, no to ten mózg taki rozpędzony już nie potrafi się zatrzymać. Więc myślę sobie, że tak jak pan powiedział, pora roku sprzyja ku temu, żeby nauczyć się żyć trochę wolniej, aczkolwiek to też nie jest takie łatwe i nagle, nie wiem, osoba sobie postanawia, dobra, będę żyć wolniej, uważniej, spokojniej, a później się okazuje, że nie potrafię tego zrobić, albo jak już to robię, no to coś się takiego dzieje, że jest mi bardzo trudno w tym odpoczynku i w tym spokoju wytrzymać.
0: Zaczyna się to chyba od tego, że wchodzimy w ten stan mobilizacji, prawda, i nie potrafimy z niego wyjść, ale też mam wrażenie, że my się tego nie uczymy, żeby rozpoznać, kiedy jesteśmy w stanie mobilizacji, a kiedy w nim nie jesteśmy, i że to niebycie w stanie mobilizacji jest po prostu konieczne, więc właściwie no, sama gospodarka kapitalistyczna, którą pewnie można tutaj winić, prawda? Ona powinna w nas wręcz wyrobić to, że dla nawet lepszej to strasznie brzmi, co mówię, dlatego że to właściwie kapitalizm sam powinien takie strategie odpoczynku inkorporować, wprowadzić w życie, żeby jeszcze lepsze efekty osiągać. No ale taka jest prawda, prawda? Jeżeli będziemy ciągle w stanie mobilizacji, to się wypalamy. A my się tego się nie uczymy też od dziecka.
1: No nie uczymy się, a uczymy się tego, że musimy robić więcej, że jest dużo rzeczy do zrobienia naraz. Jest praktycznie dziecko wstaje od samego rana i jest w pośpiechu, bo trzeba zdążyć na przykład do przedszkola, szkoły, a rodzice do pracy, szybko zjeść, szybko się ubrać. Po szkole jakieś zajęcia, na które też trzeba szybko dojechać, więc no tutaj od małego wręcz jesteśmy bardziej skoncentrowani na tym, by pędzić, niż na tym, by być tu i teraz i uczyć się tego odpoczynku. A właśnie, jak nie odpoczywamy, no to nie potrafimy, prawda, ani być ze swoimi emocjami, ani być przy drugiej osobie, tak, w takiej prawdziwej relacji, ani być ze sobą, w kontakcie ze sobą, z tym, jakie są moje wartości, moje potrzeby, co ja teraz czuję, i w takim po prostu byciu na tu i teraz bardziej obecnym, a nie w autopilocie.
0: No właśnie, kontakt ze sobą to jest bardzo ważna rzecz. Tutaj nie chodzi o to, że jak się odłączę od bodźców, prawda, wyjdę na chwilę z tego trybu mobilizacji, może, nie wiem, nie będę niczego słuchał, nie będę niczego oglądał. Po prostu leżę i po prostu jestem, tak w ideale. Ale to też nie znaczy, że myśli, które przyjdą do naszej głowy, zawsze będą w taki oczywisty sposób przyjemne. Tylko to znaczy, że się po prostu no, jakoś lepiej z samym sobą skontaktujemy i to jest jakiś etap, to jest jakaś praca też, prawda? To znaczy, nie wiem, czy tak. Słowo praca tu jest stosowne.
1: To jest umiejętność, którą my musimy sobie wyrobić, bo jednorazowy akt zatrzymania się już nie sprawi, że my będziemy żyć w takim bardziej świadomym życiu. No tylko to jest właśnie taka umiejętność, której trzeba się nauczyć i sobie wypracować, bo funkcjonujemy w różnych mechanizmach i w pewnym momencie po prostu nawet jak raz, drugi, trzeci uda nam się zatrzymać, to później znowu wchodzimy w mechanizm takiego życia w pośpiechu i autopilocie i gdzieś tam zapominamy, więc to jest umiejętność, którą trzeba sobie wyrobić, nauczyć się jak każdej innej umiejętności, po to by właśnie zauważyć siebie, drobne chwile, które mogą codziennie nam dawać szczęście, w pobyć w naturze, w rozmowie takiej prawdziwej z drugim człowiekiem, w pobyć też w ciszy. I tak jak pan powiedział, że czasami to jest nieprzyjemne albo trudne, bo się nagle okazuje, że przychodzą różne myśli albo najczęściej emocje, których gdzieś tam w tych pośpiechu nie czuliśmy albo nie chcieliśmy zwracać na nie uwagi. I nagle gdzieś poczujemy jakiś smutek, z którym nam jest niewygodnie, zastanawiamy się, z czego on wynika, a być może nie zastanawiamy się, tylko wchodzimy znowu w ten pęd i nie chcemy tego czuć. Więc no właśnie, odpoczynek to nie jest strata czasu, tylko taka konieczność, żeby lepiej zrozumieć siebie, odzyskać te siły, świadomie być ze sobą i z innymi ludźmi, ale też zauważyć, co we mnie. Tak emocjonalnie i w potrzebach, i w moich wartościach, w którą stronę ja zmierzam, bo bardzo często się okazuje, że pędzimy, ale tak naprawdę w sumie nie wiemy, w jaką stronę i po co, i dlaczego my tam pędzimy, gdzieś tam w tej codzienności, być może często za kimś, a nie za sobą, więc no, to tak
0: to zanim, słowem. Zanim poprosiłbym może o kilka praktycznych porad, jak to zrobić, żeby się zatrzymać, co może nam w tym pomóc, to chciałbym zapytać jeszcze trochę w kontekście najmłodszego pokolenia, które słyszymy w tle zresztą, prawda?
1: To znaczy, przepraszam.
0: Nie. Ja właśnie to nie chodzi zupełnie o przepraszam, tylko chodzi o to, że to też kiedy myślimy dzisiaj o dzieciach w szkole, na przykład cała debata wokół zadań domowych, prawda? Jednak tego, że najmłodsi są przeciążeni obowiązkami w szkole i myśli się o tym, że jednak nie powinno to w ten sposób wyglądać. Może idzie ku lepszemu jednak.
1: Ja bym była za tym, że tak, sama pamiętam czasy swojej szkoły i właśnie to, ile rzeczy było do zrobienia, ile sprawdzianów, kartkówek, wielozadaniowość szeroko pojęta już od małego. A ja właśnie teraz wraz z Jagodą jesteśmy za tym, żeby ograniczać wielozadaniowość, czyli uczyć się nie robić wielu rzeczy naraz, tylko skupić się na jednym zadaniu, a to pozwala nam po prostu troszeczkę już zwolnić. Więc myślę, że te zmiany tutaj takie szkolne mogą iść ku dobremu. Jest potencjał.
0: No dobrze, to teraz w takim razie teraz ktoś może posłuchać naszej rozmowy. Okej, no tak łatwo powiedzieć, a dobrze, prowadzę swoją firmę, mam poczucie, że o wszystko muszę zadbać, co chwilę dzwoni telefon, firma na przykład, nie wiem, 5 różnych ludzi w tej chwili dla mnie pracuje, albo 55 na przykład, albo 555, chociaż wtedy pewnie już więcej tych osób do zarządzania zespołem by było. Natomiast nikt tego nie zrobi za mnie, muszę cały czas być w kontakcie i co wy mi tu gadacie o jakimś oddychaniu, patrzeniu w okno?
1: Tak, rozumiem absolutnie tutaj te zarzuty, bo wiem po prostu, jak wygląda ta codzienność. I my napisałyśmy tą książkę nie dlatego, że my z Jagodą się z tym pędem nie mierzymy, tylko właśnie dlatego, że się mierzymy, ale chcemy inaczej. I w książce mamy też podrozdziały dla osób, które potrzebują mikropauzy w pracy. To jest nawet 30 sekund gdzieś takiego zatrzymania się, zwolnienia, wykonania jednego zadania, właśnie zaplanowania sobie tej przerwy, czyli wpisania ewentualnie do kalendarza, jeśli ktoś prowadzi, żeby to nie umknęło w codzienności, czy kilka minut dla siebie, albo nawet takie zatrzymanie się i zapytanie siebie, jak ja się mam, jak mi teraz jest, kilka razy w ciągu dnia, już sprawi, że zwrócimy być może uwagę na to, że na przykład jesteśmy spragnieni i chce nam się pić, a w tym pędzie zadań w pracy byśmy tego nie zauważyli. I to już jest taki naprawdę mikrokroczek do tego, żeby stać się bardziej uważnym na swoje potrzeby. Nawet takie podstawowe, fizjologiczne, jak jedzenie i picie.
0: No nawet albo wyjście do toalety, o czym też wiele osób dokładnie zapomina, odkłada to. To też tak jest oczywiście.
1: Tak, tak jest. Więc to nie zawsze musi być 30 minut medytacji, uważności i mindfulness, tylko my przekonujemy do tego, że taka świadomość i właśnie nauka odpoczynku zaczyna się od mikro, małych uważności. W książce mamy bardzo dużo tych ćwiczeń, na właśnie tak jak powiedziałam, minutkę, dwie, trzy, w zależności jakie mamy możliwości danego dnia, bo dni są różne, ale od czegoś zachęcamy, żeby właśnie zacząć i powoli uczyć się żyć uważniej.
0: No tak, no bo w myśl, jeżeli nie przemawia do nas to tak przedstawione, to możemy sobie też powiedzieć, że no nie będziemy produktywni, nie będziemy dobrze tą firmą zarządzać, jeżeli będziemy przemęczeni, wypaleni i tak dalej.
1: Niewyspani. Tak, odwodnieni. Się na pewno, tak, problemy z koncentracją, tak, z pamięcią, zapominanie.
0: No, naprawdę, nie musimy dłużej wymieniać. Zatrzymaj się, poradnik dla żyjących w biegu i wiecznym pośpiechu. To jest książka Martyny Jadczak-Turyk i Jagody Libery Reguckiej. A o tej książce, czy a propos tej książki, tekst znajdziemy w najnowszym wydaniu pisma Charaktery. Bardzo dziękujemy za rozmowę, no i zatrzymujmy się.
1: O. Dziękuję bardzo, zachęcam też do zatrzymania i zwolnienia tempa.
0: Dziękujemy bardzo.

James Wrighton, płyta Jim, I'm Still Here sprzed 4 lat już, no i na niej utwór Release Party, jakże kojarzący się z twórczością Prince'a, no i oczywiście od tych skojarzeń, od Minneapolis Sound, James Wrighton, kiedy tę płytę promował, się nie odżegnywał bynajmniej. A James Wrighton to oczywiście były lider, współlider właściwie Klaksons. 11 minut do godziny 12:00.

New Order, Dreams Never End. Oczywiście, że tak. 8 minut do godziny 12. Dzisiaj po 12 oczywiście Komitet Rodzicielski. Agnieszka Lipka-Barnett, zdradzę Państwu, w gotowości już przedkomitetowej. No a teraz będziemy rozwiązywać krzyżówki. 5 liter, pierwsza F, inaczej cios. Co to może być? Ja tak myślę, patrzę w ekran, a tam słowo fanga.

Coles i Kasia Linz, proszę Państwa. Utwór zatytułowany Fanga, no a Kasia Linz to oczywiście artystka roku na ostatnich Fryderykach, ale poza tym także klip roku za Śmierć w bikini, no i płyta alternatywna roku za Obywatelkę.pl. Po godzinie 12, tak jak już powiedziałem, będzie komitet rodzicielski, będzie także bardzo ważne hasło w najnowszej historii Polski, historii politycznej. Słowo to kuweta. Tym słowem oczywiście profesor Michał Rusinek się zajmie. I skoro jesteśmy przy różnych zwierzętach, to bonobo jeszcze do południa.

0: Jest 12:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach, tak mówił premier Donald Tusk, rozpoczynając dzisiejsze posiedzenie rządu.
1: Uznaliśmy, że nie będziemy różnicować szkół publicznych i niepublicznych. Z dość oczywistych względów nie mówimy o szkołach średnich. Część uczennic i uczniów w szkołach średnich to są osoby pełnoletnie. Nie chcielibyśmy ograniczać praw obywatelskich. Jeśli chodzi o szkoły podstawowe, będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw. To będzie miało oczywiście takie pozytywne znaczenie pod warunkiem, że wszyscy uznamy, że tego naprawdę chcemy. Jesteśmy absolutnie przekonani co do tego, że i rodzice, i nauczyciele są solidarnie powinni mieć takie narzędzie w postaci prawa, przepisu. Po prostu jest zakaz.
0: Od zakazu będą dwa wyjątki. Zgoda nauczyciela na skorzystanie z telefonu uzasadniona celami dydaktyczno-wychowawczymi oraz ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby. W serwisie teraz o rosyjskim ataku na cywilne cele w Ukrainie. Co najmniej 13 osób nie żyje, a ponad 100 zostało rannych w wyniku nocnego ostrzału Kijowa, Dniepru i Charkowa. Wśród ofiar i poszkodowanych są dzieci. Rosyjska armia użyła dronów i rakiet. Celem były m.in. budynki mieszkalne i stacja benzynowa. Mer stolicy Witalij Kliczko poinformował, że atak na 24-piętrowy wieżowiec doprowadził do jego zawalenia, w wyniku czego ludzie zostali uwięzieni pod gruzami. Wśród innych budynków, prawdopodobnie podpalonych lub odłamka pocisku, znalazł się także inny 9-piętrowy blok. W związku z działaniami Rosji polskie wojsko w nocy poderwało myśliwce. Włosi obchodzą dzisiaj swoje najważniejsze święto państwowe – Dzień Republiki. W całym kraju odbywają się oficjalne uroczystości, parady wojskowe i pokazy lotnicze. Święto upamiętnia referendum sprzed 80 lat, po którym Włochy przestały być monarchią. Jak podkreślają sami Włosi, to dzień symboliczny nie tylko politycznie, ale też społecznie.
2: To jest świętowanie dnia, kiedy wszystko się zmieniło, bo od monarchii to przeszliśmy do republiki i to jest właśnie ta rocznica referendum, które zostało zrobione w 1946 roku i gdzie po raz pierwszy kobiety miały prawo do głosu. Więc według mnie to jest jedna z tych właśnie rzeczy, które musimy tutaj podkreślić. I 54% Włochów zdecydowało, że jednak republika.
0: Tak o włoskim święcie narodowym mówił na naszej antenie Nicola Paladini. Dla wielu mieszkańców Italii to także okazja do spędzenia czasu z rodziną i rozpoczęcia długiego czerwcowego weekendu. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Długi weekend to jest rzeczywiście od wtorku. Na zachodzie i w centrum u nas dzień upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Więcej chmur pojawi się po południu na krańcach zachodnich, ale powinno być bez opadów. Na wschodzie zachmurzenie będzie większe, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze, a podczas tych burz może pojawić się grad. Temperatury maksymalne od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez około 23 w centrum do 27 na zachodzie. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty.

0: Brooke Combe i Are You With Me? No właśnie, Are You With Me?
1: W środku dnia.
0: Mam nadzieję, że szczerze sobie Państwo odpowiedzieli na pytanie, czy are you with me? Bo my z Państwem jesteśmy jak najbardziej. Jest 7 minut po południu.

The Hives i Rigor Mortis Radio. 10 minut prawie po godzinie 12. W tej godzinie będzie komitet, będzie profesor Rusinek i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy się wydarzy. Ten artysta rozpoczynał koncerty Oasis, otwierał cały wieczór mocno nasycony nostalgią. No i to była nostalgia także za czasami grupy The Verve.

Break the Night with Color to Richard Ashcroft. Wspomniałem o The Verve, ale o Richardzie Ashcroftcie nie wspomniałem, to teraz wspominam, żeby było po Bożemu. Kwadrans po godzinie 12, proszę Państwa. Teraz nieodżałowana wciąż artystka Amy Winehouse przed nami, a za chwilę kilka komitetów.

Tears Dry on Their Own i Amy Winehouse, proszę Państwa, w tym roku minie 15 lat. Już. 18 minut po godzinie 12. Za chwilę u nas komitet rodzicielski Dry Cleaning. To z kolei mocno postpunkowe brzmienia. Don't Press Me.

0: Komitet Rodzicielski.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Lipka-Barnett. Dziś w Komitecie Rodzicielskim temat, który niektórym może wydać się kontrowersyjny, ale dla większości społeczeństwa jest sprawą bardzo naturalną, a mianowicie chcemy porozmawiać o menstruacji i niestety również o ubóstwie menstruacyjnym. Jest z nami pani Joanna Maliszewska-Mazek, ekspertka menstruacyjna i menopauzalna, dyrektorka działu projektów Kulczyk Foundation, członkini Rady Kobiet przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i współzałożycielka Okresowej Koalicji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No więc właśnie, dlaczego właściwie pani zdaniem okres i menstruacja jest nadal tak naprawdę osnuty pewną tajemnicą, pewnym tabu? To jest coś, o czym się nie mówi i mówię również o kobietach, nie tylko o mężczyznach.
2: No, my nasze tezy opieramy na badaniach. W 2020 roku było przeprowadzone pierwsze takie kompleksowe badanie społeczne i tam dowiedzieliśmy się, że 42% kobiet w domu o menstruacji po prostu nie rozmawia. Nie było to nic. W zasadzie było to potwierdzeniem naszych przypuszczeń, bo rzeczywiście wtedy na rynku nie mówiło się zupełnie. W naszej przestrzeni publicznej, w szkole nie za bardzo się ten temat poruszało, w domu, jak badania pokazały, również tematu się nie poruszało. W reklamach widzieliśmy jedynie to w reklamach środków menstruacyjnych, natomiast one również zakłamywały troszeczkę obraz, ponieważ zazwyczaj były to kobiety, które pląsały na łące albo były w białych, obcisłych spodniach, czy właśnie w kwiecistych sukienkach. I najważniejszym przekazem, który płynął do nas wówczas, było to, aby nikt nie dowiedział się, że mam te dni. Nie mówiono, mam okres, mam miesiączkę, mam te dni, w związku z czym należy to ukrywać. I nasze badania też pokazały, że wychodząc z jakimikolwiek środkami menstruacyjnymi do łazienki, w szkole czy w pracy, my też te środki menstruacyjne ukrywamy. A że z jakiegoś powodu tych środków menstruacyjnych nie ma dostępnych w szkołach, no to musimy je nosić ze sobą, bo o ile jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że obecny jest papier toaletowy, że jest mydło, że ręczniki papierowe są, jak była pandemia, momentalnie pojawiły się środki do dezynfekcji. Okazało się, że można zorganizować środki higieniczne z dnia na dzień, ale te podpaski i dostęp do tych podpasek jest czymś owianym właśnie jakimś wstydliwym problemem dla kobiet, z którym same sobie powinny radzić, niezależnie od tego, że wyklucza je to na przykład z dostępu do edukacji.
1: Tak jest, bo 27% dziewczynek, tutaj też cytuję badania wykonane przez państwa, czyli więcej niż 1/4 dziewczynek zdarzyło im się zrezygnować z pójścia do szkoły, na zajęcia sportowe lub spotkania z rówieśnikami właśnie z powodu braku podpasek lub tamponów. No i to już jest problem i to jest faktycznie realny problem, no bo co taka dziewczyna czy dziewczynka ma zrobić, kiedy, no okres, przepraszam, ale on się nie umawia na wizyty, tylko po prostu zdarza mu się nas zaskakiwać.
2: Dokładnie. Niestety, jeżeli chodzi o dziewczynki w szkołach, które są uzależnione od dorosłych do tego, aby miały dostęp do podpasek, no bardzo często okazuje się, że one wtedy po prostu muszą opuścić szkołę, opuścić lekcje, opuścić spotkanie z koleżankami, bo i na kilka dni w miesiącu są rzeczywiście wykluczone z życia. My dlatego staramy się dotrzeć do decydentów i zawalczyć o to, aby środki menstruacyjne były dostępne przynajmniej w pierwszej kolejności w szkolnych toaletach, aby żadna dziewczynka właśnie nie opuszczała zajęć tylko dlatego, bo ma okres.
1: No tak, jest inicjatywa zwana różową skrzyneczką. Te różowe skrzyneczki pojawiają się w coraz większej liczbie miejsc i toalet publicznych, bądź też na przykład szkolnych. Generalnie w miejscach, w których pojawiamy się my, kobiety. No i wszystko pięknie, tyle że to jest działanie oddolne, no bo taką skrzyneczkę po pierwsze trzeba nabyć albo zorganizować, no a po drugie trzeba ją uzupełniać własnym sumptem. W sensie jak kobieta wchodzi do toalety i widzi różową skrzyneczkę i ma dodatkową podpaskę w torebce, no to może ją w tej skrzyneczce zostawić. Ale chciałoby się, żeby nasze córki, jakby nie było, nasze córki nie miały problemu, jeżeli zaskoczy je po prostu miesiączka. Umówmy się, te pierwsze miesiączki zazwyczaj są nieregularne.
2: Dokładnie. Natomiast tutaj fajnie, że Powiedziała Pani o tych różowych skrzyneczkach, bo one rzeczywiście wydaje się, że są w wielu miejscach już i w wielu szkołach. Natomiast są to środki menstruacyjne, które są w tych skrzyneczkach, organizowane są oddolnie. Znaczy bardzo często organizują je na przykład przedsiębiorcze rady rodziców albo przedsiębiorcze uczennice, które organizują wewnętrzne składki w szkołach albo nauczycielki same składają się na środki menstruacyjne, albo ktoś jest przedsiębiorczy, akurat pozyska jakąś firmę, która jest w pobliżu i zapewni takie środki menstruacyjne dziewczynkom, albo akurat szkoła jest w programie jakiejś organizacji pozarządowej. Natomiast wszystko to, wszystkie te działania są czasowe. Zazwyczaj zależą od jakiegoś finansowania zewnętrznego, które też jest na jakiś ograniczony czas.
1: Więc są
2: I jednak
1: nieregularne
2: jak
1: i
2: pat
1: może się zdarzyć, że taka skrzyneczka będzie pusta.
2: No niestety tak to wygląda, że o ile zdarza się, że tych skrzyneczek jest bardzo dużo, tak mogliby niektórzy myśleć, część z nich jest po prostu pusta, bo akurat skończyło się dofinansowanie, skończył się jakiś program organizacji pozarządowej albo rada rodziców, która dobrze działała, odeszła. I nie o to chodzi, żeby środki menstruacyjne były zapewniane oddolnie, bo to jest taki sam podstawowy środek higieniczny jak papier toaletowy, który powinien być zapewniony odgórnie i nikt nie powinien się martwić i organizować tych środków, bo to jest podstawowy środek higieniczny, który powinien po prostu być w toalecie. Tak jak papier toaletowy.
1: Otóż to właśnie dbamy o higienę cyfrową naszych dzieci. Właśnie jesteśmy na etapie wprowadzania właściwie do szkół zakazu korzystania z telefonów komórkowych czy po prostu ze smartfonów w trakcie pobytu w szkole. No a właśnie, czy my coś możemy zrobić, żeby zmienić sytuację dziewczynek, które no, mają problem z dostępem właśnie do artykułów pierwszej potrzeby, jakby nie było?
2: Tak, wszystkich zapraszam serdecznie na stronę Tak dla Podpasek. Jest tam apel do decydentów, więc każdy z nas może, oczywiście nie możemy my jako indywidualne osoby zmienić prawa, ale możemy pokazać decydentom, że gotowość jest w społeczeństwie i nie godzimy się na to, aby dziewczynki opuszczały w XXI wieku szkołę, bo nie mają dostępu do podstawowych środków menstruacyjnych. Więc zapraszam na stronę Tak dla Podpasek, gdzie można podpisać się pod apelem. Będziemy starać się ten apel ministrze edukacji przedstawić. Do tej pory mieliśmy możliwość zrealizowania pilotażu, który również dzięki środkom ministra edukacji, który również jasno pokazał, że środki menstruacyjne są niezbędne i konieczne w szkołach. Natomiast jeszcze nie mamy tego zapewnionego odgórnie, jeszcze nie zostało podpisane rozporządzenie w tym zakresie. W zasadzie na ten moment nie mamy żadnych informacji, co się dzieje dalej z podpaskami w szkołach, dlatego staramy się pokazać, że społeczeństwo również domaga się tej zmiany w szkołach.
1: 81% osób w Polsce uważa, że produkty menstruacyjne powinny być dostępne w szkolnych toaletach na takich samych zasadach jak papier toaletowy. 81% osób z nas, czyli miażdżąca większość. Czas najwyższy wprowadzić to w życie. Tak dla podpasek.pl to jest ta strona, na której mogą Państwo podpisać apel. Joanna Maliszewska-Mazek, ekspertka menstruacyjna i menopauzalna, dyrektorka działu projektów Kulczyk Foundation, członkini Rady Kobiet przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i współzałożycielka okresowej koalicji, która właśnie stara się o zmianę systemową w zakresie dostępu do środków menstruacyjnych w szkołach, była gościnią Komitetu Rodzicielskiego. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.

Violet Grohl, proszę Państwa, w własnej osobie, Bug in a Cake i jeszcze chwila, do godziny 13 zostaje teraz obywatelką KL, ale Republika Republiką.

Republika i Arktyka, właściwie Republika i Arktyka. 20 minut do godziny 13. Pellegrino Zodiaco, utwór Malia przed nami, proszę Państwa. Komitet Rodzicielski oczywiście wraca w przyszłym tygodniu. No a ja przypominam o naszej akcji Podbij Stawkę, o tym, by, jeśli Państwo oczywiście mają taką możliwość, rozważyli, czy nie mogliby Państwo przypadkiem, aby zwiększyć nieco kwoty comiesięcznego wsparcia w ramach patronatu, na przykład z 10 zł do 15, może do 20 zł. Dlaczego by nie? To znaczy, to Państwo wiedzą, dlaczego by nie, ale my do tego gorąco zachęcamy, jeżeli mają Państwo taką możliwość, by to rozważyć. A jeśli ktoś nas słucha i nie jest patronem, patronką, osobą patronującą, to również zapraszamy, by rozważyć możliwość zostania tymże. Zatem Pellegrino Zodiaco i Malia teraz.

Pellegrino i Zodiaco za nami. No i za nami także, proszę Państwa, Orange Warsaw Festival. Impreza zawsze otwierająca sezon niejako. W Polsce przynajmniej sezon wielkich festiwali, chociaż to nie jest tak wielka impreza, bardziej być może kameralna, no ale jednak to dwa dni muzycznych wrażeń i duże nazwiska zawsze tu obecne. Piątek nieco skromniejszy, chociaż muszę przyznać, że Dominic Fike, artysta, którego poznaliśmy dzięki serialowi Euphoria, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Zresztą wcześniejszy koncert TV Girl także, no to prawdziwa taka festiwalowa, bardzo kalifornijska, nieco psychodeliczna atmosfera i koncert atmosfera, tak bym go określił, koncert vibe pewien, właśnie tak. A z kolei sobota, no to były występy Blood Orange, a więc bardziej poetycko, intymnie, czule, czy też queerowo się zrobiło i no właśnie Blood Orange, ale też FKA Twigs, później Olivia Dean. Olivia Dean to już zupełnie inne wrażenia, takie bardziej powiedziałbym pastelowe, ale FKA Twigs to coś wspaniałego, co ta dziewczyna wraz z całym zespołem stworzyła na scenie, ten spektakl. Spektakl taneczny, wspólnotowy, ruchowy. Myślę, że jakoś w jakiś sposób także wypowiedź polityczna być może, opowieść o rodzinie z wyboru, opowieść o byciu odszczepieńcem i o znalezieniu ludzi podobnych sobie i o uświadomieniu sobie, że nie jesteśmy sami, nawet jeżeli jesteśmy dziwni, czy jeżeli odbiegamy jakoś od normy, no bo właśnie świętem takiego odbiegania od normy był ten koncert, ten spektakl, to misterium w jakiś sposób, misterium pędzące, pełne bodźców, pełne wspaniałego tańca, wspaniałej choreografii w wykonaniu samej FKA, jak i jej zespołu, sprawiającego wrażenie, jakby nikt tutaj nie był bardziej ważny od drugiej osoby, jakby wszyscy byli jednością. No ale jednocześnie jaką ona jest i tancerką, i wokalistką, wielokrotnie to podczas tego koncertu udowadniała. Więc jeżeli mają Państwo okazję, FKA Twigs i ten show, to przedstawienie zobaczyć gdzieś na swojej festiwalowej trasie, to gorąco do tego zachęcam. A za chwilę profesor Michał Rusinek.

0: Kapcie na języku. Kuweta pojawiła się w naszym dyskursie politycznym w 2020 roku, kiedy to poseł Joachim Brudziński powiedział: Panie Tusk, jedyne co pan może zrobić, to poprosić Jarosława Kaczyńskiego, by pozwolił panu wymienić kuwetę dla kota. W czasie kampanii wyborczej w 2023 roku motywem kuwety posługiwał się między innymi Szymon Hołownia, ale nie w kontekście kotki Kaczyńskiego, tylko tłustych kotów, czyli ludzi obsadzonych przez PiS w spółkach Skarbu Państwa, którym wieszczył prędkie pakowanie kuwet. Spółki Skarbu Państwa to nie polityczne łupy, a państwo to nie kuweta na polityczne interesy, mówiła w 2025 roku Aleksandra Leo, wówczas posłanka Polski 2050. Wszystkie te użycia metafory kuwety cechuje jedno: brak świadomości, jak się używa kuwet. Po pierwsze, nie wymienia się ich, tylko żwirek w nich wysypany. Po drugie, w czasie przeprowadzki to raczej nie koty pakują kuwety, ale ich właściciele. I po trzecie, kuwety nie służą do gromadzenia łupów, lecz pozbywania się czego innego. Być może Brudziński, Hołownia i Leo są po prostu właścicielami psów. Tak czy owak możemy odnieść wrażenie, że metafora kuwety zastąpiła metaforę koryta. Zużytą, kojarzącą się z jedzeniem, a nawet żarciem, podobnie jak kuweta dehumanizującą osoby, wobec których jest używana, ale zmuszającą nas do traktowania ich jako trzody chlewnej, a nie domowego pupila. Jeśli zmiana metafory ma na celu zmianę postrzegania przez nas polityków, zaproponowalibyśmy po prostu wymianę koryta na miseczkę na karmę, dzięki czemu unikniemy skojarzeń toaletowych charakterystycznych dla dzieci na wczesnym etapie rozwoju.
1: Profesor Michał Rusinek zawsze na posterunku i jak zwykle zachęcam do docenienia pracy w szczególnie trudnych warunkach, no bo trzeba mieć nerwy ze stali. A to jest Charlie XCX, która wydaje 24 lipca nową płytę. Co to będzie?

Można by pomyśleć, że to zacięło się radio, ale nic się nie zacięło, proszę Państwa. Nowa płyta Charlie XCX wkrótce, a na okładce już ją znamy. Martin Scorsese, Marc Jacobs i John Cale, legendy, same legendy z tych trzech dziedzin. No i zobaczymy, co to będzie. A my słyszymy się po 13.00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rząd przyjął pakiet ustaw dotyczący bezpieczeństwa w sieci. Wśród nich projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach podstawowych. Przepisy obejmą zarówno placówki publiczne, jak i prywatne.
2: Jeśli ze względów zdrowotnych dziecko potrzebuje mieć telefon na przykład do kontroli, w przypadku cukrzycy na przykład to jest niezbędne, czy w jakichś takich też szczególnych przypadkach, na przykład na wycieczkach też byśmy założyli, że dzieci mogłyby mieć przy sobie i korzystać z telefonów, ale co do zasady w czasie zajęć, w czasie przerw korzystanie z tego telefonu byłoby zakazane. To nie jest rozwiązanie idealne, wiemy o tym, nie mamy żadnych iluzji. Będziemy teraz, jak to trafi do Sejmu, ale też w praktyce, będziemy musieli cały czas starać się budować synergię między rodzicami, nauczycielami i także uczniami i tłumaczyć sobie, że mamy poważny cywilizacyjny problem.
1: Mówił premier Donald Tusk. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak, nowym dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. W Pałacu Prezydenckim zorganizowano uroczystość wręczenia przez prezydenta aktu mianowania. W wydarzeniu uczestniczył także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Panie prezydencie, dziękuję za wyznaczenie dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych i za współdziałanie w tym zakresie. Pan prezydent mówił o mandacie społecznym, który posiada z wyboru powszechnego. Ja reprezentuję większość rządową, która też ten mandat posiada bardzo silny. Te dwa mandaty spotykają się ze sobą i efektem jest ciągłość, staranność i rzetelność dowodzenia nad siłami zbrojnymi. Zwierzchnictwo cywilne jest odpowiedzialne, żeby wskazywać kierunki, wyznaczać zadania i dawać możliwości do ich realizacji.
1: Zmiana na stanowisku dowódcy wiąże się z awansem generała broni Macieja Klisza. Będzie on szefem sztabu w strukturach NATO. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów. Chodzi o serię fałszywych wezwań z maja. W tej sprawie zatrzymanych zostało 5 osób. Analizujemy każdy przypadek, mówił w TVP Info Marek Boroń.
4: Częściowo się te osoby przyznają do tych przestępstw. One są w różnych prokuraturach, bo dotyczy to przestępstw nie tylko tych obecnie popełnionych, ale też wcześniejszych przestępstw, więc dzisiaj musimy popracować nad materiałem dowodowym. Te osoby się ze sobą komunikowały w sieci. To była jest konkretna grupa zorganizowana, hierarchiczna. Pracujemy nad tym, żeby udowodnić wszystkie te czyny, które rzeczywiście tutaj wypełniają te znamiona przestępstwa.
1: Przez fałszywe zawiadomienia w ubiegłym miesiącu ratownicy, policjanci czy strażacy wzywani byli do nieprawdziwych zdarzeń, między innymi w mieszkaniu rodziny prezydenta czy na posesji prezesa PiS-u. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda. Na zachodzie i w centrum Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie więcej chmur i tam przelotne deszcze i burze, w trakcie których możliwy także grad. Temperatury maksymalne od 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, przez około 23 w centrum do 27, najcieplej dziś na zachodzie Polski. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami na wschodzie duże i tam zanikające przelotne opady deszczu spodziewane. Natomiast na południowym zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, a w drugiej połowie nocy wzrastające do dużego. No i nad ranem w Sudetach miejscami opady deszczu. Temperatury minimalne w nocy od 10 stopni na wschodzie, około 13 w centrum do 16 na zachodzie. Na Podhalu tylko poniżej 10 stopni. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany.

0: Kate Bush i Lily, proszę państwa, Lily i 7 minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: Lily to jest po warszawsku oczywiście. Primal Scream, proszę.

Jailbird to cóż, że ze Szkocji Primal Scream, proszę Państwa, 11 minut po godzinie 13. No a teraz będzie, wspominałem po wywołującym niemałe kontrowersje utworze Charlie XCX Rock Music o trzech dżentelmenach, których znajdziemy na okładce jej nadchodzącego albumu. To przypomnę, może są to Marc Jacobs, oczywiście słynny projektant mody, legenda Hollywood Martin Scorsese, no i legenda alternatywy John Cale, współzałożyciel Velvet Underground. No i teraz z Johnem Cale'em się spotkamy. Sprzed 2 lat taki single Shark Shark, Rekin Rekin. No a za chwilę będzie z nami Daniel Oklesiński z Fundacji Replika. Opowiemy o kinie niejawnym, czyli queerowych kodach PRL-u. Przegląd filmowy. I na niego za chwilę zapraszać będziemy, a to jest John Cale.

0: John Cale i Shark Shark, 16,5 minuty po godzinie 13. No i myślę, że warto też przypomnieć, jaki to jest miesiąc, drugi dzień czerwca, a czerwiec jest miesiącem dumy, więc myślę, że to chyba pierwszy temat, który poruszamy związany z mniejszościami seksualnymi w czerwcu właśnie, ale myślę, że to jest dobry początek. Patrzę na Agnieszkę, myślę, że będzie więcej takich tematów u nas. Dzisiaj zaczynamy, jest z nami Daniel Oklesiński z Fundacji Replika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy mówić o cyklu filmów, czy cyklu filmowym, właściwie cyklu dyskusyjnym, spotkań, prelekcji i tak dalej. Kino niejawne, a słowo nie tu jest w nawiasie, queerowe kody PRL-u, przegląd filmów w warszawskiej kinotece. No i oczywiście to jest, owszem, wydarzenie w Warszawie, ale myślę, że chcielibyśmy tą dyskusją także zwrócić uwagę na kilka aspektów, które nas wszystkich dotyczą, być może pozwolą inaczej spojrzeć na kino doby PRL-u.
1: Tak, szczególnie, że też pokazujemy 4 filmy, wszystkie z PRL-u, no i 3 z nich są też łatwo dostępne poza, więc bez dyskusji, ale każdy może sobie w Polsce odpalić i samemu spojrzeć na queerowo na te filmy, więc...
0: I nie tylko na nie, prawda?
1: I nie tylko na nie, tak,
0: pewne
1: tylko
0: narzędzia.
1: Wstęp do
0: takiego poszukiwań. Tak jest, ale może powiedzmy najpierw trochę o tym, jak to w ogóle jest i dlaczego tak jest, że musimy do pewnych rzeczy się doszukiwać, pewnymi kluczami sobie dopiero coś otwierać. Czy tematyka nieheteronormatywna, czy postaci nieheteroseksualne były wprost pokazywane w polskim kinie? Pytanie oczywiste na początek. I czy to w kinie światowym jakoś inaczej wyglądało niż u nas?
1: Czy wprost czasami były, ale zazwyczaj to był jakiś trzeci, czwarty plan. Postacie epizodyczne. Czasami to była puenta jakiegoś żartu. Taka postać była.
0: Mocno stereotypowa też oczywiście.
1: Często mocno stereotypowa. W Europie się pojawiało częściej niż na przykład w Hollywood, bo w Hollywood przez długi czas od początku od połowy lat 30. do końcówki lat 60. w zasadzie panował tak zwany kod Hayesa. To była taka autocenzura studiów amerykańskich, które sobie same narzuciły cenzurę, żeby rząd im nie wchodził i nie narzucił żadną ustawą,

0: pokazywać, a co nie. No i według tego kodu Hayesa w ogóle nie można było sugerować jakiejkolwiek nieheteronormatywności. Tam w tym kodzie dokładnie to było napisane, że żadna perwersja nie może być pokazana seksualna na ekranie.
1: Pokazana nie może być perwersja, ale czy właśnie...
0: Nawet wspomniana nie może być.
1: Wspomniana nie może być, ale czy jakoś zasugerowana i zawoalowana
0: nie
1: właśnie, może być.
0: No jakby właśnie. Wszystkie zasady można zawsze obejść i można zawsze coś pokazać metaforą, można niedosłownie. No i trochę też tak było właśnie u nas w PRL-u, gdzie też dosłownych zasad nie było, ale no też ta queerowość te jeszcze 50 lat temu, 100 lat i 100 lat temu, no była też tematem takim dla wielu wstydliwym, na marginalnym. To jest coś, o czym się trochę nie mówi, o czym wszyscy niby coś tam wiedzą, ale nikt nie chce o tym mówić wprost. Więc...
1: Czyli ta dziwność to odbieganie tak, od normy.
0: Tak, dokładnie. Prawda? Ta dziwność, ten odbieganie bohater, od normy, jest... przegięty nadgarstek. Mhm. I często też właśnie na przykład i w Hollywood, ale też i w Polsce te na przykład queerowe postacie właśnie były kodowane zupełnie nie na poziomie swojej seksualności, tylko właśnie w takich kodach. Przegięty nadgarstek, zainteresowania nietypowe dla swojej płci, kobieta w spodniach, na przykład 100 lat temu, jeśli spojrzymy, u Agathy Christie na przykład jest dużo kobiet w spodniach i to zawsze jest podejrzane.
1: Zresztą lesbijki często były też pokazywane jako w takich mocno wampirycznych odsłonach,
0: tak, skoro tak, w Hollywood. Tak, wampiryczne właśnie tutaj to konkretny kod, właśnie używanie jakichś, skoro osoby queerowe są na marginesie, to opowiadamy o innych marginesach, czy to na przykład właśnie potworowych, na przykład właśnie wampirzyce. No i wtedy już można dużo więcej pokazywać, no bo jak mamy taką wampirzycę na ekranie, no to wampiry to potwory, to wiadomo, że to trochę nie jest człowiek, to więc jest poza jakimś tym zasadami moralnymi ogólnie przyjętymi, więc można pokazywać więcej. Ta wampirzyca może na przykład uwodzić dziewczyny, no i wiadomo, że te dziewczyny wtedy są ofiarami tego zła i tego nie ma w ogóle jak inaczej interpretować tutaj. No ale można, tak? I często to jest takie właśnie ukrycie, że jak ktoś jest purytaninem, to powiem nie, no to oczywiście tutaj jest wampirzyca zła i biedna dziewczyna jest tylko jej ofiarą, ale może niekoniecznie. No i właśnie jak już mówimy o tych wampirzycach, to właśnie to jest wyjątkowy pokaz w ramach tego cyklu, czyli będziemy pokazywać Carmillę. Carmilla to jest pierwsza powieść wampiryczna, około 30 lat starsza od Drakuli. I właśnie być może najwierniejsza adaptacja tej powieści to jest Polski Teatr Telewizji z 1980 roku, niezbyt pamiętany zbytnio. I ja będę go pokazywał właśnie 17 czerwca i to będzie pierwszy pokaz tego spektaklu kiedykolwiek od czasu oryginalnej emisji. Ten spektakl gdzieś tam krąży w takiej bardzo dziwnej wersji, która odbiega od oryginału, a ja go właśnie wyciągnąłem z archiwum DVP i będziemy pokazywać go pierwszy raz od czasu oryginalnej emisji. Z gościnią będzie Izabela Trojanowska, czyli właśnie grająca tytułową Carmillę i będziemy też mieć muzykę na żywo, bo nie zachowała się muzyka z 1980. Niby niedawno, ale już niestety niektóre rzeczy są stracone z tego okresu i archiwum DVP muzyki nie ma, więc muzykę będziemy mieli na żywo.
1: No to myślę, że to jest gratka. Raz jeszcze, kiedy tak. To przedstawię?
0: Carmilla 17 czerwca o 19, środa. W ogóle wszystkie seanse to jest każda środa czerwca. Więc każda środa czerwca, wieczór 19 lub 20, zależy od pokazu, cały czerwiec. I właśnie może szybko wymienię też pozostałe tytuły.
1: To wiesz co, to ja proponuję, żebyśmy sobie zrobili chwilę przerwy. To będą odwiedziny na Islandii. Dobra. Natomiast nie wystąpi Izabela Trojanowska, tylko Gus-Gus, względnie Gaz-Gaz, jak kto woli, i utwór VIP. A za chwilę wrócimy do rozmowy, okej?
0: Okej.

0: Gaz, gaz i VIP, 27 minut po godzinie 13. Wracamy do rozmowy z Danielem Oklesińskim z Fundacji Replika. No i rozmawiamy o queerowym kinie ery PRL-u, ale też o przeglądzie. Kino niejawne, które w warszawskiej kinotece się rozpoczyna już jutro. Za chwilę powiemy, jakim filmem się rozpoczyna, ale jeszcze dopowiedzmy o Karmili. Ten teatr telewizji miał swoją premierę teraz w Encyklopedii Teatru Polskiego. Czytam, więc w najlepszym miejscu 13 listopada 1980 roku reżyserował ten spektakl Janusz Kondratiuk. No a poza wspomnianą Izabelą Trojanowską na ekranie między innymi wystąpili Leon Niemczyk, Monika Stefanowicz, Anna Milewska, Zofia Rysiówna czy Jerzy Łapiński. Wielu już z tych aktorów już nie ma wśród nas. 46 lat temu, 45 lat temu premiera tego przedstawienia. Tak jak Daniel wspomniał wcześniej, nie zachowała się muzyka, no ale właśnie może apel tutaj to.
1: Tak, to taki właśnie słuchaczy. Zaczynam apel, że może jakimś cudem 1980, może ktoś już wtedy nagrywał ten spektakl na VHS-ie albo na jakimś innym nośniku. Może gdzieś w archiwach, na strychu, w szufladach ktoś ma ten spektakl nagrany z tej jednej, jedynej emisji w telewizji. Jeżeli tak, no to byłoby cudownie, bo na ten moment nie wiemy w ogóle, jak ta muzyka brzmiała, co tam było, jak to wyglądało, nie zachowała się dokumentacja. Więc jak ktoś ma, to ma szansę dołożyć się do zachowania historii teatru PRL-u i queerowej historii, i wampirycznej historii.
0: Ale jak sobie wyobrażamy, jako dziwną muzykę, prawda? Musiała być dziwna.
1: Pewnie tak.
0: No dobrze. Przegląd rozpoczyna się jutro od filmu, tutaj powiem, myślę, filmu oczywistego, ale czy ty się z tym zgodzisz, że Poszukiwane to film oczywisty w takim kontekście, czy nie jednak?
1: To zależy, bo się też zastanawiałem długo, czy ten film pokazywać, czy nie. Ale zdecydowałem się jednak, że to jest dobry na start. Film popularny i właśnie nie wiem, czy oczywisty, bo nie wiem, czy dużo ludzi myśli o tym filmie w kategoriach queerowych. No to jest film, który spełnia tą najczęstszą strategię queerową, czyli przebieranki. Często ona jest w ogóle brana.
0: Chłop przebrał się za babę.
1: Często też w filmach baba przebrała się za chłopa, ale ten chłop przebrał się za babę chyba jest trochę bardziej popularny, szczególnie po wojnie. No i to zawsze jest trochę queerowe, niezależnie od intencji. Jak czytałem kolaudację poszukiwanego, to było przede wszystkim, nie było to właśnie odczytywane queerowo, ale było takie zmęczenie już wtedy, że och, znowu ten chłop przebiera się za babę, czy to na pewno chcemy to robić? Czyli zawsze wszyscy narzekają, że chłop przebrał się za babę, że to jest takie nudne, tak jak dzisiaj czasami też niektórzy narzekają na współczesne kabarety, ale zawsze to jest jakieś te przełamanie, zawsze to można odczytać właśnie queerowo, tak? Zawsze to jest przełamanie tych norm, co może kobieta, co może mężczyzna, zawsze to jest jakaś taka właśnie rysa w tym pomniku norm, heteronormy, heteromatrixa.
0: Poszukiwana zatem zaczyna oczywiście w filmie Barei w roli głównej Wojciech Pokora.
1: Wojciech Pokora, tak.
0: Ale jakie jeszcze filmy? Mamy Poszukiwaną, mamy Karmillę.
1: Tak, więc jutro Poszukiwana jeszcze dodam, że po seansie będziemy mieli właśnie dyskusję z Klarą Cykosz, twórczynią podcastu Haszcze Filmowe, i z Krzysztofem Tomasikiem właśnie szeroko o reprezentacji queerowej w PRL-u. Tydzień później, czyli 10 czerwca, mamy Wśród Nocnej Ciszy. To jest taki wspaniały, ponury kryminał od Tadeusza Chmielewskiego, czyli też najbardziej znanego z komedii. Takie Baltic Noir. Trochę dzisiaj byśmy powiedzieli w tym stylu tych seriali mrocznych, skandynawskich. Jesteśmy gdzieś na Pomorzu. Jest seryjny morderca, który morduje młodych chłopaków. Mamy komisarza, który musi rozwiązać sprawę, który ma też nastoletniego syna, z którym nie może się dogadać. Ten nastoletni syn ma przyjaciela, a w zasadzie pewnie chłopaka, z którym bardzo chce wyjechać z tego miasteczka. No i sprawy się komplikują. Te wątki rodzinne i kryminalne się zaczynają łączyć. Więc to naprawdę wspaniały kryminał, wspaniała queerowa historia. Bardzo polecam ten seans. I To jest 10 czerwca, 17, jak już mówiliśmy, Carmilla, a kończymy 24 czerwca Zygfrydem. Zygfryd to jest adaptacja opowiadania Iwaszkiewicza, film autorstwa Andrzeja Domalika. I ten film jest często nazywany pierwszym gejowskim polskim filmem. To jest film o koneserze sztuki Stefanu Drawiczu. Koneser sztuki Stefan Drawicz, grany przez Holoubka, taki lokalny intelektualista w miasteczku, do miasteczka.
0: To też częsta figura, prawda? Taki tak, trochę tak. Dziwak, trochę artysta.
1: Tak, no i do miasteczka zjeżdża cyrk, no i Stefan Drawicz się fascynuje młodym akrobatą z tego cyrku i bierze go pod swoje skrzydła, żeby go wychować intelektualnie, artystycznie, właśnie tak otworzyć świat na sztukę i na sztukę, książki.
0: Już podejrzanie brzmi od razu.
1: Tak, ale oczywiście jest w tym homoerotyczne napięcie i chęć jakiegoś romansu. Jak zresztą praktycznie w każdym tekście Iwaszkiewicza.
0: No tak, jakaś zawsze tajemnica, coś nieokiełznanego się z tego
1: tak,
0: wyłania.
1: Tak, i to właśnie kończymy tym, bo to jest nazywane pierwszym gejowskim filmem. Ja się trochę z tym nie... Znaczy zgadzam się z tym, że jeżeli spojrzymy dosłownie, to tak, ale nie dosłownie nawet właśnie poprzednie adaptacje Iwaszkiewicza, czy właśnie poprzednie filmy, które będziemy oglądać, też można nazwać gejowskimi, queerowymi filmami, więc właśnie o tym będziemy dyskutować po Zygfrydzie, czy on zasługuje na tę palmę pierwszeństwa, czy mu ją odebrać, jeżeli odebrać, to komu dać.
0: Badania filmowe pewnie można by tutaj zestawić z badaniami literackimi, literacko wątki homoerotyczne no znajdziemy znacznie częściej i właściwie zanim jeszcze kino powstawało na taką masową skalę. Natomiast masz takie poczucie, że to jest duży temat i też dużo materiału do drążenia, do eksplorowania?
1: Tak, tak. No jest ten queerowa historia filmowa jest właśnie w tym trudna, że często ta queerowość nie jest na pierwszym planie, czy albo jak jest na pierwszym planie, to trzeba ją jakby trochę odkopać. I to powoduje, że często osoby, które piszą o filmie, mogą tego nie zauważać. Więc często jest, że oglądam jakiś stary film i nagle odkrywam, czemu ja nie wiem, że to jest, czemu nikt mi nie powiedział, że to jest queerowe, czemu nikt o tym nie pisze. I te rzeczy się ukrywają. I też właśnie przez to, no jakby część filmografii, kinematografii, czy właśnie telewizji, no jest zapominana. I jest pamiętana przez to, co właśnie osoby, które piszą o tym, uznały, że to są filmy, o których trzeba przypominać i pamiętać. Mhm. No i teraz, skoro w większości osoby, które pisały o historii kina, to są heteroseksualni mężczyźni, no to oni czasami po prostu nie przegapiają, że coś może być wartościowe dla innych osób. Nawet nie to, że są homofobami czy cokolwiek.
0: Po prostu czegoś nie zauważają.
1: Tylko po prostu tak? Nie widzą, że to jest wartościowe dla innej grupy ludzi. No tak jak właśnie na przykład ta Carmilla, która tak trochę właśnie ten spektakl krąży wśród przede wszystkim wielbicielek właśnie tutaj literatury lesbijskiej i które wiedzą, że to istnieje. Ale poza tym to mało kto o tym jeszcze słyszał. Wiem też, że właśnie wśród spektaklów telewizji jest wiele queerowych wątków, o których nikt się jeszcze nie zaopiekował, bo to jest trudno dostępne. No i tak samo z filmami. Ja cały czas myślę, że już wiem dużo i regularnie co miesiąc, co kwartał nagle odkrywam jakiś kolejny niesamowity film i się zastanawiam, jakim cudem ja o tym nie słyszałem. Sądzę, że tak, tutaj to, że po prostu trzeba to obejrzeć. Ktoś, kto przez tę queerową soczewkę musi obejrzeć praktycznie wszystko, żeby znaleźć to, co tam się ukrywa.
0: No, ale pewnie też z drugiej strony można usłyszeć nawet nie tyle zarzut, co taką uwagę, że to jest przyjaźń, co wy się wszędzie musicie doszukiwać, prawda? To też takie się pojawiają.
1: Tak, ale to zawsze jest to takie właśnie od homofobów wymaganie dowodu. I jeżeli to jest właśnie dwóch chłopaków czy dwie dziewczyny, no to jeżeli to nie jest wprost powiedziane, to jest doszukiwanie się, ale gdyby wśród Nocnej Ciszy to nie był na przykład właśnie ten syn głównego bohatera, nie miał przyjaciela, tylko przyjaciółki, to sądzę, że nikt w ogóle by się nie zastanawiał, czy to jest romantyczna znajomość, czy tylko przyjaźń.
0: Kino niejawne, queerowe kody PRL-u to jest przegląd filmów, który rusza jutro w warszawskiej Kinotece. No a naszym gościem był Daniel Oklesiński z Fundacji Replika. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

Ruthie Foster i Take It Easy. To jeszcze pewnie a propos naszej rozmowy z pierwszej godziny, a więc o tym, żeby właśnie Take It Easy, żeby właśnie wyluzować, przystanąć na chwilę, oddychać. Pamiętajmy o tym, proszę Państwa, nie tylko w czerwcu, ale przez cały rok. Amen. Amen. Ale to jeszcze nie jest ten amen ostatni.

Alice, to The Sisters of Mercy, no i to 44 minuty po 13, 44 lata temu, proszę Państwa, takie rzeczy się wydarzyły w muzyce. A propos tego, co wydarzyło się już całkiem niedawno, więc współcześnie, to płyta War Child i jej druga edycja się wydarzyła, a na niej Depesze.

Depeche Mode i Universal Soldier. Jeszcze chwila do godziny 14. Powoli planujemy już jutrzejszy program. Między innymi zapraszać będziemy, proszę Państwa, na urodziny Kory. Wielkie wydarzenie w ten weekend przed nami w Nowym Teatrze w Warszawie, ale to jutro Michał Pepol się zapowiedział w studiu, ale także specjalna gościni naszej jutrzejszej rozmowy. Ale kto to będzie, to okaże się jutro, a na razie King Gizzard and the Lizard Wizard i Le Risque.

Albo inaczej mówiąc, bo już tak powiedziałem, wymówiłem to le risque, a to le risque, ale to już w środowym bardzo będąc brzmieniu naszej audycji. No a tymczasem co się dzieje na zegarze? Ale może nie będę mówił co się dzieje na zegarze. Idźmy, płyńmy, Pepe Deluxe.

Pepe Deluxe, Everybody Is, no i jeszcze pędźmy, bo mamy dwa utwory. Madame Affair to jest album tygodnia Radia Nowy Świat, post-funk, taki jest jego tytuł, no i utwór W Twoich Rękach to przedostatni utwór.

I jeszcze, proszę Państwa, ostatni utwór. Mam nadzieję, że nie okaże się on misją niemożliwą. Nie. To będzie Foul Play, to będzie Lalo Schifrin na koniec dziś, a za chwilę Jan Janczy.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa dzieci w sieci. Chodzi o ograniczenie dostępu do pornografii, szybsze usuwanie nielegalnych treści, a także od 1 września zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych.
2: W czasie lekcji i w czasie przerw. W czasie wszystkich zajęć dydaktycznych. Oczywiście wprowadziliśmy pewne wyjątki. Są to wyjątki dotyczące zdrowia, dotyczące bezpieczeństwa oraz w przypadku, kiedy nauczyciel, nauczycielka zdecydują, że do procesu dydaktycznego lub wychowawczo-opiekuńczego potrzebne jest użycie tego telefonu, będzie takie działanie mogło być możliwe. Jeżeli nie ma takiej zgody, na co dzień we wszystkich podstawówkach publicznych i niepublicznych obowiązywać będzie zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń, które służą do nagrywania dźwięku i obrazu.
1: Mówiła szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przygotowaliśmy rozwiązania rozsądne, właściwe i nowoczesne, przekonywał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Chcemy, żeby platformy cyfrowe w sposób jasny i konkretny musiały przedstawiać informacje użytkownikom, dlaczego jakieś treści znikają. Kolejny z tych elementów, który daje takie poczucie bezpieczeństwa i młodszym, i starszym, to to, że wszystkie te treści, które miały być usuwane z internetu, będą pod kontrolą sądów powszechnych. Właśnie po to, żeby w ostatniej instancji, kiedy są wątpliwości, czy treść powinna znikać z internetu, czy nie, to państwo w postaci niezależnego sądu podejmowało decyzję.
1: Internet nie będzie przestrzenią bezkarności dla przestępców, napisał wcześniej minister Gawkowski. 31 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafiło dzisiaj do Polski, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczeńska-Nałęcz. To pierwsza z trzech transz, które trafią do Polski w tym roku. W sumie będzie to ponad 100 miliardów. W serwisie teraz o cenach paliw. Zgodnie z dzisiejszym obwieszczeniem ministra energii, benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 5,95 za litr, 98 6,54 za litr, a cena oleju napędowego maksymalnie będzie wynosić 6,40. Maksymalne ceny paliw na stacjach obliczane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw w kraju, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 30 groszy za litr oraz podatek VAT. W miniony czwartek, przypomnę, rząd przedłużył obowiązywanie obniżonych stawek VAT-u i akcyzy na paliwa do 15 czerwca. Uwaga na burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia dla Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia, większości województwa mazowieckiego, a także wschodnich części województw świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wiatr w porywach może osiągać prędkość do 55 km na godzinę. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Meghan Markwick i Lily Somerville, czyli duet Eider, od którego rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Jan Janczy, dzień dobry. I od razu na dobry początek ważna wiadomość. Jeśli słuchali Państwo uważnie zeszłotygodniowego programu, a w szczególności jego końcówki, to już wiedzą Państwo pewnie, co się dzisiaj wydarzy. Spotkanie z zespołem Suede w osobie Nila Codlinga. Dobrze wiedzą Państwo pewnie, że ja mam sporą słabość do muzyki brytyjskiej lat 90. Hasła takie jak Britpop często tutaj padają, choć akurat w wypadku Suede to z tym Britpopem to był nieco przypadek, ale o tym więcej już opowie Państwu sam muzyk. I o tej rozmowie, nie ukrywam, marzyłem od dawna, tym bardziej, że z pewną regularnością Suede tutaj gości. Zapowiadałem też ich najnowszy album Antidepressants i o tym albumie też była oczywiście okazja porozmawiać. O to wszystko z zapowiedzią w tle jeszcze, bo druga dobra wiadomość jest taka, że grupa wystąpi w Polsce w lipcu w ramach letniej sceny progresji. To będzie, co ciekawe, dopiero drugi ich koncert w Polsce, a przecież grają już razem od sporo ponad 30 lat. Wiem już, że bardzo się cieszą na to spotkanie koncertowe. My też więc liczę, że z dużą ciekawością wysłuchają Państwo tej rozmowy. Neil Codling z nami za paręnaście minut, a apetyty będziemy sobie ostrzyć między innymi panem Benem, który śpiewa i akurat nie będzie to wyjątkowo Benny z Abby.

Benny, który śpiewa, czyli Benny Sings, i powiem tylko tyle, że po latach wracanie do takich artystów i do płyt to może być rzecz naprawdę odświeżająca. Bo i tu pop, i muzyka R&B, i jazz, taki, no, może dość nie wprost, krótko mówiąc, granie bardzo słoneczne, ale nie takie jak znamy z dyskografii Beach Boysów, bo to też i nie Kalifornia, Amsterdam i okolice. Powoli, ale bardzo powoli będziemy tak sobie podkręcać może tempo i szykować się do rozmowy, właściwie zapisu mojej rozmowy z Neilem Codlingiem, Jessica Hoop i Big Storm, no a potem chyba będzie się działo jeszcze tylko więcej.

To Big Storm to, muszę powiedzieć, chyba jedno z bardziej akurat dynamicznych nagrań na całej tej płycie Long Wave Home. No i to oczywiście sporo mówi o zawartości, ale jeśli Państwu są bliskie brzmienia indie folkowe, ale z takim lekkim zabarwieniem rockowym, to jest na pewno album dla Państwa i oczywiście też słowo trochę poetyckie, trochę ostre, no ale to jest album właśnie taki wymagający uwagi. Uwagi wymaga też nowa płyta, nowa wciąż płyta Lime Garden, ta druga, no ale to już inna uwaga, bo trzeba uważać, żeby przy okazji się nie skaleczyć.

To jest dość szybkie, ostre granie, chociaż być może, no wiadomo jak to jest, wszystko to kwestia smaku. To wszystko prowadzi nas do Suede, do zespołu, który no, z każdą płytą jest nieco inny, bo wprawdzie tak to się złożyło, że czasami mówi się o nich, że to zespół britpopowy. Ale tak naprawdę oni zaczynali tylko w podobnym czasie i to wszystko na dobrą sprawę, co ich łączy z muzyką britpopową. O tym Neil Codling opowiedział mi w minionym tygodniu, a ja jego słowa przekażę za parę minut, a naszą rozmowę zaczęliśmy od w ogóle innej strony, to znaczy od ubiegłorocznej płyty Antidepressants, bo miałem takie wrażenie, że to tytuł dość smutny, ponury, może wcale nie nastrajający dobrze, ale Neil na szczęście wszystko mi wyjaśnił.

0: It's not really sad to us. I think we're kind of a rock band, but we're not part of the mainstream. We're kind of
1: Dla
0: an
1: nas to nie jest
0: outsider
1: tak
0: in the music
1: smutne.
0: industry,
1: Jesteśmy zespołem
0: maybe
1: rockowym,
0: something
1: ale
0: about
1: nie
0: our
1: należymy do głównego
0: sound
1: nurtu.
0: and
1: Jesteśmy
0: the lyrics to our
1: outsiderami w branży
0: songs kind of
1: muzycznej i być może coś w naszym
0: appeal to
1: brzmieniu oraz tekstach naszych piosenek
0: outsiders. And so when we
1: przemawia
0: say it's
1: właśnie do
0: broken music for
1: outsiderów.
0: broken people,
1: Kiedy więc
0: it's not
1: mówimy, że to
0: necessarily
1: zepsuta muzyka dla zepsutych ludzi, niekoniecznie jest to coś złego. Nie jest to negatywna ocena muzyki naszych fanów ani osób, które nas słuchają, ale raczej celebracja ludzi z marginesu, tych zapomnianych. Zawsze stawaliśmy w obronie outsiderów. To część nas. Zawsze byliśmy na marginesie przemysłu muzycznego i myślę, że ludzie, którzy nas lubią, lubią też tę naszą stronę. To bardzo do niektórych przemawia. Taki nasz urok. Nie jesteśmy częścią głównego nurtu. Jesteśmy ponad to.
0: Our shtick. We're not part of the mainstream. We're a bit edgier than that.
2: To na razie na zaostrzenie apetytu, tak to powiedzmy, a więcej Nila i Suede za moment. Na razie, żebyśmy się w ogóle zorientowali w tym, o czym mowa, fragment Antydepresantów, czyli najnowszej, na razie najnowszej płyty Suede, bo uwaga, uwaga, jak okaże się z tego zapisu naszej rozmowy z Nilem, wygląda na to, że kolejna płyta tego zespołu już powstaje.

0: Neil zapewnił mnie, że takie dźwięki też się na letniej scenie progresji pojawią, także na pewno we fragmentach ten zeszłoroczny album zagrają. To jest przyszłość nieodległa wprawdzie, bo to lipiec zaledwie, a nasze spotkanie zaczęliśmy od przeszłości, czyli od lat 90. od Britpopu i samych początków Suede. Nie jest tajemnicą, że oni z pewnym dystansem zawsze podchodzili i do całego ruchu, i do tego, że nieco na siłę próbowano ich w niego wtłoczyć. A Neil na moje pytanie o Britpop i o sam początek tej fali także, którą, jak się zakłada, właśnie między innymi Suede zaczęli, opowiedział mi tak.
1: Po prostu tak się złożyło, że wydawaliśmy w niezależnej wytwórni, która wkroczyła do mainstreamu pod względem sukcesów na listach przebojów i szumu medialnego na początku lat 90. Byliśmy jednym z tych pierwszych zespołów indie, które wkroczyły do mainstreamu i w pewnym sensie zapoczątkowały w latach 90. trend, zgodnie z którym jeśli byłeś brytyjskim zespołem gitarowym, to byłeś częścią mainstreamu, a indie rock był w latach 90. mainstreamem. My byliśmy takim właśnie zespołem. Nie byliśmy tak naprawdę pionierami tego ruchu. Nie interesowało nas zbytnio, co robią inni, ani jak dziennikarze w Wielkiej Brytanii opisywali ten ruch. Po prostu tworzyliśmy muzykę w tym samym czasie, w którym istniał Britpop. Byliśmy więc pionierami przenoszeniu zespołu z przestrzeni indie do głównego nurtu. Ale jeśli chodzi o brzmienie tego, co robiliśmy i piosenki, które pisaliśmy, nie sądzę, żebyśmy mieli zbyt wiele wspólnego z tym ruchem. Chociaż bardzo mocno umieszczono nas w tej samej kategorii, co wiele innych zespołów britpopowych. Myślę, że zawsze wyróżnialiśmy się czymś innym.
2: In that bracket with a lot of those other Britpop bands. I thought we always had a different edge to us.
0: Te słowa o tym, że jesteśmy tacy charakterni, edgy, jak to powiedział Neil, też jeszcze wielokrotnie przewijały się w naszej rozmowie. Jeśli nie obok Oasis, jeśli nie obok Pulp i innych zespołów kojarzonych z Britpopem, to w takim razie gdzie tak naprawdę oni sami by się umieścili? Bo jak wspominałem, każda ich płyta od samych początków jest jakaś, a to punkowa, a to art rockowa, a to postpunkowa. No a Neil ujął to jeszcze inaczej.
2: We've always been a kind of one band genre, I think. We've always done Suede things. We've not been influenced by the same.
1: Zawsze byliśmy jedyni w swoim rodzaju. Zawsze robiliśmy rzeczy w stylu Suede. Nie wywarły na nas wpływu te same osoby, co w wypadku grup, o których wspomniałeś. Robiliśmy swoje. Byliśmy bardzo niezależną ekipą. I wydaje mi się, że nasi fani to wyczuli. W latach 90. musieliśmy jakoś przetrwać cały ten szum wokół nas, wywołany przez dziennikarzy, którzy chcieli nas wrzucić do jednej kategorii. Ale myślę, że zawsze byliśmy sobą. To, co robimy dzisiaj, bardzo różni się od tego, co robią obecnie inne zespoły, bo my ciągle piszemy, nagrywamy płyty, próbujemy nowych rzeczy i staramy się być Suede nowej ery. Myślę, że to zawsze było naszym celem. Jest coś szczególnego w tym, kiedy spotykamy się w jednym pomieszczeniu i tworzymy określone brzmienie. Zdaliśmy sobie sprawę, że to wyjątkowa sytuacja, w której ludzie chcą nas oglądać, chcą kupować nasze płyty i słuchać naszej muzyki. Jesteśmy im winni tworzenie czegoś nowego, a nie tylko granie na nostalgii. Nie jesteśmy tu po to, żeby ludzie przychodzili na nasze koncerty i znów czuli się jak 18-latkowie, chociaż chętnie gramy stare hity. Chodzi bardziej o to, żeby rozwijać się razem z ludźmi, którzy nas słuchają i tworzyć nową muzykę dla nich, także dla nowych pokoleń, które przychodzą nas oglądać na żywo. Zawsze mieliśmy ten status outsiderów i zawsze staraliśmy się nie zawieść ludzi, którzy nas słuchają, bo na litość boską jest mnóstwo fantastycznych artystów, którym się nie udaje. A my jesteśmy tutaj. Trzeba próbować iść dalej, bo rozumiemy, jakim przywilejem jest życie, w którym możemy podróżować po świecie, grać koncerty dla ludzi, a oni wciąż chcą nas oglądać. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wciąż działamy, wciąż tworzymy muzykę, wciąż hałasujemy.
2: Play shows for people and people still want to come and see us. We're, we're very happy to still be going, still be making music, still be making that racket.
0: Hałas to raczej na poprzedniczce, czyli płycie Autofiction, i o niej też parę słów jeszcze padnie, ale w szczególności o tym poszukiwaniu nowości, świeżości, czegoś, co nie zostało jeszcze odkryte, zrobione, i wydaje się, że taki zespół jak Suede to mógłby sobie spokojnie już odpoczywać, ale wcale nie. Ich bardzo napędza to poszukiwanie, nawet obsesyjne moim zdaniem, i to jest coś, co jest takim chyba Suede w pigułce.
2: That has always been an important part of what we do. We're always thinking of the next thing.
1: To zawsze było ważną częścią tego, co robimy. Ciągle myślimy o tym, co będzie dalej, i to nas pochłania. W pewnym sensie zawsze pozostaje to poza naszym zasięgiem. Ciągle sięgamy do przodu, próbując to uchwycić, stworzyć ten idealny album, i ciągle nam się to nie udaje. Więc może następny album będzie tym idealnym, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie to nas napędza, bo mamy obsesję na punkcie pisania piosenek i naprawdę lubimy grać razem. Bardzo lubimy zamykać się w sali i grać. Mamy swego rodzaju obsesję na punkcie muzyki i to nigdy się nie zmieniło przez te wszystkie lata. Ludzie wciąż przychodzą na nasze koncerty, wciąż kupują nasze płyty i wciąż słuchają naszych piosenek. Więc dopóki tak się dzieje, będziemy tworzyć muzykę, bo zawsze dążymy do nowych rzeczy. To jak jakoś chyba usprawiedliwia granie starych hitów, ale każdego dnia budzimy się i myślimy o piosence, którą właśnie napisaliśmy, albo o tej, nad którą właśnie pracujemy. I tak jest od ponad 35 lat.
0: I to jest chyba bardzo dobra rzecz, na pewno godna pochwały, no bo są takie zespoły, które oczywiście osiadają na laurach i już nic nie robią, albo nagrywają jedną płytę, no właśnie od 30 lat, czy też więcej. Suede do tej kategorii absolutnie nie należy. Mało tego, coś już, jeśli dobrze nie zrozumiałem między wierszami, próbują z nowym albumem, ale o tym więcej za moment. Do rozmowy z Neilem wrócimy za parę minut, a do tego czasu jeszcze fragment Antidepressants, o której to płycie też rozmawialiśmy, nagranie, no chyba trochę na lato, The Sound and the Summer.

0: Skoro już uznaliśmy, że każdy album Suede niesie ze sobą coś nowego, to co w takim razie jest tym czymś nowym na Antidepressants? Neil także i o tym opowiedział. I tu też po raz pierwszy padło hasło Out of Fiction.
1: When we got back together in 2010, we made three records that were kind of for Suede fans.
2: Kiedy ponownie spotkaliśmy się w 2010 roku, nagraliśmy trzy albumy, które były skierowane do fanów Suede. A potem stworzyliśmy Out of Fiction, płytę, która być może nie była tak bardzo przeznaczona dla naszego słuchacza, a raczej poruszała temat życia we współczesnym świecie. Kierowaliśmy ją raczej do każdego, kto zechce jej posłuchać, niż do naszej stałej publiczności i to naprawdę trafiło do ludzi. Antidepressants to samo, plus nieco ostrzejsze skupienie tekstów na problemach życia w połowie lat 20. XXI wieku. Zamiast opowiadania historii w tekstach Bretta, jego uwaga przesunęła się w kierunku nieco bardziej osobistego punktu widzenia Out of Fiction, a na Antidepressants z pewnością to dopracował. Pod względem tekstowym jest to album spowiedź. To punkt widzenia w stylu autora, ale z dużo ostrzejszym brzmieniem zespołu niż to, co słyszy się na przykład u muzyków z początku lat 70. Chcieliśmy uzyskać brzmienie punkowe albo postpunkowe, ale z tekstami o charakterze wyznania i poruszającymi kwestie życia we współczesnym świecie. Sądzę, że to właśnie jest nowością i wydaje się, biorąc pod uwagę to, jak został przyjęty ten najnowszy album, trafiliśmy w czułą strunę. Otrzymaliśmy naprawdę dobre recenzje za ostatnią płytę. To budzi w nas pokorę, a jednocześnie daje pewność, że poruszamy tematy, które przemawiają do ludzi. To obszar, który wciąż badamy i myślę, że ostatnie dwa albumy zdecydowanie wytyczyły nam kierunek. Out of Fiction było dla nas czymś w rodzaju punkowego powrotu do korzeni po wydaniu albumu art-rockowego, a Antidepressants to post-punkowe podejście do tematów poruszanych na Out of Fiction. I myślę, że na nowej płycie pójdziemy jeszcze dalej w tę stronę.
0: No i wprawdzie między wierszami, ale jednak dowiadują się Państwo właśnie o tym, że jakiś nowy album być może nawet powstaje, a na pewno jest w głowach muzyków. Album, który, i to już była moja teoria, powinien być pewnie odczytywany jako część składowa także tych dwóch poprzednich. Moja teoria, którą podzieliłem się z Neilem i on nie wprost, ale wydaje się skinął głową i tę tezę potwierdził.
1: Every album we make, we try to do something new, look at a new facet of the Suede sound and try to make music that reflects themes of what Brett is writing about. So the last two albums have had edgier lyrics, so they've had edgier music.
2: Przy każdym albumie staramy się robić coś nowego, odkrywać nowe oblicza brzmienia Suede i tworzyć muzykę, która odzwierciedla tematy poruszane w tekstach Bretta. Dlatego ostatnie dwa albumy miały bardziej wyraziste teksty, a co za tym idzie, bardziej wyrazistą muzykę. I będziemy badać tę przestrzeń również na następnej płycie. Jednym ze szczęśliwych zbiegów okoliczności związanych z ostatnimi dwoma albumami jest to, że pomimo całej ostrości, nowe utwory wydają się mieć charakter hymnu. Słuchacze to dostrzegają, kiedy gramy je na żywo. Zamienia to dość ostre i w pierwszym odbiorze mroczne teksty w coś w rodzaju hymnu i prowadzi do katarzis. Próbujemy szczerze przekształcić smutek w coś radosnego i myślę, że podczas koncertów ma to w sobie coś oczyszczającego. Zauważyliśmy, że ludzie to wyczuwają, więc na dwóch ostatnich płytach śpiewaliśmy o trudnych sprawach, takich jak zdrowie psychiczne i próby poruszania się po tym skomplikowanym świecie. Staraliśmy się połączyć to z prostymi i bezpośrednimi rockowymi kawałkami, które nadają całości uroczysty charakter. Od zawsze staraliśmy się łączyć teksty i brzmienie w sposób, który jest jednocześnie podniosły i zarazem oddaje surowość życia we współczesnym świecie. To część tego, co Suede starało się robić. I myślę, że zostało to dostrzeżone, przynajmniej jeśli chodzi o recenzje i reakcje publiczności na koncertach w ciągu ostatnich 4-5 lat. Świetnie więc być w zespole i robić to dalej, także na następnej płycie.
1: It's an exciting time to be in the band, and we'll definitely be exploring that with the next record as well.
0: Mówił Neil ze Suede. Zespół wystąpi w Warszawie 23 lipca w ramach letniej sceny Progresji. Mam nadzieję, że wybierają się Państwo na ten koncert, bo grupa jest ponoć w świetnej formie, nie tylko płytowej, ale też tej na żywo. A w ramach przygotowania i nieco w poprzek tego, o czym rozmawialiśmy, coś nie z Antidepressants, a o The Fiction na koniec naszego spotkania z Neilem. The Prey, a do muzyki Suede oczywiście nieraz jeszcze będziemy wracać.

Wróciłem sobie ostatnio do Jamiego Luna. Jakaż to jest dobra płyta. 3, 10, Why, When. I przy okazji się jeszcze rymuje, a to no właśnie nagranie, której też ten tytuł płyty zawiera. No Suede to grali tak jak Suede. Zresztą Państwo dobrze słyszeli, więc przez chwilę jeszcze sobie zostaniemy w takim klimacie, powiedzmy, no zbliżonym do Jamiego Luna. To będzie John Carroll Kirby, ale on tu tylko gościnne występy zalicza, bo to przede wszystkim Eddie Chacon.

jest coś w jego muzyce i mam tu na myśli przede wszystkim Diego Czekuna, co jest takie lekkie, niosące. No i tak już jest właściwie od lat. Ale pomyślałem, że możemy jednak wrócić na moment na te Wyspy Brytyjskie, żeby nadać jakiegoś kontekstu tej naszej rozmowie, która za nami. Padło oczywiście hasło Pulp, zespół Pulp, ale nie było okazji nic jakoś zagrać. Więc może coś z dyskografii solowej, co Państwo powiedzą na takiego pięknego Jarvisa Cockera.

Historia Pulp to są już dekady oczywiście, ale w tym roku tak się składa jakoś dziwnie, że mija 20 lat także od debiutu solowego wokalisty i lidera tejże właśnie grupy Pulp, Jarvisa Cockera. No i z tej okazji takie małe wspomnienie. Na razie to tyle, ale nie mówimy stop, a jedynie pauza, bo oczywiście powrócę do Państwa po godzinie 15. Po 15 już bez rozmów, ale to nie oznacza, że nie będzie się działo, no bo sporo tych rzeczy będzie ciekawych. Będzie wspomnienie jakieś weekendowe, koncertowe, może też koncertowa zapowiedź na przyszłość. No i zobaczymy, co tam jeszcze uda mi się z mojego stosiku płyt wynaleźć.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Od 1 września obowiązywać ma zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych, publicznych i niepublicznych. Tak zdecydował dzisiaj rząd.
2: Po rozmowach z nauczycielami bardzo wyraźnie dotarł do nas, do ministerstwa, ich głos, który mówił: potrzebujemy centralnego narzędzia, potrzebujemy ustawy, która w sytuacjach spornych i konfliktowych pomoże nam powołać się na przepisy, która pomoże nam to uregulować prawnie. I stąd taka decyzja. Nie dlatego, że uważamy, że zakaz jest absolutnie stuprocentowo skuteczną metodą, ale wiemy, że to jest narzędzie, które wesprze nauczycieli.
1: Mówiła minister edukacji Barbara Nowacka. Rząd przyjął też inne ustawy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie. Chodzi o ograniczenie dostępu do pornografii oraz szybsze usuwanie nielegalnych treści. Jest wniosek prokuratury o zgodę na pociągnięcie europosła Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków jako wiceministra sprawiedliwości w sprawach dotyczących służby więziennej.
3: Do prokuratury wpłynęły liczne zawiadomienia dyrektora generalnego Służby Więziennej, w których to zawiadomieniach informowano o możliwych nieprawidłowościach w zakresie funkcjonowania szeroko rozumianej Służby Więziennej, a więc jej kierownictwa, pracowników, a także osób sprawujących nadzór nad pracą tej służby w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie od 2015 roku do 2023.
1: Funkcjonariusz Służby Więziennej uzyskał korzyść osobistą w postaci nieuprawnionego awansu oraz korzyść majątkową w postaci wyższego uposażenia. Działania te godziły jednocześnie w interes publiczny, podważając prawidłowe, zgodne z prawem i oparte na obiektywnych kryteriach funkcjonowanie polityki kadrowej Służby Więziennej, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Sam Patryk Jaki decyzję prokuratury komentuje tak.
4: Co za ironia w ogóle, dlatego że ustawa w tym wypadku, oni sami przyznają, że dawała uprawnienia ministrowi do takich decyzji. To jest jego praca, na tym polega jego codzienna praca. I zarzuty stawiają mi osoby, które notabene awansowały bez podstawy prawnej. Oni przyznają, że ja miałem podstawę prawną, które awansowały bez podstawy prawnej. Nieprawdopodobna chucpa.
1: Prokurator Adamiak zaznaczyła, że decyzje awansowe dotyczące funkcjonariusza podejmowane były w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego. Maja Chwalińska stanie jutro do walki o półfinał turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Jej rywalką będzie Rosjanka Anna Kalińska. Spotkanie na głównej arenie ma się rozpocząć o godzinie 11. Walcząc o ćwierćfinał, Polka pokonała w dwóch setach reprezentantkę Francji Diane Parry. Chwalińska po turnieju w Paryżu może być już pewna, że po raz pierwszy znajdzie się w najlepszej setce rankingu WTA. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Drugs or people, pyta nas, chyba nas, Mia Folik, chyba jednak lepiej wybrać ludzi, a najlepiej oczywiście wybrać Radio Nowy Świat. W tej godzinie, no jak mówiłem, planów wywiadowych brak, co nie oznacza, że będziemy się nudzić. Będzie i Anna Calvi, i Iggy Pop, i przy okazji się już wygadałem, bo pewnie wszystko to mówi. Ten duet będą Stonesi, ale nie ci nowi, akurat sprzed lat. Trochę też moich odkryć, którymi chciałem się z Państwem tutaj podzielić. Będzie Max Pope, Tom Lea, znany jako Werka, z bardzo ciekawą płytą o już ciekawym tytule Unsung Irregular. No tak myślę, że sam ten tytuł może zainteresować. Więcej opowiem nieco później, a na razie zaczniemy od wspomnień weekendowych. Co Państwo na to?

wszystko było łatwo, prawda? Taka zagadka, która nie za bardzo jest zagadką, bo to rzecz jasna o Blood Orange chodzi, który wystąpił w ten weekend w Warszawie. Ja sam nie miałem okazji być na tym koncercie, ale z dobrze poinformowanych źródeł, czytaj znajomych, wiem, że był to koncert naprawdę dobry. Niektórzy fani, jego fanki mówią, że no właśnie na coś takiego czekali. To znaczy właśnie wizytę muzykatu w Warszawie i taką i formułę, i formę także jego samego, którą zaprezentował. To oczywiście fragment tej jego ostatniej na razie płyty SX Honey, płyty, w której można naprawdę przebierać i nurkować i świetnie się tym bawić. To już przeszłość, ale mam też coś związanego z przyszłością i to takie nawet będzie ogłoszenie podwójne. Pewnie tutaj wprowadzenia większego panowie z Australii potrzebować nie będą.

zespołów obejrzą Państwo chętniej, chociaż jak się pójdzie na Royal Otis, to już na Foo Fighters można z rozpędu zostać. No i z rozpędu też, tak nawiązując do tego, co tutaj gości gra, można sięgnąć po muzykę pana znanego jako Westerman, i to nie jest jego przydomek, powiem więcej, to nazwisko Will Westerman, i bardzo w tej płycie ostatnio przepadłem.

Jakoś wydaje się, że znałem, ale to była taka znajomość chyba lekko nieświadoma, znajomość i muzyki, i postaci Willa Westermana, czyli muzyka, który właśnie stoi za tym wykonaniem. Parę płyt już wydał i tak się o nim mówi, że trochę tam muzyki progresywnej, też sporo alternatywnego popu, a jeśli pytać o nazwiska, które nawet nie tyle bywały inspiracją, ale które przychodzą do głowy, jeśli tak sobie dokładnie prześledzimy jego muzykę i katalog i powiedzmy ofertę, no to jest poważnie. Peter Gabriel, Talk Talk i jeszcze parę innych takich haseł, które no myślę zobowiązują do tego, żeby grać po prostu nieźle, ale to bardzo dobrze panu Willowi jak najbardziej wychodzi. Matta Beringera teraz zaprosimy. Znamy go jako wokalistę grupy The National, ale po nim wystąpią także pewien pan i pewna pani, która i jeden ten pan i ta druga pani mają pewne związki właśnie z Mattem Beringerem. Co to będzie, to się okaże.

Ja z różnych źródeł wiem, że to nagranie Państwu bardzo się swego czasu podobało, Anna Calvin i Iggy Pop. Jaki związek ma Pan, czyli Iggy Pop, i Pani, czyli Anna Calvin, z wspominanym i granym przed momentem Mattem Berringerem? Ano taki, że on także znalazł się na niedawnej płycie epce właściwie Is This All There Is, właśnie Anny Calvin. Każde jedno nagranie, które na tym wydawnictwie się znalazło, było z jakimś występem gościnnym, no chociażby Perfume Genius, także lubiany przez nas tutaj, wystąpił. The Rolling Stones także obiecałem, no w ostatnim czasie jest o czym mówić, bo czekamy na ten album In The Stars z nagraniem zapowiadającym to wydawnictwo. No i wszystko dobrze, miło i przyjemnie, ale ileż można słuchać tego jednego nagrania, prawda? Więc zawsze dobra praktyka wrócić do przeszłości, poszukać nieco w dyskografii, także pośród tych starszych płyt i tak się szykować na premierę.

No i dobrze, mogą Państwo kontrować na przykład, że ile można słuchać płyty z roku 73. I to prawda, natomiast z tymi dawniejszymi albumami Stonesów to jest historia taka, że one doczekały się szeregu już reedycji, ponownych wydań przy okazji każdej możliwej premiery. Trochę to jest, mówiąc potocznie, odgrzewanie kotleta, ale też trochę ciekawych rzeczy tam się może znaleźć dla kogoś z dobrym uchem, na przykład taki nowy miks w wykonaniu Gilesa Martina, bo to właśnie jest ta sytuacja Dancing with Mr. D, a potem jak się już ze znajomymi, bliższymi, dalszymi poprzerzucamy tym, która to płyta Stonesów jest najlepsza, czy ta właśnie Goat's Head Soup, czy może Sticky Fingers, czy może Let It Bleed, a czy może coś nieco późniejszego, to sobie można posłuchać In The Stars, czyli zapowiedzi tej nadchodzącej płyty The Rolling Stones. Ciekaw jestem, czy Państwo są jej ciekawi, bo ja tak, miałem taki okres w życiu, kiedy to był jeden z ważniejszych dla mnie zespołów. Nie powiem, że coś się zmieniło, ale może nieco inne grupy zyskały w tym czasie. O tak.

Nie zdążyłem powiedzieć, ale może po głosie Państwo poznali, że to Blondshell i w wypadku Blondshell sprawa jest dużo prostsza niż w wypadku Stonesów, bo no tu nie bardzo mamy się jak kłócić o to, który album jest lepszy czy tym najlepszym, bo do tej pory ukazały się dwa, no licząc wersje rozszerzone, cztery, więc jakieś pole do dyskusji jest, ale tak szerokie może nie. Na pewno pole do dyskusji będzie w wypadku tego artysty, bo zapowiadałem już, że w tej godzinie oprócz takich wspominek może też trochę rzeczy, które bardzo do mnie trafiały i trafiają i mam nadzieję będą trafiać w ostatnim czasie, a pośród tych nazwisk, nazwisko także tego jegomościa, Max Pope.

Jeśli tak się złożyło wcześniej, że znali Państwo muzykę Maxa Popa, to mogą być Państwo trochę zaskoczeni, bo jego pierwsze płyty to były takie raczej spokojniejsze, delikatne, a dopiero nieco później, czyli właśnie w tym wydawnictwie Praise Animal, sporo pojawiło się i gitar, i takiego dużo szybszego grania, też przywodzącego na myśl może trochę shoegaze, może lata 80., syntezatory i tego rodzaju rzeczy. I z pewnym zaskoczeniem muszę powiedzieć, bo nie miałem jakoś tego świadomości, albo mi to umykało, zanim poznaliśmy go, Maxa Popa, w wydaniu jego solowym, to mogliśmy go znać także za sprawą czy Yusefa Dejsa i uwaga, uwaga, Toma Misza, naszego ulubieńca, z którym współpracował, grał i pisał także muzykę. No i rzecz, która może jest trudniejsza nieco do uchwycenia, czyli produkcja. Producentem tej płyty, akurat konkretnej Praise Animal, był człowiek, który także produkował muzykę i produkuje, zdaje się, nadal, Arlo Parks. No i jeśli mamy komplet takich właśnie informacji, to wydaje mi się, że sprawa robi się nieco bardziej prosta i jasna. Pierwsza taka rzecz, Max Pope, ale obiecałem, że będą dwie, może nawet trzy, to co powiedzą Państwo na takiego jegomościa kryjącego się pod dosyć zagadkowym pseudonimem Werka.

to tylko w języku angielskim można swoją piosenkę zatytułować Ziemniak The Potato. Już zupełnie poważnie mówiąc, skojarzyło mi się to, czyli muzyka Oscara Jerome, jakoś z muzyką także i tym, co robi pan występujący jako Werka, ale to tak naprawdę Tom Lea, multiinstrumentalista z Manchesteru, i jednak ta intuicja mnie nie myliła, dlatego że pośród nazwisk, z którymi pracował, był m.in. Bonobo, Chet Faker, no i także Brian Jarman Pinto, a to wszystko są w miarę podobne i takie właśnie klimaty. Tak się zawahałem, że to będą dwa, może jeszcze jedna nowość dla mnie, odkrycie, no to tym razem będzie Irlandia.

proszę, nie dać się zwieść. Soda Blond to nie jest jedna osoba, to cały zespół, z Dublina. To takie rzeczy nowe, też dla mnie, odkrycia, może dla Państwa, to też będzie coś nowego i ciekawego. Mam nadzieję, że tak, a jeśli niekoniecznie, to sprawdźmy, co tam grało nam w przeszłości. No a Steely Dan jest chyba zawsze dobrym wyborem, co Państwo myślą. Ja myślę, że tak. Pięknie Państwu dziękujemy za dziś. Grzegorz Muranowicz, Jan Janczy, dobrego popołudnia Państwu także życzymy. Popołudnia, które spędzi z Państwem cały zespół programu popołudniowego, a mówił będzie oczywiście już nie ja, a Michał Poryński, który, jeśli mi wiadomo, do studia właśnie w tym momencie zmierza. No a my ponownie usłyszymy się już niebawem. Dobrego popołudnia i do usłyszenia. We'll

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Jest wniosek prokuratora generalnego do Europarlamentu o uchylenie immunitetu Patryka Jakiego. Prokuratura chce zgody na pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej oraz na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Funkcjonariusz służby więziennej uzyskał korzyść osobistą w postaci nieuprawnionego awansu oraz korzyść majątkową w postaci wyższego uposażenia, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
2: Każdy awans w każdej instytucji musi mieć jakieś uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne. Ten awans, jak mówię, w ciągu 3 miesięcy, awans na stanowisko, którego nie było i zostało w ocenie prokuratora specjalnie dla tego funkcjonariusza ponownie utworzone, aby on mógł ten urząd objąć w sytuacji, kiedy nie zmieniły się okoliczności, w których to dyrektor tego biura wnioskował o likwidację tego stanowiska.
1: To jest jeden z najśmieszniejszych wniosków w historii III Rzeczpospolitej. Każdy, kto się w niego wczyta, zobaczy, że to jest szczyt absurdu, skomentował Patryk Jaki. W serwisie teraz Płock i pożar hali usługowo-magazynowej. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, obecnie trwa dogaszanie. Ewakuowane osoby z sąsiedniego bloku wróciły już do swoich mieszkań. O działaniach strażaków mówił TVN24 rzecznik PSP w Płocku, młodszy kapitan Wojciech Pietrzak.
3: Akcja była bardzo trudna ze względu na to, że znajdowało się tutaj bardzo dużo materiałów palnych, znajdowała się drukarnia, znajdował się sklep z odzieżą, znajdował się sklep meblowy i dogaszenie tego po prostu nam utrudniało te działania, żeby to ugasić jak najszybciej. Pracowało wczoraj około 120 strażaków, na miejscu było około 40 zastępu straży pożarnej, a całe szczęście z osób poszkodowanych takich zewnętrznych nie ma, jedynie tylko po prostu strażak, który z wysiłku fizycznego trafił do szpitala na obserwację.
1: Do godzin wieczornych działania strażaków powinny się zakończyć. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa sieć Dino i współpracujące z nią firmy transportowe o blokowanie kierowcom możliwości zmiany pracy. Urząd wszczął postępowanie w sprawie możliwej zmowy na rynku pracy. Chodzi o ustalenia, według których kierowca po odejściu z jednej firmy przez 3 miesiące nie mógł zatrudnić się u innego przewoźnika obsługującego sklepy sieci. Postępowanie dotyczy nie tylko firm, ale też menadżerów, którzy mogli odpowiadać za te działania.
4: Ograniczanie pracownikom możliwości zatrudnienia i zmiany pracy to praktyki kojarzące się z XIX wiekiem, a nie z nowoczesną gospodarką. Rynek pracy powinien opierać się na wolnym wyborze, negocjowaniu warunków zatrudnienia i uczciwym konkurowaniu firm o pracowników.
1: Mówi prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Firmom grożą kary do 10% rocznego obrotu, a menadżerom nawet do 2 milionów złotych grzywny. A to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Gdy tymczasem niepostrzeżenie do studia wkroczyła zmiana popołudniowa.
6: Nowy Świat po południu.
5: I jak zawsze zrobimy wszystko, aby to była w Państwa rozumieniu dobra, a przynajmniej tak dobra, jak to tylko możliwe zmiana. Serdecznie zapraszamy Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Kuba Ferlin i Michał Porycki, a Grzegorz Muranowicz realizuje program.

0: 6 minut po 16, niezależnie od tego, czy są już Państwo na swoich odbiorczych stanowiskach, my wszyscy jesteśmy na stanowisku nadawczym i mam program w skrócie. Wiem, że Państwo lubią takie skróty na wstępie, aby wiedzieć, jak zaplanować popołudnia, zatem już za chwilę bardzo ważne pytanie dotyczące pewnego europosła. Otóż, czy pan europoseł stanie przed sądem?
1: Skierowano wniosek o uchylenie immunitetu europarlamentarzyście Patrykowi Jakiemu.
2: Ja mam mieć zarzuty, bo funkcjonariusz został awansowany z miejsca na miejsce i to ja mam mieć zarzuty, kajdanki i tak dalej.
0: Minister Sprawiedliwości chce uchylenia immunitetu europosła Patryka Jakiego, a szczegóły opowie Państwu Anna Rokicińska. Wyjaśnimy wszystko o tym, jakie to zarzuty grożą w tej konkretnej sprawie. Po 17:00 polskie strachy.
3: Boją się przede wszystkim śmierci i to swoich najbliższych. Boją się również o swoje zdrowie, bo to jest taka wartość sama w sobie.
4: No jakąś taką formę zabezpieczenia przed atakiem albo poinformowania szybko innych o tym, co się dzieje wokół, należy mieć na uwadze.
0: Olga Bobienko postanowiła sprawdzić, czego najbardziej boją się Polacy. Dlaczego boimy się tego, na co mamy niewielki wpływ? Które lęki nasza psychika oswaja najszybciej? O tym porozmawiamy także po 17:30 z socjolożką dr Justyną Kopczyńską z Uniwersytetu Warszawskiego. A w ostatniej godzinie, jak się czuje nastolatek?
5: W 2013 roku przeciętnie nasi respondenci deklarowali, że są online 3 godziny na dobę. Teraz jest to 5 godzin.
6: Możemy mieć wyzwania związane właśnie z problemowym używaniem i nadużywaniem.
0: O tym, jak wygląda zdrowie współczesnych polskich nastolatków, opowie po 18:00 Kacper Badura, z jakimi kryzysami psychicznymi, społecznymi i zdrowotnymi mierzy się młode pokolenie. O tym mówić będziemy na podstawie danych z najnowszego raportu Młodzież 2020. Dokumentu przygotowanego przez CBOS. Z danych wynika, że choć młodzi Polacy rzadziej sięgają po niektóre substancje psychoaktywne, częściej korzystają z e-papierosów i wpadają w sidła uzależnienia od internetowego hazardu. Naszym gościem po 18:30 będzie dr Artur Malczewski z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. A przy okazji przypominam, że telefon jest już czynny i Państwo już czynnie mogą uczestniczyć w przygotowywaniu popołudniówki 224 280 280.

0: Jak słusznie Państwo zauważyli, dzisiaj dość dynamicznie zaczęliśmy, muzycznie dynamicznie zaczęliśmy popołudniowy program. To Kunka Olik, Grzeczne Dziewczynki. Popołudnie małpa, nowyświat.online. Oczywiście adres działa. Przetestowali już działanie adresu poprzez wysyłanie wiadomości. Niektórzy, pan Marek na przykład, a w grupie osób patronujących, czyli na Facebooku też grupa osób patronujących, reagujących, odpisujących oraz informujących. Na przykład pani Antonina napisała, że wakacje już blisko. Skąd ten wniosek, się pewnie Państwo zastanawiają? Proszę przyjrzeć się uważnie fotografii umieszczonej w grupie przez naszą słuchaczkę, panią Antoninę. 12 minut po 16, a w popołudniowym programie wniosek ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który chce uchylenia immunitetu, zatrzymania i doprowadzenia przed oblicze wymiaru sprawiedliwości europosła Patryka Jakiego. Chodzi o domniemanie nieprawidłowości z czasów, gdy europoseł nadzorował służbę więzienną. W naszym studiu już Anna Rokicińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak europoseł odpowiada na te zarzuty? Czy prokuratura może obawiać się ucieczki polityka za granicę i w związku z tym rozpoczęła już jakąś procedurę prewencyjną?
1: Można tak to nazwać. Nawet prokuratura powiedziała, że prewencyjnie ją rozpoczyna. Na razie się jednak na to nie zanosi, żeby prokuratura tę procedurę musiała stosować. Albo przynajmniej takie zostały złożone zapewnienia. Ale jak wiesz, jak bywa oczywiście z zapewnieniami wśród polityków, jednego dnia mówią coś, a drugiego coś zupełnie innego robią. Jak wspomniałeś, Waldemar Żurek zawnioskował do Parlamentu Europejskiego o zgodę na uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu, ale także o zgodę na jego zatrzymanie i doprowadzenie przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Jak mówiła dziś Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, chodzi o przestępstwo nadużycia władzy. Na czym ono miało polegać?
0: Pani redaktor pyta mnie?
1: No, nadużycie władzy.
0: Ja wiem, gdyż przysłuchiwałem się temu, o czym pani prokurator mówiła. Krótko rzecz ujmując, pan minister wstawił się za jednym z funkcjonariuszy, aby wesprzeć rozwój jego kariery zawodowej.
1: No, zawsze warto wspierać rozwój kariery, tak mi się
0: wydaje. Ludzi zdolnych, ludzi wyedukowanych, ludzi, którzy, jak to się ładnie mówi, rokują.
1: Rokują, a ten pan rokował chyba bardzo dobrze. No i to przestępstwo miało polegać na bezpodstawnych i bezprawnych decyzjach personalnych dotyczących jednego funkcjonariusza służby więziennej, a dokładnie Marcina Strzelca. Ówczesny wiceminister sprawiedliwości, odpowiedzialny za służbę więzienną, czyli Patryk Jaki, miał tego funkcjonariusza delegować, przenieść z urzędu, oddelegowanie oraz odwołać z oddelegowaniem. Tak ze 4 razy to miało miejsce. Wszystko to po to, by mianować go na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Dyrektor tego biura wcześniej wnioskował o likwidację stanowiska zastępcy, bo podlegał mu tak mały zespół, że stwierdził, że nie potrzebuje jednak zastępcy. No, mimo to na polecenie wiceministra to stanowisko miało zostać ponownie utworzone. To teraz prokurator Anna Adamiak.
2: Każdy awans w każdej instytucji musi mieć jakieś uzasadnienie faktyczne i uzasadnienie prawne. W tym przypadku prokurator uznał, że ten awans, jak mówię, w ciągu 3 miesięcy, 4 miejsca pełnienia służby i finalnie awans na funkcję, na stanowisko, którego nie było. Które nie funkcjonowało, bo zostało zlikwidowane uprzednio i zostało.

0: Nie. Nie szczególnie, to znaczy wczytałem się aż tak w te szczegóły, ale co tu mogłoby mnie zaskoczyć?
1: No mnie zaskakuje właśnie, że do tego jest ta zgoda na przymusowe doprowadzenie, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Bo do tej pory mieliśmy zwykle wnioski o uchylenie immunitetu.
0: Aha, że
1: jedynie.
0: Tylko to, rozumiem.
1: Ale także możliwość właśnie ta zatrzymania i doprowadzenia tu się pojawiła. Mówiąc wprost, jeśli Parlament Europejski się zgodzi, to służby mogłyby odwiedzić europosła Jakiego, odajmy na to o 6 rano, i granatowym wozem przewieźć do prokuratury na przesłuchanie. Dlaczego w tej sprawie tak daleko idące wnioski? Jeszcze rano Patryk Jaki pisał w portalu X, że jest to ośmieszanie państwa i forma prześladowania konkurencji politycznej. Stąd może na konferencji prasowej prokurator Adamiak mówiła tak.
2: To nie są, proszę Państwa, działania prokuratury w zakresie tego wniosku o charakterze restrykcyjnym wobec pana europosła. Ten wniosek ma służyć zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania i ma przede wszystkim zagwarantować możliwość przeprowadzenia czynności w prokuraturze w postaci przedstawienia zarzutu, ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego, ale tylko wówczas, kiedy pan europoseł będzie przeprowadzenie tych czynności swoimi zachowaniami uniemożliwiał. Proszę zwrócić na to uwagę, że nie jest celem prokuratury, kierując wniosek o takiej treści, aby wystraszyć pana posła albo wysyłać sygnał, że prokuratura zaraz po uchyleniu ewentualnym immunitetu w zakresie odpowiedzialności karnej do takich działań, takie działania podejmie.
1: No i teraz jak reaguje sam zainteresowany, jak się z tego opinii publicznej wytłumaczyć, krótko mówiąc?
0: Nie zaskoczysz, mam wrażenie, ani mojej skromnej osoby, którą łatwo jest zaskoczyć, ani naszych słuchaczy.
1: To bardzo proste jest.
0: Bardzo proste.
1: Trzeba obśmiać zarzuty, wykpić całą sprawę i zaatakować. Proste?
0: Tak, proste. I jeszcze oczywiście wskazać tych, którzy w Polsce doprowadzają do tego, że nie ma sprawiedliwości.
1: Nie ma sprawiedliwości i nie będzie, póki nie będzie przy władzy wiadomo, która partia. No i tak obśmiewając, zarzucał koalicji rządowej nepotyzm i kolesiostwo, umieszczając jednocześnie łamanie prawa podczas awansowania funkcjonariusza jako rzecz właściwie niebyłą. No i widać było na konferencji prasowej, że pan eurodeputowany był bojowo nastawiony do rzeczywistości.
3: Ten wniosek, który przedstawili, to jest jeden z najśmieszniejszych, jeden z najgłupszych wniosków w historii III Rzeczpospolitej. I każdy, kto się w niego wczyta, zobaczy, że to jest po prostu szczyt absurdów. I proszę Państwa, pozwólcie po kolei. Znaczy, jaki jest powód tego zachowania? Po pierwsze tak. Patryk Jaki, czytamy w tym wniosku, miał wydać polecenie dotyczące decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy służby więziennej. Jak podkreślono, działania te miały służyć, cytuję, wyłącznie jego mianowaniu. Koniec cytatu, to jest to przestępstwo. Więc ja chciałem Państwa zapytać, czy decyzje kadrowe o mianowaniu mogą służyć czemuś innemu niż mianowaniu? No to idąc tym tokiem rozumowania, to Donald Tusk, który mianował Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości, popełnił przestępstwo mianowania, tak? Albo można powiedzieć w stosunku do innych urzędników, czy tysiąca ludzi, którzy awansowali za czasów koalicji 13 grudnia, którzy zostali mianowani, idąc tym tokiem rozumowania, który jest tutaj napisany, popełnili przestępstwo mianowania. Przecież śmieszne, proszę Państwa.
1: Europoseł podczas konferencji podał, że ten awansowany funkcjonariusz przeszedł postępowanie dyscyplinarne, które zakończyło się dla niego oczyszczeniem z zarzutów. No i teraz pytanie. Jakie pytanie sobie zadajesz?
0: Ja? No? Jakie pytanie sobie zadaję?
1: To jest sytuacja.
0: Czy europoseł Jaki będzie utrudniał prowadzenie postępowania? Bo wtedy być może granatowy samochód, 6 rano.
1: Jaki? No kluczowe pytanie jest. Jaki?
0: Jaki? Poseł, europoseł Jaki, tak.
1: Jaki kierunek obierze europoseł?
0: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji i proszę nawet nie sugerować.
1: Ja nic nie sugeruję. Ja się zastanawiam.
0: To jest jak to ostatnie pytanie w referendum. Ono sugeruje odpowiedź.
1: Że tak niby, tak?
0: No, że tak i że ja jeszcze wiem jaki. To znaczy który.
1: No, wiemy, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Marcinowi Romanowskiemu właściwie przestało się podobać na Węgrzech. I ponoć był w Chorwacji widziany i w Serbii. Ja też lubię Bałtyk.

0: Bałkany, ale nie wiem, czy w takich okolicznościach bym je lubiła.
1: Podobno w Turcji przebywa ostatnio.
0: No właśnie, też słyszałam, że w Turcji... A tu jak możesz obstawić na przykład?
1: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nie dopuszczam tego nawet i państwu też dobrze radzę, żeby nawet nie rozkręcali państwo karuzeli z miejscowościami i krajami,
0: tak,
1: a jeśli już,
0: myślę,
1: to zachęcam do pisania w grupie.
0: O Albanii dawno nic nie było.
1: A Albania pięknym miejscem jest.
0: No właśnie. No ale żarty żartami. Jaki był o to pytany podczas konferencji i jego deklaracja chwilowo jest taka.
2: Nie mam zamiaru się ukrywać. Niech to się stanie jak najszybciej. Będę wnioskował o to, żeby to wszystko było jawne. Mogę przekazać swój paszport nawet tej neoprokuraturze, proszę bardzo, żeby była pewność, że nigdzie się nie dostanę. A gdybym mógł, to nawet bym się zrzekł tego immunitetu.
1: Mówiłem?
0: No, deklaracja, jaka padła, każdy słyszał, prawda?
1: Tak.
0: A co potem się zadzieje? Wydarzy właściwie.
1: Dajmy szansę panu europosłowi.
0: Dajmy szansę?
1: Dajmy.
0: Okej. No i dodam jeszcze, że rzeczywiście europoseł sam nie może się zrzec immunitetu. Mm-hmm. No i sama procedura jest czasochłonna, bo jak mówiła dziś podczas konferencji pani prokurator, to około 10 miesięcy, więc długo. No to ciekawe, ile będzie trwała inna procedura i czy dojdzie do skutku.
1: Tak.
0: No ja mówię o innej procedurze zupełnie.
1: O innej procedurze niż procedura uchylenia immunitetu?
0: Tak.
1: A jaką podpowiadasz, sugerujesz?
0: Procedura odbierania telefonów komórkowych.
1: Ach, to teraz zmieniłaś temat, niepostrzeżenie. A ja chciałem zacytować fragment komentarza, właściwie chyba cały komentarz naszego słuchacza i patrona. Bilet do Egiptu poproszę. Jaki? Tak.
0: No dobrze, to przejdźmy do tych telefonów komórkowych. Być może posłowie,
1: mówimy o szkole teraz.
0: Tak, o szkole będziemy mówić. Chodzi o zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych, na lekcjach i na korytarzu szkolnym. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Do jego przyjęcia przekonywał dziś premier Donald Tusk.
3: To będzie miało oczywiście takie pozytywne znaczenie pod warunkiem, że wszyscy uznamy, że tego naprawdę chcemy. Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. No i wtedy się pojawia ten problem, że w przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu. No ale no, jest różnica. Znaczy, i to sami młodzi ludzie, z którymi konsultowaliśmy w czasie naszych długich spotkań tę ustawę, sami podkreślali, że jednak jest co innego łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania z takiego telefonu. Nie będę mówił, że to jest moje doświadczenie, no ale pamiętam sam, że w szkołach średnich, na przykład dawno temu, to chodzili do toalet w czasie przerw, na przykład palić papierosy. Więc omijali zakaz. I to było bardzo nieładne oczywiście. Ale jednak jest różnica między takim zachowaniem, a możliwością palenia papierosów na lekcji. Nie?
0: Nie? Popalałeś?
1: Nie.
0: Nie popalałeś w szkolnej toalecie?
1: W toalecie?
0: A gdzie popalałeś? Tam?
1: Za salą gimnastyczną.
0: Tam, za rogiem.
1: Tam przynajmniej nauczyciele nie docierali. Ale tylko raz.
0: No dobrze. No czasami młodego człowieka kusi, żeby spróbować, a potem się zniechęca. Mm-hmm. I to jest bardzo
1: tak
0: dobry wniosek.
1: W moim przypadku. Zdecydowanie.
0: W moim liceum było bardzo trudno wejść do toalety pozbawionej dymu, zwłaszcza tej męskiej.
1: No ale telefony komórkowe nie zostawiają takich śladów.
0: No właśnie to chciałam zaznaczyć, że telefony jednak nie dymią. No i trudniej będzie namierzyć delikwenta łamiącego zakaz. Zatem ja porzucam.
1: Chyba,
0: zwykle,
1: że się zrobi taki specjalny pojazd, który będzie jeździł wokół szkoły z anteną kierunkową, który będzie wykrywał sygnał i przekazywał przez radyjko.
0: Lokalizował stację BTS?
1: Tak, pani, nie stację, nadajnik, odbiornik typu telefon i będzie informował panią woźną.
0: Ja wiem,
1: trzecie
0: że można
1: piętro,
0: się bardzo pomylić.
1: Toaleta dla pani. Można, rzeczywiście.
0: O dwa domy na przykład.
1: Ciekawe, jakie państwo mają doświadczenia wynikające z próby walki z nadużywaniem telefonów komórkowych. Chętnie posłuchamy.
0: Ja oddalam się na zielone, jak zwykle.
1: Wszystkiego zielonego, spokojnego i popołudniowo-słonecznego życzymy. To Anna Rokicińska. Bardzo dziękuję. 224, 280, 280. Państwo jeszcze zastanawiają się, pisząc listy, dlaczego to akurat musi być zawsze godzina szósta, kiedy odpowiednie służby odwiedzają tych, którzy nie chcą się sami pojawić tu i ówdzie. Są tacy, którzy wstają o piątej pobiegać i o szóstej to akurat nie ma ich w domu.

0: Victim of Love na grupie, czy też w grupie osób patronujących. Pani Karolina melduje się ze stanowiska kierowniczego, ma bowiem dostęp do kierownicy i właściwie do wszystkich podzespołów samochodu, którym podróżuje. Napisała, że w trasie oczywiście w towarzystwie Radia Nowy Świat. Na zdjęciu jest fragment tych wszystkich podzespołów, a do tego jeszcze ekran nawigacji satelitarnej, z którego to ekranu próbowałem wyczytać, domyślić się, gdzie jest nasza patronka w tej chwili i nie mam pojęcia. Pani Karolino, ale proszę jechać prosto. Prosto to najlepsza droga. Popołudnie małpa, nowyświat.online, 224 280 280, jest 16:30.
1: Pogoda.
0: No dobrze, chyba że jest nakaz jazdy w lewo, to wtedy w prosto jednak nie najlepiej. No i na rondach też proszę uważać. Przecinanie ronda to nie jest najlepszy pomysł. Polska dziś między wyżem, który przyleciał ze wschodu, a niżem, który dotarł z nad Europy Zachodniej. Z południa płynie do nas coraz cieplejsze powietrze. To powietrze zwrotnikowe. Sprawdzamy na termometrach. No rzeczywiście na południu trochę wyższa temperatura, 25 stopni, czyli najcieplej w Słubicach, najchłodniej w Białymstoku, 15 stopni Celsjusza. Dziś najwięcej chmur mamy we wschodnich regionach kraju. Tam pojawiły się przelotne opady deszczu oraz burze. Jednak z zachodu powoli napływa zachmurzenie związane z niżem z nad Wysp Brytyjskich. Z tych chmur deszcz pokropi nad Polską już jutro. Ale zanim to nastąpi, nocą chmury pojawią się na wschodzie i tam zobaczymy przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie chmur będzie coraz więcej i nad ranem w Sudetach pojawią się opady. Nocą najchłodniej będzie na Podhalu, mniej więcej 8 stopni. Na wschodzie termometry pokażą 10, w centrum kraju 13, a na zachodzie do 16 stopni Celsjusza. Come Inside, nowe nagranie od Paula McCartneya. Przy okazji, szukając także tej piosenki, proszę zajrzeć do zestawu do głosowania.

W zestawie do głosowania są dwa utwory z tego albumu, nowego albumu Paula McCartneya. Jest Home to Us i Come Inside. Zapraszam, zachęcam, przypominam, do piątku do 19 trwa głosowanie, a w sobotę po 20 pierwsza 20. Tip top listy, listy przebojów słuchaczek i słuchaczy Radia Nowy Świat. Za 25 minut godzina 17, gdy tylko zaczęliśmy z Anną Rokicińską rozmawiać o tym, gdzie młodzież będzie się ukrywała z telefonami komórkowymi albo innymi urządzeniami podłączonymi do sieci, jeśli zacznie w szkołach obowiązywać zakaz ich używania. No, na przykład toalet i papierosów oczywiście zagrał w Państwa duszach, sercach i wywołał wspomnienia. Od razu posypały się wiadomości. Popołudnie małpa nowyświat.online. Otóż pani Anna napisała, że choć nigdy nie paliła, to trzymała się z grupą palących i to metali. Palących metali w czasach licealnych, uciekając przed panią odśnieżającą chodnik przy ulicy Kremerowskiej w Krakowie. To była i pewnie nadal jest meta palaczy z drugiego liceum. Nie wiem, czy pani Aniu, nie ujawniliśmy właśnie jakiegoś bardzo tajnego szczegółu wszystkich palących w tej okolicy. W każdym razie pani Ania przyznaje, że po latach ze zgrozą doszła do wniosku, że mieszkańcom robili okropną atmosferę. Ci wszyscy palący oczywiście. Pani Ania wzdycha. Ech, młodość. Jak rozumiem, młodość jest już za panią i trzymanie się z grupą ciężko palących metali także. 224-280-280 to telefony, a dziś przy telefonie dyżuruje Wiktoria Wichrowska.

0: czasie, kiedy ja chodziłem do szkoły, nikt jeszcze nie wiedział o czymś takim jak telefon komórkowy. Natomiast do papierosach wiedzieli już wszyscy. Różne były sposoby unikania, nie wszystkie skuteczne, bo myśmy wychodzili w bramę kamienicy i niestety często było tak, że w tej bramie pierwszy był dyrektor. Kiedy wychodziliśmy do bramy, on już tam czekał. Z kartką i wpisywał nazwiska. Takie to były czasy, nie wiem jak to teraz się robi.
1: Teraz można byłoby zainstalować kamerę internetową, która przekazywałaby obraz od razu na internetowe konta rodziców po rozpoznaniu twarzy ucznia, który jest tychże rodziców synem, albo uczennicy, która jest tychże rodziców córką. Popołudnie małpanowyświat.online, tak to sobie wyobrażam, ale oczywiście nowoczesne technologie dzisiaj i tak wyprzedzają naszą wyobraźnię. Ale wróćmy do podstawowego pytania. Czy telefony komórkowe zabierane przed wejściem do szkoły i oddawane dopiero przy wyjściu ze szkoły mogłyby być podkradane z tego swoistego telefonicznego aresztu albo wydawane za kaucją po to tylko, aby przez moment gdzieś w toalecie albo właśnie w bramie, w jakimś innym ustronnym miejscu z nich korzystać? Czy to miałoby jakikolwiek sens? Swoją drogą, jak państwo układają, regulują zgodnie z domowymi przepisami czas korzystania z tych urządzeń, bo to może być jakaś podpowiedź.

gonna win. No i szadę. Za 17 minut 17. Permanentna inwigilacja, napisał pan Paweł. To o nawiązaniu do dyrektora, jak rozumiem, stojącego w bramie. No, przy okazji być może pilnującego tak ogólnie, szerzej rozumianego porządku, a nie tylko zmuszającego, zachęcającego do przejścia na zdrowy styl życia swoich uczniów. Pani Justyna, komentując, napisała na Facebooku, że w szkole podstawowej, tam gdzie uczęszczają jej dzieci, od dawna zakaz korzystania z telefonów jest przestrzegany. Wszyscy żyją. Jeśli ktoś potrzebuje skontaktować się z rodzicem, może zadzwonić z sekretariatu. W Poznaniu w niektórych szkołach, dowiaduje się także z wpisu naszej słuchaczki, taki zakaz obowiązuje od lat, zarówno dzieci, jak i nauczycieli. To też ciekawe. Rodzice sobie chwalą to rozwiązanie do tego stopnia, że niektórzy wybrali właśnie szkołę bez telefonów, zamiast bliżej położonej szkoły podstawowej. Czy ktoś się ukrywa? Jak państwo myślą, proszę sprawdzić. To jest wpis, który można znaleźć w grupie osób patronujących, czyli jeszcze raz zachęcam także do odwiedzenia tego miejsca na Facebooku. No ale jeśli z jakiegoś powodu wolą państwo pisać listy, to popołudnie@nowyświat.online. Jeśli są państwo zwolennikami rozmawiania z radiem, radio bardzo lubi rozmawiających, to 224 280 280. Swoją drogą, jeśli nie zniechęciły nikogo, gdy mówimy o paleniu oczywiście, nie zniechęciły czujniki dymu instalowane w toaletach, to czy na przykład rozpraszacze sygnału radiowego w różnych miejscach w szkole zamontowane mogłyby sprawić, że młodzież porzuci przenośne urządzenia podłączone do internetu? Radio popołudniowe, Radio Nowy Świat.

0: zdaniem jednego z naszych słuchaczy, zakazywanie posiadania telefonów komórkowych w szkole nie ma sensu, bo jeśli uczeń będzie bardzo chciał takie urządzenie przy sobie mieć, to będzie przychodził z dwoma telefonami. Jeden odda, być może nawet trzeba będzie pokwitować, odhaczyć, tak, oddał rzeczywiście, a z drugim wejdzie na teren szkoły. Czyli idąc tym tropem, trzeba byłoby zaraz za punktem oddawczym telefonicznym przygotować punkt kontrolny, w którym wykrywano by ukryte telefony, także te mikrourządzenia nadawcze. Panie Marku, bardzo dziękuję. To tylko moje twórcze rozwinięcie pańskiej propozycji. popołudnie@nowyswiat.online. To jest właśnie skrzynka na listy i w tej skrzynce wciąż czekam i wciąż czytam. Jest jeszcze podpowiedź, żeby rozpraszacze sygnału telefonicznego albo takie zakłócacze sygnału komórkowego montować w pokoju nauczycielskim. Nie wiem, dlaczego akurat tam pan Paweł o tym pisze. Panie Pawle, proszę napisać o swoich doświadczeniach, ale jakie doświadczenia mają państwo w związku z tym ze swoich domów i czy można je wykorzystać w szkole?
1: W naszym domu od godziny 16 do 19 jest miejsce, ja nazywam to miejscem parkingowym dla telefonów. Telefony leżą, dziecka telefon leży i leżą nasze dla towarzystwa. Więc to jest przerwa i czas przeznaczony na naukę dla dziecka.
0: Przykład idzie z góry. Co podczas nauki robią rodzice? W tym akurat konkretnym przypadku mam nadzieję, że słuchaczka jeszcze zdąży o tym opowiedzieć. 224 280 280. Six Feet Under w popołudniowym programie.

Six Feet Under to Oxford Drama, czyli Gosia i Marcin. 6 minut do godziny 17, tu popołudniowy program. Trochę o unikaniu, o ukrywaniu, o odbieraniu telefonów komórkowych. Przede wszystkim zainspirowani przez Annę Rokicińską, która opowiadała o rządowych planach. Dzisiaj rozmawiamy z Państwem. Pan Hubert łączy ukrywanie się z papierosem i z telefonem. Otóż napisał, że jeśli chodzi o telefony komórkowe, to one na przykład w Norwegii już dawno zostały zakazane. Co ciekawe, niedawno podpisaliśmy jako rodzice szkolne zobowiązanie, że nasza 7-latka nie będzie miała własnego telefonu do 12 roku życia. Ale pan Hubert przyznał się, że sam chodził do szkoły mundurowej. Materiał, z którego uszyte były mundury, tak chłonął dym z papierosów, że wystarczyło wejść na chwilę do szkolnej toalety, za potrzebą oczywiście, by zostać oskarżonym o nałóg. Śmieszne czasy, pisze nasz słuchacz. Za chwilę serwis informacyjny, a potem wracam do Państwa. To jest popołudniowy program wracający.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Dzień dobry, zapraszam. 5 podpisów, 1 weto. Zaczniemy od decyzji prezydenta. Karol Nawrocki odrzucił przepisy zmieniające ustawę o systemie monitorowania drogowego SENT.
3: System SENT został stworzony do walki z mafiami podatkowymi w sektorach szczególnie narażonych na nadużycia, takich jak paliwa. Dziś próbuje się go rozszerzać na kolejne branże, w tym firmy produkujące beton, budowlane czy firmy transportowe. Są to tysiące polskich przedsiębiorstw.
2: Podpisy prezydenta znalazły się pod ustawami m.in. o rejestrze oznakowanych psów i kotów i pod przepisami, które pozwolą płoszyć niedźwiedzie i żubry bronią gładkolufową z gumowymi kulami. Teraz słowa rzecznika rządu. Adam Szłapka skomentował decyzję premiera o rozwiązaniu małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Po przegranym referendum były prezydent Krakowa Aleksander Miszalski stracił też miejsce w lokalnym kierownictwie partii.
4: To jest decyzja zarządu Koalicji Obywatelskiej. Celem jest to, żeby z nowym podejściem, ze świeżością przygotować struktury partii i całą partię w Małopolsce na zbliżające się wybory, które będą miały miejsce na przełomie sierpnia i września.
2: Koalicja Obywatelska nie wskazała jeszcze kandydata na nowego prezydenta Krakowa. Nie zrobiło tego też Prawo i Sprawiedliwość, ani Lewica czy Polska 2050. Wiadomo już za to m.in., że z ramienia Konfederacji startować ma Bartosz Bocheńczak, a z partii Razem Aleksandra Owca. Prosimy nie regulować odbiorników. W serwisie teraz awaria Amazon Web Services, jednej z dużych platform pozwalających na działanie stron internetowych czy usług. Na problemy skarżyli się choćby użytkownicy Netflixa czy sieci Play. Jak podaje serwis Down Detector, sytuacja powoli wraca do normy. Na koniec nastroje w polskiej kadrze. Jutro biało-czerwoni zmierzą się z piłkarzami z Nigerii. Trener Jan Urban ze smutkiem przyznaje, że nie będzie to pożegnalny mecz przed wyjazdem na mundial.
5: No niestety, tak się nie dzieje. Rok pracy mojej ja uważam za nieudany, bo nie osiągnęliśmy głównego celu. Jeśli chodzi o samą reprezentację, uważam, że ona się rozwija, mimo tego, że dostaje nam się za przegrany sparing, to jednak uważam, że poszliśmy do przodu i wiemy, co mamy poprawić. Grę defensywną musimy poprawić, bo tracimy zbyt wiele bramek.
2: Mecz Polska-Nigeria jutro na Stadionie Narodowym, początek meczu o 20:45. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: I od kolejnego serwisu informacyjnego, trochę jak od trampoliny, odbijamy się w stronę drugiej godziny popołudniówki.
7: Nowy Świat po południu.
6: Wskakujemy w drugą godzinę. To Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Olga Bobienko, Kacper Badura i Kuba Ferlin współtworzą program. Grzegorz Muranowicz realizuje, Michał Porycki przed mikrofonem. A redakcja muzyczna na początku drugiej godziny dostarcza nam piosenkę sprzed 25 lat.
7: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
6: O zespole, którego pieśń za chwilę Państwu zaprezentujemy, niektórzy mówią metalowi romantycy. No, oczywiście fani metalu, ci palący przed laty i ci, którzy rzucili palenie, nawiązuję oczywiście do wiadomości pani Anny sprzed godziny 17, mogą się zgodzić, nie zgodzić, zdenerwować albo rozsierdzić, ale porzućmy spory, posłuchajmy muzyki. Formacja Him, Gone with the Sin.
8: I love your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cried.

0: Jedno jest pewne, tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Villa Valo i Przyjaciele i Him po 25 latach. I przy okazji jeszcze dobra rada dla wszystkich miłośników tej muzyki, takiej muzyki, niezależnie od nazwy i szuflady, porzućmy nazewnictwo i etykietki. Warto sprawdzić, jak brzmiał zespół Him, zanim oficjalnie stał się zespołem Him, bo do 93 roku panowie pod zupełnie inną nazwą występowali w podobnym składzie. To tyle, jeśli chodzi o fiński metalowy, metal romantyczny. 9 minut po godzinie 17, tu popołudniówka 224, 280, 280 nasz telefon cały czas do Państwa dyspozycji, a Państwo mogą komentować. A że zajmiemy się tematyką, która myślę łączy nas wszystkich, bo każdy czasem czegoś się boi.
1: Boją się przede wszystkim śmierci i to swoich najbliższych. Boją się również o swoje zdrowie, bo to jest taka wartość sama w sobie.
2: No jakąś taką formę zabezpieczenia przed atakiem albo poinformowania szybko innych o tym, co się dzieje wokół, należy mieć na uwadze.
0: Olga Pobienko zajrzała do raportu, z którego dowiadujemy się, czego najbardziej boją się Polacy. Czy boimy się tego, na co mamy jakikolwiek wpływ, a może jest zupełnie inaczej, czy lęki głównie dotyczą naszego zdrowia, a może naszej pracy i ekonomicznej przyszłości? O tym w relacji koleżanki Olgi już niebawem. Do tego tematu wracać będziemy także po 17.30.

0: popołudnie spędzają Państwo z nami, a my z Państwem do 19. 13 minut po 17. W tej chwili porozmawiamy o tym, czego najbardziej się obawiamy. Mam wrażenie, że to, czego boimy się najbardziej, zmienia się wraz ze światem, który nas otacza. Jeszcze niedawno na pierwszym miejscu była inflacja, a dziś znacznie większy niepokój budzi zdrowie własne i najbliższych. Coraz częściej pojawia się też lęk przed zagrożeniami, na które nie mamy bezpośredniego wpływu. Od ataków terrorystycznych po ekstremalne zjawiska pogodowe. Eksperci zwracają uwagę, że za wieloma z tych obaw stoi jeden wspólny mianownik. Jaki? O tym opowie nam Olga Pobienko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Od czego zaczniemy?
1: No właśnie, zaczniemy od tego, że tak jak wspomniałeś, że to kilka lat temu to była rzeczywiście na pierwszym miejscu inflacja, ale także utrata pracy albo skutki pandemii, czyli chyba najprościej można by było powiedzieć, że to, co nas dotyka na co dzień, jest również źródłem naszych lęków. I to nie tylko chodzi o nas, o Polaków, ale także sytuacja na świecie i lęki innych narodowości to odzwierciedlają, no ale skupiając się na tym rzeczywiście naszym rodzimym poletku, to ten najnowszy raport pod hasłem, czego obecnie najbardziej boją się Polacy, wskazuje, że to zdrowie jest niezwykle dla nas ważne, zarówno to zdrowie własne, jak i zdrowie najbliższych, ale najpierw chciałabym, żeby Państwo usłyszeli i Ty, Michale, również to, czego a właściwie o czym jako pierwszym myślą Państwo w momencie, kiedy słyszą Państwo to pytanie, a czego się Państwo boją?
2: Pająków i klaunów. Włosów spod prysznica się boję w sumie. O.
3: Ślimaków? Takich niespodziewanych stworzeń na moich drodze, czyli jak coś mi wyskoczy, czyli potencjalnie szczur też. O, teściowej, to by się zgadzało, tak. Trzeba się przypodobać, więc czasami teściowej.
4: Żony. Dlaczego boję się żony? Nie wiem, bo czasami przeraża.
5: Ja boję się chorób. Boję się wszystkiego, co jest z chorobami związane, tego, że zachorują moje bliscy lub ja.
1: No i właśnie prawie połowa Polaków obawia się choroby najbliższych, bo o tyle, o ile o innych tych lękach, które padły tutaj w wypowiedziach, no możemy mówić, że to mogą być takie dosyć uniwersalne strachy, jak pająki czy klauny. Nie wiem, czy tu się akurat zgodzisz.
0: Zastanawiałem się nad włosami spod prysznic.

0: Pogoda.
1: Dziś na zachodzie i w centrum kraju sporo słońca, choć na zachodzie mogą pojawić się chmury, ale bez opadów. Na wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Uwaga, także burze z gradem. Spadnie do 25, a nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru podczas burz do 60 km na godzinę. W Zamościu w tej chwili najchłodniej 15 stopni Celsjusza, w Słubicach najcieplej prawie 26. W tym tygodniu nad Polską pogodne chwile będą przeplatały się z tymi pochmurnymi momentami, a do tego pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr oraz opady gradu. Przez cały tydzień będzie ciepło, od 20 do 25 stopni Celsjusza, chłodniej jedynie na wybrzeżu oraz w górach. Za moment Ksenia Maćczak, za chwilę także dr Justyna Kopczyńska, socjolożka, z którą porozmawiamy o tym, czego się boimy, czego boimy się naprawdę i dlaczego właśnie tego.

0: No to czego najbardziej się boimy? Czego obawiamy się na poważnie? Czy w zależności od tego, na jakim etapie naszego życia jesteśmy, a może na jakim etapie, czy też w jakiej części roku? No bo przed wakacjami być może obawiamy się czegoś innego, gdy wracamy do szkoły. Jeśli czasem uczęszczają Państwo do jakiejś szkoły, jest zupełnie inaczej. O tym chętnie porozmawiam. 224 280 280. Ksenia Maćczak już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: A zatem będziemy mówić o tym, czego najbardziej boją się Polacy i jak oswajają swoje strachy.
1: I swoje lęki oczywiście, bo tutaj też musimy to rozróżnić. Strach to jest reakcja na realne zagrożenie, a lęk to reakcja na zagrożenie wyobrażone. A w różnych okresach historycznych zbiorowy lęk Polaków był przecież ściśle powiązany z sytuacją i geopolityczną, i społeczną. I mam wrażenie, że to wciąż obowiązuje. Ale to moje wrażenie. Pytanie, czy nasza gościni się ze mną zgodzi.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie dr Justyna Gopczyńska, socjolożka, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Pani doktor, przez ostatnie lata głównym tematem przy polskich stołach była inflacja. I tu chyba zaskoczenia nie ma. Dziś ceny się stabilizują, a z raportu Czego obecnie najbardziej boją się Polacy wyłania się nowy obraz, czyli lęk przed niewydolnością systemu ochrony zdrowia i chorobami bliskich. To te dwa lęki zepchnęły drożyznę na dalszy plan. Ale zacznijmy naszą rozmowę od tego, czy my w ogóle potrafimy żyć bez lęków.
2: Czy my powinniśmy, pani redaktor, żyć bez lęków?
1: Powinniśmy.
2: Otóż nie powinniśmy, bo jest to naturalny, biologiczny mechanizm, który ma nas przestrzec przed robieniem rzeczy dla nas ryzykownych, niebezpiecznych, niepożądanych. Innymi słowy, trochę zdrowego lęku, czy też strachu. To są różne kategorie, jak pani uprzejmia wspomnieć, ale trochę takiego zdrowego lęku czy niepokoju jest nam niezbędne do przetrwania i to ratowało nam, jako gatunkowi ludzkiemu, pewne części ciała przed różnymi zagrożeniami, w które mogliśmy się wpakować, mówiąc kolokwialnie, przed tarapatami. Lęk jest dla nas sygnałem alarmowym, że coś być może jest poza naszymi granicami możliwości, bezpieczeństwa, granicami też takimi emocjonalnymi, które stawiamy sobie lub próbujemy stawiać. Taki lęk czy też strach, który gdzieś akceleruje te wystrzały adrenaliny, ma też nas motywować do takiej właśnie reakcji biologicznej, czyli uciekaj albo atakuj. Więc to jest naturalne i powinniśmy się bać. I tamten 1%, bo to w tym raporcie jest wskazane, osób, które nie boją się niczego, to pomijając oczywiście kwestię błędu statystycznego, ale to naszych słuchaczy nie interesuje w pomiarze socjologicznym, natomiast to jest ta grupa, która myślę działa ryzykownie, bowiem nie bać się niczego to jest najbardziej ryzykowna strategia, jaką można tutaj podjąć. Także wracając do początku, tak powinniśmy się bać i nie powinniśmy żyć bez żadnych obaw, bo to życie wcale nie jest dla nas bezpieczne i lepsze niż takie napełnione pewnymi niepokojami.
1: Poza błędem statystycznym byłam prawie przekonana, że o tym 1% powie pani, że to ci, co nie mają dostępu do internetu.
2: To też pewnie ci, którzy nie mają dostępu do internetu i być może te ich lęki nie są akcelerowane, bo to jest jedna z kwestii. Powiedziała pani o lękach tych zdrowotnych, czy o tych związanych z niewydolnością systemu zdrowia. Skąd my o tym wiemy? No wiemy o tym być może na własnej skórze, przekonawszy się, niestety, czego państwu i sobie nie życzę, ale też wiemy dlatego, że o tym się głośno mówi. Dzisiaj możemy mówić o takim społeczeństwie lęków i niepokojów. To się nazywa pięknie w języku obcym anxiety society, takie właśnie społeczeństwo, które jest pełne niepokojów, a one w dużej mierze biorą się stąd, że dziś ta informacja, która w ogromnej inflacji, ale inflacji informacji, dociera z każdego zakątka naszego życia, po prostu wzmacnia w nas lęki, których byśmy nie mieli, gdybyśmy na co dzień nie słyszeli o rozmaitych tragediach, dramatach, kataklizmach, atakach terrorystycznych na całej kuli ziemskiej. Więc trochę jest tak, że ta akceleracja, to wzmocnienie lęków nie bierze się z naszego trudnego położenia, tylko bierze się też z tego, że wiemy więcej, być może nawet za dużo, jak
1: słyszymy
2: dla nas samych.
1: Więcej.
2: Słyszymy więcej, dowiadujemy się więcej, czytamy więcej, sami się diagnozujemy w internecie przecież, więc właśnie być może ten dostęp do internetu trochę czyni nas bardziej takimi neurotycznymi, jak powiedziałaby Horney, w kontekście tych różnych niepokojów, z którymi możemy się mierzyć, nawet takich trochę powiedziałabym odległych od nas, czy też niekoniecznie nas osobiście dotykających.
1: No to skoro od tego zdrowia zaczęłyśmy, bo tutaj siłą rzeczy Polacy obawiają się najbardziej tej niewydolności systemu ochrony zdrowia i chorób, które mogą dotknąć ich bliskich. Ale ten raport pokazuje też taką bezwzględną korelację, czyli współczesny strach przed chorobami nie dotyczy tylko zdrowia fizycznego jako takiego, ale jednak jest silnie sprzężony z lękiem o domowy budżet. Pani doktor, to czy w obliczu spadku zaufania do wydolności publicznego systemu ochrony zdrowia, bo już gdzieś między wierszami nawet pani o tym powiedziała, choroba w Polsce przypadkiem nie zyskała takiego bezpośredniego zagrożenia ekonomicznego dla gospodarstw domowych?
2: Myślę, że byłoby to zawężające spojrzenie i raczej skłaniałabym się ku takiemu przekonaniu, że to jest wciąż pokłosie pandemii, która dzisiaj oczywiście jest dla nas wspomnieniem i oby tak jak najdłużej pozostało. Natomiast było to doświadczenie traumatyczne dla wielu z nas, które pod znakiem zapytania postawiło z chwili na chwilę nasze poczucie bezpieczeństwa, nasze poczucie zdrowia. Nagle pojawiła się siła, na którą nie mamy absolutnie żadnego wpływu, wobec której jesteśmy absolutnie bezradni i jeszcze mamy tylko strzępki informacji, organizacji, którym możemy ufać lub nie możemy ufać, to już jest pytanie do Państwa, naszych słuchaczy, ale pojawił się taki powszechny lęk i niepokój właśnie o zdrowie naszych bliskich, szczególnie tych osób, które były w grupach zagrożonych, osób w podeszłym wieku czy też dzieci. I gdzieś myślę, że ta pandemia odbiła swoje piętno w naszym przekonaniu, że to zdrowie jest najcenniejszą wartością. I drugi element, który myślę, że tutaj niekoniecznie może ekonomicznie albo odwrotnie właśnie działa, to to, że kiedy spojrzymy na bogaczy, tych najważniejszych, największych przedsiębiorców, którzy zarządzają fortunami, o których trudno sobie nawet pomyśleć, to ich największym celem w życiu dzisiaj jest praca nad technologiami, które pozwolą im przedłużyć życie lub przybliżą ich do tak zwanej nieśmiertelności. Mhm. I to nam też uzmysławia, że to jest coś, jedyna rzecz właściwie, której dzisiaj nie możemy kupić. I oczywiście nie stać nas na wiele rzeczy codziennego użytku czy codziennej potrzeby. Ale w takim absolutnym rozrachunku na koniec tej historii, która nas stawia w obliczu wartości ostatecznych, tego nikt z nas nie może kupić, niezależnie od tego, czy jest Steve Jobsem, świętej pamięci notabene, tak, czy jest innym potentatem ekonomicznym. I to sprawia, że to zdrowie zaczyna być po prostu najważniejszą wartością, bo po prostu nad nią nie mamy kontroli i jej nie możemy pozyskać.
1: Zgoda, ale wie pani co, nasunęło mi się tutaj takie troszeczkę przewrotne pytanie. Czy ten współczesny kapitalizm i rynek prywatnych usług nie potrzebują też naszego strachu, naszego lęku przed niewydolnością systemu, żeby w ogóle przetrwać? No bo gdyby publiczny system ochrony zdrowia działał idealnie, no to prywatne pakiety medyczne, luksusowe kliniki, jakieś fundusze medyczne straciłyby rację bytów. Czy to możliwe, że lęk Polaków przestał być tylko emocją, a stał się też w jakiejś części oczywiście paliwem napędowym ogromnego sektora gospodarki, który nieświadomie te nasze lęki podsyca?
2: Ależ oczywiście, my mówimy o komercjalizacji lęku czy niepokoju, w ogóle o utowarowieniu bardzo wielu wartości. No dziś niestety w świecie późnego kapitalizmu i do tego będziemy wracać pewnie w każdej rozmowie, którą byśmy toczyły, niestety imperatyw pomnażania kapitału, ale nie przez nas wszystkich, tylko przez tych właśnie, o których powiedziałam chwilę temu, rządzi wszelkimi innymi prawidłami. Więc jeśli jest usługa, którą można sprzedać, to trzeba tylko stworzyć klientelę, czyli rozsiać wśród ludzi poczucie niepokoju i zagrożenia i troski o własne życie i zdrowie. A pisał już o tym Michel Foucault. To jest dygresja naukowa, niepotrzebna być może nam teraz, ale właśnie opowiadał o tym bardzo sprawnie, pokazując mechanizmy władzy. Bo mówił, że władzą nie jest to, że ja komuś coś każę, tylko władzą jest to, że ja komuś opowiem świat w taki sposób, żeby on się musiał wobec tej wiedzy jakoś zachować, czyli zasieje niepokój o jego zdrowie i życie i będzie grzecznie zachowywał się, spożywając wodę we wskazanej gramaturze, jedząc posiłki na ciemnym chlebie, różne takie praktyki będzie wdrażał, myśląc, że robi to z własnej woli, myśląc, że robi to dla siebie, dla swojego dobra i zdrowia. I w tym sensie rzeczywiście ten cały przemysł i farmaceutyczny, i marketingowy, i medyczny, no musi stworzyć potrzebę na to, żeby te usługi gdzieś padły jak ziarno na podatny grunt, a zatem troska o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, rozmaite aspekty naszego dobrostanu, no jest dzisiaj naszym największym dobrem, naszym celem nadrzędnym, czyli pomnażanie zdrowych praktyk, wydłużanie życia, o czym już też wspomniałam, i to wszystko się znakomicie komercjalizuje, niestety. Bo to tylko rodzi jeszcze większe zróżnicowanie, jeszcze większe różnice, no dalej w konkluzji ekonomiczne, bo jak kogoś nie stać na służbę zdrowia, to po prostu nie będzie mógł żyć dłużej, co jest brutalną prawdą, ale niestety właśnie sterowaną późnokapitalistycznymi mechanizmami.
1: Ale wie
2: więc
1: pani, co, to
2: absolutnie
1: też jest...
2: zgadzam się.
1: Ale to też jest pytanie, czy te nowe lęki wpływają na nasze zachowania zawodowe, czy przez to, że my się boimy, że no właśnie dopadnie nas jakaś choroba, że nie będziemy mieli za co pokryć kosztów leczenia albo ratować tej naszej najbliższej osoby, czy to powoduje, że stajemy się bardziej ostrożni, być może bardziej oszczędni, albo nie wiem, zaczynamy desperacko szukać pieniędzy, jakiegoś nowego zatrudnienia?
2: Myślę, że to oczywiście zależy, jak odpowie rasowy socjolog, ale jak spojrzymy nawet na aktywność zawodową młodszych pokoleń, to proszę zwrócić uwagę, że dzisiejsze zetki, o których bardzo często mówimy z pewną zazdrością, czyli to pokolenie takich 25-latków dzisiaj, wchodząc na rynek pracy, ma bardzo jasno postawione granice, dokąd sięgać może aktywność zawodowa, a gdzie jest troska o dobrostan. Gdzie są przerwy, gdzie są wakacje, gdzie są urlopy, gdzie jest zrównoważona aktywność zawodowa, czego my z całym szacunkiem zapewne nigdy się nie dowiemy, dając z siebie wszystko właśnie po to, by ustabilizować sytuację ekonomiczną, czy troszcząc się o dobro rodziny. Więc myślę, że to może być jakiś znak, że rzeczywiście jako społeczeństwo osiągamy pewnie większą świadomość tego, jak zadbać o swoje zdrowie, to się świetnie komercjalizuje, to się znakomicie utowarowia i sprzedaje. Natomiast widzimy takie praktyki wśród młodszych, może nie na różnym etapie życia, ale wśród szczególnie młodego pokolenia, które pokazują, że jednak umiar pojawił się. Być może ze względu na to, że gdzieś w rodzinie pojawiły się właśnie choroby, czy diagnostyka też się znacznie rozwinęła, co sprawia, że więcej wiemy o chorobach. To też jest kwestia tego, że mamy bardziej świadome jakby postrzeganie tego, co nam grozi, kiedy należy się zgłosić do lekarza,
1: oby
2: odpowiednio wcześniej. Dokładnie. I to też sprawia, że i wskaźnik diagnozowania różnych ciężkich chorób jest większy i oby był jak na najwcześniejszym etapie oczywiście diagnozowany. Ale ten dyskurs taki biomedyczny, taki biodyskurs, którym posługujemy się, my mogłybyśmy o tych chorobach, o zdrowiu, o bezpieczeństwie rozmawiać godzinami, ponieważ jesteśmy dzisiaj świadomi i najmłodsze pokolenie dyskutuje o dawkach leków, o różnych suplementach i naprawdę, jeśli chodzi o tablicę Mendelejewa, mają w małym palcu. Być może nauczyciele chemii nie są dumni, bo nie o to chodziło, ale w takim praktycznym ujęciu rzeczywiście ta troska o zdrowie w każdym tego słowa znaczeniu dzisiaj myślę, że się upowszechnia i to akurat dobrze. Może tak powiem, żeby nie było, że krytykujemy tylko tych najmłodszych, którzy z szacunkiem podchodzą do swojej pracy. Zazdrościmy im też trochę umiaru i tej umiejętności zadbania o siebie i o swój komfort i o swoje bezpieczeństwo.
1: Pani doktor, to żebyśmy my całej rozmowy naszej nie poświęciły tylko na zdrowie, to przejdźmy do największego tąpnięcia w tym badaniu. Na trzecie miejsce rankingu wskoczył strach przed atakiem terrorystycznym. I to jest gwałtowny skok. Z niecałych 19% do 30%, no to zapytam wprost. Inflacja nas realnie dotknęła, a ataków terrorystycznych, odpukać w niemalowane, w Polsce nie mamy. To dlaczego boimy się ich bardziej niż utraty wartości pieniądza?
2: Tu mam taką trochę butną tezę, bo pomyślałam sobie, że jako społeczeństwo najbardziej boimy się tego, na co nie mamy wpływu, bo rościmy sobie prawo do tego, by rządzić światem w każdym tego słowa znaczeniu. I to wszystko, co wymyka się naszej kontroli, naszemu przewidzeniu, naszej możliwości zarządzania jakąś sytuacją, jest dla nas przerażające. Kiedyś w czasach, kiedy ta kontrola, taka racjonalizacja, o której mówimy w kontekście nowoczesnego społeczeństwa, nie była tak powszechna, poddawaliśmy się bardzo wielu siłom wyższym, tak zwanym. Tak musi być. Dzisiaj chcielibyśmy wszystko przewidzieć, obmierzyć i mieć pod kontrolą. I nie tylko ataki terrorystyczne, o których wiemy, one są absolutnie poza naszym zasięgiem, ale i kataklizmy pogodowe, o których jest tam chyba później w tych danych na czwartym czy piątym miejscu, boimy się też kataklizmów meteorologicznych, tak. Bo na nie również nie mamy żadnego wpływu. Boimy się o choroby, czy o zdrowie nasze w kontekście chorób, bo to też jest kwestia. Pomimo różnych proaktywnych działań możemy nie mieć przełożenia na to, czy nas ta choroba dotknie, czy nie. I mam wrażenie, że to jest takie trochę nasze, taki właśnie słaby punkt, że jeśli coś wymyka się naszemu objęciu rozumem i przewidzeniu, to napawa nas ogromnym lękiem, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy się nie wydarzy. Oczywiście w Polsce się nie wydarzy, tego się trzymajmy, ale jest to realne zagrożenie, i media, które nam pokazują, że bardzo realnie dzieje się to dookoła nas na świecie.
1: Chociaż Michał Pajdak z epsycholody.pl, który komentował to badanie, zauważył, że Polacy nie boją się terroryzmu z powodu osobistych doświadczeń, ale przez pryzmat napięć międzynarodowych i oczywiście wojny za naszą wschodnią granicą. A strach ten eskaluje, bo wiążemy go bezpośrednio z własnym portfelem. I to chyba trochę też odczuliśmy i po wojnie, jak się rozpoczęła wojna w Ukrainie, ale przede wszystkim teraz też zaczęliśmy odczuwać po konflikcie na Bliskim Wschodzie. No bo jednak to się wiąże z tym czynnikiem ekonomicznym.
2: Ja nie wiem, czy bym wszystko sprowadzała do mianownika ekonomicznego, bo tak tutaj prowadzimy te wątki, jakoby zdrowie i te wszystkie kwestie. Oczywiście ostatecznie wszystko rozchodzi się o pieniądze, jak mówi porzekadło.
1: No, jakbyśmy nie zaprzeczały temu.
2: Oczywiście, oczywiście. Natomiast nie wiem, czy to jest podstawowy wymiar naszego niepokoju, bo akurat w kwestii aprowizacyjnej no, potrafimy jakkolwiek zarządzić swoją sytuacją. Boimy się, że nam nie wystarczy, ale nawet w sytuacjach kryzysu ekonomicznego rodziny przetrwają, to znaczy gospodarstwa domowe przetrwają. Boimy się o to, że stracimy pracę, boimy się mobbingu, ale znacznie mniej niż można byłoby się spodziewać, bo to są problemy innej zupełnie skali. To jest ta codzienność. My się boimy wielkich rzeczy, tych ostatecznych, takich, które wywrócą nasz świat do góry nogami. I w tym sensie te lęki, wydaje mi się, że społecznie są dużo nośniejsze, czyli choroby, nie daj Boże, letalne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe. To są wielkie sytuacje dla człowieka, czy dla całego społeczeństwa, których się najbardziej boimy. Te w mikroskali oczywiście nas dotykają. Inflacja przez ostatnie lata no, wydrenowała nam portfele, ale udało nam się jakoś dostosować do tej sytuacji wymagającej, która być może kosztowała nas zdrowie i niejednego z nas też spokój taki no, egzystencjalny, ale mam poczucie, że to są mniej abstrakcyjne pojęcia, czyli nad nimi potrafimy łatwiej zapanować. I też one w związku z tym nie rozpalają nas w taki sposób, jak te rzeczy, o których powiedziałyśmy, które są po prostu doświadczeniem albo całego społeczeństwa, albo dużej grupy osób, które no, stają w obliczu jakiejś katastrofy, z którą nie mają nic wspólnego i nie mogą nic właściwie zrobić poza troską o swoje życie i zdrowie. Nomen omen, wracają do pierwszego miejsca
1: w naszym
2: raporcie. Zresztą od zawsze w naszych raportach dotyczących tego, co dla Polaków jest najważniejsze, na pierwszym miejscu jest rodzina i to się nigdy nie zmieniło i prawdopodobnie przez lata jeszcze się nie zmieni, więc to pięknie koreluje z tym, że o tę rodzinę boimy się najbardziej i o naszych najbliższych. Więc oczywiście ekonomia jest fundamentem i nie można tutaj umniejszać kwestii ekonomicznych czy problemów finansowych Polaków, ale proszę spojrzeć, że przywykliśmy do tego, że nie jest lekko. Natomiast najbardziej niepokoi nas to, z czym możemy się zmierzyć w sytuacji losowej, zupełnie nieprzewidywalnej, z czym pewnie nie poradzimy sobie tak prosto jak z oszczędnościami czy trochę przyciśnięciem pasa w naszym gospodarstwie domowym. Więc ja bym tych pieniędzy nie przeceniała. Polacy o nich mówią, rzeczywiście jest to problem, ale jak widać przez lata, dekady, nie tylko dekady, ale i setki lat radziliśmy sobie i to pewnie nie jest największym problemem dzisiaj.
1: No, te pieniądze też przecież w latach 90. się pojawiały, kiedy Polakami zawładnął zupełnie nowy lęk, czyli paniczny strach przed bezrobociem, nagłą utratą źródła utrzymania, nędzą wywołany upadkiem czy PGR-ów, czy fabryk. To już pamiętamy, historia nam to pokazała. Pani doktor, ale na samym końcu tej tabeli jest jeszcze coś, co mnie bardzo mocno zastanowiło, a chodzi o wspomniany też przez panią mobbing w pracy i wahania cen nieruchomości. Interesują zaledwie 0,5% badanych. I przyznam szczerze, że jak to zobaczyłam, to otworzyłam sobie raport, o którym jakiś czas temu opowiadaliśmy państwu w popołudniowym programie. To był raport Bezpieczeństwo Pracy w Polsce, który wskazał wyraźnie, że aż 52% pracowników w Polsce deklaruje, że kiedykolwiek w swojej karierze doświadczyło mobbingu. To dlaczego problem jest społecznie tak koncertowo spychany na margines? Czy te 0,5% to jest jakaś, nie wiem, porażka naszej wrażliwości, czy po prostu może nie wierzymy, że cokolwiek można poprawić w tej kwestii? A może powody są jeszcze inne?
2: Myślę, że po pierwsze, no, mobbing jest takim zjawiskiem, które też często występuje w pewnych kręgach społecznych. Uświadamiamy go sobie w tych społecznościach, w których dyskusja o mobbingu jest już otwarta. Więc no, jest to perspektywa raczej wielkomiejska, w mniejszych miejscowościach rzadziej się o tym mobbingu otwarcie mówi. Więc i ta świadomość i takie jasne określenie i przyznanie się do tego, że jest się ofiarą mobbingu, pewnie trochę rzadziej występuje. Natomiast no, myślę, że gdybyśmy dostały taką kafeterię odpowiedzi, co mnie niepokoi najbardziej i byłyby do wyboru kwestie zdrowotne, życie i zdrowie moich bliskich, kataklizmy i z innego punktu w ogóle poziomu mobbing, to być może mobbing stracił dlatego, że pojawił się wśród bardzo wielkich kategorii niepokojów społecznych, makroskali. I w tym sensie, wracając znów do wątku finansowego i ekonomicznego, to jest traumatyczne doświadczenie dla każdego, kto doświadczył mobbingu. I to jest jasne, absolutnie nie będziemy umniejszać znaczenia mobbingu dla życia, zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników.
1: Czyli
2: natomiast
1: to nie jest
2: on
1: tak,
2: na zupełnie innym poziomie. Mhm. Tak.
1: Pani doktor, czyli to nie jest tak, że praca przestała być tą przestrzenią, w której w ogóle oczekujemy szacunku?
2: Myślę, że nie, ale też w takim turbulentnym świecie, w okolicznościach, jakie mamy za naszymi granicami, o których słyszymy cały czas, są większe i ważniejsze problemy. Oczywiście brzmi to znów brutalnie, ale dzisiaj o takich brutalnych tematach rozmawiamy. I jakby w porównaniu z zagrożeniami, o których powiedziałyśmy, o sytuacji wojny, czy o sytuacji chorób, które się niestety panoszą w naszym społeczeństwie, czy jeśli myślimy o kataklizmach, które naprawdę mogą zrewolucjonizować nasze życie i podważyć wszystko, co do tej pory było ważne, to taki mobbing, pani redaktor, jawi się jako coś drobnego, właśnie 0,5% czy 1% to jest inny poziom. I oczywiście każdy, kto doświadczył, to teraz się łapie za głowę, co ja tu wygaduję, bo jest na pewno w tej grupie osób, które wskazałyby to na pierwszym miejscu, bo wie, jakie konsekwencje może wywrzeć to na codziennym funkcjonowaniu jednostki czy całej rodziny. Natomiast po prostu porównanie tych kategorii sprawia, że te, które są być może bardziej błahe w znaczeniu takim, proszę wybaczyć to określenie, ale mniejszej skali, mniejszego rzędu, do pracy często chodzimy po to, żeby zarobić i mieć na życie dla swojej rodziny i dla siebie, niekoniecznie poszukując tam przyjaźni, spełnienia i komfortowych relacji, więc nauczyliśmy się tego, że praca jest źródłem bezpieczeństwa ekonomicznego i nie musi być źródłem komfortu psychicznego. Być może właśnie wspomniane już zetki nauczą nas i pokażą nam, że to powinno być mimo wszystko miejsce dobre, które nas nie będzie wykańczało psychicznie, tylko jednak pozwalało się rozwinąć, ale sądzę, że to jest kwestia porównania skali też tych zagadnień, o których rozmawiamy i wszystkie te lęki, jeśli występują w sytuacjach w jakimś takim rozroście, czy też jest powód do tego, by faktycznie się stresować, one są równie szkodliwe. To nie jest tak, że jedne są lepsze, a drugie są gorsze. Natomiast rzeczywiście w takiej kafeterii mniej osób mogło pokusić się o wskazanie akurat mobbingu jako najważniejszego niepokoju w swoim życiu w obliczu na przykład konfliktów zbrojnych za naszą wschodnią granicą.
1: No to na koniec króciutko, a jak radzić sobie z tymi lękami, jeżeli one faktycznie powodują, że budzimy się w nocy, myślimy o tym ciągle, mają realny wpływ na nasze życie i to nie jest tylko tak, że kiedy ankieter przychodzi i pyta, czego się pani boi, to ja zastanawiam się, czego ja się boję, tylko realnie jednak wpływają na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie.
2: W obliczu inflacji informacji, czyli zalewu wiedzy, która z każdego zakątka wyziera do nas, jedynym właściwie sposobem praktycznym, który był też rekomendowany w okresie pandemii i różnych innych napięć geopolitycznych, jest tak zwana dieta informacyjna. I ja serdecznie Państwu polecam i sobie czasem detoks od nadmiaru wiedzy. Czasem niesprawdzenie wszystkiego w internecie, bardzo często lekarze uwrażliwiają pacjentów, żeby nie czytali w internecie, bo się pochorują od tej wiedzy, która nie dość, że niesprawdzona, to jeszcze wzmaga ich poczucie jakiegoś niedomagania zdrowotnego. I myślę, że dzisiaj chorujemy w dużej mierze na nadmiar informacji o zagrożeniach, bo być może tych zagrożeń sami nie doświadczamy, ale świadomość, że one czyhają, nas wykańcza. Więc najbardziej praktycznie i w podstawowym wydaniu zachęcałabym do detoksu informacyjnego i odchudzenia trochę swoich praktyk, dowiadywania się wszystkiego o wszystkim. Czasem mniej znaczy więcej.
1: Aha, częstszy urlop od informacji, można by było powiedzieć, w obliczu oczywiście tego, co nas czeka w najbliższym czasie. Pani doktor, bardzo dziękuję. Doktor Justyna Kopczyńska, socjolożka, Uniwersytet Jagielloński, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.
0: My też bardzo dziękujemy. 224, 280, 280.
3: W dzieciństwie bałem się pana, który u nas malował mieszkanie. Ten pan potrafił chodzić, będąc wysoko na drabinie. Nie wiedziałem, gdzie uciekać, dlatego że on potrafił chodzić na tej drabinie jednocześnie w 5 kierunkach. Poza tym bałem się też jego butów, które zostawiał u nas na noc. Jęzor wygięty, wywalony w tych butach, odeszła, odklejona i szczerzyły się stamtąd w nocy zębiska. Oczywiście chowałem się pod kołdrę. Wszystkim polecam.
0: To był strach czy lęk, jak sądzisz?
1: No właśnie, dobre pytanie.
0: Czekamy zatem na Państwa analizę tego, o czym opowiadał nasz słuchacz. Ksenia Maćczak, dziękujemy.
1: Dziękuję,
0: serwis informacyjny już za chwilę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Sąd dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie zdecydował w sprawie adwokata aresztowanego na 3 miesiące w związku z fałszywymi alarmami.
3: Został zawieszony w czynnościach zawodowych na czas trwania tymczasowego aresztowania. Czyli mówiąc innymi słowy, prostszym ludzkim językiem. Do czasu, w którym pan mecenas jest tymczasowo aresztowany, nie może wykonywać czynności zawodowych.
2: Mówi przewodniczący składu orzekającego adwokat Michał Pratkowski. Maciej Z. miał się podszywać pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. Szef Rady Europejskiej z wizytą w Albanii. Kraj ten od 12 lat ma status państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Podczas spotkania z premierem Edim Ramą Antonio Costa ocenił, że przed ewentualnym wejściem do Unii potrzeba dalszych reform. Ciągłe, konkretne zaangażowanie polityczne na rzecz praworządności i ochrony niezależnego i odpowiedzialnego sądownictwa to fundamenty członkostwa w Unii Europejskiej. Zachęcam do zwiększenia wysiłków w walce z korupcją i przestępczością zorganizowaną. W piątek Czarnogóra zorganizuje szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie. Zdaniem odnotujemy, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. A na koniec Poznanie nadchodzi kolejna odsłona plenerowego pałacowego. To cykl pokazów filmów pod chmurką. Zaprasza Adrianna Skórnicka z Centrum Kultury Zamek.
4: Można korzystać z takiej oferty nadal na artystycznego, arthouse'owego, ale jednak w takim trochę luźniejszym klimacie. Szukamy właśnie takich tytułów, które nadal są gdzieś interesujące artystycznie, ale właśnie pozwalające na to, żeby się przy nich troszeczkę bardziej może zrelaksować.
2: Seanse od 16 czerwca do 3 września w każdy wtorek, środę i czwartek wieczorem. Pierwszym filmem w repertuarze będzie Amelia Jean-Pierre'a Jeuneta. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Gdyby ktoś zapomniał, albo gdyby ktoś się zagubił, to ja już służę uprzejmie. Pomocą i przypomnieniem jestem trochę jak drogowskaz. Tu popołudniowy program.
6: Nowy Świat po południu.
5: Radio Nowy Świat ze słuchaczkami i słuchaczami. Popołudnie małpa, nowyświat.online. Jeśli przeczesują Państwo internetowe zakamarki w poszukiwaniu niezwykle istotnych informacji, inspiracji oraz ciekawych materiałów audio, wideo, stereo, a także foto, to polecam nasze konta na Instagramie, nasze konto na YouTubie, oczywiście facebookową grupę osób patronujących, tam wciąż ciekawe komentarze i nasz telefon 224-280-280, no ale tu już sami muszą Państwo wyprodukować odgłos, najlepiej paszczowo.

0: Iggy Pop. A jeśli chodzi o stronę dźwiękowo-piosenkową, to Kuba Ferlin jest naszym muzycznym oprawcą. To on dostarcza refreny i zwrotki. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Olga Pobienko, Kacper Badura i Michał Porycki. Popołudniowy program w tym składzie. Jeśli chodzi o pion realizacyjno-dźwiękowy, to za wszystko odpowiada od teraz Rafał Lewandowski. 8 minut po 18, a już za chwilę niezwykle ważne pytanie dotyczące młodzieży. Czy młodzież mnie słyszy? I jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Jak młodzież się czuje?
1: W 2013 roku przeciętnie nasi respondenci deklarowali, że są online 3 godziny na dobę. Teraz jest to 5 godzin.
2: Możemy mieć wyzwania związane właśnie z problemowym używaniem i nadużywaniem.
0: Kacper Badura zajrzał do raportu Młodzież 2025. Z dokumentu wynika, że choć młodzi Polacy rzadziej sięgają po niektóre substancje psychoaktywne, częściej korzystają z e-papierosów i wpadają w sidła uzależnienia od internetowego hazardu. Kacper Badura i podsumowanie tego wszystkiego, czego dowiedzieliśmy się z raportu Młodzież 2025, to przed nami, to za chwilę, a po 18.30 będzie z nami współautor raportu dr Artur Malczewski z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

0: Mobi. Tu popołudniowy program i Radio Nowy Świat, 13 minut po 18. Co trzeci uczeń w szkole średniej regularnie pali e-papierosy. Spada za to zainteresowanie alkoholem i narkotykami, choć rośnie niezdrowe zainteresowanie internetem. W ciągu kilku lat średni czas spędzany w sieci wzrósł z 3 do 5 godzin dziennie. Młodzi ludzie zdecydowanie gorzej niż dorośli oceniają swój dobrostan psychiczny. To najważniejsze wyniki badania Młodzież 2025 przeprowadzonego przez CBOS oraz Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom o niejednoznacznej diagnozie obecnych 18 i 19-latków opowie Kacper Badura.
1: Rekordowy poziom stresu wśród uczniów, szczególnie u dziewcząt. Ponad 2/5 najmłodszych dorosłych doświadcza umiarkowanych lub bardziej nasilonych symptomów depresji. Jeśli występują, pojawiają się razem z gorszymi relacjami rodzinnymi, nadużywaniem substancji oraz zbyt długim przesiadywaniem w internecie, o czym Michał Feliksiak z Centrum Badania Opinii Społecznej.
2: Jest istotny związek między doświadczaniem depresji, a także negatywnego samopoczucia psychicznego właśnie z problemowym korzystaniem z internetu. Problemowym, czyli takim, gdzie jesteśmy w tym internecie zbyt długo. W 2013 roku przeciętnie nasi respondenci deklarowali, że są online 3 godziny na dobę. Teraz jest to 5 godzin.
1: Młodzi dorośli ogólnie rzadziej sięgają po używki, przy czym często po e-papierosy. Regularnie pali je ponad połowa badanych. Podobnie co drugi uprawia hazard, najczęściej w internecie, mówi Artur Malczewski, zastępca dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
3: Tu mamy do czynienia z 18-latkami, czyli oni mogą legalnie w takie gry grać. Te gry często są na małe sumy, tam wystarczy kilka złotych obstawić. Przy takim trochę czasami impulsywnym podejściu młodych ludzi, obstawianie takich małych sum wydawać się może dla nich bezkarne, ale jest to czysty mechanizm uzależniający. Tu ewidentnie widać, że ta dostępność do internetu jest takim tak zwanym, jak to się mówi po angielsku, game changerem, czyli zmieniło całą tą sytuację. To spowodowało, że możemy mieć wyzwania związane właśnie z problemowym używaniem i nadużywaniem.
1: I nie można po prostu powiedzieć, że to taki wiek, zaznacza doktor nauk medycznych Bogusława Bukowska, dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
4: Nie można traktować tych zagrożeń i tych stanów psychicznych, o których dzisiaj rozmawialiśmy, tylko i wyłącznie w kategoriach naturalnych czynników, które towarzyszą dorastaniu. Wiemy z bardzo wielu badań, że obecnie mamy do czynienia z kryzysem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. To zjawisko występuje nie tylko w Polsce. Są badania, które wskazują, że do tego kryzysu zdrowia psychicznego przyczynia się korzystanie z platform społecznościowych, ponieważ one funkcjonują w taki sposób, że młodzi ludzie, korzystając z nich w sposób bezkrytyczny, nieodpowiednio, bym powiedziała, przygotowani na te ryzyka i wyzwania, z którymi stykają się w platformach, po prostu są w pewien sposób, można powiedzieć, ofiarami tych mechanizmów.
1: Przeważająca większość młodych dorosłych regularnie uprawia sport poza szkolnymi lekcjami WF-u, a jeszcze wracając do używek, na pytanie, czy upiłeś się w ciągu ostatniego miesiąca, tak, odpowiedziało 40% badanych. Po narkotyki w ciągu ostatniego roku sięgnął co czwarty młody dorosły. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Porozmawiamy na temat tego raportu po 18.30 z Arturem Malczewskim z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Porozmawiamy o tym, jak czują się dzisiejsi nastolatkowie i jak na przestrzeni ostatnich lat, a właściwie dekad, bo tego typu działanie w ten sam sposób przygotowywane jest już od lat 90. XX wieku. Jak zmieniały się te proporcje? Jak zmieniały się odpowiedzi? 224-280-280 to Państwo, jeśli mają Państwo coś do dodania, mogą Państwo dopowiedzieć ciąg dalszy, bo ta historia właściwie się nie kończy. Popołudniowy program trwa 17 minut po 18.00.

Jeszcze gdzieś tam w tle wybrzmiewa Everything Must Go, Manic Street Preachers, popołudnie małpanowyświat.online. Czy to, o czym wspominamy, czy to, o czym rozmawiać będziemy także po 18.30 w oparciu o raport Młodzież 2025, wynikać może także z tego, że młodzież dzisiaj chętnie mówi o swoich problemach albo mówi, że dostrzega na przykład alkohol albo narkotyki w swoim najbliższym otoczeniu, także w szkole. O to także zapytam doktora Artura Malczewskiego z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Jaka jest Państwa opinia na ten temat? Jakie jest Państwa zdanie? Albo czy mają Państwo wyniki swoich własnych obserwacji, młodzieży przebywającej, żyjącej, mieszkającej albo odwiedzającej tak zwane pobliże naszych słuchaczy? Wszystko to, co w pobliżu, bardzo chętnie przyjmiemy w raportach osób, które są dzisiaj z nami w popołudniowym programie. Można także informować o tych wnioskach płynących z obserwacji innych wyciągających wnioski. Chociaż oczywiście wszystko to z przymrużeniem oka proponuję.

przy okazji, gdy prezentowałem Państwu przed mniej więcej godziną prognozę pogody, pojawiły się pytania, to gdzie i kiedy dokładnie ten deszcz jutro, panie redaktorze, jutro. Jak rozumiem, czekają Państwo, zerkając w chmury z konewką w dłoni, zastanawiając się, czy warto, czy nie warto. Ja wiem, że eksperci od utrzymania ogrodu w jak najlepszym stanie powiedzą, że zawsze warto. Opowiem Państwu o tym, gdzie pokropi, gdzie popada, a gdzie po burzy, to znaczy przed burzą, w trakcie burzy i po burzy do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wszystko za chwilę. Jutrzejsza prognoza pogody albo prognoza pogody związana z tym, co wydarzy się nad Polską jutro, jest już gotowa. Gdyby ktoś chciał coś dopowiedzieć albo dopisać, proszę pisać, proszę dopowiadać.

0: Local Natives przez moment w popołudniowym programie. Pytają Państwo, czy to prawda, czy dobrze Państwo słyszeli, że w raporcie, o którym opowiadał Kacper Badura, Młodzież 2025, można przeczytać, że alkohol albo papierosy to substancje, które są coraz mniej popularne wśród młodych osób. Tak, to prawda. Alkohol jednak wciąż jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży, choć w porównaniu z danymi sprzed 5 lat zmniejszyło się spożycie, zmniejszyła się także skala upijania się. Podobnie jest z papierosami. Zażywanie narkotyków w ciągu ostatniego roku zadeklarowało niecałe 10% uczniów i tu także spadek w porównaniu z 2021 rokiem, a także kontynuacja pewnej tendencji obserwowanej już od 2016 roku. Do wniosków z tego raportu wrócimy niebawem. Prognoza pogody to teraz.
1: Pogoda.
0: Przecież obiecywałem Państwu wiadomości dotyczące deszczu. Zdobyłem nawet informacje, deszczowe informacje na kolejne dni, ale zacznijmy od temperatury. Teraz w Suwałkach najmniej, najniższa temperatura, najchłodniej 15 stopni Celsjusza. Najcieplej w Słubicach 26 stopni. Jutro na północnym wschodzie sporo słońca. Na pozostałym obszarze więcej chmur. Deszcz będzie podróżował od południowego zachodu ku centrum kraju, a po południu w pasie od Pomorza Zachodniego po Mało Polskę. Tam także zobaczymy burzę z opadami do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 17 stopni na południowym zachodzie przez 22 na wschodzie do 25 stopni w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko podczas burz silniejszy w porywach do 70 km na godzinę. A w kolejnych dniach eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają sporo burz, także z gradem i z deszczem do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz z porywami wiatru do 75 km na godzinę. Największą aktywność burz zapowiadają w Polsce centralnej, południowej i wschodniej. Strefy opadów będą się przesuwały z południowego zachodu w stronę północnego wschodu. Uwaga, bo czasem tego deszczu może być bardzo dużo. Synoptycy, eksperci piszą, że deszcz może wywoływać ryzyko lokalnych podtopień. 29 minut do 19, a to Madame Affaire.

0: Przepytanie.
1: Doktor Artur Malczewski, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. To dziś pan doktor jest gościem naszego cyklu Przepytanie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam państwa.
1: Zaglądamy do najnowszej edycji badania z cyklu Młodzież, które prowadzone jest właściwie od lat 90. poprzedniego wieku. Dotyczy uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, a od ponad 20 lat przygotowywane jest przez CBOS we współpracy właśnie z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Z najnowszej, tej ubiegłorocznej edycji dowiadujemy się, że młodzi Polacy rzadziej piją alkohol, mniej palą, jeśli chodzi o tradycyjne papierosy, i coraz rzadziej sięgają po narkotyki. No to w takim razie, panie doktorze, zacznijmy optymistycznym akcentem. Jest lepiej.
2: Tak, tak. Ja cieszę się, że pan zaczął od tych optymistycznych akcentów. Właśnie, że mamy tendencję spadkową, jeśli chodzi o picie napojów alkoholowych. Te odsetki nam spadają, no ale nadal to jest około 53% tak naprawdę 18-latków, którzy pili wódkę w ciągu ostatniego miesiąca, a 40% to też nam kilka punktów, o 4 punkty procentowe to spadło, a 40% tych 18-19-latków, to są uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, upiło się w ciągu ostatnich 30 dni. Czyli tutaj mówimy no, o takim wskaźniku z jednej strony optymistycznym, bo mamy spadek, z drugiej strony no, nie chcielibyśmy, żeby 40% młodych osób 18-letnich się upijało w ciągu miesiąca. Również te wskaźniki dotyczące papierosów są optymistyczne, bo tylko 6% pali regularnie, a około 20 w wyjątkowych sytuacjach.
1: Tak, tak, to prawda. I to jest duży spadek z 20%.
2: Tak, to jest... tak, dokładnie. To jest duży spadek, ale z drugiej strony my żeśmy po raz pierwszy w tym badaniu zapytali się o e-papierosy. No i tutaj regularnie pali 32% e-papierosy, a w wyjątkowych sytuacjach 16%.
1: Czy chce pan powiedzieć, że producenci e-papierosów wybili z głowy młodym Polakom tradycyjne papierosy, chociaż to są często te same firmy?
2: Tak, to są te same firmy, one po prostu zmieniły model biznesowy. One to chyba wygląda troszkę tak, że one zauważyły, że te tradycyjne papierosy już nie przynoszą profitu, że nikotyna, którą się pali w tradycyjnych papierosach, już nie jest tak zyskowna jak kiedyś. No i znalazłem nowy model, czyli e-papierosy, które mają często różne takie miłe zapachy. No i teraz to jest dla nas wszystkich wyzwanie i dla dorosłych, i dla szkoły, i dla całego systemu pomocy. Bo wydawałoby się, że ten problem, który mieliśmy, kiedy te papierosy były w przestrzeni publicznej, udało nam się to wyeliminować. Przecież ja jeszcze pamiętam, jak w barach, restauracjach, jak wprowadzano te zakazy, to restauratorzy mówili, że oni bankrutują, nie będzie dochodu, tak, ale udało się to zrobić. No a teraz mamy papierosy, które nie do końca są zbadane, nie ma takich jednoznacznych wyników. No bo są wyniki, ale no one są finansowane przez określone firmy dotyczące szkodliwości e-papierosów. No i to jest kwestia, że właśnie młodzi ludzie zaczynają swoją przygodę od nowej formy. A to jest tytoń.
1: Tak. Jednocześnie odsetek szkół, w których uczniowie zauważają obecność narkotyków, wzrósł z ponad 1/4 do niemal 2/5. O spożywaniu alkoholu na terenie szkoły już pan wspominał. O tym mówi co drugi uczeń. O paleniu papierosów prawie 9/10, mimo tego, że rzadziej sięgają po papierosy. Prawie 1/3 badanych deklaruje, że w ich szkołach obecne są wszystkie 3 rodzaje wymienionych substancji. A ja zacząłem się zastanawiać, a może nie chodzi o to, że substancji jest więcej, mniej czy więcej, tylko więcej odwagi w tych młodych ludziach, aby o tym mówić, aby to przyznać także w takich ankietach.
2: Być może tak, faktycznie, bo wiedzą państwo, my mówimy o badaniach ankietowych, które są oparte o deklaracje.
1: Dokładnie.
2: Tak? I to są deklaracje, zarówno jeśli chodzi o używanie przez młodych osób, o to, czy ktoś w otoczeniu używał, czy nie. Bo też jest takie pytanie, gdzie pytamy się po prostu wprost, czy w twoim środowisku, twoich znajomych jest ktoś, kto zażywa narkotyki, środki odurzające. Tak. Tu akurat odsetki zmalały, tak? Kilka osób, 19%, że używa, bo w 2021, a w 2005 11%. Ale to, co pan wspomniał właśnie o tym używaniu substancji, które na terenie szkoły, to tutaj wskaźniki wzrosły. To jest dosyć ciekawy wynik, który trochę tak przełamuje ten pozytywny obraz, bo jak spojrzymy na przykład na palenie marihuany, która jest takim najbardziej popularnym narkotykiem,
1: Tak.
2: no to kiedyś było 36%, kiedykolwiek w życiu, teraz jest około 30%. No ale nadal tu mówimy o narkotyku, o substancji nielegalnej, gdzie prawie co trzeci młodek po nią sięga. A musimy powiedzieć, że ta współczesna marihuana jest o wiele silniejsza niż ta, która była 15 lat temu. Tam tego kanabinoidu THC jest kilkanaście procent, a nie 2, 3 czy 4%. Ona ma silniejsze działanie psychotyczne, bo jest o wiele mniej CBD, czyli taki drugi kanabinoid, który nie ma działania psychoaktywnego, a jest takim trochę czynnikiem chroniącym. Jest duża dostępność kanabinoidów w celach medycznych, czyli tak zwanej marihuany medycznej, a tu mamy do czynienia z 18-19-latkami, którzy już mogą korzystać z takich modelów terapii. I no, z jednej strony się cieszymy, bo te wskaźniki nam spadły, zresztą inne badania też to potwierdzały, bo my próbując zbudować ten obraz młodzieży, mamy szereg badań. 2 lata temu były takie badania międzynarodowe na trochę młodszych kohortach. Dane z lecznictwa też zbieramy, które pokazują, że akurat marihuana jest na drugim miejscu pod względem zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków, prawie 30%. Ale takim dużym wyzwaniem, który mamy, akurat szczęśliwie młodzież szkolna, te odsetki są niewielkie, ale to są takie jedyne stabilne odsetki. Takie około 4% młodych osób sięga po mefedron i syntetyczne katynony. To są substancje z tej słynnej grupy dopalaczowej, zdelegalizowano mefedron w 2009 roku i to jest dopalacz, który wszedł do tego kanonu tradycyjnych narkotyków, tak jak kiedyś mieliśmy tylko kokainę, amfetaminę, heroinę, marihuanę, tak przed 2008 rokiem, to teraz mefedron, który jest na rynku, a tak naprawdę to są różnego rodzaju syntetyczne katynony, no to w przeciwieństwie do innych stymulantów, jak amfetamina, kokaina czy ekstazy, gdzie te odsetki nam spadły, młodych osób deklarujących używanie, to ten mefedron jest na tej samej pozycji z pomiaru sprzed 4 lat. A to też pewnie wynika z dużej dostępności. Polska jest zalana tymi katynonami. Jesteśmy głównym producentem w Europie. Około 50 laboratoriów corocznie wykrywanych przez policję. Prekursory są legalne. I to naprawdę jest duże wyzwanie z punktu widzenia publicznego, bo używanie stymulantów wiąże się nie tylko w tym właśnie mefedronu, który teraz wypiera amfetaminę, wiąże się nie tylko z uzależnieniem, ale z problemami psychicznymi. I wtedy takiemu uzależnionemu trzeba pomóc nie tylko w związku z uzależnieniem, ale z chorobą psychiczną, którą może mieć w wyniku właśnie używania tego stymulantu.
1: Zatrzymajmy się jeszcze na moment, panie doktorze, przy jeszcze jednej grupie uzależnień, bo w porównaniu z poprzednimi latami znacząco wzrosły zarówno wydatki na młodych osób na hazard w internecie, jak i odsetek osób mających symptomy uzależnienia. I choć czytamy ostatnio, dzisiaj o tym dużo mówiliśmy, że trwają prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi ochrony dzieci przed internetowym hazardem oraz wpływem w ogóle internetu na młode umysły, to czy myśli pan, że te rządowe na przykład plany związane z ograniczeniem wieku osób korzystających z portali społecznościowych, czy plany narzucające obowiązek ograniczenia dostępu do internetu w szkołach, to jest słuszny kierunek?
2: Znaczy tak, to zaraz się do tego odniosę. Spójrzmy, jaki jest obraz tych 18-latków, którzy uczestniczą w grach hazardowych. I tak naprawdę bardzo często oni uczestniczą w tych grach hazardowych za pomocą telefonu komórkowego. Ten odsetek młodych ludzi grających w te gry o charakterze hazardowym wzrósł o 12 punktów procentowych, teraz 53% deklaruje. Zarówno ci okazjonalni, jak i regularni. I najpopularniejsze są gry na pieniądze w internecie.
1: Tak.
2: Co czwarty ankietowany z nich korzysta mniej lub bardziej regularnie. Częściej to robią chłopcy. Dwie trzecie chłopców, dziewczyn około 40%. Czyli to jest głównie domena chłopców. I zwiększa się grupa osób o umiarkowanym lub wysokim poziomie uzależnienia od hazardu. 14% tych badanych to osoby poważnie zagrożone uzależnieniem od hazardu. I to wygląda tak, że te gry właśnie na pieniądze w internecie, bo to jest taka duża zmiana,
1: Tak.
2: że one czasami wymagają niewielkich kwot,
1: Tak,
2: dwóch, trzech,
1: wspominaliśmy o
2: pięciu
1: tym,
2: złotych.
1: tak.
2: To są małe
1: Że
2: kwoty,
1: teoretycznie
2: przecież
1: to nie jest groźne zjawisko. Z
2: tak, to
1: pozoru.
2: się wydaje, że to jest taki banał, 2-3 złote, czyli ten próg wyjścia jest bardzo łatwy i jak widać, no 14 co siódmy, ten 18-latek jest zagrożony uzależnieniem od gier hazardowych. No i tu widzimy niestety tendencję wzrostową. No i teraz podejmowanie tych działań, które już na wczesnym etapie, tak? No bo na przykład pomysł, żeby no, zakazać telefonów
1: Tak.
2: komórkowych i podobnych urządzeń na terenie
1: Tak.
2: szkoły, no poza wyjątkami, tak? Że tam zgoda nauczyciela, jakieś kwestie zdrowotne, w szkołach podstawowych, bo musimy zacząć działać jak najwcześniejszym poziomie.
1: Dokładnie.
2: Wszystkie badania naukowe mówią, my nawet mamy takie programy profilaktyki zachowań ryzykownych, które już są w przedszkolu. Mimo, że zajmujemy się uzależnieniami, to wspieramy już programy profilaktyczne, takie sprawdzone, które zaczynają się w przedszkolu, żeby właśnie wzmacniać tego młodego człowieka, żeby nie wchodził w zachowania problemowe, między innymi w sięganie w substancje psychoaktywne, po substancje i inne zachowania problemowe. I też to robią inne kraje. Ponad połowa krajów miało taki zakaz w szkołach. We Francji też szkoły podstawowe, średnie, tam nawet dyskutuje się o mocniejszych, twardszym egzekwowaniu tych zakazów. No, ja mam syna w wieku szkolnym, on jest w trzeciej klasie, i on jest jednym z nielicznych uczniów, który nie ma telefonu komórkowego. Większość klasy już ma. No i teraz jest kwestia taka, że młodzi ludzie używają tych komórek tak naprawdę nie do rozmów telefonicznych, bo mój syn może dzwonić sobie za pomocą zegarka, który ma kartę SIM. Oni tak naprawdę potrzebują tą komórkę do dwóch rzeczy. Do gier, tak? Żeby grać, no i do mediów społecznościowych i do komunikatorów, które w tym wieku, jak mówimy o 10, 11, 12, 13-latkach, jeżeli oni mają komunikatory, to powinny być pod stałym nadzorem rodzicielskim, że rodzic powinien systematycznie zaglądać do tej korespondencji, czytać.
1: No, no bo przecież młody człowiek teoretycznie do 13 roku życia to zgodnie z regulaminem nie powinien mieć dostępu do
2: No
1: komunikatorów
2: właśnie, tak? A
1: i
2: wiele
1: social
2: dzieci już
1: mediów.
2: ma te komunikatory i to też pokazuje nam taki sygnał, skoro są takie regulacje, to jednak jest coś na rzeczy. Oczywiście, jeżeli jest, no to wtedy rodzic powinien monitorować, co dziecko robi z tym
1: No tak, ale
2: komunikatorem.
1: mówimy o sytuacji w szkole. I zastanawiam się, wracając do mojego pytania, czy ten kierunek odbierania telefonów pańskim zdaniem jest okej? Bo były takie głosy wśród naszych słuchaczy, gdy dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Przecież można kupić dwa telefony, a właściwie mieć dwa telefony. Jeden zostawiam przy wejściu, drugi i tak mam ze sobą. Jak to sprawdzić?
2: Znaczy tak, bo znaczy mamy jakby dwie kwestie. Jedna kwestia, na ile da się wyegzekwować
1: To dokładnie.
2: i to zawsze może być wyzwanie. Ale druga zasada, taka dosyć ważna, to jest świat norm, które my budujemy. Nawet jeżeli one są trudne do wyegzekwowania, bo na pewno ludzie będą to obchodzić, tak? No jak ktoś się uprze, no to właśnie dwie komórki, albo jakieś zaświadczenie lekarskie, albo jakieś inne podejście, ale z punktu widzenia profilaktyki te normy, które my tworzymy, normy prawne, normy społeczne, one są ze sobą powiązane, są ważne, bo wtedy ułatwiają nam rodzicom, też szkole, no budowanie tej, w tym przypadku mówimy o higienie cyfrowej, tak?
1: Tak.
2: No bo mamy do czynienia z przestrzenią internetową, która niestety może być bardzo często poza naszą kontrolą, bo ja panu powiem, to się tak łatwo mówi, niech rodzice monitorują, niech patrzą na te komunikatory, ale wiemy, że to nie jest takie proste. A łatwo jest o hejt, łatwo jest o właśnie taką przemoc w internecie, łatwiej jest kogoś obrazić na komunikatorze niż twarzą w twarz bezpośrednio.
1: Panie doktorze, ja jeszcze chciałbym o jeden wątek tego raportu, lub też zawarty w tym raporcie, zapytać. Ponad 2/5 badanych uczniów doświadcza umiarkowanych lub bardziej nasilonych symptomów depresji. Mówimy, przypomnę, o młodych ludziach. Częściej dziewczęta niż chłopcy, ale także osoby znajdujące się w tak zwanej przeciętnej i szczególnie złej sytuacji materialnej. Sytuację pogorszyć mogą też złe relacje z rodzicami, czy też brak relacji towarzyskich, odczuwanie stresu w szkole i doświadczenia związane z przemocą w szkole. Jak to się zmienia w ostatnich latach w porównaniu do tych poprzednich raportów?
2: No tak, tutaj też widzimy, że ta sytuacja się zmienia. Tu też trzeba podkreślić jedną rzecz, że te wskaźniki są wyższe u dziewcząt. Jak on pewnie zauważył to w raporcie, to może być też efekt taki, że dziewczętom jest łatwiej się przyznać do takich problemów niż chłopcom.
1: Tak, no, mamy to nie jest nic nowego. To nie dotyczy tylko najmłodszych grup. Przecież w przypadku osób dorosłych jest, mam wrażenie, podobnie.
2: Tak, ale w tym raporcie też, też jest porównanie do tych wskaźników, ponieważ CBOS również te podobne wskaźniki stosuje w badaniach na populacji generalnej. Właśnie te doznawanie emocji negatywnych i pozytywnych. I w przypadku młodzieży te wskaźniki są o wiele wyższe, jak zdenerwowanie, rozdrażnienie, znechęcenie, znużenie, poczucie bycia nieszczęśliwym, bezradność. Na przykład myśl o popełnieniu samobójstwa bardzo często w takiej populacji dorosłej to jest 1%, a wśród młodzieży mówimy o 7%. Bardzo często, a 7% często, tak? Tak naprawdę młodzież, która prawie wcale albo wcale nie miała takich myśli, to jest 70%. 30% badanych miało taką myśl o popełnieniu samobójstwa. To też troszkę wynika, no, że młodzież dorasta, mierzy się z tym dorosłym światem, tak? Poszukuje, popełnia błędy. No ale no, słyszeliśmy jeszcze niedawno, były te wskaźniki samobójstw, tych prób samobójczych. To były wskaźniki rosnące. No i jest duża dyskusja tak naprawdę w społeczeństwie i o zdrowiu psychicznym młodych ludzi, które to jest tak naprawdę wyzwanie dla nas wszystkich.
1: Proponuję Państwu, mówię o naszych słuchaczach, rzecz jasna, to propozycja dla tych, którzy są dziś z nami po tamtej stronie głośnika, zajrzenie, przejrzenie, przewertowanie tego raportu Młodzież 2025, czyli Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i CBOS. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie i bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również, życzę miłego dnia.
1: Doktor Artur Malczewski z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom był naszym gościem w popołudniowym programie, w którym jeszcze przez chwilę wczytuję się w Państwa komentarze, wsłuchuję się w Państwa wypowiedzi. Popołudnie@nowyswiat.online 224 280 280.

0: pani Ania z panem Igim, tak popiskują, bo pyta współautor kolejnej audycji, redaktor WW, pyta, kto to tak tutaj, prawda? To właściwie Kuba Ferlin, nasz muzyczny redaktor, który
1: nam... On tak pisał?
0: To właściwie w pewnym sensie on, bo skoro on decyduje, po 19:00 to już panowie odpowiedzialni będą za to, co zagra.
1: No też będą spiski różne.
0: No proszę bardzo.
1: Ale takie będą, proszę pana, higieniczne. Takie.
0: No tak, tak, tak. Dzisiaj zupełnie to inaczej tak będzie wybrzmiewało.
1: Na relaksie. Pogoda taka... Śpi pan dzisiaj przez cały dzień?
0: Wczoraj spałem.
1: A ja dzisiaj właśnie. Co się obudzę, co śpię.
0: To ja miałem tak wczoraj.
1: A potem na przykład zasypiam.
0: No może mieliśmy zegarki przestawione i u mnie wyszło wczoraj dzisiaj, a u pana dzisiaj.
1: A może między miejscowością, w której ja mieszkam?
0: Był dzień
1: a
0: różnicy.
1: Miejscowością, w której pan mieszka.
0: Bardzo
1: na
0: to
1: przykład,
0: możliwe.
1: To jest takie rzeczy się dzieją.
0: To się teraz takie rzeczy dzieją, bo wiedzą państwo na pewno, że noce są coraz krótsze i nie wiadomo, czy w ogóle
1: A z której strony są krótsze? Z przodu, czy?
0: Z dwóch stron przycinają, porówno. Tak. I nie wiadomo, czy w ogóle jeszcze będą noce w tym roku.
1: Że mogą być zniesione?
0: Na przykład.
1: Wie pan, to zobaczymy. Na razie to ja się martwię, czy ja podczas tej higieny troszkę nie przysnę. Gdyż
0: pan nie dospał.
1: Jest, ręce, które leczą i tak dalej.
0: A mogę kawę zaproponować?
1: Nie. Po kawie to się znowu denerwuję, zaczynam oglądać.
0: To bezkofeinową.
1: To kurczę, to jak milicjant bez pałeczki. Jak bezkofeinową?
0: Tak, samo mleko spienimy.
1: Pił pan kiedyś wino bezalkoholowe?
0: Kiedyś
1: to jest trucizna, to powinno być zabronione przez WHO.
0: Wypiłem poczęstowany.
1: Ale po co to? Jak to jest po prostu sok z winogron?
0: Tak.
1: No to po co to nazywać winem bezalkoholowym?
0: Aha, że to oszukane, tak jak kiełbasa.
1: Nie, no to nie.
0: Nie no, alkohol szkodzi, no umówmy się.
1: A wyrób czekoladowo-podobny, to pan nie pamięta.
0: Ale dzisiaj to bym chyba sięgnął przez sentyment, przez wzgląd
1: tak,
0: na wspomnienia.
1: Pamięta pan jeszcze takie?
0: Pamiętam.
1: Ale to jak przez mgłę.
0: I na odwrocie tej etykietki było wydrukowane coś innego, bo etykietki były drukowane na papierze ze źle wydrukowanej innej etykietki.
1: Ojej, teraz to pan pojechał. To tak. Tego co już nie pamiętam.
0: Miałem takie, były takie historie, tak. Wróciłbym do kilku smaków z dzieciństwa najchętniej.
1: Ale tylko do smaków, umówmy się. Resztę niech już pochłonie.
0: Na 5 minut to mógłbym nawet się przespacerować tamtymi ulicami.
1: No. Tam gdzie stały polonezy.
0: To proszę pana, teraz to są bardzo drogie rzeczy. To są inwestycje. Szanowni państwo, zostawiam zatem wszystkich z redaktorami Waglami, a my umykamy. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Anna Rokicińska, Olga Bobienko, Kacper Badora, Kuba Ferlin, Michał Porycki i Rafał Lewandowski, który akurat nie umyka.
1: A przepraszam, pan nie pali?
0: Nie.
1: A to nie ma pan zapałek, bym się wsadził. Nie.
0: Ale mam zapalniczkę od kolegi.
1: Tak na chwilkę.

0: Minęła 19. Tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość ogłasza nazwisko kandydata w wyborach na nowego prezydenta Krakowa. Będzie nim Michał Drewnicki, przekazał rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
1: Wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Chciałbym się również zwrócić z apelem do Konfederacji. Jeżeli mamy mówić o jedności na prawicy, to jest nasza też oferta do nich, aby rozważyli poparcie tego kandydata.
0: Wspomniana Konfederacja ogłaszała już wcześniej, że jej kandydat to Bartosz Bochenczak. Po odwołaniu w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej do wyborów nowego włodarza Krakowa musi dojść najpóźniej 23 sierpnia, ewentualna druga tura 2 tygodnie później. Teraz Ukraina po kolejnych rosyjskich atakach rośnie bilans ofiar. Zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych, mówi mer Kijowa Witalij Kliczko. Kolejny potężny atak na stolicę, drony, pociski, domy i lokale użytkowe zostały uszkodzone w różnych częściach miasta. Służby ratunkowe pracują na miejscu i usuwają skutki ataku. Jak przekazało ukraińskie lotnictwo, Rosjanie użyli w nocy ponad 60 dronów i 700 rakiet i pocisków. Unia Europejska szykuje się do gaszenia letnich pożarów lasów. Prawie 800 strażaków z 14 krajów europejskich zostanie rozmieszczonych w obszarach wysokiego ryzyka na Cyprze, we Francji, Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii i Grecji. Mówi Hadża Labib, unijna komisarz do spraw gotowości i zarządzania kryzysowego. Jak dodała, w stanie gotowości są też samoloty gaśnicze i śmigłowce gotowe dotrzeć w ciągu kilku godzin w dowolne miejsce w Europie. Kultura w serwisie. W Kinotece w Warszawie zaczyna się przegląd Kino niejawne, queerowe kody PRL-u. Fundacja Replika chce pokazać, jak ukrywano w filmach wątki nieheteronormatywne.
2: Queerowa historia filmowa jest właśnie w tym trudna, że często ta queerowość nie jest na pierwszym planie, albo jak jest na pierwszym planie, to trzeba ją jakby trochę odkopać. Więc często jest, że oglądam jakiś stary film i nagle odkrywam, czemu ja nie wiem, że to jest, czemu nikt mi nie powiedział, że to jest queerowe, czemu nikt o tym nie pisze. I te rzeczy się ukrywają i też właśnie przez to, no jakby część filmografii, kinematografii, czy właśnie telewizji, no jest zapominana.
0: Mówił na naszej antenie Daniel Oklesiński z Fundacji Replika. Pokazy w każdą środę czerwca. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: No dzień dobry, dzień dobry. Chciałem Państwu powiedzieć, co Państwo usłyszało, a jest to dosyć ważna odsłona dzisiejszej.
1: Ja usłyszałem galop białych koni po pustynnej ziemi.
0: Słusznie.
1: Na końcu skończyło się to dosyć tragicznie. Jeden koń się wywrócił, no, a drugi akurat wzbił się w powietrze.
0: Ale wtedy wyszedł krasnoludek. Meandry były też.
1: Były.
0: Tym bardziej, że uświadomiłem sobie, że myśmy przez te długie lata ani razu nie zajęli się twórczością pana Liszta.
1: A już teraz się nie zajmiemy.
0: No, właśnie się dzisiaj zająłem, gdyż znowu jesteśmy Polak, Węgier, dwa bratanki.
1: A.
0: I to pierwszy powód, żeby pokazać Państwu, jaką ładnie skonstruował skonstruował, żebym ja się nie pomylił, już Państwu, w 1854 roku taką kompozycję pod tytułem Preludia. To jest jedna z 13 poematów symfonicznych. Dosyć, jak to delikatnie opisali krytycy, dosyć swobodna impresja. No dosyć swobodna, troszkę taka, powiedziałbym, śmiała momentami, rozhultana, bo też fajnie, bo to chciałem, żeby Państwo się nie pospali od razu tak na początku, dlatego chciałem troszkę ożywić. A po trzecie, rzeczywiście jest coś w tej muzyce takiego, co od razu nam się skojarzyło z jakąś muzyczką do filmów rysunkowych, czy coś takiego, co w każdym razie w filmach dziecięcych się widzi, a przecież to Dzień Dziecka był wczoraj, a dla mnie właściwie dzisiaj. Wprawdzie moje dzieci już wyrośnięte bardzo, więc one przy takiej muzyki chyba nie słuchają, z tego co wiem, ale wnuki może by i posłuchali, no nie wiem.
1: Dobry wieczór Państwu, jestem hrabia Miucu, tunikat jak numer PESEL. Rzeczywiście Dzień Dziecka się odbył. A ja taka płyta, nie wiem, czy to dzieci by bardzo zainteresowało, ale myślę, że te malutkie może by im się miło spędzało czas przy płycie Wake Up Call, płycie artysty, który ma na imię Kosmo, a na nazwisko Sheldrake. Podejrzewam, że to jakiś jest jednak, ale może no. Kosmo Sheldrake. Bardzo ciekawa postać, bo przede wszystkim jest to multiinstrumentalista, skończył chyba fortepian, kompozytor, ale przede wszystkim też producent i terenowy rejestrator dźwięku. Mówię przede wszystkim, bo usłyszymy tu pięknie śpiewające i sowy, i ptaki. Niesamowita jest w ogóle ta płyta. Jakoś tak niedawno dorwałem.
0: Ale prawdziwe sowa i ptaki? Czy?
1: Tak, chociaż on to, czasami coś to przetwarza, ale bardziej to, co się dzieje wokół. A same ptaki nie. Chociaż rzeczywiście to są takie dźwięki, że wydaje się być to aż niemożliwe, że ptak potrafi tak się wydrzeć pięknie. No ale potrafi. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, że jego brat znany jest znanym jakimś uznanym biologiem, więc może stąd też jakaś taka rodzinna inspiracja przyrodą. To jest młody bardzo człowiek, bo on się urodził, proszę ciebie, w 89 roku.
0: Ojej, no, to już to dziecko.
1: Tak. Natomiast zaczynał tak też współpracę z muzykami folkowymi. Chętnie bym kiedyś już przyniósł inne płyty, bo rzeczywiście jako gość jest na różnych i takich bardziej eksperymentalnych płytach, gdzie głównie jednak zajmował się nagrywaniem właśnie dźwięków natury. Więc tym głównym takim wiodącym tematem jego nagrań jest zawsze wykorzystywanie nagrań terenowych. Tu w przypadku płyty Wake Up Calls to są sowy i nagrania ptaków nocnych i tych, którzy tam, i te ptaki, które tam jak już świt się tak zaczyna tlić, też w pieśni przeróżne zaczynają intonować. A jeszcze, nie wiem, czy na tej płycie jest troszkę mniej, ale na tych eksperymentalnych pojawiają się też odgłosy owadów, fal wielorybów i to pięknie się uzupełnia w muzyce takiej minimalistycznej, elektronicznej. No dobrze, to proszę. To jest płyta z 2020 roku. Nosi tytuł Wake Up Calls, a projekt inspirowany, tak już powiedziałem, głosami ptaków. No tutaj widzę, że jest wymienione, że taki akcent na to, że nie tyle nocnymi, co przede wszystkim zagrożonych gatunków ptaków. Wykorzystane są tu autentyczne nagrania i śpiewu. No i jego twórczość, ale także postawa ma zwracać uwagę na kwestie ekologiczne, ochrony przyrody. Pięknie się tego słuchało wczoraj, tak właśnie, że jak już tak troszkę mi się przykimało na Sofię. A tapczan to co to był za wynalazek?
0: Ja nie wiem, bo ja już troszkę przysypiam.
1: A, przysypiasz. No to znaczy teraz jeszcze bardziej zaśnie. Ale co to był tapczan?
0: No tapczan to był takie o coś do spania.
1: Ja pamiętam to słowo, ale to wyszło już z użytku troszkę tapczan.
0: No tapczan takie coś, że od razu się kładłeś i spałeś.
1: A,
0: no to... Właśnie nie wiem, czym się tapczan, tylko kozetka była, jeszcze kanapa, tapczan.
1: Tapczan.
0: Kalimatka, no to wiadomo.
1: Dobrze, Cosmo Sheldrake, a ty możesz iść spać, to ja przejmę dzisiejszy.
0: Nie, no jak jakąś muzykę Ether włączysz, to może się obudzę, ale to nie
1: proszę
0: wiem, czy
1: bardzo
0: zdążysz.
1: A, no Misl Trash. Cosmo Sheldrake i śpiewające ptaki.

0: No rzeczywiście, rozgadałem się, a tu taki utwór krótki. No, ale ty i tak wygrałeś, bo jeżeli twój trwał 15 minut, to mogłem przynajmniej sobie pogadać troszkę.
1: No piękne. Dodam jeszcze do tego lista, że nagranie zostało dokonane 3 marca 1954 roku w Wiedniu. No i dyrygował Furt Wrangler filharmonikami wiedeńskimi. Teraz tak sobie pomyślałem, że pięknie byłoby na przykład zaprezentować Państwu coś Schumana, gdyż dawno Schumana u nas nie było. Tym bardziej, że wykona Adagio najpierw, a potem Allegro opus 70. Wykona Misza Majski i Marta Argerich, czyli bardzo fantastyczne wykonanie. Do tego Orfeusz Chamber Orchestra. Bardzo proszę.

No i zrobiło się romantycznie, przepięknie. Ja chciałem tu zaprotestować przeciwko takiej opowieści, że bywały takie sytuacje, w których higiena się nie odbywała. Higiena się odbywa, odkąd jesteśmy w każdym co miesiąc, ale zdarzało się, że nie odbywała się w pierwszy wtorek tego miesiąca, to wtedy odbywała się w drugi wtorek miesiąca, ale generalnie co miesiąc z nową higieną do Państwa przybywamy i jeszcze posłuchamy sobie Allegro.

0: No i pięknie, i żywo, i bardzo, no przepiękny ten Schumann, jednak Schumann, proszę państwa, i to w takim wykonaniu. A co tam u ciebie dzisiaj, teraz?
1: A teraz u mnie pani Poppy, która zresztą pojawiała się w naszych waglach nieraz. Mhm. Pani Poppy nie jest tak stara jak Schumann, bo ona w sumie urodziła się niedawno też. Więc dużo młodzieży przyniosłem do audycji.
0: Znaczy pan Schumann żył 40 lat akurat, 6. To taki nie dożył nawet wieku dorosłego takiego w pełni. No
1: widzisz, myślałem, że żyje jeszcze.
0: Nie, to nie ten.
1: To nie ten. No bo to może Schubert. Bo też, oni podobnie
0: chyba też
1: mają
0: nie żyje,
1: na szy.
0: Tak.
1: Dużo kompozytorów w romantyzmie na szy. To mm-hmm. musi być jakiś spisek.
0: No.
1: Poppy Ackroyd, brytyjska kompozytorka. Tylko przypomnę, bo może słuchacze, jeżeli takowi są, a chyba są, słuchają nas już jakiś czas, to być może na twórczość pani Poppy Ackroyd w naszej audycji się natkli. Brytyjska kompozytorka, pianistka, skrzypaczka, no, związana z tą nową, taką młodą sceną neoklasyczną. Współpracowała między innymi z Peter Broderickiem, który też u nas chętnie się tutaj prezentuje. Klasycznie wykształcona. Wykorzystuje głównie fortepian i skrzypce, ale bardzo chętnie też rozbudowując takie dosyć hipnotyczne kompozycje za pomocą instrumentów klawiszowych. No i co jeszcze? No, lubi robić różne dziwactwa z fortepianem, nie tylko ona, jeżeli chodzi o taką neoklasykę, czyli uderza w struny, szarpie je. Wykorzystuje cały ten rezonans pudła, nagrywa pojedyncze dźwięki, samplując je i układając w takie struktury, które by były bardzo ciężkie do nagrania. Płyty, które przynosiłem, to między innymi Resolve, na pewno z 2018, i Pause. To pauza ma już 5 lat. A teraz artystka zapowiada nową płytę. 5 czerwca, czyli w piątek, pojawi się całość. Utwór, który można już dzisiaj się zapoznać w naszej audycji, a nawet tu i tam on sobie śmiga, nosi tytuł Continuum. Zapowiedź płyty Liminal, który już 5 czerwca. Proszę bardzo.

0: Continuum. 5 czerwca. Poppy Aykroyd.
1: Wracamy do płyty Joachima Mentzela, którą tylko liznęliśmy, a naprawdę bardzo piękna płyta. Utwór pod tytułem Syreny.

0: Tu pan Olek Ostoja napisał, że na S było dużo kompozytorów, to nie dość, że spisek, to nawet szpisek. I ja do tego jeszcze dodam, że głównie to dotyczy kompozytorów symfonicznych.
1: No właśnie.
0: Muzyki symfonicznej, że tak się to jakoś
1: złożyło. Bo może to by to jacyś szarlatani.
0: Może szarlatani, ale w muzyce rozrywkowej byli i piosenkarze. Na przykład Piotr Szczepanik, fantastyczny, co Żółte Kalendarze. Ten, nie wiem, jak to jest tam dokładnie, czy to dotyczy tylko muzyków symfonicznych.
1: Ale już wiem, skąd Dolina Szarloty na przykład.
0: No.
1: Nie, no to trzeba było rzeczywiście pomyśleć, bo i włączyć myślenie i połączyć kropki.
0: No masz Karol Szymanowski, a Moniuszko, nie, Moniuszko to w środku, ale jest szyna.
1: Coś tu jest na rzeczy niedobrego, myślę. I teraz ja mogę się zaprezentować
0: no
1: artystę?
0: No bardzo proszę, proszę, tak. Na szy coś będzie?
1: A to ciekawa jest właśnie, bo ja nie wiem, co będzie. To ty jeszcze tam... O coś przemówił, ktoś o mnie...
0: Ktoś przejmuje władzę.
1: Dobrze, tak, słyszę, to jest przepiękna, przepiękna płyta o pani Emma Hoitzege Mariam Gebru.
0: Co?
1: Tak, Emma Hoitzege.
0: która... Przemyśl to i powtórz jeszcze raz, błagam. Bo...
1: Dobrze. Emma Hoitzege Mariam Gebru.
0: A, no teraz rozumiałem.
1: To jest bardzo ciekawa postać, o niej już opowiadałem, ale chciałem tylko zwrócić uwagę, że to jest świetna płyta, bo kompozycję pani gra tutaj Dunitz. Maja Dunitz, pianistka, też bardzo ciekawa postać, bo ona grywa też jazz, czasami improwizuje. Myślę, że będzie okazja, żeby przedstawić twórczość Maji Dunitz. I cały string ensemble, i to jest nagranie z Paryża, i w dodatku, że nagranie z Paryża to jeszcze live nagranie. Bardzo ciekawie się słucha tych nagrań z całą orkiestrą. No i to dowodzi o tym, jak to wspaniałe są kompozycje. No bo tylko przypomnę, że Tsege Mariam Gebru była etiopską pianistką. Przynosiłem jej oryginalne nagrania, takie zaszumione. Ona nagrywała to najczęściej w swoim apartamencie, znaczy apartamencie, w swoim pokoju, bo była mniszką kościoła etiopskiego. Urodziła się w Addis Abebe, wychowała się w zamożnej rodzinie, ale kształciła się muzycznie już w Szwajcarii, stąd takie zamiłowanie do muzyki klasycznej, a także do muzyki minimalistycznej. Przeżyła włoską okupację Etiopii, lata wojny, a następnie wybrała życie zakonne i rzeczywiście te płyty, które się pojawiają z tych taśm pozostawionych przez panią Emma Hoitzege Mariam Gebru, są niezwykłe. No to proszę bardzo, jak to wszystko brzmi z orkiestrą, i to z orkiestrą w Paryżu, brzmi świetnie.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Zmiana warty w armii. Prezydent wręczył generałowi Ireneuszowi Nowakowi akt mianowania na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Karol Nawrocki chwalił nowego dowódcę.
1: Polski pilot, polski lotnik, to znaczy, drodzy Państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. To pan generał nosi w swoim życiorysie jako i absolwent Dęblina, ale także elitarnej amerykańskiej Akademii Sił Powietrznych w Maxwell.
0: Ireneusz Nowak zastąpił generała Macieja Klisza. Ten obejmie stanowisko szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie sił połączonych NATO. Po ponad 2 miesiącach od wyborów Duńczycy mają nowy, stary rząd. Na jego czele znów stanie Mette Frederiksen. Przedstawiamy rząd bliski codziennemu życiu Duńczyków i skupiony na pomaganiu Duńczykom mocno dotkniętym rosnącymi cenami paliw. Większość w parlamencie utworzyli socjaliści, socjaldemokraci, liberałowie i politycy partii umiarkowani. Czteropartyjny rząd pokieruje Danią po raz pierwszy od 30 lat. W serwisie teraz tenis i turniej w Paryżu. Marta Kostiuk po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego półfinału. Ukrainka, która w 1/8 finału pokonała Igę Świątek, wygrała ze swoją rodaczką Eliną Świtoliną. Jej kolejną rywalką będzie rosyjska zawodniczka Mirra Andrijewa. Z inną Rosjanką, Anną Kalińską, zagra w jutrzejszym ćwierćfinale Polka Maja Chwalińska. Trzymamy kciuki za Polkę. Na dziedziniec Zamku Królewskiego w Poznaniu powraca letnie kino pod chmurką, czyli cykle plenerowe, pałacowe. Pokazy 3 razy w tygodniu, we wtorki, w środę i czwartki. Zaprasza Adrianna Skórnicka z Centrum Kultury Zamek.
2: Na tegoroczny film inaugurujący plenerowe pałacowe wybraliśmy Amelia Jean-Pierre'a Jeuneta, czyli jeden chyba z najbardziej znanych francuskich filmów z kultową rolą Audrey Tautou. Film o potędze praw nieistotnych, o bohaterce, której styl i ubrania na pewno gdzieś tam się zaznaczyły w popkulturze, więc będzie można się jej przygodom związanym z miłością i nie tylko przyjrzeć na tym właśnie seansie otwierającym.
0: Pierwsza część tego plenerowego cyklu w Poznaniu od 16 czerwca do 30 lipca. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: No, nie da się nic innego powiedzieć niż to, że to wspaniała płyta. Alabaster de Plume, muzyka alabastrowa, jak Państwo słyszeli, tytuł utworu Glass, tytuł płyty Dear Children of All the Children I Knew. To pierwsza strona tej płyty ma taki tytuł, a drugi Grimizen. Wspaniała płyta, wspaniały ton, którym się Pan posługuje, słucha mi na okrągło. Chciałem Ci, Pani Fiszu, powiedzieć, że Pani Diana wyjaśniła nam, co to jest ten tapczan, a ja głupi sobie przypomniałem wreszcie. Tapczan to jest po prostu rodzaj mebla do spania i siedzenia jednocześnie. Tego nie za bardzo rozumiem, znaczy, że można spać na siedząco, z tego wniosek.
1: Ale może
0: coś pomiędzy łóżkiem, kanapą a wersalką. I teraz zobacz.
1: Tapczan.
0: To jest to, co stało w pokoju moich rodziców, tam gdzie telewizor. Teraz tam już jest chyba kanapa. A tam stał tapczan i tam na tym tapczanie moja mama z moim tatą siedzieli jednocześnie i spali. A ja tam mówiłem do babci, że idę z dużego pokoju, gdzie jedliśmy obiad, że idę dokończyć kotleta w telewizji, bo tam muszę zobaczyć jakiś program z myszką Miki. I wrzucałem te kotlety za ów tapczan razem z ziemniakami i mizerią, gdyż nie jadłem zbyt dużo i po jakimś czasie to bardzo pachniało, chciałem ci powiedzieć. I nawet ten tapczan zaczął sam się przesuwać w stronę przedpokoju. Ale parę różnych jeszcze rzeczy.
1: A to
0: rzeczy.
1: Było fajne akurat.
0: To był mój pierwszy happening w życiu. Jeszcze parę wykonałem równie udanych.
1: No to, ale ja cały czas nie wiem, co to jest ten tapczan w takim razie.
0: No mówię ci, no może spać i
1: może
0: siedzieć
1: to jest takie,
0: jednocześnie.
1: Ja wiem, że takie łóżko.
0: No takie, ma tylko jeden podłokietnik.
1: A podłokietnik ma
0: nie ma podparcia pod plery.
1: Tylko plery nie ma?
0: Nie ma, no taki po prostu łóżko, tylko tu możesz mieć podłokietnik.
1: Dobra, zaraz wyszukam, co to jest ten tapczan.
0: No przecież ci przeczytałem wszystko. Już, no.
1: Że można siedzieć i spać jednocześnie.
0: No dokładnie. No.
1: Dobrze, a to było fajne dla mnie w sumie. Ale ja też tak robię, a nie mam tapczanu, tylko mam kanapę.
0: Nie, tylko masz podłogę koło podłogę. I tam siedzisz, pisz jednocześnie, a ja muszę się...
1: Ale się wstałem i już mogę opowiadać dalej, że zagra dla państwa Violetta Garcia, czy Violetta może, a nie wiem. Violetta, kurczę. Argentyńska wiolonczelistka, to chyba Violetta. Kompozytorka, improwizatorka, kuratorka muzyczna pochodząca z Buenos Aires. Obecnie działa między Argentyną, Barceloną i Szwajcarią, a jej twórczość sytuowana jest na styku muzyki współczesnej, free, improwizowanej, eksperymentu elektroakustycznego i sztuk performatywnych. Proszę bardzo.

No pięknie. Wracamy do płytki, którą Państwu przyrzekłem zaprezentować prawie w całości, czyli do płyty, na której są zarejestrowane pieśni Rajkoka. Powstały w latach 1921-1939. Dzisiaj piękna pani Yayoi Tanaka zaśpiewa dla Państwa Set Gal, tytuł taki sobie, taki właśnie utwór nagrany w 1933 roku.

0: To ja też tak troszeczkę w Japonii, chociaż wykonuję szpagat poważny, bo takahashi, pochodzi z Japonii, natomiast nagrał płytę z Charlesem Lynchem. A to akurat francuski pianista i artysta wizualny. Ich wspólna twórczość, no to jest taki, myślę, że współczesny ambient, ale bardzo słychać tam też takie podejście do muzyki elektronicznej, przestrzennej, bardzo takim właśnie japońskim stylu, o którym zresztą opowiadaliśmy niedawno. Mm-hmm. Sam Takahashi pochodzi z Yokohamy. Też to taki zasłużony muzyk, który łączy właśnie muzykę, czy to pop, czy gitarową, właśnie z muzyką elektroniczną. To zresztą jest taki kierunek w Japonii wiodący już od jakichś ładnych 80-tych lat. Od końca lat 90-tych właśnie zaczął tworzyć też takie ambienty. Natomiast korzystając wówczas z samplingu, więc wcześniej rozpoczął zapętlanie pewnych różnych form, też churalnych. Obecnie przebywa, z tego co to wyczytałem, z Oslo. No i właśnie, Charles Lynch, to już mówiłem, że to jest taki artysta też wizualny, ale te jego wizualizacje współgrają także z takim neoklasyczną muzyką fortepianową. Płyta jest nowa. Niektórzy widzę, że tutaj porównują troszkę do takich, do płyty Resonant Duality, do takich pejzaży dźwiękowych związanych z muzyką właśnie filmową, chociażby Angelo Badalamenti. No może coś tutaj jest, ale na pewno płynie sobie ta płytka wyśmienicie. Jest kilka takich momentów, jak to właśnie w tych japońskich, ale japońskiej elektronice nawet lat 80., czy połowy lat 80., że wydaje się, że już wszystko wiadomo, że tak sobie tylko plumka, a tu raz, dwa i duże, duże zaskoczenie. Ja akurat wybrałem taki utwór typowo higieniczny, Ensemble. Proszę bardzo, są Takahashi i Charles Lynch.
1: Myślałem, że gdzieś puszczał przy iPoda.
0: No tak właśnie bym chciał najbardziej, bo w sumie to mogłoby być fajny klimat. No, tylko, że boję się, że bym się zainspirował i zaczął znienacka śpiewać, a to nie wiem, czy by było specjalnie przyjemne.
1: Nie, to już niech pan Rafał zaprezentuje.

No ja przejdę też do elektroniki japońskiej niebawem. No jakoś się nam po japońsku zrobiło i o ubrankach, rozmawialiśmy o różnych rzeczach z Japonią związanych. No to jeszcze ten wątek pociągniemy. Z płytki, o której mówię, pod tytułem Longing for the Shadow, płyta wyszła w 2021 roku, proszę sobie wyobrazić, a nagrania pochodzą z lat 1921-39. Więc ktoś to pięknie pozbierał, zrekonstruował, no i jest radość. Piękny walczyk, który zaśpiewa Mitsuko Nemoto pod tytułem, niech ja zerknę, Cosmos Elegy.

0: Piękne.
1: Bardzo ładne. Ty byłeś w Japonii, to ja do Islandii. Dawno nie byliśmy w Islandii. W Islandii tworzy zespół Fischersund. To jest kolektyw artystyczny, tak tutaj wyczytałem. Założony w Reykjaviku przez członków rodziny Birgissonów na czele z Jonsi, czyli wokalistą zespołu Sigur Rós. Taki rodzinny projekt. On powstał w 2017 roku. Łączy muzykę, sztuki wizualne, ale także doświadczenia imersyjne, perfumerie. Ciekawe to musi być bardzo. Twórcy wychodzą z założenia, że zapach i muzyka działają podobnie. No mi bardziej kolory i muzyka, ale zapachowy może nie jestem aż tak głęboko zanurzony w te zapachy, ale może coś w tym być też jak najbardziej. Jonsi Sing Funk, Kjartan Holm. To są takie podróże bardzo ambientowe, ale wydaje mi się, że oryginalnie brzmiące. Utwór nosi tytuł Kot. Tak bardzo, bardzo, bardzo atmosferyczny, budujący atmosferę przynajmniej utwór z takimi minimalnymi tutaj nawet podmuchami saksofonu. No jest coś w tym bardzo intrygujące. Ja muszę przyznać, że chociaż znam oczywiście Sigur Rós i Jonsi był prezentowany w naszych audycjach, to o Fischersund nie słyszałem. Proszę bardzo, nowy utwór Kot, który zapowiada płytę.

No to jest się w podobnym klimacie teraz elektroniczno-minimalistycznym usadowi obok ciebie, prezentując nadal płytę Ręgę, której już fragment przedstawiłem Państwu w programie z muzyką elektroniczną poprzednim. Jest to płyta nagrana przez dwóch japońskich artystów, Gaka Sato i Tadahiko Yokogawę. W utworze, który Państwo usłyszycie, tytułem Gnate, no, Yokogawa gra na skrzypcach, na syntezatorach, programuje, miksuje, a Gak Sato w owym utworze, oprócz tego, że gra na syntezatorze, gra również na tereminie i przy okazji może Państwu opowiem o tym tereminie, bo to jest ciekawostka. To jest instrument pochodzący z grupy elektrofonów elektronicznych, skonstruowany przez rosyjskiego fizyka i wynalazcę Lwa Termena. Jedyny instrument muzyczny, w którym się gra bez fizycznego kontaktu. To są takie... No, dźwięk się wydobywa dzięki zmianom pojemności elektrycznej między ciałem, muzyką, a dwiema antenami. Czyli przy tych, do tych antenek się bliża rączki i tymi rączkami się macha. A wiem o tym, jestem taki mądry, gdyż mój przyjaciel zespołu nabył drugą kupnę ostatnio ten instrument. Ciekawski bardzo, aczkolwiek trudny do opanowania. Niemniej on oczywiście nie wydobywa żadnych dźwięków harmonicznych, natomiast to brzmienie przypomina trochę, nie wiem, śpiewy wielorybów, jeśli Państwo słyszeliście kobiecy głos, czasem piłę, czasem flet. Ciekawskie i takie naprawdę bardzo elektroniczne, więc bardzo proszę. Gak Sato i Tadahiko Yokogawa.

0: I?
1: No piękny ten.
0: Mhm. No dobrze, no to dobrze. Ja jestem troszeczkę jeszcze, no nie, nie tyle, że w Islandii, w Reykjaviku, ale teraz w Helsinkach, bo fińska artystka eksperymentalna Launau, czyli Laura Naukekarin, nie tylko solowo tworzy, ale także w takim przedsięwzięciu totalnie improwizującym, mówię, że totalnie, bo nawet płyta jest jedną wielką niewiadomą, kiedy pani z panami się spotkali. Saksofonistkę Lindę Fredriksson i pianistę Mattiego Baja. Nagrania głównie powstające przez improwizację, a wszyscy akurat spotkali się, bo oczywiście i Lindę Fredriksson i Launau przynajmniej znani są ze swoich solowych projektów ciekawych. To spotkali się, kiedy nagrywali, trzeba było udźwiękowić filmy dokumentalne, jakieś archiwalne i dla Szwedzkiego Instytutu Filmowego. I tam się właśnie spotkali i postanowili sobie kontynuować taką twórczość, gdzie sami siebie zaskakiwali podczas tych improwizacji. Więc to jest zespół, który nagrywa też te swoje płyty w sposób całkowicie intuicyjny. Muzycy także wybierają instrumenty, na których mają grać. Natomiast wydaje mi się, że to się ładnie z tym, co wcześniej prezentowałeś ty, ale też i ja, jeżeli chodzi o właśnie Jonsiego Siguros, jak już ładnie się to uzupełni. Też przepiękna okładka. Utwór, który wybrałem, to utwór Adad. Proszę posłuchać. Jestem teraz w Finlandii. Chociaż troszkę też w Szwecji. Płyta nosi tytuł Nen.

No pięknie. Przeniesiemy się ponownie na festiwal Ravi Shankara, który odbył się w 77 bodajże roku. No i posłuchamy sobie pięknej ragi pod tytułem Raga Malkons. Rapaktal, siedmiobitowa raga, którą wykona Jitendra Abhishekhi. To wybitny pieśniarz, pandit, także kompozytor, uczony i nauczyciel klasyki indyjskiej. Zmarł w 98 roku. Skład jest, niech jest, spojrzę, tak. Jest Jitendra, jest tabla, o, jest sarangi, przepiękny instrument i tambura. Bardzo proszę.

0: No piękne to było.
1: Na koniec, bo to już będzie koniec tej audycji. Richard Bundy, Anna Phibb. Anna Phibb zresztą się pojawiała. To jeden z, myślę, że takich jednych z ciekawszych może się teraz okazać duetów na tej takiej współczesnej scenie neoklasycznej i ambientowej, bo zapowiadają płytę. Tylko właśnie nie wiem, kiedy premiera, nie mogłem się doczytać, ale jest pierwszy single Carried by the Air. Richard Bundy to brytyjski kompozytor, pianista, producent tworzący muzykę z pogranicza ambientu i muzyki filmowej. Anna Phibb pojawia się w Waglach, skrzypaczka i kompozytorka.
0: Wagla?
1: Phibb, Anna Phibb. Co, co?
0: Na koniec coś Wagla powiedzieć. A, na koniec Wagla w sensie audycji.
1: Współpracowała no bardzo dużo z różnymi też rockowymi czy alternatywnymi zespołami. A płyta będzie nosiła tytuł From the Edge. To jest projekt poświęcony Dover i przestrzeniom akustycznym, które tam gdzieś dominują. Zresztą rzeczywiście patrzę na zdjęciach, piękna okolica.
0: Ja jeszcze szybciutko może odpowiem panu, który pytał, kto to grał. Kto to grał tuż po wiadomościach? To był oczywiście Alabaster Diploma. Odpowiadam, bo bardzo tę płytę polecam wszystkim. Pan Łukasz o to pytał. A w przyszłym tygodniu czarna muzyka. Mam nadzieję, że tak się spodoba państwu jak poprzednia audycja z czarną, gdyż też będzie dużo pięknych rzeczy i do potańczenia, i do posłuchania, i to, czego nie da się słuchać jak zwykle. Dziękujemy pięknie.
1: Do usłyszenia pan za tydzień.
0: Też się z państwem macha łapką.
1: Ja
0: miałem nam zdjęcia pokazać. Jakieś, ile można prosić o te zdjęcia? Przecież ja już nie wiem. Do widzenia państwu.
1: To sztuczna inteligencja nam dzisiaj wszystko miksowała, bo on zasnął przecież. Ach, przy tym twoim jakimś tam Straussie czy innym
0: hologram, tylko tak
1: Szumanie.
0: Kukiełeczkę. No trudno.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent Ukrainy ostrzega rodaków. Jeszcze dziś wieczorem Rosjanie mogą dokonać kolejnego zmasowanego ataku na ukraińskie miasta. Wołodymyr Zełenski posłużył się danymi wywiadu. Minionej nocy w nalotach zginęły co najmniej 22 osoby, a ponad 100 osób zostało rannych. Kolejny raz Putin swoim szaleństwem zniszczył życie zwykłych dzieci. Bloki mieszkalne, kliniki w Kijowie, drony szachit uderzyły w wieżowce w Dnieprze, a z jakiegoś powodu także w salon samochodowy z chińskimi samochodami w Kijowie. Ukraiński przywódca dodał, szykujemy dodatkowe środki przeciwdziałania. Wiemy, że Rosjanie bardzo boją się naszego ukraińskiego potencjału rakietowego, ocenił Wołodymyr Zełenski. Więcej spraw międzynarodowych już za chwilę u Beaty Grabarczyk w audycji Punkt Widzenia. Przez Radę Ministrów przeszedł pakiet ustaw, które mają ograniczać dostęp nieletnich do pornografii online. Przyspieszają też usuwanie nielegalnych treści, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzież tożsamości. Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Musimy jasno powiedzieć, że obecne przepisy nie sięgają rzeczywistości, w której żyjemy. Obecnie strony pornograficzne można wchodzić, kiedy mamy samoidentyfikację. To znaczy w ciągu kilku sekund, bez względu ile mamy lat, możemy kliknąć, że mamy 18 i nikt tego nie weryfikuje. My mówimy czas na weryfikację wieku, którą ma przeprowadzić platforma skutecznie i jeżeli tego nie zrobi, otrzyma karę. Niemałą karę.
0: Ministrowie rozpatrzyli też projekt zakazujący uczniom korzystania z telefonów komórkowych w szkołach. W serwisie Sport przenosimy się do Chin w odmienionym składzie i bez dotychczasowych liderek. Polskie siatkarki rozpoczną już za kilka godzin grę w kolejnej odsłonie Ligi Narodów. O 5:30 naszego czasu biało-czerwone zagrają z siatkarkami z Belgii. Trener Stefano Lavarini powołał kilka debiutantek, w tym Oliwię Sieracką i Maję Koput. Obok nich na boisku pojawią się doświadczone kadrowiczki Katarzyna Wenerska czy Alicja Grabka. W Kinotece w Warszawie zaczyna się przegląd Kino niejawne, queerowe kody PRL-u. W programie filmy, w których wątki nieheteronormatywne nie zawsze są oczywiste. Za przykład Daniel Oklesiński z Fundacji Replika podał film Stanisława Barei Poszukiwany, poszukiwana.
2: To jest film, który spełnia tą najczęstszą strategię queerową, czyli przebieranki. No i to zawsze jest trochę queerowe, niezależnie od intencji. Jak czytałem kolaudację poszukiwanego, poszukiwanego, to nie było to właśnie odczytywane queerowo, ale było takie zmęczenie już wtedy, że znowu ten chłop przebiera się za babę, czy to na pewno chcemy to robić, ale zawsze to można odczytać właśnie queerowo, tak? Zawsze to jest przełamanie tych norm, co może kobieta, co może mężczyzna.
0: Pokazy i dyskusje w ramach przeglądu Kino niejawne, queerowe kody PRL-u w każdą środę czerwca w Kinotece. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór Państwu. Mamy wtorek, drugi dzień czerwca, 21.06. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia. Dzisiaj będziemy w takich miejscach, że tak powiem, zapalnych. To znaczy najpierw zajrzymy sobie na Bliski Wschód ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Libanu, a potem zajrzymy do Rosji i będzie jednocześnie, znaczy, może nie jednocześnie, będzie i straszno i śmieszno. Straszno damy na początek, a śmieszno zobaczymy, czy się zmieści. No ale ciekawe rzeczy. No, Rosja to jest naprawdę kraj jakiegoś innego sposobu myślenia niż wreszcie świata. No i będziemy Państwu próbowali przedstawić to, jak się to myślenie ma. No, na początek, tak jak wspomniałam, zajmiemy się Bliskim Wschodem. Razem z nami jest dr Łukasz Tolak z Uniwersytetu Civitas. Dobry wieczór, panie doktorze.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Witam.
0: Wczoraj, jak się umawialiśmy na program, to jeszcze nie było wiadomo, że może dojść do zatrzymania takiej dosyć agresywnej interwencji, czy właściwie ofensywy Izraela w Libanie, bo Izrael zaczął się posuwać coraz głębiej w głąb tego kraju. Do tego wszystkiego zorganizował sobie taki pas niby zdemilitaryzowany, chociaż tak naprawdę zmilitaryzowany przez Izrael, ale to miał być taki pas, który będzie oddzielał to państwo od Hezbollahu. No ale wczoraj członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ się spotkali i wezwali Izrael, żeby no, wycofali się z tych zagarniętych ziem. No a pochwalił się Donald Trump, że zadzwonił i do Benjamina Netanyahu, i do szefostwa Hezbollahu, i obie strony miały się zgodzić na zawieszenie broni, no bo chodzi o to, żeby doszło do porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No i teraz pytanie, czy pańskim zdaniem to zawieszenie broni, to ono rzeczywiście ma szansę się utrzymać? Bo Izrael oczywiście powiedział, że tak, oni zawieszają broń, ale jak Hezbollah zacznie do nich tam rakiety wysyłać, to oni będą dalej się bronić i zatrzymają się w Bejrucie.
1: No właśnie, przepraszam.
0: Bardzo proszę. No i to jest właśnie pytanie, czy generalnie jest pan zdania, że może dojść jednak do tego zawieszenia broni i Netanyahu się powstrzyma przed prowadzeniem wojny?
1: No tutaj pozostało podjęte kilka wątków. Ja się najpierw skupię na tym, co powiedział oczywiście Donald Trump w tym swoim uspokajającym oświadczeniu, że rozmawiał z obydwoma stronami jak gdyby, i wszystko jest uzgodnione. Potem pojawiły się informacje od premiera Netanyahu, który powiedział, że rzeczywiście rozmawiał z panem prezydentem Trumpem. Ale póki Hezbollah nie przestanie ostrzeliwać północnego Izraela, póty armia izraelska dalej będzie kontynuować swoje działania w południowym Libanie, znaczy południowym, południowo-wschodnim powiedzmy, bo rzeczywiście ta operacja izraelska tak naprawdę jest realizowana nie tylko od strony izraelskiej granicy, ale także częściowo z tego terytorium, które jest kontrolowane w tej chwili przez armię izraelską na terytorium Syrii, więc to tak to wygląda w tej chwili. Czy ja jestem skłonny w to uwierzyć? Nie. To znaczy nie jestem w stanie w to w tej chwili uwierzyć, to odpowiedź jest krótka, dlatego że na razie nie wygląda na to, żeby to było w interesie samego Benjamina Netanyahu, który tu jest języczkiem uwagi, dlatego że no, tutaj jest potrzebny rzeczywiście szerszy kontekst. Po pierwsze, Amerykanie próbują, lepiej bądź gorzej, to zależy od tego, z jakimi wypowiedziami pana prezydenta Trumpa się spotkamy, próbują negocjować ze stroną irańską jakiś rodzaj porozumienia. Na razie rozmawialibyśmy, to pojawiły się informacje kilka dni temu, o potencjalnie możliwym przedłużeniu obecnego rozejmu o następne 60 dni, tak żeby można było usiąść nad dealem jądrowym, rakietowym, domknąć wszystkie inne kwestie. Oczywiście tutaj w ramach tych 60 dni miałaby zostać uwolniona żegluga przez cieśninę Ormus, no tam za to jakieś gratyfikacje finansowe i tak dalej, i tak dalej. Amerykanie ten deal jakby ewentualnie mieliby gwarantować, to znaczy jako mocarstwo, supermocarstwo światowe. Po pierwsze weszli w wojnę, po drugie mają być tym gwarantem wolności żeglugi, jak gdyby dogadania, czy też rozwiązania ostatecznej kwestii irańskiej. Tylko, że tu są dwa problemy. Po pierwsze, już na poziomie Stany Zjednoczone-Iran Z izraelskiego punktu widzenia taki deal byłby złym pomysłem, dlatego że Izrael stoi cały czas na stanowisku, że właściwie najlepiej by było, jakby Iran pogrążył się w pełnym chaosie, a poza tym żadne przerwanie działań, czy też żadne przedłużające się negocjacje nie zagwarantują tego, że z punktu widzenia, oczywiście mówię w tym momencie, rządu Benjamina Netanyahu, nie zagwarantują w pełni kontroli nad irańskim programem jądrowym i rakietowym, bo on tutaj też jest ważny. Z drugiej strony Iran w ramach negocjacji podkreśla to od samego początku, czy idzie to przez Oman, czy idzie to przez Pakistan, czy wszystkimi możliwymi kanałami informacyjnymi, że te negocjacje obejmują właśnie także Liban, dlatego że Iran, będąc sponsorem Hezbollahu, jakby jego protektorem, nie chce w żaden sposób doprowadzić do rozdzielenia tych dwóch konfliktów, to znaczy takich, gdzie ewentualnie Iran zostałby rzeczywiście wyłączony z walk, natomiast w Libanie Izrael kontynuowałby swoją operację przeciwko Hezbollahowi, dlatego że w ten sposób Iran straciłby całkowicie wiarygodność, jeżeli chodzi o swoich sojuszników na Bliskim Wschodzie, a jeszcze ich kuma, między innymi na przykład Huti w Jemenie. W związku z powyższym broni zaciekle tego, co się dzieje w Libanie, zakładając i to oficjalnie jakby przedstawiając, że porozumienie, które miałoby wejść w życie w takiej czy innej formie, czy to przejściowe, czy ostateczne, musi obejmować pokój na całym Bliskim Wschodzie, łącznie z Libanem.
0: Tak jest.
1: I tu się zaczyna następny problem. Dlaczego? Dlatego, że Hezbollah współpracuje z Iranem i w ramach działań przeciwko Izraelowi w kontekście ataków na Iran oczywiście rozpoczął, to już dawno temu, w momencie, kiedy się ta operacja zaczęła, czyli na przełomie lutego i marca, rozpoczął działania w północnym Izraelu poprzez bombardowania. Izrael, to, o czym pani powiedziała, czyli wchodząc, czy też rozszerzając strefę buforową w kierunku rzeki Litani i niestety prawdopodobnie możemy się spodziewać, że ataki będą kontynuowane także poza nią, próbuje stworzyć strefę buforową, która odsuwałaby możliwość prowadzenia działań wojskowych przez stronę, znaczy przez szyitów, czyli przez Hezbollah, od północnych granic Izraela. To, co jest dla nas ważne i to, co jest bardzo poważnym kłopotem politycznym, jeżeli chodzi o pana premiera Netanyahu, to jest fakt, że właściwie noc w noc w tej chwili jakieś tam rakiety, jakieś drony, jakieś różnego typu środki napadu podwiecznego, tak to brzydko nazwijmy, atakują jednak północny Izrael i czasami któryś trafi. To znaczy to dochodzi do takiej sytuacji, że ludzie muszą się chować w schrony, ogłaszany jest alarm przeciwlotniczy, system obrony przeciwlotniczej, działają, zwalczają, robią różne rzeczy. Natomiast to jest bardzo poważny koszt polityczny wewnętrzny dla premiera i to jest jakby jedna z tych motywacji bieżących do tego, żeby za wszelką cenę odepchnąć ten, czy ukarać Hezbollah w Libanie i przesunąć tę granicę jak najdalej na północ się da. Przy czym to jest też pretekst w szerszym kontekście. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili wszystko na to wskazuje, że rząd izraelski pod przewodnictwem pana premiera Netanyahu nie jest zainteresowany przerwaniem tego konfliktu, dlatego że rodziłoby to niestety bardzo poważne konsekwencje, nie pozytywne, tylko negatywne dla samego premiera Izraela. Mówimy tutaj o potencjalnych zarzutach karnych, czy też zarzutach związanych z sprawowaniem funkcji. Mówimy o korupcji, o jakichś kontaktach z wywiadem, no różne tego typu rzeczy tam się dzieją, ale wiemy, że jeżeli trwa konflikt, no to oczywiście taki premier nie podlega jakby normalnej ocenie wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym jakby nie w interesie prywatnym nawet Benjamina Netanyahu jest w tej chwili, żeby ten konflikt szybko się zakończył. I ten Liban jest wykorzystywany jako lewar do tego, by do pewnego stopnia trzeba to powiedzieć. Oczywiście to może jest za mocne określenie, ale do pewnego stopnia trzeba to przyznać, że jest to pewnego rodzaju akcja sabotażowa wymierzona w negocjacje amerykańsko-irańskie. I tak jak powiedziałem, nie wierzę w to porozumienie, czy też w to oświadczenie Donalda Trumpa, ponieważ przez ostatnie kilka miesięcy, nie mówiąc już o samym procesie podejmowania decyzji o przeprowadzeniu ataku na Iran w końcu lutego 2026 roku, Benjamin Netanyahu udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że jest bardzo słabo sterowalny z Waszyngtonu, to znaczy mówiąc wprost, Waszyngton ma bardzo ograniczone możliwości wywierania presji na stronę izraelską, a strona izraelska ma rozbieżne interesy w stosunku do strony amerykańskiej w tej chwili i do całego świata, mówiąc wprost, dlatego że oczywiście z naszego punktu widzenia konflikt z Iranem jest o tyle krytyczny, już abstrahując oczywiście od problemu broni jądrowej w Iranie, bo to byłby najpoważniejszy problem, ale na razie go nie widzimy jeszcze, jest o tyle krytyczny ten konflikt, o ile cały czas mamy zablokowaną cieśninę Ormuz, cały czas mamy poważne problemy, jeżeli chodzi o ryzyka związane z transportem ropy przez tę cieśninę. Właściwie nie ma tego transportu w tej chwili. Zaczynają się wyczerpywać proste mechanizmy oszczędzania, czy też mitygacji zapotrzebowania na ropę naftową na światowym rynku ropy naftowej. To oczywiście dotyczy także gazu ziemnego, głównie z Kataru. Natomiast co to powoduje? No to powoduje oczywiście ryzyko wystąpienia bardzo poważnych zaburzeń na tym rynku, które już w tej chwili są obserwowane, ale poprzez na przykład jednak pewien wzrost, uśredniając ceny ropy naftowej na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. W drugiej połowie roku może to być dużo bardziej skomplikowane, to znaczy może doprowadzić do dużo głębszych następstw, jeżeli ten ruch przez cieśninę Ormus nie zostanie wznowiony i to jak najszybciej wznowione. To nie znaczy, że my bez bólu wyjdziemy z tej sytuacji, bo na pewno te zaburzenia będą się odbijały jeszcze czkawką przez najbliższe kilka kwartałów. Nie mówiąc już o tym, że znaczna część tych zasobów w tej chwili będzie musiała być rewitalizowana, że tak powiem, i trzeba będzie włożyć dużo pieniędzy i czasu, żeby odnowić możliwości produkcyjne. Pamiętajmy, że duża część infrastruktury została porażona w ramach tych działań. Ale to nie jest problem Izraela, to jest problem świata i to jest problem Donalda Trumpa, a także w jego polityce wewnętrznej. Natomiast z punktu widzenia Izraela w tej chwili nadrzędnym problemem są kwestie wewnętrzne, które oczywiście są realizowane poprzez działania zewnętrzne. I tutaj to, co bardzo mnie jeszcze niepokoi, to ostatnie zdanie, wiem, że się rozgadałem, ale to ostatnie
0: nie,
1: zdanie.
0: Bardzo proszę.
1: Jest takie, że jak się obserwuje izraelską scenę polityczną w tym momencie, no to tam w tej chwili kakofonia, która mówi, że premier Izraela jest niedecyzyjny, bo nie potrafi sobie poradzić, ja oczywiście tu upraszczam, jakby dokonuję pewnego skrótu myślowego, ale nie potrafi sobie poradzić z zachowaniem pełnej suwerenności Izraela nad przestrzenią powietrzną i terytorium Izraela, no to po prostu uderza oczywiście bezpośrednio w Benjamina Netanyahu, a on ma tam jeszcze w perspektywie wybory i też musi o tym pamiętać, bo opozycja gra na tym, jak tylko może, żeby uzyskać odpowiednią pozycję i przewagę przed nadchodzącymi wyborami. I ostatni element, który często nam niestety umyka, ale który też jest bardzo niebezpieczny, to są działania oczywiście na zachodnim brzegu Jordanu, działania w stosunku do strefy gazy na południu, które są na horyzoncie, no i niestety retoryka części skrajnej prawicy izraelskiej, no bo tak to trzeba nazwać, która mówi o budowie Wielkiego Izraela i tak naprawdę nie o budowie strefy butworowej, czy też nie o okupacji południowego Libanu, a to pamiętajmy, że to nie byłaby pierwsza sytuacja, kiedy Izrael okupuje południowy Liban, dlatego że robił to przez kilkanaście lat pod koniec XX wieku, od 80 chyba drugiego roku, że pamiętam,
0: do 2000,
1: do 2000. I taka sytuacja już miała miejsce. Natomiast ta retoryka części tych najbardziej skrajnych, z naszego punktu widzenia naprawdę skrajnie prawicowych ośrodków, jest taka, że to jest właściwie budowa strefy, która będzie kolonizowana i zajmowana, inkorporowana właściwie przez...
0: Tak to wygląda, tak.
1: Przy czym to mówimy oczywiście o pewnym folklorze politycznym. To nie jest jeszcze tak, że zresztą oficjalnie rząd, mimo że to jego, że to ministrowie tego rządu stosują tego retorykę, to nie jest oficjalne stanowisko Benjamina Netanyahu. On ma zupełnie inne pragmatyczne cele, które są raz sfokusowane na polityce wewnętrznej, przepraszam za kolokwializm, ale z drugiej strony są też zabezpieczeniem jego prywatnych interesów i prywatnej przyszłości politycznej, w ten sposób powiedzmy, czyli indywidualnej przyszłości politycznej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie nie wydaje mi się niestety, żeby to miało być skuteczne, tym bardziej, że te działania Izraela przyniosły spodziewany w sumie skutek, dlatego że w ostatnich godzinach, czy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach Iran poinformował, że zawiesza na razie jakiekolwiek kontakty i negocjacje w kwestiach związanych oczywiście z przyszłością porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie, czy też z sytuacją właśnie w cieśninie Ormus, co oczywiście no, nie jest dobrym sygnałem, jeżeli chodzi o zamknięcie tego najważniejszego konfliktu z punktu widzenia świata, bo ja nie mówię o tragedii czy Libańczyków, czy o tragedii ludzi w strefie gazy, to jak gdyby to jest oddzielna kwestia. Ja mówię tutaj o jak gdyby bezpośrednim wpływie na gospodarkę światową i na sytuację polityczną w ogóle na Bliskim Wschodzie jako taką. A niestety to, co się dzieje w tej chwili wokół cieśniny Ormus i konflikt amerykańsko-irański, będzie miał prawdopodobnie trudne do przeszacowania konsekwencje, jeżeli chodzi o przyszłość w ogóle polityczną Bliskiego Wschodu.
0: No tak, znaczy Amerykanom udało się doprowadzić do tego, że cieśnina Ormus prawdopodobnie będzie przez Iran kontrolowana do tego stopnia, że oni wprowadzą jakieś opłaty za to, żeby statki przepływały, już jak się sytuacja uspokoi.
1: Zobaczymy, tutaj nie możemy być tego pewni, natomiast to na pewno, powiem tak, o ile dobrze rozumiemy w tej chwili dynamikę tych zmian, to sytuacja w najlepszym najbardziej optymalnym z punktu widzenia świata rozwiązaniu może jako tako wrócić do status quo ante, czyli do sytuacji sprzed wojny, która w tej chwili trwa, znaczy ona jest w tej chwili oczywiście w stanie zawieszenia od kwietnia, ale która jest jakby niezakończona, ale prawdopodobnie będzie tak, że nawet Iran nie doprowadzi, bo to bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby Amerykanie poszli tak dramatycznie przegrali ten konflikt, ale może się okazać, że Iran w ramach zabezpieczenia kosztów związanych z transferem statków przez cieśninę Ormuz będzie pobierał jakieś opłaty techniczne, powiedzmy, to nie mówimy o jakby objęciu kontrolą państwową cieśniny Ormuz i wbrew pozorom dość podobnie może być, znaczy dość podobnie jest, jeżeli chodzi o Oman, on musi się liczyć z tym, że jeżeli nowe szlaki, czy też szlaki transferowe z cieśniny Ormuz w kierunku Oceanu Indyjskiego będą przechodziły przez jego wody terytorialne, no to tam też będą powstawały poważne wyzwania natury inwestycyjnej, to znaczy trzeba będzie, że tak powiem, przystosować wybrzeże Omanu, na infrastrukturę w Omanie do tego, by jakby obsługiwała te rejsy. A to też są ogromne koszty. Pamiętajmy, że o ile Iran jest bardzo bogaty w ropę naftową i gaz, a oczywiście w tej chwili jest zrujnowany, więc bardzo biedny, o tyle Oman taki bogaty nie jest, w ogóle nie jest to bardzo bogate państwo i on musi się liczyć z tymi kosztami i musi to też jakoś skalkulować, więc to nie jest takie oczywiste, jak ta sytuacja na końcu będzie wyglądać. Ja się nie zgodzę z panem prezydentem Donaldem Trumpem, który mówi, że nie ma tutaj w ogóle żadnego problemu politycznego, że to tak naprawdę i tak on to wygra, dlatego że z punktu widzenia Iranu ta sytuacja nie jest może komfortowa, ale jest w miarę stabilna. Natomiast z punktu widzenia pozycji politycznej Donalda Trumpa i jego partii politycznych w samych Stanach Zjednoczonych, no to może mieć rzeczywiście katastrofalne konsekwencje w kontekście jesiennych wyborów, tych midterm, które mogą spowodować, że jakby realna władza prezydencka zostanie bardzo mocno przez kongres właśnie ograniczona.
0: To chcę zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo pan wspomniał o tym, że to na razie jest taki folklor, te przebąkiwania, że powinni im Izraelczycy zająć część Libanu. I ja sobie myślę, że to może nie być folklor w tym sensie, że to się jakby dzieje na żywo, bez takiej deklaracji ze strony rządu, bez oficjalnej deklaracji, ponieważ no, Izraelczycy wyburzyli dziesiątki czy setki nawet domów, wiosek, jakichś tam miejscowości, wygonili Libańczyków z tych terenów i do tego wszystkiego wysadzili mosty i ludzie nie będą mogli tam wrócić, więc
1: Ogłosili potrzebę ewakuacji, tak zarządzali ewakuacji, zarządzali odejścia i mamy niestety w samym Libanie, mamy w tej chwili bardzo poważny problem, dlatego że sytuacja żywnościowa wygląda bardzo źle. Wczoraj bodajże pojawiły się informacje Światowego Programu Żywnościowego, o ile dobrze pamiętam, o tym, że co najmniej mniej więcej 20% populacji Libanu jest w tej chwili w poważnym stresie żywnościowym. To znaczy, że istnieją poważne powody, poważne problemy z dostarczeniem odpowiedniej ilości żywności dla tych ludzi. Mamy do czynienia także oczywiście z ucieczką na północ. Tutaj istnieje bardzo poważny i w tej chwili sygnalizowany problem rozszerzenia tego konfliktu dalej na północ, dlatego że Izrael już informuje, że nie sprawdziłem w ciągu ostatnich 2 czy 3 godzin. Przepraszam, ale byłem w podróży. Nie sprawdziłem, czy to się przypadkiem nie dzieje. Były awizowane, że tak powiem, takie groźby przeprowadzenia ataków w południowym Bejrucie, ale czyli już bezpośrednio.
0: Chyba ich nie było, więc
1: jeszcze, chyba jeszcze się nie odbyło, ale to była powtórka z rozrywki. Tak naprawdę po 2023 roku Izrael już posunął się kilkukrotnie do bardzo ciężkich ataków. Natomiast no, Liban sam w sobie nie jest w stanie się w tej chwili bronić, dlatego że oprócz oczywiście Hezbollahu, który stawia zaciekły opór, no i jest też problemem, no bo jest organizacją jakby na to i polityczną, i terrorystyczną, armia libańska nie ma realnie możliwości, by oddziaływać na ten konflikt, spróbować na przykład Hezbollah spacyfikować, bo po prostu jest, mówiąc wprost, jest słabsza. Poza tym pamiętajmy, że Liban jest krajem o bardzo specyficznym systemie politycznym, który niezwykle komplikuje też sytuację i taka sytuacja, z jaką mamy w tej chwili do czynienia, może na trwałe zaburzyć tę sytuację polityczną w samym Libanie. Ale to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, to jest poważny problem, już taki na pograniczu problemu humanitarnego, jeżeli dalej będzie się pogłębiał. Z drugiej strony, proszę spojrzeć jeszcze na to ostatnie zdanie,
0: bardzo proszę,
1: że działania izraelskie, no poza oczywiście bezwarunkowym i nie do końca zrozumiałym, albo może inaczej, zrozumiałym, ale nie do końca że tak powiem, wypowiedzianym czy uzasadnionym poparciem samych Stanów Zjednoczonych i administracji Donalda Trumpa, Izrael popada w coraz większą izolację polityczną. I to jest coś, z czym czy następne rządy izraelskie będą się musiały zmierzyć, dlatego że, no, że rzeczywiście z takiego PR-owego punktu widzenia, no, fakty są takie, że Izrael posuwa się do okrucieństwa w stosunku do ludności cywilnej, no, który w żaden sposób nie da się usprawiedliwić jego polityką bezpieczeństwa.
0: To prawda.
1: Przynajmniej z punktu widzenia standardów międzynarodowych, bo tak powiedzmy, w ten sposób.
0: To prawda, Izrael bardzo, bardzo stracił na tym wizerunku międzynarodowym i no, jest szansa, że będzie to się dalej pogłębiało. Ja tylko tak gwoli kronikarskiego obowiązku powiem, że w tych nalotach, czy w tym ataku na Liban zginęło już ponad 3200 osób, a po stronie izraelskiej kilkunastu żołnierzy i kilku cywilów.
1: Ale setka w ostatnich 2 dniach.
0: Tak jest. I to jest taka nierównowaga. No i tak pewnie ta wojna będzie trwała. Zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało i na ile telefony Donalda Trumpa okażą się skuteczne. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Doktor Łukasz
1: Tolak
0: z Uniwersytetu Civitas był naszym gościem. Teraz zapraszam państwa na przerwę muzyczną, a potem porozmawiamy o Rosji.

0: Punkt widzenia.
1: Tak jak obiecałam, teraz porozmawiamy, proszę państwa, o Rosji, w której i śmieszno, i straszno, przy czym zaczniemy od straszno. Jest z nami redaktor Wacław Radziwinowicz z Gazety Wyborczej. Dobry wieczór, panie redaktorze.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór.
1: To straszno, to jest broń atomowa, bo Rosja przegrywa nieustająco w tej chwili tę wojnę z Ukrainą. No, oczywiście według rosyjskich mediów to ona tę wojnę wygrywa, ale na to niestety nie wygląda. Ta wojna trwa już dłużej niż udział Rosji w II wojnie światowej, czyli tej wielkiej wojnie ojczyźnianej. I no, zaczynają się naciski na Putina w sprawie zastosowania tego najgorszego z możliwych wariantów, czyli właśnie użycia atomu.
2: Znaczy, po pierwsze, no, jeszcze, no, ja bym nie ryzykował takiego stwierdzenia, że Rosja przegrywa wojnę.
1: No, no jest, dobra, przesadziłam.
2: Jest rzeczywiście wojenny kryzys, front stoi. Ukraińcy zasięgiem swoich celnych dronów obejmują praktycznie całą europejską część Rosji. Rzeczywiście czynią im wielkie szkody, nabrzmiewa kryzys energetyczny, no paliwowy, tak lepiej powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. No ale Rosja odpowiada raz za razem bardzo, bardzo mocno, ale to się już od dawna nie podoba. Tam zbyt słabo, uważają, że to jest zbyt słabo, uważa duża część dosyć wpływowej opinii publicznej, no wpływowej również dlatego, że oni mają prawo głosu w przeciwieństwie do opozycji demokratycznej, mają prawo głosu. Ja myślę o tak zwanych patriotycznych Z-blogerach, ludzi, którzy rzeczywiście mają wielką publiczność i oni się domagają, że trzeba ostrzej, trzeba mocniej. No i coraz więcej głosów, że skoro mamy broń jądrową, no to przegrać wojny nie możemy. Musimy ją wygrać, bo mocarstwa, i to się powtarza w publicystyce oficjalnej, w propagandzie oficjalnej, mocarstwa atomowe wojny nie przegrywają. No mieliśmy, i również jest to stanowisko rosyjskich dowódców, no i aż korci, żeby

0: tam na razie taktyczną bronią jądrową uderzyć, a co będzie dalej, zobaczymy. Oni są pełni przekonania, że co by Rosja nie zrobiła, to zachodnie kraje, które stoją przecież za Ukrainą, są jej zapleczem, nie zareagują, będą się starały wyplątać jakoś, ale na pewno nie ryzykować wielkiej wojny. Więc to jest bardzo niebezpieczne. No i mieliśmy, ja to nazwałem w ubiegłym tygodniu, taką repetycją apokalipsy jądrowej. Wielkie, jakoś tak to zostało przemilczane na zachodzie, powiedzmy to w ten sposób. To były wielkie, wielkie manewry rosyjsko-białoruskie, bo Białoruś też jest przecież taką półatomową potęgą, bo dostali dostęp do broni jądrowej, czyli obecność broni jądrowej u siebie, mają jej nośniki i czuje się już atomowym władcą również Łukaszenko. I oni przeprowadzili wielkie manewry z użyciem całej triady jądrowej, czyli okręty podwodne o napędzie atomowym, które noszą rakiety międzykontynentalne, lądowe, wojska strategiczne, które mają różnych rakiet, a szczególnie tych międzykontynentalnych dużo. No i lotnictwo strategiczne, które też nosi bomby i rakiety z głowicami jądrowymi. I tutaj nie kryjąc się, powiedział rzecznik Putina Pieskow, że no to jest takie memento nie tyle nawet dla Ukrainy, dla Zachodu. Możemy użyć, no i zwróćmy uwagę na zupełnie oficjalne dokumenty. W tej chwili, znaczy Rosja raz za razem zmienia swoją doktrynę jądrową, dając sobie samej napisane prawo do użycia broni jądrowej. W tej chwili to prawo jest, to są te, ta najnowsza modyfikacja, która już jest wprowadzona, że może użyć Rosja broni jądrowej, jeżeli jest atakowana przez państwo niejądrowe, ale za którym stoi jakieś państwo, które dysponuje bronią atomową. Więc w narracji rosyjskiej to jest ta sytuacja, którą mamy dzisiaj. No bo oczywiście atakują Ukraińcy. Ukraińcy nie chcą, są na ziemi rosyjskiej, no bo przecież te regiony, gdzie toczy się w tej chwili wojna, Rosja uznała za swoje już jeszcze w 22 roku, a więc to Rosja jest atakowana, a za nią oczywiście stoi Europa, no i Stany Zjednoczone. A więc Rosja już sobie dała prawo w tej sytuacji, którą mamy, bić bronią jądrową. Posunąć się chcą dalej, bo już są takie projekty, pomysły, ażeby zobowiązać dowódców rosyjskich, żeby w sytuacji, kiedy jest konflikt z siłą przeważającą demograficznie, ekonomicznie, militarnie i coś tam jeszcze, mają obowiązek dowódcy użyć broni jądrowej. No to już w tej sytuacji, no i znowu mamy, według narracji rozumienia rosyjskiego, mamy sytuację właśnie taką. Także no to są rzeczywiście rzeczy wielce niebezpieczne, bo jest to przekonanie, że no gdyby już coś było naprawdę skrajnie i Rosja by dostawała straszne baty, no to wyciągniemy to, co mamy. No i oczywiście jest też propaganda, która mówi to językiem takim, że jakby to już było w ogóle zdecydowane. Taki Igor Kołodziejczak, który jest pokazywany raz za razem w telewizji kremlowskiej, i on mówi, gdzie to poleci. Do nas przyleci Iskander z głowicą, do nas do Polski. No i tak po kolei, czym kto ma oberwać, tak jakby już było wszystko gotowe i tylko bić. Oczywiście powtarza się jako cel właściwie najbardziej taki oczywisty, jeżeli chodzi o te, jeżeli nie chodzi tylko o Ukrainę, no to Rzeszów. Rzeszów,
1: no
0: zrównać
1: tak.
0: Rzeszów z ziemią i tak dalej. Także no, zabawnie to nie wygląda niestety, a co im tam w głowach siedzi, to też świat nie wierzył, że będzie wojna taka, jaka jest, a ona jest.
1: No tak, ale z drugiej strony nie ma pan wrażenia, że to jest trochę powrót do takiej narracji z początków wojny, bo na początku wojny w Europie, nie wiem, czy to się przedarło z Rosji, ale pewnie tak, właśnie gdzieś taka narracja obowiązywała, że nie możemy zaangażować się bardziej w pomoc Ukrainie, bo Rosjanie mają tę bombę atomową i mogą jej użyć. I też rozmawiało się o tym, że może dojść do takiego użycia taktycznej broni jądrowej. I było tego dużo, takiego właśnie ostrzegania cały czas, że my tu mamy bombę jądrową, więc wy tam nie przesadzajcie z tą pomocą i właściwie Ukraina jest skazana na przegraną, bo my tę bombę mamy. Czy teraz to jest bardziej zintensyfikowane, czy to jest tak właśnie, jak było na początku wojny?
0: No, fakt, że broń mają, tę jądrową.
1: No tak, no to wiadomo.
0: Fakt taki jest, że w 22 roku, kiedy przyszło im Rosjanom opuścić Cherson, no to no, są potwierdzenia, że blisko było użycia broni jądrowej, no bo to była wielka klęska Putina. Nie wiem, jak to do tego, znaczy, no zrozumieli jednak w Moskwie, że tego robić im nie wolno, nie należy, nie wolno, że to jest zbyt niebezpieczne. No, ja mówię o tym, no grają tym i bardzo intensywnie ostatnio. To wraca i to nie jest, nie mówimy w tej chwili o obawach Zachodu, mówimy w tej chwili o retoryce samej Moskwy, która sięga po to, która przyzwyczaja swoich obywateli do myśli, że jak coś, to użyjemy tej broni. No, jak daleko to zajdzie, jest tym Chińczycy z całą pewnością, co będą mogli, to zrobią, żeby powstrzymać Rosjan przed takim krokiem. Tu jeszcze jest jedna rzecz, bo grała się, znaczy nie tylko armia rosyjska, ta lądowa, która niby atakuje, a ciągle nie może zdobyć małej Tokmaczki, niewielkiej wioski, to się już wszyscy się nabijają z Rosją przez to. Zgrała się nie tylko ta armia lądowa, zgrała się ich główna broń, na którą bardzo liczyli, czyli Donald Trump.
1: No
0: tak naprawdę to te kłopoty zaczęły się wtedy, kiedy się rzeczywiście okazało i zrozumieli w Moskwie, że Donald Trump jest za słaby na to, ażeby zmusić Ukrainę, Zełenskiego do zawarcia złego dla Ukrainy, bardzo złego dla Ukrainy i bardzo złego dla Europy pokoju. I jak się ta karta zgrała, no to teraz będziemy grać innym atutem, który mamy. No ale jest pewna nadzieja, że jednak do tego wariactwa nie dojdzie. A to jest to, że jak wyraźnie widzimy, Putin za wszelką cenę chce żyć jak najdłużej.
1: Tak. I inwestuje pieniądze intensywnie w badania nad tym, żeby no nie tylko on, ale żebyśmy wszyscy żyli długo.
0: Znaczy ktoś, kto chce żyć 120 czy 150 lat, no nie będzie wywoływał wojny jądrowej, bo nawet jeżeli ją przeżyje, no to
1: nie będzie mógł z życia korzystać za bardzo.
0: Komfortowe życie to już nie będzie. No jakby nie patrzeć, wszystkie pałace, które tyle przecież ma, i różne inne rzeczy. No i tak, no i to jest historia właściwie bardzo, bardzo interesująca, bo no to doniosła o tym zachodnia prasa, tak, że Putin jest gotów, znaczy przeznaczył już
1: właśnie
0: 26 miliardów dolarów na programy, które pozwolą się nie starzeć i przedłużać życie, no nieco w nieskończoność, ale bardzo długo, bardzo, bardzo długo. I no to są te 26 miliardów, to jest, znaczy, wydaje mi się, że jednak przesadzili dziennikarze, no bo to jest koszmarna suma, to jest akurat tyle, ile w budżecie na ten rok Rosja przeznaczyła na całą swoją naukę.
1: No to jest akurat... Jeden dział może być bardziej dofinansowany.
0: To jest akurat tyle, ile w ubiegłym roku wyniósł deficyt budżetów regionalnych rosyjskich, a z tych budżetów regionalnych finansuje się służbę zdrowia. Więc no to jest akurat ta dziura, przez którą zwykły obywatel nie mógł korzystać z właściwych usług. No to są to po prostu niewyobrażalne, jak na warunki rosyjskie, pieniądze.
1: No ale może warto wydać pieniądze takie, może te badania są już jakoś zaawansowane mocno. No dobra.
0: Tutaj to ja bym troszeczkę wątpił, bo Putin, jeżeli chodzi o postęp, o naukę, to jest nieraz dał dowód na to, że opiera się na jakichś zupełnie na opiniach szarlatanów.
1: No właśnie.
0: To, że jest, którzy go nieźle kiwają. W Rosji, jako w kraju feudalnym, coraz bardziej średniowiecznym, są różni nadworni główni. No, nadworny reżyser, nadworny, czyli główny pisarz, ale również jest i nadworny alchemik. To jest facet, który się nazywa Michał Kowalczuk. On jest szefem Instytutu Kurczatowskiego, no, poważnej, jakby nie było, instytucji, ale on wymyśla, a Putin za nim powtarza, różne cuda o, ja tu je zacytuję, o nanobioinfokognitechnologiach. Na przykład on wymyślił coś takiego, że można, i nawet w Ameryce już, robić ludzi, taki podgatunek homo sapiens, człowieka służbistego, takiego, którego można zrobić z niego wyniósł matematycznego, wspaniałego pisarza, bo się tam steruje gdzieś genami w środku. On to wszystko ten Kowalczyk obmyślił, a może na przykład zrobić żołnierza, takiego, co bólu nie będzie.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Strachu nie będzie czuł. Wymyślił Kowalczuk na przykład, a tego się bardzo boi Putin, że jest jakiś gen rosyjskości. A więc jest coś w takich jak Kowalczuk, jak Putin, jakiś gen, jest charakterystyczny tylko dla Rosjan i to jest klucz dla wroga, bo można wyprodukować taką broń, która nikogo innego nie rusza, ani Czecha, ani Polaka, a tylko Rosjan będzie kosić. Albo na przykład takie małe roboty o wielkości komórki.
1: Znaczy, takie nanoroboty, tak?
0: Takie nanorobociki, zupełnie małe jak komórka, i je się wpuszcza do organizmu, a one tam pracowicie czyszczą tętnice, żyły i tak dalej, pozbawiając sklerotyków sklerozy.
1: No to we wszystkich filmach science fiction takie są, no to może kiedyś też się zrealizuje taka wizja.
0: A Putin się da to, na takie rzeczy daje nabierać. Takim piękną historią było na orbicę, na Międzynarodową Stację Kosmiczną, robota. Skonstruowali robota, robot się nazywał Fiodor, ważył 160 kilogramów, poleciał jako przodująca myśl techniczna Rosji, latał, no kawał złomu, bo nic nie był w stanie zrobić. Prawdopodobnie gdzieś razem z tym robotem pojawiła się dziurka w rosyjskiej sekcji, z którą tlen ucieka tej stacji kosmicznej, więc może to on tam narozrabiał. To jedyne, co mógł zrobić, a tak to no po prostu musieli go przesuwać z miejsca na miejsce, no ale robot pierwszy na kosmosie to był robot rosyjski. No takie coś tam. No ile było takich historii, że no po prostu daje się Putin nabierać. No już też znana historia, jak przyjechał do niego Oliver Stone, reżyser zakochany w nim przecież, a ten mu pokazywał film na swoim, on nie ma telefonu komórkowego, ale no, miał telefon komórkowy, żeby pokazać przybyszowi, gościowi, piękną scenę, jak rosyjska załoga rosyjskiego helikoptera dzielnie walczy w Syrii, a to zostało bardzo szybko rozszyfrowane, że to był Afganistan, helikopter był amerykański, a na to były nałożone dialogi ukraińskich pilotów mówiących po rosyjsku i atakujących lotnisko, port lotniczy w Doniecku, no bo tak akurat był ten czas. I Putin z całą powagą mówił, że dostał ten piękny film o rosyjskich pilotach od sztabu generalnego. Czyli sztab generalny podrzucił mu
1: z jednej strony geniusz, a z drugiej strony daje się nabrać na banalne przeróbki.
0: No to, ale no, to po prostu, jeżeli chodzi o naukę, że teraz to oni będą produkować, że oni gdzieś znajdą gen długowieczności, go uruchomią, że będą produkować mini świnki, a te mini świnki zbliżą jakoś tam swoimi zabiegami nano, bio, info, kognit, jakiś tam, tymi zabiegami i z tych świnek zrobią prawie że człowieka i będą mogli wyprodukować w tych świnkach nowe serce dla człowieka, nerkę albo coś takiego i będą wymieniać tylko, oczywiście tym, którzy na to zasłużyli państwa. Oczywiście. Będą wymieniać i jak się coś zepsuje u Putina, to mu wymienią to, co wezmą z tej mini świnki i tak po kolei, aż dojdzie do czeka może kończyć jądrowego. No, bo to takie rzeczy się dzieją i to, no, ale no, prowadzi te badania Maria Worącowa.
1: No właśnie, czyli córka Putina, prawda?
0: Córka Putina, jest osoba najbardziej zaufana. No i oczywiście ten, że Kowalczuk już nabijał w butelkę i kit wciskał Putinowi wiele razy.
1: Ja wie pan co, ja tak sobie myślę, że ten gen rosyjski to musi istnieć. Ja sobie pomyślałam, że on istnieje, jak przeczytałam pana ostatni tekst o tych ludziach, którzy ubierają się w mundury i zakładają odznaczenia i w tych odznaczeniach paradują i no, najbardziej mnie ubawiła pani, która ubrała się w generalski mundur i razem z Putinem na honorowej trybunie była w czasie defilady 9 maja.
0: Broi się w tej chwili w Rosji od bombą, jakby nie było, jest bomba.
1: Gdzieś nam pan zanika.
0: Ja przepraszam, odchyliłem się.
1: Rozumiem.
0: Dobrze, więc jest wojna, a w związku z wojną roi się od ludzi, którzy biegają z orderami.
1: To jest fenomenalne.
0: No. Po prostu marszałek Rokossowski to po prostu może gryzłby paznokcie z zawiści, no bo pojawiają się faceci, którzy mają po 3-4 ordery bohatera Rosji, jakieś całe, no to my mówimy choinka, a Rosjanie mówią ikonostas, no bo tak obwieszony jak no cały świeci dełkami i oni paradują Mało tego, że chodzą sobie i budzą podziw, oni się na przykład pchają do szkół i przychodzą tacy bohaterowie i opowiadają jakieś niestworzone bzdury, które znają z filmów, a są fetowani i opłacani jako bohaterowie. Kłopot jest z nimi taki, że wiele orderów, szczególnie te ordery najbardziej cenione, czy gwiazda, gwiazda bohatera Rosji, to jest najbardziej cenione, to jest 21 gramów czystego złota, no i w ogóle tam ulgi, w ogóle szacunek całego narodu, ale one są nadawane tajnymi dekretami Putina. I nie można gościa przyłapać, a on mówi tajny dekret i jak tajny dekret, no to dostępu nie ma. Nawet FSB ma z tym kłopoty, bo wszystko jest tajne. i być nie może.
1: No, ale to jest jakiś żart ogólnorosyjski? Czy o co tu chodzi? Bo no, pomyślałabym, że może by to jest akcja taka, że właśnie śmiejemy się z tych, którzy mają tak dużo tych odznaczeń. A może chodzi o to, że ludzie w ten sposób z przeproszeniem na krzywy ryj wchodzą na różne imprezy i tam, nie wiem, najedzą się.
0: Nie tylko na imprezy. Będziemy mieli tak zwane wybory do Dumy, do Dumy we wrześniu. I mnóstwo ludzi, którzy albo są frontowcami, albo się sprytnie podają za frontowców, pcha się do tych wyborów, pcha się na listy partii Jedna Rosja i oni, czy w samej Dumie Państwowej, czy w dumach obwodowych, z całą pewnością dostaną miejsca. Ale to jest stara rzecz, bo ja jeszcze, dopóki mi nie wyrzucili z Rosji, to widziałem na przykład w 15 roku, witano młodzież szkolna, witała na dworcu białoruskim wracających z frontu weteranów, którzy prosto z Berlina, pociąg jedzie przez parowóz, na parowozie jest Stalin, czerwona gwiazda i wysiadają ludzie w wieku, no był 15 rok, ale gdzieś tak koło 60-tki, obwieszeni medalami, a dziewczęta rzucają im się na szyję jako tych bohaterów, którzy pokonali Hitlera. I jakoś nie przychodzi do głowy, że ten człowiek jest...
1: No, za młody.
0: W 15 roku jest nieco za młody, żeby być obwieszonym orderami. No ale przecież nie tylko te dziewczęta biedne i naiwne się dawały nabrać, ale sam Putin w 12 roku siedział na trybunie 9 maja całej tej defilady, a niedaleko od niego, dosłownie kilka kroków, siedziała pani w mundurze generała majora,
1: no właśnie,
0: która miała całe mnóstwo orderów, w tym jeden order bohatera Związku Radzieckiego, przepraszam, a drugi order bohatera pracy. To jedna tylko kobieta w historii miała te dwa odznaczenia. Ale ta pani, która się okazała miejską, no jak to się mówi, oni mówią sumaszewską, miejską kopniętą, bo awanturnica straszna. Ona się nazywa Aleksandra Griniewa, ona się przebrała, to jakoś przeszła przez wszystkie te kontrole służb, jakoś zdobyła zaproszenie na samą główną trybunę. No ale to zobaczyli, że takie ordery ona niesie, no to ruki pa szwami salutują i pani generał usiadła, została rozszyfrowana i została przez jeszcze wtedy były niezależne media zaatakowana i zdemaskowana, to w jej obronie stanęła cała masa jej podobnych. Okazało się, że są jakieś stowarzyszenia lewych bohaterów. No, heroje są potrzebni i czują się potrzebni, a tak. Nie bardzo można, no bo służby też się boją, bo zaczną sprawdzać, bo zrobią krzywdę jakiemuś prawdziwemu frontowcowi, który właśnie wrócił gdzieś tam spod Doniecka, no i dopiero się zacznie, bo to jest szarganie świętego imienia armii i tak dalej, a za to można dobrze siedzieć.
1: Bardzo dziękuję. Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej, opowiadał Państwu o tym dziwnym kraju, jakim jest Rosja. Bardzo dziękuję, Panie redaktorze. Ja tylko jeszcze na koniec przeczytam fraszkę Jamiołka, który napisał fraszkę pod tytułem Nacje. Polacy lubią pracować, Hiszpanie lubią świętować, Francuzi lubią kolację, Anglicy lubią wakacje, Rosjanie lubią mordować. Tak zatrwożony patron Jamiołek nam napisał. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się do jutrzejszego nowego świtu. Rafał Lewandowski, dobrze mówię, zostaje razem z Mikołajem Tyczyńskim, który już w blokach startowych. Miłego słuchania i do usłyszenia.
2: Close your eyes. Listen. Listen. Listen.
3: They get time like it's lunch down there. You go down there looking for justice. That's what you

0: got nothing but the real checking in. We locked in.
1: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu oraz zgodę na jego zatrzymanie. Chodzi o sprawę z czasów, gdy europoseł PiSu był wiceministrem sprawiedliwości, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Z naruszeniem przepisów prawa wydał polecenie ówczesnemu dyrektorowi służby więziennej, aby uruchomił procedurę związaną z podejmowaniem kolejnych decyzji kadrowych wobec ustalonego funkcjonariusza służby więziennej, które w efekcie doprowadziły do jego awansu, a również doprowadziły do uzyskania z tego tytułu wyższego uposażenia.
1: Tak sprawę komentował sam europoseł Patryk Jaki.
3: Jedna wielka, nieprawdopodobna chucpa, żałosny, śmieszny wniosek. On przejdzie do historii jako jeden z najśmieszniejszych, najbardziej żałosnych wniosków, jakie zostały sformułowane w historii III Rzeczpospolitej.
1: W kwietniu Europarlament uchylił immunitet Patrykowi Jakiemu w innej sprawie. Chodziło o prywatny akt oskarżenia, który wobec polityka złożył sędzia Igor Tuleja. Rząd przyjął projekt nowelizacji zakazujący używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych w czasie lekcji i w czasie przerw, mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka.
4: W szkole możemy uczyć postaw dotyczących higieny cyfrowej, bo widzimy bardzo często nawet kilkuletnie dzieci, które wpatrzone są w ekran smartfona. Często dawany z powodu braku pomysłu, braku czasu, braku zajęć, ale szkoła może kształtować dobre nawyki i szkoły już to robią, więc ten nasz zakaz realnie wzmacnia. I tak, wiemy, że też pojawią się głosy, że będzie można ten zakaz obejść.
1: Zakaz miałby obowiązywać od nowego roku szkolnego. W serwisie Piłka Nożna Polacy trenowali przed towarzyskim spotkaniem z reprezentacją Nigerii, mówi pomocnik Nikola Zalewski.
5: Myślę, że Nigeria to bardzo dobry zespół, mocny fizycznie i bardzo szybki. Musimy uważać na nich. Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. Musimy jutro pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
1: Z Ukraińcami biało-czerwoni przegrali w niedzielę we Wrocławiu 0-2. Mecz Polska-Nigeria jutro o 20:45 w Warszawie na Stadionie Narodowym. W nocy pochmurno, bez opadów, temperatura od 10 stopni w Suwałkach do 15 w Szczecinie i Zielonej Górze, mówi Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW.
6: Środa może okazać się najbardziej aktywnym dniem tego tygodnia pod względem burzowym. Nad krajem nadal utrzyma się ciepłe i wilgotne powietrze, a dodatkowo pojawią się korzystniejsze warunki do rozwoju głębokiej konwekcji. Temperatura wzrośnie najczęściej do 23 do 27 stopni.
1: I jak dodaje synoptyczka, już od godzin południowych zaczną się rozwijać liczne komórki burzowe. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia obejmuje zachodnią, centralną i południową część kraju. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Są 3 minuty, są 3,5, są 4,5 minuty po godzinie 10 wieczorem we wtorek, 2 dnia czerwca. A skoro mamy wtorek i mamy taką porę, to oczywiście znak, że nadszedł czas na Bezkres na antenie Radia Nowy Świat. No i jak zawsze witam się z Państwem, realizując ten program, Rafał Lewandowski, a także ja, mówiący do Państwa, Mikołaj Tyczyński. A witam się znowu, bo słyszeliśmy się rano. Mam nadzieję, że spędzili Państwo miły poranek ze mną i z Mateuszem Andruszkiewiczem. Mam nadzieję, że jakoś tam nie przeszkadzałem, może nawet ktoś czasami się roześmiał. Tak, bardzo miło było mi spędzić z Państwem poranek, no ale Bezkres to coś zupełnie innego. Tu słuchamy jazzu, ale i nie tylko. Zanurzamy się w te stare dźwięki, ale w te nowe, również ekscytujące. Pewnie Państwo wiedzą, ale w ubiegłym tygodniu, od środy do piątku, byłem w Wadowicach na 9. edycji Junior Jazz Festival właśnie w mieście Ojca Świętego, gdzie zasiadałem w jury i patrzyłem na kondycję młodego jazzu. I mogę Państwu tak na wstępie powiedzieć, że jeżeli chodzi o poziom techniczny naszych młodych muzyków, to jest on świetny. Wszyscy są doskonale przygotowani do zawodu pod względem rzemiosła. Teraz tylko jeszcze warstwa kompozycyjna, wyobraźnia i taka czasami chęć pójścia pod prąd, i wtedy będzie polski jazz miał się jeszcze lepiej. Ale nasze spotkanie w środę w Wadowicach otworzyła grupa Rebirth, która przed rokiem zdobyła nagrodę jako najlepszy zespół. I tak się składa, że ten młody kwintet wypuszcza w czerwcu, jeżeli dobrze pamiętam, album, na którym pojawią się reinterpretacje klasyków polskiego jazza, bo będą to kompozycje Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, Krzysztofa Komedy czy Wojciecha Karolaka. Tak jak w przypadku Zarysu, który pojawił się jako singiel grupy Rebirth z gościnnym udziałem saksofonisty Maćka Kądzieli, a jest to kompozycja w oryginale napisana przez Wojciecha Karolaka w ramach Polish Jazz Quartet. Proszę posłuchać, jak chłopaki z Rebirth fajnie i świeżo zreinterpretowali mistrza Karolaka.

Tak brzmią absolutni debiutanci w postaci grupy Rebirth, którzy 15 maja wypuścili swój pierwszy singiel pod tytułem Zarys, który jest interpretacją kompozycji autorstwa Wojciecha Karolaka, legendarnego klawiszowca, a tutaj gościnnie pojawił się Maciej Kądziela, a grupę Rebirth tworzą Tymon Okulus na puzonie, Andrzej Frytko na trąbce, Leon Jakubek na klawiszach, Piotr Golec na gitarze basowej, a także na kontrabasie i Wojciech Lubczyński na instrumentach perkusyjnych. Jeżeli dobrze pamiętam, to pod koniec czerwca ma wyjść cała płyta właśnie z materiałem Jana Pteszyna Wróblewskiego, Wojciecha Karolaka, Krzysztofa Komedy, więc samych tuzów polskiego jazzu. Przypomnę tylko, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online. Jest też mój Instagram miktyczkers. Tam też Państwa bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli chcą Państwo coś a propos jazzu, czy nie tylko, napisać to śmiało. A tak przy okazji tej grupy Rebirth natchnęło mnie to, że może sięgnąć po Jana Pteszyna Wróblewskiego albo po Wojciecha Karolaka i stwierdziłem, że dzisiaj sięgniemy sobie po album Sweet Beat Maestro Jana Pteszyna Wróblewskiego, dlatego też, że 7 maja minęły 2 lata od dnia, gdy przyszło nam pożegnać pana Jana gdzieś w natłoku wszystkiego, bo ten maj był trudny i czerwiec też taki się zapowiada, umknęła mi ta rocznica. Album Sweet Beat to materiał zarejestrowany przez Maestro Pteszyna w lutym 1972 roku. Jest to jego solowy debiut. Płyta bardzo ciekawa, bo to są bardzo krótkie kompozycje, ale też niezwykle błyskotliwe. Pojawiają się tutaj też między innymi znakomici muzycy, jak Włodzimierz Nachorny, Bronisław Suchanek, Józef Gawrych, Janusz Stefański. No ale też ta płyta jest wyjątkowa ze względu na to, że pojawiły się tutaj 3 aranżacje w wykonaniu Jana Pteszyna Wróblewskiego, kompozycji Jerzego Wasowskiego i Kabaretu Starszych Panów. I tak się składa, że właśnie po jedną z nich sięgniemy, a będzie to w kawiarence Sultan.

Rok 1972 przyniósł nam znakomitą płytę maestro Jana Ptaszyna Wróblewskiego pod tytułem Sweet Beat, z której to zagraliśmy kompozycję w kawiarence Sultan, która w oryginale jest kompozycją Jerzego Wasowskiego. Zresztą, jeśli wierzyć internetowi, to były pierwsze w historii jazzowe aranżacje utworów właśnie autorstwa Jerzego Wasowskiego, więc naprawdę zacna rzecz. A my pozostaniemy w obszarze krajów socjalistycznych, zawędrujemy do Jugosławii i sięgamy po płytę zatytułowaną, to będzie płyta 15 Międzynarodny Jazz Festival Ljubljana 1974. To jest zbiór nagrań z 15 Międzynarodowego Konkursu Jazzowego, który miał miejsce w Ljubljanie, wówczas w Jugosławii. No i na tej płycie, która ostatnio została mi polecona przez algorytmy jednej z platform streamingowych, wpadł mi w ucho utwór zatytułowany Skopje Nights.

W roku 1974 nie tylko Amerykanie, nie tylko Brazylijczycy, nie tylko Polacy grali, jak to mówi Marek Napiórkowski, mój serdeczny kolega, którego pozdrawiam. Nie tylko tam grano jazz przez wielkie G, ale również i w Jugosławii miało to miejsce, o czym się Państwo przekonali. To była grupa Jugoslav Export Jazz Starts, prosto z 15. Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Ljubljanie. Za nami kompozycja Skopje Nights, czyli stolica Macedonii Północnej w stolicy dzisiejszej Słowenii. No taki nam się tutaj stworzył pewnego rodzaju geograficzny paradoks. A my teraz wędrujemy do Wielkiej Brytanii, do Brighton, bo stamtąd wywodzi Hill Collective. Posłuchamy sobie albumu Tonal Prophecy. To album z 2024. Bardzo ciekawe granie, w dużej mierze takie trochę big bandowe, no ale o tym się Państwo przekonają, słuchając Health and Virtue.

Tak się gra jazz w Brighton w Wielkiej Brytanii. Za nami Hill Collective i kompozycja Health and Virtue. A my teraz wracamy na polskie podwórko do płyty już, wydaje mi się, w dużej mierze legendarnej. Miłość, trójmiejska grupa jazzowa, która w 1992 wypuściła znakomitą płytę zatytułowaną Miłość. Ja szczególnie lubię te materiały, które nagrała grupa Miłość z Lesterem Bowiem, wielkim awangardowym trębaczem, między innymi płytę Talking About Life and Death. A wróciliśmy sobie dzisiaj do twórczości, wracamy do twórczości Miłości, bo jeszcze ona nie wybrzmiała, dlatego że mieliśmy okazję w Wadowicach porozmawiać z młodymi jazzmenami razem z Rafałem Zbrzeskim z Radia Kraków i mówiliśmy tym młodym adeptom sztuki jazzowej, żeby słuchali dużo różnej muzyki, żeby eksperymentowali. Czasami w ogóle w nieoczywisty sposób połączą jakoś swoje inspiracje i wyjdzie im coś znakomitego. I jako przykład też podawaliśmy między innymi albumy grupy Miłość i młodzi jazzmeni nie znali Miłości. Jeżeli jest wśród nich ktoś, kto był w Wadowicach i słucha nas teraz, no to teraz będą mieli okazję posłuchać Miłości, a mianowicie kompozycji Coltrane.

Coltrane, prosto od grupy Miłość, z ich debiutanckiego albumu pod tytułem Miłość, który został nagrany w 1992 roku we wrześniu, a który ukazał się w 1993. Znakomite granie, które w dużej mierze dało takie kolejne życie polskiemu jazzowi, szczególnie w momencie transformacji ustrojowej. A przed nami teraz Jazz Quintet, a mianowicie ich płyta Bird Ritual Interrupted z roku 2019. Bardzo ciekawe granie. Posłuchamy sobie z tego albumu kompozycji Sitting Quietly Doing Nothing, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko usiąść, no i w ciszy nie robić nic.

Pierwszy utwór dzisiejszego programu był nowością, więc może z nowościami warto zostać. I dwie ostatnie kompozycje dzisiejszego Bezkresu właśnie to utwory pochodzące z nowych płyt. A przed nami kolejne, najnowsze wydawnictwo grupy Błoto, jakże znanej i lubianej przez nas wszystkich, którzy wspomagani przez rumuńskiego muzyka Jona D wydali, nagrali znakomity album zatytułowany Atmosfera, a działo się to w roku 2025, we wrześniu, w Bukareszcie, w stolicy Rumunii, a mianowicie w dzielnicy Floreasca, wspomagani przez wspomnianego Jona D, ważną postać rumuńskiej alternatywy, nagrali płytę przełomową dla swojej kariery, bo to już nie jest jazz, to nawet nie jest też hip-hopowy beat, to jest już muzyka kierująca się w stronę elektroniki, down tempo, czasami nawet techno. Płyta znakomita, spektakularna, no ja Państwu ją bardzo serdecznie polecam. Być może euforia zachęci do tego, żeby sięgnąć po nią. Być może jutro, być może jeszcze dzisiaj. No taka zbieżność tytułów, patrząc na serial Sama Lewinsona, który wczoraj miał swoje zakończenie. Błoto, Jon D, Euforia.

brzmi grupa Błoto prosto z Bukaresztu. Tak, Państwo się nie przesłyszeli, dlatego że we wrześniu 2025 roku właśnie w stolicy Rumunii, a mianowicie w zaułkach dzielnicy Floreasca, tak to chyba trzeba wymawiać z języka rumuńskiego, nie znam go, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli powiedziałem coś źle, wspomagani przez taką ważną postać dla rumuńskiej alternatywy Jona D, stworzyli znakomity album zatytułowany Atmosfera, który moim zdaniem będzie jednym z najciekawszych, jednym z najlepszych krążków, jakie ukażą się w, nie tylko w polskiej, ale w ogóle i w światowej muzyce, szczególnie jeżeli chodzi o... Bo tu już nawet nie możemy mówić w przypadku grupy Błoto o jazzie, bo ta muzyka dosyć mocno kieruje się w stronę muzyki elektronicznej, czasami techno, downbeatu. No, absolutnie znakomite granie, jeżeli Państwo jeszcze nie słuchali Atmosfery, no to trzeba po prostu. Muszą Państwo dzisiaj jeszcze, może przed snem albo jutro, założyć słuchawki albo odpalić sprzęt i posłuchać grupy Błoto. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Bezkresie. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Dziękuję Rafał Lewandowski, który je zrealizował. Dziękuję, ja nazywam się Mikołaj Tyczyński. Dziękuję też Państwu za poranek, za wszystkie miłe słowa. Duże dla mnie znaczą. Cieszę się, że jakoś się sprawdziliśmy z Mateuszem. Może jeszcze kiedyś będzie okazja to powtórzyć. Nie mam pojęcia. W każdym razie żegnamy się dzisiaj grupą Pokusa, która całkiem niedawno u nas była i opowiadała o albumie Głowy, który ukazał się 24 maja, a z niego Ostatni pączek wieczoru. Idealny tytuł na zakończenie programu. Do usłyszenia.

0: Pomiędzy światami.
1: Gary Jules, Michael Andrews, Mad World. Dziś udamy się w podróż jak najbardziej metaforyczną do tego okresu w życiu każdego człowieka, który tak naprawdę decyduje o tym, jakkolwiek górnolotnie by to nie zabrzmiało, jak to życie przeżyjemy, jak sobie to wszystko, co dzieje się wokół nas, poukładamy, jakim będziemy mieli podejście do drugiego człowieka, jak będziemy radzić sobie z problemami, wreszcie jak będziemy identyfikować dobro, zło i jak na nie reagować, jak zdefiniujemy samych siebie i czy znajdziemy sobie miejsce wśród tego ogromu wydarzeń, bodźców, idei i możliwości. Przyjrzymy się temu naprawdę niełatwemu odcinkowi naszej życiowej drogi, który jest jednocześnie odcinkiem najważniejszym. W tej podróży towarzyszyć nam będą dzieła popkultury, których twórcy, moim zdaniem, jeśli nie momentami zastępują, to przynajmniej solidnie uzupełniają nie zawsze skutecznie funkcjonujące instytucje odpowiedzialne za przewodnictwo i wsparcie w rzeczonym fragmencie naszej drogi. Muzycznie będzie nostalgicznie, ale też niezbyt rozwlekle czy rzewnie, bo z kolei twórcy utworów o tym okresie zdają sobie sprawę, że ze skupieniem uwagi bywa wtedy różnie i zwyczajnie nie może być zbyt nudno. Ja nazywam się Mateusz Kuśmierek, to jest audycja Między Światami, a dziś, przedłużając nieco celebrację tego jakże ważnego święta, jakim jest Dzień Dziecka, do świata dojrzewania Państwa zapraszam. Temat studnia bez dna, bo jako ludzie dorośli z perspektywy czasu zdajemy sobie sprawę, że nie ma idealnej mapy na tym odcinku, a z kolei jako rodzice albo po prostu osoby widzące kolejne pokolenia mierzące się z problemami, zastanawiamy się, jakie ważne punkty na tej mapie młodym zaznaczyć. Dobry wieczór.

Supergrass, All Right. Struktura dzisiejszej opowieści opierała się będzie na liście subiektywnie wybranych przeze mnie pozycji, a przynajmniej części listy, bo wszystkich zdążyć raczej nie omówimy w jednym odcinku, które były dla mnie formatywne w czasie dorastania, albo też już jako, powiedziałbym, człowiek dorosły, ale to zawsze dyskusyjne, ta nasza dorosłość. Zatem osoba nienastoletnia, a aktualnie również rodzic, uważam za warte obejrzenia z potomstwem na bardzo różnych etapach tego potomstwa życia. Albo po prostu jest to lista, którą polecam znajomym, przede wszystkim nastolatkom, bo dziś o kinie familijnym dla tych najmłodszych opowiadać nie będziemy. Dziś o tych tytułach, które nie uciekają od problemów, pytań i w pewnym sensie od tematu walki o siebie, swoją tożsamość, swoje marzenia. I poza pierwszym tytułem nie jest to lista od najlepszego do najgorszego. Czyli na zasadzie tak, król jest, a potem jest wspaniały dwór. A kto jest dla mnie tym królem? O tym powiem po tym, jak wysłuchamy z kolei szefa. Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade, and I combed my hair till it was just right, and

Bruce, the Boss, Springsteen, Growing Up. Królem, oczywiście bardzo subiektywnie i emocjonalnie to zastrzegam, traktuję ten film, to uniwersum, tę postać, personifikując. Królem jest Robin Williams, jako John Keating. Królem jest reżyser Peter Weir i film Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Ja wiem, ten film jest starszy ode mnie, a nawet starszy od upadku komunizmu, ale siła rażenia tego dzieła jako opowieści o wolności myśli i uczuć, jako wartości kluczowej oraz o dekonstrukcji schematu, gdzie miejsce dla ciebie, młody człowieku, jest z góry ustalone, ta siła rażenia jest potężna. Jak cudownie by było, gdyby, no może bez zbytniego idealizmu, nie że każdy nauczyciel polskiego na przykład był jak Keating, ale przynajmniej obowiązkowy, gdyby był seans filmu w liceum na lekcji polskiego, gdzie słychać by było szept Carpe Diem, słychać by było o kapitanie, mój kapitanie, i Szekspir miałby głos Marlona Brando. Ponadczasowe, trochę się rozmarzyłem, wracamy do filmu. Ponadczasowy, bo schemat zawsze taki czy inny jest i zawsze taka czy inna walka o własne ja, o indywidualizm zawsze będzie obecna.

The Cure, In Between Days. Najlepsze ekranizacje Stephena Kinga to najczęściej wcale nie są horrory. Z takim zdaniem spotkałem się niedawno. To jest do dyskusji bardzo szerokiej. Niemniej trzeba przyznać, że mistrz grozy to również mistrz opowieści o ludzkiej psychice. Również psychice dzieci, młodzieży, chłopców. W tym wypadku kroczących dosłownie drogą ku dojrzałości, ku męskości. To jest trudny marsz, zawsze obarczony pojęciami takimi jak inicjacja, jak utrata niewinności. Stand by me, polski tytuł Stań przy mnie, to pozycja zarówno literacka, jak i filmowa. W tym drugim wypadku mówimy o adaptacji autorstwa Roberta Rainera i Reynolda Gideona oraz Bruce'a Evansa z roku 1986 z nieodżałowanym Rivierem Phoenixem. To moim zdaniem kino drogi bardzo potrzebne, bo zamiast grozy i niezwykłych okoliczności mamy studium chłopięcego dojrzewania.

John Mellencamp, Jack and Diane. Jak już jakiś czas temu wspomniałem, twórczość Hayao Miyazakiego zasługuje absolutnie na osobną audycję, ale w dzisiejszym zestawieniu Studia Ghibli nie może też zabraknąć, szczególnie, że jeśli chodzi o seans z dzieckiem, można zacząć wcześniej niż w przypadku większości opowieści o wchodzeniu w świat dorosłych. Co więcej, jest to taki rodzaj konfrontacji z tymże i tak pokazany, że może towarzyszyć dorastającym przez bardzo, bardzo długi czas. I na przykład taka Podniebna Poczta Kiki, animacja o młodej czarownicy, która w ramach, no właśnie, inicjacji wyrusza z prowincji do miasta, to seans nawet dla najmłodszych. A później, kiedy już taka osoba młoda pokocha Ghibli, otwiera się przed nią cały ogromny świat wyobraźni i może przeżyć nieco, ale tylko nieco później to, co się dzieje w Mój Sąsiad Totoro czy Spirited Away w Krainie Bogów. Ghibli jako piękne obrazy o dojrzewaniu jak najbardziej na tej liście muszą się pojawić.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. To teraz z krainy wyobraźni totalnej przenieśmy się na drugi biegun, czyli ukazanie codzienności w okresie dorastania w sposób najbardziej dokumentalistyczny, jak to tylko możliwe, językiem kina, bez obfitującego w niezwykłe punkty zwrotne scenariusza, bez kompresji przeżyć zakładającej wypunktowanie na potrzeby filmu określonych tych najważniejszych momentów formatywnych, bo te często są jedną rozmową w samochodzie albo jednym żartem rzuconym przy śniadaniu, o którym później pamięta się całe życie, a wcale nie czymś szalenie spektakularnym. W końcu, choć szalenie ciekawe jest życie nastolatka, a także i dorastanie, to nie jest ono jednak filmowe, nie jest filmem akcji, jest procesem. Ta ciągle przywoływana przeze mnie metafora drogi to nie jest Route 66, to nie jest wieczna autostrada emocji, choć na tym torze nieraz lądujemy. Zatem pozycja z kategorii najwierniej jak się da opowiedzieć o dorastaniu to Boyhood, film kręcony przez 12 lat od 5 do 18 roku życia jego bohatera. Trzeba przyznać, że jeśli już robić kino eksperymentalne, to właśnie tak.

Vitamin C Graduation. Kategoria odważnie i bezkompromisowo o tym typie dojrzewania, który wymyka się spod kontroli i niekoniecznie rozgrywa się w ramach przyjętych norm społecznych. Ale nie chodzi tu o wchodzenie na biurko na lekcji polskiego, delikatnie mówiąc, tylko o zupełnie inne wychodzenie z tych ram. Kategoria kino też trochę hollywoodzkie, bo bardzo barwne i próżno szukać, myślę, że w normalnym życiu takich sytuacji jak te opowiedziane w serialach, o których za chwilę, bo tutaj wyróżniłbym przede wszystkim już przeze mnie kilka razy przywoływane na antenie Radia Nowy Świat Shameless, polski tytuł Niepokorni, bo to jest jeden z lepszych moim zdaniem komediodramatów o rodzinie dysfunkcyjnej, by nie powiedzieć wprost mocno patologicznej, jakie powstały. Dużo jest tam naprawdę poważnych problemów, takich

skrajnych, ale też dużo o procesie ich rozwiązywania ku pokrzepieniu serc. Raczej, żeby poznać właśnie inną, szaloną perspektywę, bo sporo tu przerysowania. Mniej przerysowany, ale też raczej nie będący czymś w stylu Boyhood jest serial Skins. Polski tytuł po prostu Kumple. Również o różnych przekroczeniach, również polecam.

Bang Ups, Buddy Holly Ghost, soundtrack z Niepokornych. Tam, gdzie konflikty spowodowane przez otworzyć cudzysłów dorosłych albo dojrzałych, zamknąć cudzysłów, wpływają na młodość, dorastanie i osoby dorastające, tam dochodzi do sytuacji, gdzie dostają tym samym kolejną cegłę do i tak ciężkiego już plecaka nastoletnich doświadczeń, by nie powiedzieć, że kolejną potencjalną traumę, na którą nie mają przecież wpływu, bo po prostu dzieje się w ich otoczeniu. W tej kategorii otoczenie nieprzyjemne, nieodpowiednie, nie takie jak chciałoby się dla młodzieży, w tej kategorii serial Derry Girls, bez polskiego tłumaczenia i myślę, że słusznie. Rzecz stosunkowo nowa, bo z lat 2018-2022 jest to serial i opowiada o życiu 16-letniej dziewczyny i jej bliskich w Irlandii Północnej w czasach napięć polityczno-społecznych w latach 90. I to jest też o oswajaniu, bo sporo tu humoru. Natomiast sam temat jest dobrym punktem wyjścia do rozważań o tym, jak krótkowzroczni, nieempatyczni, źli po prostu, w pewnym fragmencie przynajmniej swojej duszy, są ludzie, którzy decydują się rozpocząć konflikt zbrojny, bo wszędzie są szkoły, rodziny, paczki przyjaciół, ale nie wszędzie mogą najzwyczajniej w świecie dorastać w spokoju.

Simple Plan, I'm just a kid. Jak przenieść emocje buzujące w dziecku, w nastolatku, w osobie dorastającej, poznającej to wszystko, ten świat ogromny emocji i uczuć, jak to wszystko przenieść na duży ekran i zrobić to naprawdę sugestywnie? Pokazał to na przykład Spike Jonze filmem Gdzie mieszkają dzikie stwory, który polecam, bo dotyka, no właśnie, nie problemu, bo to nie jest problem, tylko obecności, również negatywnych emocji, które przecież tak jak pozytywne rodzą się w nas bardzo wcześnie i przybierają różne formy, różnie sobie z nimi radzimy. A jak wiadomo, najgorsze, co można zrobić, to je bagatelizować albo też tłamsić bez, kolokwialnie mówiąc, takiego wgryzienia się w nie jak ten bajkowy stwór, wejścia w ten świat i nie zablokowania złości, tylko o niej opowiedzenia. Opowiadać o złości można na wiele sposobów. Jeden z nich pokazał właśnie Spike Jonze w tym filmie, który bardzo polecam, bo jest to pewnego rodzaju wzór, jak można o tym, co trudne, co trapiące, opowiadać.

Pulp Disco 2000. Konflikty między nastolatkami z nutą nostalgii i otoczeniem znanym już tylko z filmów, ale jak wiemy, problemy pozostają te same, tylko zmieniają szaty. Dobrze ukazuje też dla starszych klasyk, dla młodszych, mogący trącić myszką, ale tylko pozornie, warte obejrzenia film Klub Winowajców z 1985 roku, który z braku czasu zamyka naszą dzisiejszą listę dzieł o dorastaniu, no ale myślę, że warto będzie jeszcze kiedyś do tego tematu wrócić, bo cóż jest ważniejszego?

The Dandy Warhols, We Used to Be Friends. Ja żegnam się już z Państwem. Dziękuję bardzo Rafałowi Lewandowskiemu za realizację dzisiejszej audycji, dedykowanej oczywiście wszystkim, ogólnie mówiąc, młodszym niż starszym, ale też rodzicom, pedagogom i każdej i każdemu z nas, bo wszyscyśmy ten fragment drogi przeszli i mamy związane z nim emocje i doświadczenia. Tymczasem życzę Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia.